0: SK Rock Warszawa. Historia Kościoła.
1: Witam Państwa serdecznie. Kolejne spotkanie w obrazach z historii Kościoła. Postanowiłem, żebyśmy dzisiaj spojrzeli nieco w przeszłość z myślą właśnie o turystyce biblijnej. Nie wiem, czy to jest dobre określenie. Nie spotkałem się z nim za często w książkach, ale być może warto się nad tym będzie zastanowić. Turystyka do Ziemi Świętej w przeszłości oraz to, co można tam znaleźć dzisiaj, w dzisiejszych czasach, bo być może ktoś z Państwa się wybiera w tamte rejony, do Ziemi Świętej. Przyjrzymy się tym wszystkim sprawom wraz z moim i Państwa gościem, którym jest siostra Judyta Pudełko, doktor teologii biblijnej. Witam serdecznie, szczęść Boże.
2: Szczęść Boże, witam wszystkich bardzo serdecznie.
1: Tak, na początku warto, żebyśmy się chwilę zastanowili nad samym nazewnictwem, bo mówiąc o ziemi biblijnej, ziemi Biblii, ziemi Starego i Nowego Testamentu, używamy mnóstwa różnych określeń, część z nich znajduje się zresztą w Biblii, część pojawiło się już później. Myślę, że one niekoniecznie są ze sobą spójne, nie zawsze się te znaczenia tych określeń pokrywają. Zacznijmy od Ziemia Święta. To jest takie określenie chyba dla wszystkich jasne, kraj, który gdzieś tam na końcu Morza Śródziemnego jest. Czy to określenie stosowane było również w czasach biblijnych?
2: Ta nazwa Ziemia Święta to jest, można powiedzieć, taka nazwa nieco poetycka. Tak lokalizujemy, łączymy właśnie tę nazwę z tym, co dzisiaj stanowi terytorium współczesnego Izraela i autonomii palestyńskiej, ale też tak do końca nie jest, ponieważ tak metaforycznie Ziemia Święta to są wszystkie te miejsca związane z objawieniem biblijnym, a to już jest o wiele szerszy teren.
1: Kawał Egiptu. Dzisiejszego Egiptu.
2: W starożytności nazywano te tereny tak zwanym żyznym półksiężycem. Od Zatoki Perskiej po Egipt.
1: Czyli dzisiejszy Irak również częściowo wchodzi
2: Syria,
1: w ten...
2: Syria, fragmenty Turcji. No, moglibyśmy jeszcze o wiele więcej tutaj dodać miejsc, no bo przecież i dzisiejsza Turcja, i Grecja, i Rzym, czyli
1: to już czasy Nowego Testamentu.
2: Wszędzie, wszystkie te miejsca są związane z objawieniem biblijnym. Niemniej jednak tak, myśląc troszeczkę na skróty, nawet jeżeli sobie zajrzymy do programów biur turystycznych, pielgrzymkowych, to znajdujemy różne kraje, te, które znamy z dzisiejszego atlasu i pomiędzy nimi nam figuruje Ziemia Święta. Czyli możemy się spodziewać, że jest to właśnie terytorium Izraela i autonomii palestyńskiej.
1: Czyli to ograniczenie dzisiaj, Ziemia Święta, to jest przede wszystkim polityczny twór państwo Izrael oraz jeszcze ciekawszy twór polityczny autonomia palestyńska. Ale zastanówmy się chwilę nad nazwą Ziemia Święta. Czy w tych dawnych czasach, gdy Izraelici, Hebrajczycy jeszcze, wędrowali przez ów żyzny półksiężyc, czy to określenie już padało z ich ust? Ziemia Święta.
2: Ziemia Święta, ponieważ naznaczona Bożą obietnicą, Ziemia Obietnicy, tak to możemy określić. Niemniej jednak w Starym Testamencie znajdujemy inne nazwy tego terenu, bardziej związane może też z ówczesnymi mieszkańcami i spotykamy się z nazwą Kanaan, Ziemia Kanaan. Do tej ziemi został wezwany Abraham, początkowo Abram. Możemy powiedzieć taki praojciec, protagonista narodu wybranego. I co ciekawe...
1: Plus on... Arabów, wpadam siostrze w słowo, bo zdaje się, Arabowie też twierdzą, że
2: tak,
1: był ich praojcem.
2: Ibrahim figuruje również w Koranie i jest jak najbardziej właśnie też ojcem poprzez Izmaela szczepów arabskich. Ale ja tutaj bardziej się odnoszę do tego, co przekazuje nam Biblia, więc może dlatego też tak się zawężam. I Abram, mieszkaniec terenów bardzo starożytnych, Mezopotamii starożytnej, tak mówiąc bardzo ogólnie, bo tam różne ludy zamieszkiwały te tereny. Mieszkaniec Ur, czyli bardzo starego miasta sumeryjskiego, zostaje wezwany przez Boga, aby posiąść na własność ziemię Kanaan. I to nam się wiąże z Kananejczykami. I uwaga, kto to są Kananejczycy? Według Księgi Rodzaju są to potomkowie Kanaana, a Kanaan jest to syn Chama, jednego z trzech synów Noego.
1: Tego, który się śmiał.
2: Tego, który się śmiał i tego, który...
1: wyszydzał ojca.
2: Bardzo w sposób niestosowny zachował się wobec swojego ojca i ponieważ Księga Rodzaju próbuje nam ukazać jakby pochodzenie wszystkich ówczesnych ludów świata, właśnie w tych różnych takich bardzo symbolicznych opowiadaniach, mówi nam o tej ludności popotopowej, która wywodzi się od Noego, jedynego sprawiedliwego, który się ostał i właśnie trzech jego synów tworzy tworzy trzy późniejsze grupy, właśnie Semici, ci najbardziej sprawiedliwi według autora biblijnego, drugi syn to właśnie Ham, a trzeci najmłodszy Jafet. I Hamici to ci właśnie najbardziej znienawidzeni przez Semitów, syn Hama Kanaan i Kananejczycy, właśnie mieszkańcy tej ziemi obiecanej, to były ludy, z którymi Hebrajczycy, Izraelici mieli zawsze największe problemy. I bardzo wyraźnie nam Księga Rodzaju to przekazuje, że Izraelici nie wywodzili się od Kananejczyków. Nie mieli z nimi nic wspólnego, właśnie tak bardzo mocno podkreślając, że Abram wyszedł z Ur, wyszedł z terenów Mezopotamii, tam są nasze korzenie, tam są nasze początki, natomiast ci Kananejczycy to są ludy, z którymi my musimy walczyć i Bóg daje nam ich ziemię w posiadanie.
1: No i te walki z Kananejczykami w Biblii zajmują dość poczesne miejsce. Są to wedle naszych kryteriów walki niesamowicie okrutne. No, wręcz dochodzi tam do Holokaustu, prawda? Ci Kananejczycy zostają w niektórych fragmentach wytępieni. Ale chciałbym się na moment zatrzymać, zanim przejdziemy do tych bojów, do tego, co siostra powiedziała wcześniej, o tym, że Biblia bardzo silnie podkreśla, że nic nas nie łączy poza praojcem Noe z Kananejczykami. Jesteśmy zupełnie kimś innym. Czy dzisiejsi badacze kultury, czy dzisiejsi badacze języków również potwierdzają tę tezę? Czy Kananejczycy mówili językiem zupełnie innej rodziny niż Semici?
2: No to właśnie to był lud semicki. To był lud semicki i język hebrajski dzisiejszy przynależy również do rodziny języków kananejskich. Więc jak najbardziej, oczywiście, no, możemy to połączyć już nawet z jakimś, po prostu z historią, która upływała w jakimś konkretnym miejscu. Jednak te naleciałości kananejskie, one miały bardzo duży wpływ na kształtowanie się już późniejszego Izraela, więc nie możemy absolutnie tego negować. Zresztą pewne słowa, terminy, nawet słownictwo religijne było właśnie wspólne pomiędzy językiem kananejskim czy językiem protohebrajskim.
1: Czyli mimo tej wizji pokazywanej jako takiego niesamowitego rozdzielenia tych dwóch ludów, jednak miał mnóstwo elementów wspólnych między
2: nimi. Może właśnie to było powodem, to poczucie zagrożenia ze strony Izraela wobec tych swoich najbliższych sąsiadów, tych, z którymi niejako dzielili swój los, z którym się nieustannie stykali, ponieważ no, to sąsiedztwo ono się wiążało nie tylko z zagrożeniem politycznym, militarnym, czy jakimś też etnicznym, ale też religijnym. A że Biblia jest księgą, która nam przede wszystkim pokazuje historię ludu Boga od tej strony religijnej, mniej się interesuje tymi kwestiami nawet politycznymi, czy ścisłymi danymi politycznymi, to właśnie to zagrożenie religijne było najbardziej brane pod uwagę i najbardziej niejako rzutowało na ocenę Kananejczyków przez autorów biblijnych.
1: Oni się mogli, jeszcze wrócę tutaj do tych kwestii językowych, bo to mnie niesamowicie ciekawi, oni się mogli ze sobą dogadywać, prawda? Ci Hebrajczycy prowadzeni przez Abrahama, a później Izraelici już, którzy weszli wraz z Mojżeszem, z Kananejczykami byli w stanie się porozumieć, używając swoich języków.
2: Pewnie zasadniczo tak.
1: Czy tu właśnie leży przyczyna tego późniejszego, w czasach podboju Kanaanu przez, czy Izraela późniejszego przez potomków Jakuba, czy tu leży ta przyczyna tego okrucieństwa, o którym już wspomniałem, we wzajemnych relacjach, wyniszczania wręcz Kananejczyków, jeżeli udało się jakieś miasto zdobyć? Czy oni tak bardzo się bali, że się wtopią w Kanaan?
2: Tutaj jest jeszcze zupełnie inna kwestia, którą trzeba byłoby poruszyć, bo to wyniszczanie to jest jedna strona medalu. Jeżeli weźmiemy pod uwagę Księgę Jozuego chociażby, tam jest taki model. Natomiast jeżeli weźmiemy do ręki Księgę Sędziów, tam już jest zupełnie inny model i tam jest stopniowa infiltracja, przenikanie, zajmowanie terenów i długoletnie napięcia, spory, tak jakby no, uleganie temu zagrożeniu niewoli ze strony właśnie tych szczepów tubylczych, wyzwalanie za pomocą sędziów, czyli no, to jest troszeczkę taki obraz wyolbrzymiony i przerysowany, właśnie ta eksterminacja tych ludów obcych.
1: Znaczy mogło dojść, że do jednego czy drugiego miasta Izraelici weszli i je wybili, natomiast eksterminacja całego Kanaanu...
2: Zaraz powiem na ten temat parę słów, bo tutaj kilka rzeczy nam się składa na całość tego obrazu. Otóż te opisy z Księgi Jozuego, one powstały nieco później i powstały i były, można powiedzieć, zredagowane, jakoś uzupełniane w czasach bardzo poważnego zagrożenia ze strony Asyrii w 8 wieku przed Chrystusem.
1: No to już wiele stuleci później.
2: I Asyria słynęła z niezwykłego, niebywałego okrucieństwa. I żeby dodać siły moralnej, jakiejś chęci do walki mieszkańcom Izraela, szczególnie państwa północnego, które miało bezpośrednie zagrożenie ze strony Asyrii, trzeba było przedstawić Boga Izraela jako tego, który jest silniejszy od wszystkich bóstw Asyrii, który działał w sposób tak...
1: A silniejszy to znaczy ten, który ma też tą siłę destrukcyjną.
2: Zwycięża. zwycięża wszystkie inne bóstwa i zwycięża wszystkich wrogów Izraela. Po prostu rozmiata w pył. A zatem mamy tutaj coś w rodzaju takiej swoistej ideologii, takiego opisu, który miał dopomóc właśnie zalęknionym Izraelitom oprzeć się, czy potem też Judejczykom oprzeć się potędze Asyrii, bo jak wiemy, te przekazy izraelskie potem też dostały się, państwo izraelskie, Królestwo Północne upadło pod wpływem Asyrii, natomiast Królestwo Judy nie. I to było rzeczą niezwykłą, niebywałą na początku, na przełomie 8 i 7 wieku przed Chrystusem. Dochodzi właśnie do niebywałej sytuacji. Praktycznie Asyryjczycy stworzyli największe ówczesne imperium. Nawet Babilończycy późniejsi tak wiele ziem nie zagarnęli. Dopiero uczynił to Cyrus Wielki i Aleksander Wielki po Asyryjczykach i zagarnęli cały starożytny Bliski Wschód, a nie zdołali zagarnąć Królestwa Judzkiego. No i było to rzeczą niebywałą. Niezwykle oczywiście Juda była lennikiem Asyrii, ale nie została ostatecznie podbita. Ostała się wobec Asyrii, więc tak się przypuszcza i uważa, że są to teksty nieco przerysowane, są pewnym obrazem pewnej właśnie interpretacji wydarzeń, mającej dopomóc właśnie narodowi wybranemu w przezwyciężeniu lęku przed Asyrią. Natomiast jeżeli chodzi o sam podbój, to tutaj przychodzą nam na pomoc też badania archeologiczne tych miast opisywanych przez Księgę Jozuego, szczególnie Jerycha. Jak się okazuje, uczeni archeolodzy doszli właśnie do takiej konkluzji, iż te miasta były prawdopodobnie zburzone w czasie, kiedy Izraelici weszli do Kanaanu. Czyli oni się przygotowywali na jakąś walkę, na konfrontację z mieszkańcami właśnie tej ziemi. Natomiast właśnie te miasta, które rozkwitały w okresie

0: sąsiadach, pozostałych sąsiadach Izraelitów, z czasu, kiedy królestwo izraelskie zaczęło powstawać i tworzyć także za Dawida, Salomona, rodzaj takiego małego, lokalnego imperium, bo o czymś takim również można powiedzieć. Pojawiają się różne ludy w Starym Testamencie, z którymi to Izraelici albo toczą wojny, albo zawierają sojusze. Między innymi pojawiają się Filistyni. Kim oni tak naprawdę byli, ci Filistyni? Jakie łączyły ich relacje z Izraelitami? I gdzie oni w gruncie rzeczy mieszkali?
1: Tego się do końca też nie wie, ale tak uczeni przypuszczają, że Filistyni przynależeli do tak zwanych ludów morza, czyli wyspiarzy, którzy gdzieś mieszkali na wyspach Morza Egejskiego i na przełomie XIII i XII wieku zaatakowali Egipt. Zostali oczywiście odrzuceni, wyparci przez faraona Ramzesa i wtedy osiedlili się między innymi właśnie na wybrzeżu Kanaanu. Tam utworzyli swoje siedziby, tak zwane pentopolis filistyńskie, czyli pięć miast filistyńskich, których pozostałości mamy po dzień dzisiejszy w Izraelu, a zatem będzie to Ekron, Gat, Ashdod, Ashkelon. Te wszystkie miejsca są w dzisiejszym Izraelu. No i ta nieszczęsna Gaza, która tworzy dzisiaj strefę Gazy.
0: To też było miasto filistyńskie niegdyś.
1: Oczywiście niegdyś miasto filistyńskie. Tam były te osady, oni się tam osiedlili, stworzyli dosyć mocną enklawę, która właśnie od XIII wieku, mniej więcej XIII-XII wiek przed Chrystusem, kiedy się tam Izraelici osiedlili, zaczęli Izraelitów nękać. To jest też ciekawe, że Filistyni, sama ta nazwa Pelisztim, co znaczy obcy, wędrowcy, ich nazwa też Pleszet, inna nazwa właśnie tego ludu, dała też jakieś podwaliny pod kolejną nazwę tej ziemi.
0: Palestyna.
1: Właśnie. Nazwa Palestyna pochodzi od Pelisztim, od Filistynów, ale jest to już historia o wiele późniejsza, ponieważ tę nazwę nadał tej ziemi dopiero Hadrian II po drugim powstaniu żydowskim, po roku 135, kiedy chciał zupełnie wykasować jakiekolwiek odniesienia do Żydów na tym terenie. Już po prostu się tak, możemy powiedzieć, oburzył na te ciągłe rebelie żydowskie, że po właśnie zwycięstwie nad Bar Kochbą wypędził Żydów z Jerozolimy, przemianował Jerozolimę na Aelia Capitolina, na miasto rzymskie i całą prowincję wymazał nazwę Judea, nazwał Syria Palestyna. Syria palestyńska, Syria filistyńska, tak byśmy mogli to odnieść do tych właśnie starodawnych mieszkańców. Natomiast Filistyni właśnie toczyli nieustanne walki też już w okresie sędziów, choćby możemy tutaj wspomnieć sławetnego Samsona, który walczył z Filistynami i też poprzez swoją słabość do pięknych kobiet, do Dalili, niestety tym Filistynom uległ, został przez nich uwięziony, wcześniej ostrzyżony, uwięziony, potem oślepiony. Ta jego historia kończy się nieco tragicznie, chociaż jak pamiętamy, na ostatni moment Bóg przywraca mu siły i grzebie wraz z sobą właśnie Filistynów, zawalając dom, w którym się znajdował. Dalej później w historii już Saula i Dawida, ci Filistyni też są bardzo mocno obecni. Cały czas zarówno Saul, jak i później Dawid toczą z Filistynami walki, a sam król Dawid, ten najsłynniejszy bohater Starego Testamentu, bo ktoś kiedyś tak policzył, że to imię Dawid w Starym Testamencie się najczęściej pojawia, nawet częściej niż imię Abraham czy nawet Mojżesz, chociaż mamy do czynienia przecież z religią mojżeszową. Ten Dawid jest postacią taką najważniejszą, centralną w Starym Testamencie. Dawid wypływa niejako, on się objawia właśnie przy okazji konfrontacji z Filistynami, a zwłaszcza z jednym o imieniu Goliat z Gat. Goliat z Gat, właśnie. To była też taka ciekawa sytuacja, ponieważ Filistyni wystawili swojego najsłynniejszego wojownika i powiedzieli Izraelowi, prosimy, wystawcie waszego i dokonajmy walki. I ta walka rozstrzygnie, kto wygrywa. I proszę sobie wyobrazić, 40 dni trwała jakaś makabryczna panika w obozie izraelskim, bo nikt nie chciał wystąpić. Saul, który był królem, wodzem, pasterzem Izraela, oczywiście nie myślał, żeby narażać swoją własną skórę w obronie swojego ludu. Nikt z Izraelitów nie miał zamiaru występować przeciwko olbrzymowi i dopiero radosny pasterz Dawid, który przybył, żeby pobrać żołd za swoich braci i przynieść im troszeczkę wiktu, tudzież dobrego serka, radośnie przybył i powiedział, ja stanę tutaj w imieniu Boga Izraela i zwyciężę Goliata i tak się właśnie stało. I od tego czasu właśnie Dawid był kojarzony jako zwycięzca Filistynów. On ich sobie podporządkował. Natomiast oczywiście po śmierci Salomona Filistyni się uniezależnili znów, jednak później popadli właśnie w zależność kolejnych imperiów, Asyryjczyków, Babilończyków, Persów i potem, kiedy nastały czasy greckie, zostali całkowicie zhelenizowani i niejako rozpłynęli się.
0: Znikają
1: z kart historii. Ale nazwa pozostaje.
0: Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
0: I wracamy ponownie.

0: rozmawiamy o przeszłości Ziemi Świętej i także o turystyce biblijnej. Po co tam jechać, co można tam ciekawego zobaczyć, gdzie tą historię zakotwiczyć w jakichś miejscach. Zbliżyliśmy się nieco do czasów już przełomu pierwszego tysiąclecia przed narodzeniem Chrystusa i pierwszego tysiąclecia po narodzeniu Chrystusa, czasy rzymskie. A ja bym chciał jeszcze się nad takimi dwoma sprawami zatrzymać. Otóż w Biblii pojawia się takie określenie na ziemię, którą Bóg dał Izraelitom, swemu ludowi, kraina mlekiem i miodem płynąca. Bardzo często w różnych superlatywach ta ziemia jest opisywana. Siostra była tam i to była nie raz w tej Ziemi Świętej. Kraj mlekiem i miodem płynący to jest kraj niesamowicie żyzny, tak? Bo to jest jakaś poetyckie określenie kraju, który rodzi bardzo dużo płodów najprzeróżniejszych do jedzenia. Czy to rzeczywiście tak było, że ten kraj był i jest dalej jakiś niesamowicie żyzny?
1: I tak, i nie. To jest bardzo ambiwalentne stwierdzenie, bardzo takie podchwytliwe, ale ta wypowiedź, ona się pojawia, co ciekawe, w Księdze Wyjścia w ustach samego Boga, kiedy Bóg powołuje Mojżesza i rozmawia z nim w krzewie ognistym, objawiając mu się właśnie w płonącym krzewie, wzywa go do tego, aby wprowadził Hebrajczyków, wprowadził lud Boga do ziemi żyznej i przestronnej, do ziemi, która opływa w mleko i miód. I tutaj by trzeba było sobie zadać pytanie, co to jest ten miód szczególnie, bo mleko to wiemy, co to jest.
0: No muszą być pastwiska dla krów przynajmniej.
1: Muszą być krowy, muszą być kozy, bo te też były hodowane w starożytności, są tam hodowane po dzień dzisiejszy. Natomiast słowo miód, dwasz, to jest nie tylko produkt pszczół, ale tym słowem się określa rozmaite syropy dobywane z owoców, między innymi z winogron i z daktyli. Bardzo słodkie syropy. Więc tak zasadniczo patrząc na rodzaje tego pożywienia, to mamy to, co pochodzi od zwierząt, czyli mleko, i to, co pochodzi od roślin, z roślin tej ziemi, czyli właśnie zasadniczo wskazuje na produkty, które pochodzą z tej ziemi, czyli ta ziemia, która was wykarmi, z której będziecie mogli żyć. Tak symbolicznie to możemy ująć i kiedy sobie porównamy oczywiście żyzność ówczesnego Kanaanu, czy tej właśnie ziemi obiecanej z żyznością Egiptu, to oczywiście Egipt był o wiele żyźniejszy i to nam też pokazuje kontekst Księgi Rodzaju, kiedy w Kanaanie panuje głód, no to wtedy patriarchowie schodzą do Egiptu, czy potem nawet bracia Józefa schodzą do Egiptu, aby tam znaleźć wyżywienie, bo tam była woda, tam był Nil i tam były właśnie te żyzne tereny. Jeżeli natomiast porównamy sobie oczywiście sytuację Izraelitów, którzy już wędrują przez pustynię synajską i są karmieni przez Bożą opatrzność przepiórkami, manną, woda ze skały jest zdobywana, czyli cały czas Bóg w sposób szczególny musi się troszczyć o wykarmienie swojego ludu, to na pewno ziemia Kanaan będzie ziemią niesamowicie żyzną. Będzie tym miejscem, w którym można żyć, w przeciwieństwie właśnie do pustyni.
0: Czyli wszystko zależy od kontekstu.
1: Tak,
0: dla koczownika pustynnego, dla którego kubek wody jest skarbem, Kanaan będzie naprawdę niesamowicie bogatym obszarem. Chociaż tak jak się patrzy nawet na zdjęcia stamtąd, skały w wielu miejscach, pola, żeby cokolwiek dały, trzeba nawodnić.
1: Tak? Ale uwaga, to trzeba tutaj zadać sobie pytanie, o jaką część Ziemi Świętej tego Kanaanu nam chodzi, bo oczywiście 60% dzisiejszego Izraela to jest pustynia, to jest fakt. Ale jeżeli pojedziemy do Galilei, to jest raj dla rolnictwa.
0: Galilea to jest dawne Królestwo Izrael, prawda? To północne.
1: Dawne państwo północne, tak. I faktycznie nawet patrząc tak od tej strony historycznej, to kiedy ta zjednoczona monarchia trwała bardzo krótko, bo tylko podczas panowania Saula, Dawida i Salomona, no to niestety Królestwo Judy i dwór królewski był niestety utrzymywany przez Galileę, która była właśnie bardzo zasobna, bardzo bogata. I właśnie też i to przyczyniło się do późniejszego rozłamu, że ta bardzo uboga rolniczo Judea potrzebowała zasobów Galilei i zawsze właśnie ci z północy byli traktowani gorzej niż ci z południa, no bo przecież południe się identyfikowało właśnie z pokoleniem Judy, z domem Dawida, no i korzystali oni niejako na tych naturalnych bogactwach, urodzajności terenów północnych, no i potem się zbuntowali, odłączyli jeszcze po podniesieniu podatków przez niezbyt mądrego syna Salomona, doszło do rozłamu.
0: Czyli ten obraz, który mamy Ziemi Świętej, bo czasem wytwarza się taki obraz jako krainy skalistej, nie jest pełny. Musimy pamiętać o tych dwóch królestwach i tu przeszliśmy dość płynnie do kolejnego zagadnienia. Północ, Galilea
1: i Samaria.
0: I Samaria. Obszary mniej więcej objęte dawnym królestwem Izraela. To jest kraj stosunkowo bogaty, jeśli chodzi o rolnictwo. Południe, Judea, ta, której najdłużej dłużej trwała dynastia potomków Dawida, to kraj raczej smutny, pełny skał, żwiru i półpustynny. I dlatego tutaj ciekawie siostra powiedziała, że polityka podatkowa przysłużyła się do tego rozpadu i później Izrael wpada w szpony, czyli to północne królestwo wpada w szpony najeźdźców, a Judea skalista, niezbyt urodzajna, zachowuje swoją niepodległość. Czy dzisiaj też widzi się, dostrzega się tą różnicę, podróżując po Izraelu, po tych krajach, w urodzajności tych ziem?
1: Bardzo to widać. To widać szczególnie, jak się przejeżdża tak właśnie wzdłuż Jordanu, czy z południa na północ, czy z północy na południe. Widać, jak w przeciągu 2 godzin ten krajobraz nam się zmienia diametralnie. Ja tak zauważam, że to wywołuje największy jakiś taki szok i wstrząs właśnie w pielgrzymach przebywających tę drogę, bo kraj jest naprawdę mały, jest prawie 12 razy mniejszy od Polski. Natomiast zróżnicowanie krajobrazowe, klimatyczne jest w nim bardzo duże. I faktycznie Galilea jest bardzo żyzna, zielona, szczególnie te tereny wokół Jeziora Galilejskiego. One są też bardzo dobrze nawodnione, tam wszędzie kwitnie rolnictwo. Ta Samaria już jest mniej znana, bo tuż przy końcu Galilei, Galilea się kończy, wzgórza Gilboa, słynne tam, gdzie Saul i jego syn Jonatan giną właśnie w bitwie z Filistynami i historyczne miasto Bet-Szean, zamykają niejako Galileę i zamykają również terytorium dzisiejszego państwa Izrael na północy i później już tam dalej zaczyna się autonomia, czyli tereny Samarii, tej historycznej Samarii, to jest autonomia palestyńska i niewielu ma odwagę się dzisiaj tam zapuścić, a tereny są przepiękne, ponieważ są tam cudowne wzgórza posiadające jeszcze układ starożytnych tarasów, czyli takich wystających półek. Wzgórza są tak jakby tak przygotowane pod uprawę winorośli. Winorośle były wtedy wspaniale nasłonecznione i wydawały wspaniały owoc do produkcji wina właśnie słynnego z Samarii.
0: Ale prorok Mahomet ostro kara picie wina, więc na terenach autonomii palestyńskiej domyślam się, że winorośl nie cieszy się już takim wzięciem jak kiedyś.
1: Tak, ale te tereny są dalej wykorzystywane rolniczo i te wzgórza służą chociażby uprawom drzew oliwnych. Winorośle są teraz uprawiane szczególnie w Galilei, na wzgórzach Golan między innymi, ale co ciekawe, również bardzo mocno wysunięte na południe tereny judzkie, chociażby pustynia Negev, jest od pewnego czasu również miejscem upraw winorośli.
0: Prawdopodobnie sztucznie nawadnianych.
1: Sztucznie nawadnianych, ale bardzo mocno nasłonecznionych i znakomite wino jest również tam przygotowywane. Ale właśnie ta Samaria, no, to jest też takie bardzo ciekawe miejsce, bo tam się znajdują chociażby wszystkie te starożytne miejsca związane z patriarchami, czy chociażby Betel, czy Shiloh, czy Gilgal. No to jest wszystko, to są tereny tej Samarii, góry Efraima, tak jakby można powiedzieć przejście pomiędzy Samarią, a już pustynną Judą. To jest ta granica, gdzie się kończy ta biblijna Samaria i rozpoczyna się właśnie Juda, już widać pustynię judzką. Ona jest tym właśnie terenem zapowiadającym kolejne miejsce i właśnie to królestwo południowe.
0: Judzkie. Pustynia judzka to nie jest taka pustynia jak z czytanek dziecięcych, morze piasku, prawda? Jak niektóre obszary saharyjskie.
1: To jest właśnie takie bardzo zabawne, że praktycznie wszyscy pielgrzymi, którzy jakoś nie mieli jakiegoś bliższego związku, czy może nie przyglądali się bliżej, nie czytali na temat tej pustyni w Ziemi Świętej, mają przeświadczenie, że spotkają się z piachem, z kompletną pustką i z wydmami. I tutaj zawsze następuje niezwykłe zaskoczenie, bo widzą właśnie takie formacje skaliste, skał, bardziej takich żółtych, kremowych, czy jeżeli jeszcze bardziej jedziemy na południe, mamy tam pustynię Negev, pustynię Sin, te skały są prawie białe i tworzą niesamowicie piękny, malowniczy krajobraz, mnóstwo takich pustynnych wąwozów, tak zwanych wadi, czyli rzek okresowych. Te koryta latem są oczywiście suche, można nimi wędrować, przemierzać. To są przepiękne szlaki turystyczne w dzisiejszym Izraelu. No, jest to też coś bardzo niesamowicie pięknego i zachęcającego.
0: Skoro mówimy o tych południowych, wypalonych przez słońce obszarach, kolejne miejsce związane z Biblią przychodzi mi do głowy Morze Martwe. Okolice Morza Martwego są od wielu już lat na ustach badaczy Biblii, badaczy tamtego obszaru, a to za sprawą znalezisk związanych głównie z sektą Eseńczyków, którzy, jak się zdaje, te okolice Morza Martwego sobie ulubili. Mieszkali także w innych rejonach, bo mamy wzmianki, że to nie była ich jedyna enklawa. No ale te miejsce jest szczególnie znane, bo udało się odnaleźć mnóstwo zabytków źródłowych związanych z historią tej, no, sekty. sekty, prawda? Była to sekta z czasów już Pana Jezusa. Proszę powiedzieć, jak tam ten obszar wygląda wokół Morza Martwego?
1: To jest takie miejsce bardzo wyjątkowe. Jest niesamowitym uczuciem, kiedy się z Jerozolimy zjeżdża właśnie przez Jerycho przez okolice Jerycha nad Morze Martwe. To zupełnie wtedy się na własnej skórze odczuwa tę przypowieść Jezusa o miłosiernym Samarytaninie, o człowieku, który schodzi z Jerozolimy do Jerycha i właśnie na tych pustynnych terenach wpada w ręce zbójców. Jest to taki bardzo gwałtowny zjazd w dół, ponieważ na obszarze mniej więcej 30 kilometrów zjeżdża się ponad kilometr w dół, w wysokości 770 metrów, to jest wysokość średnia wysokości Jerozolimy, i do Morze Martwe już ponad minus 400, cały czas Morze Martwe wysycha i lustro tego niezwykłego jeziora nam się obniża, teraz już mniej więcej 418 metrów pod poziomem morza. Jest to jedyny tego rodzaju zbiornik na świecie, jest to absolutny unikat i tak patrząc na to od strony geograficznej i naukowej, są to tereny tektoniczne, jest to miejsce styku dwóch płyt tektonicznych, płyty azjatyckiej i afrykańskiej. Tam oczywiście miliony lat temu nastąpiły przesunięcia terenu, ziemia się zapadła, powstał właśnie rów tektoniczny, którym jest dzisiaj Jordan, rzeka Jordan, i to ogromne jezioro, właśnie ta depresja, największa lądowa depresja na świecie, wypełniona niezwykle słoną wodą. Według przekazów biblijnych, to jest bardzo ciekawe, te tereny miały być kiedyś niesamowicie żyzne. O tym nam opisuje historia Abrahama i jego bratanka Lota. Kiedy przybywają do ziemi Kanaan, w pewnym momencie muszą się podzielić między sobą. Każdy ma wybrać ziemię, którą chce. I pierwszy jako Lot jako pierwszy wybiera właśnie okolice Soaru, okolice Morza Martwego. Tam zamieszkuje, jak się później z narracji biblijnej dowiadujemy, są to tereny Sodomy i Gomory, w których dzieją się rzeczy straszne.
0: Właśnie tam, okolice Morza Martwego.
1: Właśnie tam, to są południowe krańce Morza Martwego i następuje jakaś wielka katastrofa. Tak to przynajmniej ocenia autor biblijny, który pewnie nie umiał jakoś tego inaczej wytłumaczyć. Opisał to oczywiście znów z punktu widzenia religijnego. Był wielki grzech, było wielkie odstępstwo od Boga i nastąpiła zagłada. To jest, możemy powiedzieć, taki bardzo starożytny sposób oceny rzeczywistości. Jeżeli człowiek postępuje w sposób niezgodny z prawem Bożym, czeka go śmierć. Więc spadł jakiś straszliwy deszcz ognia i siarki i zniszczył te tereny. I stały się one bez życia. No właśnie, martwe.
0: Tak. Bo nie samo morze jest martwe, ale także tereny wokół niego, prawda? Tam stopień zasolenia i zarazem wysuszenia jest na tyle duży, że niewiele roślin tam chyba
1: przy funkcjonuje. Przy samym Morzu Martwym faktycznie nic nie może urosnąć, bo w samym Morzu Martwym też żadne żyją. Wyjątka się nie uchowają, z wyjątkiem jakichś drobnoustrojów czy bakterii. Nawet, no niestety, ryby, które gdzieś tam płynąc w rzece Jordan nieopatrznie wpadną w Morze Martwe, giną od razu, bo Jordan wpada do Morza Martwego i już z niego nie wypływa. I tego życia też tam nie ma przy samym obszarze, zresztą zasolenie 28% przy samych brzegach. Im głębiej, tym to zasolenie jest większe, nawet do 36% dochodzi czy więcej, stąd ta woda ma zupełnie inną gęstość. Trudno jest w ogóle w jakikolwiek sposób jakoś dopomóc w zachowaniu tego niezwykłego zbiornika, ponieważ parowanie wody jest ogromne i no niestety Morze Martwe wysycha.
0: Wkrótce będzie już tylko historią, kto wie.
1: Nie. Są oczywiście liczne tutaj wysiłki, usiłowania, programy, batalie o ocalenie Morza Martwego. Jest taki projekt Red Dead, martwe czerwone, czerwone martwe, pomiędzy Izraelem i Jordanią, właśnie na przygotowanie takiej specjalnej mieszanki wodnej, wody zaczerpniętej z Morza Czerwonego. Ma być woda odfiltrowana, słodka dla Jordanii, która cierpi na brak wody, i przygotowana woda o bardzo wysokim stężeniu soli ma być dodawana, właśnie ma być dostarczana rurociągiem właśnie do Morza Martwego, aby właśnie odwrócić
0: proces wysychania.
1: Tak, destrukcji tego niezwykłego zbiornika, które zresztą, co ciekawe, jest nazwane Morzem Martwym, Morzem Soli też w Biblii, Morzem Cuchnącym czy Morzem Lota, a dzisiejsi Izraelczycy czy Arabowie nazywają je Morzem Życia. Z tego względu, że właśnie te wszystkie minerały dobywane, sól, są taką siłą napędową przemysłu kosmetycznego, który przynosi wspaniałe dochody właśnie. Turystyka, sanatoria, spa, miejsca lecznicze, to jest właśnie też kolejny, możemy powiedzieć, walor tego miejsca.
0: Na chwilę jeszcze bym się przy owych Heseńczykach zatrzymał. Czasem można znaleźć takie próby wyjaśnienia tego, ich miejsca pobytu, że była to sekta wyjątkowo surowa i ascetyczna, dlatego wybrali sobie za jedną z siedzib tak właśnie, no, trudne w gruncie rzeczy do bytowania miejsce jak okolice Morza Martwego. A ja chciałbym spytać siostrę o nieco inną sprawę. Siostra jest biblistką. Czy to odkrycie tego ich archiwum miało i ma dalej rzeczywiście wielki wpływ w ogóle na nauki biblijne i na nasze widzenie przeszłości, widzenie Ziemi Świętej i tego, co w Biblii jest opisane?
1: Odkrycie nad Morzem Martwym... Rok 1948 i następne eksploracja 11 grot na pustyni judzkiej. To było praktycznie największe biblijne odkrycie w XX wieku. Było absolutnie fenomenalne. Dlaczego? Ponieważ do tej pory my posiadaliśmy najstarsze manuskrypty hebrajskie, tak zwane teksty masoreckie z X-XI wieku po Chrystusie, teksty już wokalizowane.
0: Średniowieczne.
1: Stąd też wielu uczonych mówiło, no tak, te wszystkie teksty zostały zmienione, zostały w jakiś sposób nagięte przez doktrynę chrześcijańską, zostały zmienione właśnie pod wpływem nauczania chrześcijańskiego, żeby wykazać, że Stary Testament przygotowywał Nowy Testament i tego rodzaju opinie się pojawiały. Natomiast odkrycie tekstów biblijnych, niektórych fantastycznie wręcz zachowanych, całych zwojów, niektóre oczywiście we fragmentach i bardzo zniszczone, ale niektóre zwoje nawet w kilku egzemplarzach, niektóre księgi biblijne z czasów od połowy II wieku do roku 70 po Chrystusie, bo wtedy ta osada zostaje zniszczona przez Rzymian, to była absolutna rewolucja. Bo pomogło nam właśnie przeprowadzić porównania tych tekstów z tekstami średniowiecznymi i dochodzimy właśnie do wniosków, że ten tekst był przekazywany w sposób bardzo wierny. Zmieniły się może małe elementy zapisu pewnych samogłosek, bo wiadomo, że kiedy teksty kumrańskie powstawały, to jeszcze zapisu samogłoskowego, tak zwanej masory, nie było. Były same spółgłoski albo tak zwane mater lectionis, czyli spółgłoski hebrajskie, które służyły też za samogłoski, ułatwiały lekturę już trzeba przeczytać jakiś wyraz, to trzeba wiedzieć, jakie samogłoski w nim występują. Potwierdzenie hebrajskie można czytać na bardzo różne sposoby i różne słowa z nich mogą być utworzone. I potem tylko ta masora tyberiacka, czyli sposób wokalizacji zapisu samogłosek, który tworzą już rabini w późniejszych wiekach, nieznacznie tylko zmienia po prostu sposób zapisu samogłosek, natomiast sam przekaz tekstu hebrajskiego jest bardzo wierny. To nam też pozwala właśnie pokazać podejście też do tego tekstu świętego. I no, są to najważniejsze odkrycia biblijne w XX wieku. A sami Esenczycy, oczywiście jest tutaj bardzo dużo też teorii na temat, kim byli ci mieszkańcy wspólnoty kumrańskiej. Zasadniczo się uważa, że byli to Esenczycy. Też można zadać pytanie, skąd oni się wzięli. To jest właśnie połowa II wieku przed Chrystusem, końcówka czy czas tuż po powstaniach machabejskich. Bracia machabejscy tworzą później tak zwaną dynastię hasmonejską. To jest coś niebywałego, bo po powrocie z wygnania babilońskiego już dynastia Dawidowa nie zostaje odrodzona, a później właśnie w wyniku tego zwykłego, prostego powstania, tej wojny podjazdowej z Seleucydami, powstaje po prostu wręcz królestwo hasmonejskie, które posiada bardzo dużą autonomię, no ale niestety Hasmoneusze zawiedli część swoich popleczników, tak zwanych hasidim pobożnych, i jedna z frakcji właśnie tych pobożnych, zawiedziona taką, można powiedzieć, przyziemnością machabeuszy i ich takimi, można powiedzieć, poszukiwaniem korzyści politycznych i materialnych, no, oni stwierdzają, nie o to nam chodziło w tej walce, a szczególnie wtedy, kiedy jeden z machabeuszy, Jonatan, został ogłoszony arcykapłanem w świątyni jerozolimskiej, człowiek, na którego rękach była krew, który też nie był potomkiem Sadoka, był oczywiście z rodu Aarona, ale nie był w linii prostej potomkiem Sadoka, nie nadawał się więc, zdaniem niektórych, na arcykapłana, i to spowodowało taki właśnie rozłam w tym stronnictwie pobożnych, uformowanie się grupy Esenczyków.
0: Oni kwestionowali wszystko to, co było w Jerozolimie.
1: Oni właśnie odrzucili tę religijność, ten jachwizm związany z kultem jerozolimskim. Wyszli na pustynię z tego względu, że pustynia była zawsze miejscem w tradycji Izraela, gdzie Bóg mówił, gdzie Bóg miał się objawić. W związku z tym oni tam oczekiwali na tę ostateczną konfrontację, walkę dobra ze złem, na objawienie się Boga, i uważali, że oni są właśnie tymi wybranymi, tymi synami światłości, którzy w przyszłości osiągną zbawienie.
0: Ten wątek się w ogóle często pojawia, takich sekt, które wychodzą gdzieś poza miasto, poza rejon zamieszkany i tam oczekują na nadejście nowych czasów. Wrócimy sobie do tej rozmowy za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
0: I ponownie wracamy do naszej rozmowy. Jesteśmy już w czasach bliskich Panu Jezusowi. Przed przerwą siostra powiedziała całkiem sporo na temat tej sekty pobożnych, bo tak siebie sami nazywali, jak pobożni, którzy zakwestionowali w jakiejś mierze to odrodzone Królestwo Izraela. Przypomnijmy, na stolcu królewskim nie siedział potomek Dawida, na stolicy arcykapłańskiej nie było potomka Sadoka, więc oni mieli pewne realne podstawy, by zakwestionować ten porządek religijny i polityczny. Wyprowadzają się nad Morze Martwe, na pustynię, hen daleko, z dala od brudów tego świata.
1: I tworzą wspólnotę, która w swym kształcie przypominała wspólnotę mniszą, zakonną. Mieli swojego przełożonego, obowiązywało tam ścisłe posłuszeństwo. My o Esenczykach wiemy z przekazów czy Józefa Flawiusza, czy Pliniusza Starszego, czy Filona Aleksandryjskiego. Też podaje się nam informacje o celibacie, w którym żyli Esenczycy, chociaż prawdopodobnie nie wszyscy praktykowali celibat. Niektórzy uczeni uważają, że mieli oni zakaz...
0: Stopnie wtajemniczenia może.
1: Stopnie wtajemniczenia, ale też zakaz powtórnego ożenku. Czyli jeżeli stawali się wdowcami, to już po prostu w tym stanie bezżennym dalej trwali. Niemniej jednak wielu z nich na pewno w tym celibacie żyło. Tworzyli życie wspólnotowe. Żyli sobie we wspólnocie, obowiązywały ich modlitwy, bardzo częste obmycia. Stąd właśnie w tych ruinach Hirbet Qumran mamy bardzo wiele łaźń, tak mykw rytualnych. Obmywali swoje ciała, co oczywiście symbolizowało obmycie wewnętrzne, duchowe. I głównym ich zadaniem, oprócz uprawy daktyli, było przepisywanie świętych ksiąg. Także i ksiąg biblijnych, tych świętych tekstów, które my dziś rozumiemy jako Biblia hebrajska. Praktycznie prawie wszystkie teksty Biblii hebrajskiej znaleziono w Qumran, oprócz księgi Estery, i oprócz tego znaleziono liczne właśnie rękopisy mówiące o ich poglądach, o ich wspólnocie, o regułach, według których żyli. Więc no, są dla nas oczywiście jakąś tajemnicą, niemniej jednak właśnie te odkrycia, które miały miejsce. Zresztą od czasu do czasu słyszy się o tym, że znów jakiś malutki fragmencik został odczytany i dodany, bo mamy też ich komentarze do Biblii, czyli peszery, czy różne inne interpretacje ksiąg biblijnych. To jest też bardzo ciekawe, ponieważ pokazuje nam pewne linie interpretacyjne, które funkcjonowały w judaizmie tuż przed Jezusem albo w czasie życia Jezusa. Czyli też na pewno miały jakiś wpływ, oddziaływanie też na myśl autorów Nowego Testamentu.
0: W początku naszej audycji siostra wspomniała o powstaniu Bar Kochby, ostatnim z wielkich powstań żydowskich. To jest już drugi wiek po narodzeniu Chrystusa. Ziemia Święta ulega pod władzą rzymską daleko idącej zmianie, przynajmniej zmianie politycznej. Siostra mówiła o wysiedleniu w ogóle Żydów z Jerozolimy, ale w międzyczasie religia chrześcijańska zaczyna zdobywać coraz większą popularność w samym Rzymie, tak wielką, że w pewnym momencie staje się religią wręcz panującą. I Ziemia Święta zdobywa swoistą popularność wśród chrześcijan. Mówi się, że pierwszą turystką biblijną była święta Helena, matka cesarza Konstantyna. Czy to rzeczywiście jest uprawnione określenie w stosunku do niej?
1: Na pewno była niezwykłą turystką, taką pątniczką, ale tutaj chciałabym jeszcze zwrócić uwagę na to, że sama kwestia ruchu pielgrzymkowego, to jest oczywiście współczesne wyrażenie, to była rzecz bardzo dawna w Ziemi Świętej. Dlaczego? Bo już Żydzi mieli swoje święta pielgrzymie. gdzie byli zobowiązani do pielgrzymowania do świątyni jerozolimskiej. Więc ta tradycja pielgrzymowania do miejsca świętego, żeby w miejscu świętym spotkać się z Bogiem, stanąć wobec Pana, jest bardzo mocno zakorzeniona w samej Biblii. Mamy przecież psalmy wstępowań, psalmy stopni od 120 do 134, 15 psalmów pielgrzymich. Są oczywiście też różne tradycje tłumaczące nam te psalmy, że były to psalmy, które kapłani odmawiali w świątyni na kolejnych stopniach prowadzących do przybytku, ale też jest tradycja, która mówi, że są to pieśni właśnie pątników, wstępujących do świętego miasta. Wiemy też z zapisu Ewangelii, że sam Jezus pielgrzymował, już jako chłopiec, 12-letni, ze swoimi rodzicami, ale później również nam przekazuje, szczególnie Ewangelia Janowa, widzimy, że Jezus spędza święta pielgrzymie, zwłaszcza święto Pascha, ale przecież i święto tygodni, namiotów, to też są święta pielgrzymie, spędza je w Jerozolimie, w świętym mieście. A zatem ta tradycja przybywania do miejsc świętych, ona potem też jakoś związała się, przeniknęła do wspólnoty Kościoła, właśnie do chrześcijan, którzy chcieli być również w tych miejscach związanych z Jezusem Chrystusem. To jest też ciekawe, że nawet w apokryfach, które nam mówią o Najświętszej Maryi Pannie, oczywiście są to pisma legendarne, niemniej jednak bardzo ciekawe, które nam mówią o pobycie Maryi w Efezie wraz ze świętym Janem, wspominają nam o tym, że Maryja również pielgrzymowała do Jerozolimy, do miejsc związanych z jej synem. I właśnie tam nastąpiło ostatecznie jej zaśnięcie i w niebo wzięcie. Więc te dwie tradycje efeskiego pobytu Maryi, efeskiego domu Maryi i zaśnięcia w Jerozolimie można jak najbardziej pogodzić. I to już też nam pokazuje tradycję pielgrzymowania. Dalej, pomimo, że te miejsca święte no, nie były tak publicznie dostępne do kultu, szczególnie po drugim powstaniu żydowskim, one wszystkie stały się miejscami kultu pogańskiego. Co było z jednej strony nieszczęściem, ale z drugiej strony było naprawdę działaniem opatrznościowym, ponieważ nie zostały wtedy zniszczone.
0: To była świątynia Jowisza bodajże. Rzymianie
1: Jowisza i Wenus. Natomiast w Betlejem był Gaj Adonisa. Kalwaria i Święty Grób, właśnie to dwie świątynie Jowisza i Wenus. W Betlejem Gaj Adonisa. I kiedy w IV wieku przybywa tam właśnie matka cesarza Konstantyna, Helena, ona bez trudu lokalizuje te miejsca i wtedy powstają wspaniałe bazyliki konstantyńskie, cztery bazyliki konstantyńskie, bazylika Anastazis, czyli Zmartwychwstania, obejmująca Kalwarię i Boży Grób, bazylika Bożego Narodzenia w Betlejem, bazylika Syjonu, obejmująca Wieczernik i miejsce zaśnięcia, również w Jerozolimie i Eleona, sanktuarium na Górze Oliwnej. Właśnie te cztery wielkie bazyliki powstają wraz właśnie z inicjatywą świętej Heleny, która, proszę zwrócić uwagę, miała wtedy 76 lat.
0: To jest IV wiek po narodzeniu Chrystusa.
1: To jest IV wiek, kiedy właśnie ten ruch pielgrzymkowy się rozpoczyna i mamy też świadectwa kolejnych osób, które tam przybywają. Po Helenie przybywa anonimowy pielgrzym z Bordeaux. Mniej więcej się go datuje tak na 333 rok, z Bordeaux, czyli z wybrzeży, z terenów Francji, przybywa właśnie do Ziemi Świętej, opisuje swoje wrażenia, to, co tam ogląda, a jeszcze, możemy powiedzieć, obszerniejsze zapiski pochodzą z rąk słynnej pątniczki Egerii, Hiszpanki, która pod koniec IV wieku również przybywa, podróżuje, pielgrzymuje i po Egipcie, i Synaju, i Imperium Bizantyjskim, Konstantynopol nawiedza i również Ziemię Świętą i pozostawia nam, przynajmniej w tych zapiskach, które udało się w XIX wieku odnaleźć, swoje wrażenia, jak również wygląd ówczesnej Ziemi Świętej, kościoły i sanktuaria, które spotyka, jak również liturgię, w których uczestniczy. Więc jest to taki też dla nas bardzo ważny przekaz, jak wyglądało życie chrześcijańskie w epoce, którą po prostu tak najkrócej nazywamy Bizancjum.
0: Imperium Bizantyjskie, chociaż oni sami o sobie mówili Rzymianie, Bizantyjczycy nazywali się Rzymianami wciąż jeszcze, obejmowało swoją opieką Ziemię Świętą tak długo, jak długo rozciągało tam swoje ramię politycznie. Katastrofą dla Imperium Bizantyjskiego był najazd muzułmanów, był najazd arabski, który te tereny objął. Ale to nie było chyba tak, że od razu muzułmanie zaczęli stwarzać jakieś wielkie problemy dla pielgrzymów. czy turystów religijnych z Europy, z Grecji.
1: Też nie wszystkie sanktuaria od razu automatycznie zostały zburzone, także w różnym czasie stopniowo one były niszczone. Oczywiście wszystko było kontrolowane przez muzułman i to się też wiązało nawet z pewnymi opłatami, które pielgrzymi musieli wnosić za możliwość przybycia do miejsc świętych. Takimi dramatycznymi momentami, bo wiemy, że ten najazd nastąpił w VII wieku, 638 rok, Omar zdobył Jerozolimę. Natomiast takie momenty bardzo drastyczne nastąpiły podczas panowania Al-Hakima fatymickiego, kalifa z Egiptu, który w 1009 roku drastycznie zniszczył Bazylikę Bożego Grobu, zniszczył w ogóle sam Boży Grób, zciął skałę Bożego Grobu do podstaw. Czy chociażby za panowania Saladyna, 1187 rok, część kościołów zostało zburzonych. To oczywiście wszystko wiąże się też z całą konfrontacją z rycerzami krzyżowymi, z krzyżowcami. Właśnie tam te walki następowały i w związku z tych walk również te sanktuaria były burzone, odbudowywane. Chyba takim najmocniejszym uderzeniem, agresją w XIII wieku było panowanie mameluckiego sułtana Bajbarsa. Wtedy to zniszczenie było takie najbardziej drastyczne. Niemniej jednak pielgrzymowanie następowało i jakaś pomoc udzielana też chrześcijańskim pielgrzymom, ona łączyła się z obecnością franciszkanów, którzy właśnie od czasów świętego Franciszka są obecni w Ziemi Świętej, od XIV wieku tworzą taki oficjalny organ kustodii Ziemi Świętej, są oficjalnymi strażnikami miejsc świętych właśnie od strony Kościoła katolickiego.
0: Wspomniała siostra, od strony Kościoła katolickiego, i to jest chyba dość ważne, żebyśmy mieli świadomość, że Ziemia Święta jest świętą, mówię tu już tylko o chrześcijanach, nie o Żydach czy muzułmanach, ale jest Ziemią Świętą także dla innych wyznań chrześcijańskich, innych kościołów chrześcijańskich. Jak to wygląda obecnie? Jak ta Ziemia Święta wygląda obecnie okiem turysty religijnego, okiem pielgrzyma? Jak te różne kościoły tam wzajemnie funkcjonują?
1: Och, to jest...
0: To westchnienie wiele mówi.
1: To jest sprawa bardzo złożona, bo z jednej strony my mamy coś takiego jak taki ekumenizm rodzinny w Ziemi Świętej, bo tam jest tak trudna sytuacja chrześcijan ogólnie.
0: W ogóle wszystkich chrześcijan.
1: Że w niektórych miejscach w ogóle nawet się nikt nie pyta, jakiego wyznania jesteś chrześcijaninem. Jesteś po prostu chrześcijaninem i mamy też do czynienia z małżeństwami mieszanymi, czyli z różnych tych nacji, pomiędzy prawosławnymi, katolikami, melchitami, syryjczykami.
0: Tak, wszyscy.
1: Są te rodziny mieszane. Natomiast takim, możemy powiedzieć, trudem i bólem jest to, co my rozumiemy pod terminem status quo, coś, co obejmuje Bazylikę Bożego Grobu, Bazylikę w Betlejem i też Grób Maryi częściowo. No, są to ustalenia, które już pochodzą z czasów mameluckich, z XIII-XIV wieku, które ostatecznie zostały utwierdzone w wieku XIX, jakby wydzielające przynależność miejsc, konkretnych kawałków, bazylik, kościołów, schodów, okien do poszczególnych wyznań, co czasami bywa też przedmiotem sporów, napięć, a nawet walk.
0: No właśnie, widuje się czasem gorszące sceny, jak mnisi ormiańscy przepychają się dość mocno z franciszkanami katolickimi. Do tego jeszcze prawosławni się włączają.
1: Nie, może bardziej te napięcia, one są pomiędzy tymi nacjami prawosławnymi, czyli Ormianami i Grekami, ponieważ oni, szczególnie w Betlejem to widać, mają w tym samym czasie Boże Narodzenie. My mamy je 2 tygodnie wcześniej, więc unikamy tych wszystkich drastycznych momentów sprzątania, natomiast te napięcia pomiędzy Ormianami i Grekami zachodzą i no to są niestety takie uwarunkowania też historyczne i kulturowe, gdzie jest jakiś lęk przed tym drugim, który może mnie czegoś pozbawić, ale później zakonnicy też jakoś próbują dochodzić do jakiejś zgody, pojednania i wielką rolę tutaj odgrywają właśnie ojcowie franciszkanie, którzy z tym bardzo pokojowym podejściem do wszystkich łagodzą te wszystkie rzeczywistości. Niemniej jednak to, że te najświętsze miejsca chrześcijaństwa, one są niejako podzielone pomiędzy, każdy ma kawałek tej bazyliki, to też utrudnia i zarząd, i też utrudnia przede wszystkim renowację tych miejsc, które wyglądają no, tragicznie. Od zeszłego roku Bazylika Bożego Narodzenia jest w remoncie, co jest no, wielką radością dla wszystkich, bo jej stan już jest bardzo, bardzo poważny, jest bardzo zniszczona. A tak samo edikola Bożego Grobu też chyli się ku upadkowi. Ona tak ledwo, ledwo się trzyma, skręcona jeszcze po trzęsieniu ziemi w roku 1927 przez Brytyjczyków takimi żelaznymi szynami, ale to wszystko się już coraz bardziej chyli ku upadkowi i no, wypadałoby to jakoś odnowić, zmienić, ale sytuacja nie jest taka prosta.
0: Co warto zobaczyć w Ziemi Świętej? Co warto zobaczyć, jeżeli jest się pielgrzymem czy turystą, ale religijnym? I nie mamy tego czasu zbyt wiele i nie mamy zbyt wiele pieniędzy także, ale co siostra polecałaby na takiej trasie wycieczki turystyczno-religijnej w Izraelu?
1: W Izraelu my możemy na trzy sposób spędzić czas, więc oczywiście to, co najbardziej bym poleciła, to pielgrzymkę. Jeżeli się jedzie pierwszy raz, to jest bardzo dobrze pojechać już w grupie zorganizowanej, mniejszej czy większej, z przewodnikiem, ponieważ no, nie jest tak zbyt łatwo, nie ma takiej dobrej łączności komunikacyjnej do wszystkich miejsc pielgrzymkowych, więc tak można stracić dużo czasu i pieniędzy, żeby wszystko po raz pierwszy samemu zobaczyć. Dobrze jest właśnie brać udział w takiej zorganizowanej pielgrzymce, gdzie są te opcje bardzo podstawowe, bardziej ekonomiczne, które uwzględniają te najważniejsze miejsca, szczególnie Nowego Testamentu, ale również Starego Testamentu. I w taki tydzień można te wszystkie najważniejsze miejsca sobie zobaczyć, czyli właśnie Jerozolimę, Betlejem, Nazaret, Ein Karem, Morze Martwe, jakieś fragmenty Pustyni Judzkiej, Kanę Galilejską, czy jakieś jeszcze inne pomniejsze tereny. W samej Jerozolimie już i tak jest bardzo dużo miejsc do nawiedzenia. Można też, to jest druga kwestia, jeszcze poszerzyć swój wyjazd, jeżeli mamy taką chęć, bo mamy miejsca związane ze Starym Testamentem, które nie są już miejscami stricte religijnymi, czyli nie mamy tam kościołów, tak jak w przypadku tej opcji pielgrzymkowej, tylko są tak zwane izraelskie parki narodowe. I te izraelskie parki narodowe to są albo miejsca wykopalisk, czyli miejsc związanych ze starożytnymi miastami izraelskimi, typu Beersheba, typu Bet-Shean, typu Megiddo, typu Hacor. Ale są to też miejsca właśnie takich pięknych szlaków turystycznych, gdzie my możemy sobie wędrować przez Pustynię Judzką, gdzie my możemy wędrować sobie no, jakieś przez piękne miejsca na północy Izraela. Są miejsca już też typowo turystyczne, takie na przykład jak początki rzeki Jordan, która w tym swoim początkowym wieku jest górską rzeką, są organizowane nawet spływy pontonowe rzeką Jordan. Więc Izrael to nie tylko miejsce typowo pielgrzymkowe czy modlitewne, ale również jest to bardzo piękny kraj, w którym możemy odpocząć, czy nad Morzem Martwym, Morzem Śródziemnym, Morzem Czerwonym, nad Jeziorem Galilejskim, na pustyni, czy też na pięknych terenach północnych terenów Izraela, właśnie w pobliżu góry Hermon, gdzie nawet są wyciągi narciarskie, zimą można na nartach jeździć i podziwiać też piękno zimowej Galilei.
0: Słucham, siostry, słucham. Od razu chce mi się tam pojechać. Siostra opowiada o tym z taką autentyczną pasją i z miłością chyba do tego kraju.
1: Tak, jeżdżę tam bardzo często i nie czuję się nigdy znużona, czy jakoś ogarnięta rutyną. Jest to niezwykle piękny, malowniczy kawałek ziemi i muszę powiedzieć, że nie tylko mnie tam ciągnie ze względów właśnie tych duchowych. Oczywiście to jest najważniejszy motyw mojego pobytu tam, że jest to ziemia Pana, tam gdzie On w sposób szczególny przemówił i przemawia, ale również jest to ziemia niezwykle piękna, niezwykle różnorodna, niezwykle pociągająca swoją tajemniczością, swoją pięknością i zróżnicowaniem.
0: Cóż, jeżeli ktoś z Państwa słucha nas teraz, a jeszcze nie podjął decyzji co do wyjazdu wakacyjnego, to może nasza audycja będzie takim impulsem do podjęcia tej decyzji, by skierować swoje kroki właśnie do Ziemi Świętej. Nasze spotkanie końca dobiegło, jak wszystkie spotkania w obrazach z historii Kościoła. Ja ufam, że za czas jakiś uda mi się siostrę ponownie zaprosić i ponownie pewne wątki, które żeśmy dzisiaj tylko zaznaczyli, rozwinąć w ciekawą jakąś opowieść. Moim i Państwa gościem była siostra Judyta Pudełko ze Zgromadzenia Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza. Serdecznie, siostrze, dziękuję.
1: Ja również bardzo dziękuję za uwagę.
0: Do usłyszenia.
2: Historia Kościoła.

0: Eska Rock. Drogowskazy.
1: To są drogowskazy. Cieszę się, że mogę się z wami przywitać na antenie Eski Rock. Ja się nazywam Aleksandra Galant. Osoba, która przyjęła zaproszenie do dzisiejszego spotkania, jest już w naszym radiowym studiu, ale zanim oddam jej głos i ją przedstawię, to trochę słownika chciałoby się powiedzieć. Niegrzeczne, nieznośne, rozwydrzone, niewychowane, niedobre. Cały słownikowy zestaw reakcji na dzieci, które krzyczą, płaczą, nie umieją się uspokoić, które zachowują się w sposób inny od tego, który jest taki książkowy i wyobrażony przez nas, chociażby w miejscach publicznych, w szkole, w przedszkolu, w sklepie. Przed momentem rozmawiałyśmy tutaj, że chyba każdy był świadkiem takiej sytuacji, że dziecko tarza się po podłodze w supermarkecie. Najczęściej mamy takie poczucie, że ono chce coś w ten sposób wymusić, ale tak naprawdę nie wiemy, co się dzieje. Nie wiemy, o co temu dziecku chodzi, bo no, nie znamy sytuacji, nie znamy dziecka, nie znamy jego rodziców. Dlatego uważam, że cały ten słownik, który przed momentem przytoczyłam, jest do wyrzucenia. Ja jestem bliżej rozważań o tym, czy ktoś taki jak niegrzeczne dziecko w ogóle istnieje. No poza tym, że wszyscy czasem jesteśmy marudni, rozkapryszeni, bo taki mamy trochę gorszy dzień. Natomiast jeżeli myślimy o stałej tendencji, to ja nie wiem, czy istnieją niegrzeczne dzieci, czy takie określenie nie jest niesprawiedliwe i trochę krzywdzące. I między innymi te pytania będę kierowała do gościa dzisiejszego spotkania, a jest nim Paulina Dyrda, psycholog i psychoterapeuta, która pracuje z dziećmi i młodzieżą. Witaj w drogowskazach.
2: Dzień dobry.
1: Słowo się rzekło. Muszę to pytanie skierować do ciebie. Czy niegrzeczne dzieci istnieją?
2: Ja nie znam niegrzecznych dzieci. Ja nie znam niegrzecznych dzieci, znam dzieci zestresowane, przeciążone, zmęczone, głodne lub takie, które nie mają umiejętności radzenia sobie z emocjami.
1: Ale czy te nadmierne reakcje to nie jest wyraz sprzeciwu czy buntu wobec czegoś, co im nie odpowiada?
2: Zachowanie to jest sygnał tego, co dzieje się w dziecku. To znaczy, że płacz na przykład lub krzyk to jest jakiś sygnał do tego, że dziecko coś nam chce przekazać, o czymś chce nam powiedzieć, coś chce zakomunikować. I zwykle pod spodem ta złość, generalnie to jest wierzchołek góry lodowej, a pod spodem są niezaspokojone potrzeby, emocje różne, które są nie tylko złością, problemy neurorozwojowe, problemy więzi, potrzeba uwagi lub stres związany z tym, co się dzieje w domu.
1: Bardzo dużo wątków, może jakoś uda nam się je wszystkie rozsupłać, ale zostańmy jeszcze na moment przy tym zbiorze zachowań, które społecznie są nazywane czy interpretowane jako niegrzeczne. No bo kiedy mówimy o matce, jakie to dziecko jest niegrzeczne, to jej dziecko to jest nieznośne, to pewnie myślimy o dziecku, które
2: nie stosuje się do zasad na przykład.
1: To wszystko jest formą odreagowania?
2: Niestosowanie się do zasad to jest nieumiejętność radzenia sobie w inny sposób na to, co w dziecku się dzieje.
1: Dziecko nie robi tego na złość, prawda?
2: Oj nie. Gdyby dziecko robiło na złość, to musiałoby mieć umiejętność przewidywania ludzkich emocji, musiałoby mieć te umiejętności, których jeszcze nie ma, czyli taką umiejętność manipulacji. A zwykle to, że dziecko coś manifestuje, to robi dokładnie to, co potrafi robić.
1: Myślę też o pewnej bezradności, która wynika z tego, że nie ma innych narzędzi komunikacji. Wiesz, mój syn ma rok i mam wrażenie, że czasami jest tak, że płacz to jest w tej chwili jedyna dostępna dla niego forma niezadowolenia czy sprzeciwu.
2: Jedyna forma komunikacji.
1: Jedyna forma komunikacji. No ale w przypadku starszych dzieci, bo też może warto o tym powiedzieć, o jakiej grupie wiekowej my rozmawiamy, z jaką grupą wiekową czy najczęściej pracujesz. Ja intuicyjnie myślałam o uczniach, dlatego że to jest pewnie też problem, jaki zgłaszają nauczyciele, że dzieci, uczniowie nieodpowiednio zachowują się na lekcjach.
2: Znaczy wiesz, dwulatek, kiedy się buntuje, to on się nie buntuje przeciwko rodzicom, tylko on buntuje się przeciwko swojej zależności. Z kolei nastolatek, kiedy buntuje się, czyli ma te zachowania różne, powiedzmy niegrzeczne, w cudzysłowie,

0: tym, że dziecko ma jakieś emocje lub ma jakieś potrzeby lub sobie sprawdza, jak świat funkcjonuje, tylko my często widzimy tylko to, jak dziecko się zachowuje i my na to reagujemy i nam to się podoba albo nam się to nie podoba, bo to jest zgodne z tym, co my byśmy chcieli lub nie. I teraz tak. Od pierwszego roku życia dziecko jest wpatrzone w rodzica i rodzic jest po prostu najważniejszą osobą w jego życiu. W związku z tym dziecko jest ściśle związane z mamą. Rozwijało się w ciele mamy, więc jest związane bardzo mocno z mamą. I następnie, kiedy dziecko funkcjonuje razem z mamą, to jest z nim tak związane bardzo ściśle i następnie jego potrzeba bycia ciągle przy mamie coraz częściej i coraz bardziej im jest starsze, jest ta potrzeba bycia z mamą jest frustrowana, bo ta mama to jest taki bezpieczny obiekt. I teraz odłączenie się od mamy to jest moment, w którym dziecko doświadcza frustracji, ale to jest naturalny proces. I wtedy w grę wchodzi rodzic numer dwa, czyli ojciec, który pokazuje, że nawet jeżeli ty się odłączysz od tej mamy, to świat jest bezpieczny. Czyli te twoje lęki będę z tobą przeżywał i przeżywanie tej frustracji może być bezpieczne, że świat jest bezpieczny. Więc to jest naturalne, że później, kiedy dziecko doświadcza tych różnych frustracji i emocji, dlatego że biologia jego jest tak skonstruowana.
1: Tak, jak rozumiem to, co powiedziałaś, to są takie stałe elementy. Każdy z nas to przeżył.
0: Tak.
1: Oczywiście pomijam jakieś przypadki absolutnie skrajne, ale każdy z nas był w tym miejscu.
0: Tak, gdybyśmy sobie spojrzały na to, jeśli chodzi o ewolucję, to do tego mniej więcej 10 roku życia to dziecko musi być przy mamie, musi być przy rodzicu, bo wtedy jest bezpieczne. I ta ewolucja mówi o tym, że później mniej więcej około 11 roku życia dziecko, taki młody człowiek, ma gatunek ludzki ma przetrwać, więc idzie do rówieśników i plemiona mają się rozrastać. I wtedy najważniejsza jest przynależność do grupy, czyli odrzucenie od grupy mogłoby oznaczać, że ten człowiek nie przeżył wtedy. My tak szybko się nie rozwijamy. Świat goni do przodu, nasz mózg jeszcze nie wie tego, że my przeżyjemy, jeżeli grupa nas odrzuci. Natomiast mniej więcej przy 10 roku życia zaczyna się ten klasyczny bunt, z którym ja się spotykam w gabinecie. Trudno jest zrozumieć, dlaczego to dziecko zachowuje się tak, a nie inaczej, ale pewne rzeczy są pewną stałą. To znaczy, dziecko wtedy, młody człowiek, wszystko to, co zebrało przez te 10 lat swojego życia, teraz absolutnie ma prawo do tego, żeby to odrzucać. Czyli nawet jeżeli to było wspaniałe i cudowne i to się sprawdzało, ono musi to odrzucić, dlatego że ono teraz buduje własną tożsamość i ono musi sobie sprawdzić, czy to jest moje, czy to jest rodzica. Więc ten bunt, czyli ta bardzo duża potrzeba niezależności, a ono jeszcze nie może być niezależne niestety, więc jest trochę w kropce, więc pojawiają się silne emocje. Chcę być niezależna, więc mam ten swój pokój, mam swój bałagan w pokoju, bo to jest moja przestrzeń, w której ja chcę decydować o sobie. Nie chcę stosować się do zasad, bo sprawdzam swoją autonomię, ponieważ te zasady mnie ograniczają. I buduję tą własną tożsamość na bazie odrzucania po to, by w pewnym momencie, kiedy już będę miał mniej więcej 18 lat, to już sobie poukładam, że okej, to odrzucam, a to zostawiam. To jest moje, tu jestem podobny do tych rodziców, tu jestem zupełnie inny. I tak tworzy się moja odrębna tożsamość.
1: Robi to duże wrażenie, to wszystko, co powiedziałaś, i myślę, że też rzuca trochę inne światło na to, czego doświadczamy w domu, co obserwujemy, co czasami doprowadza nas do białej gorączki. Wspomniałaś, że dziecko odrzuca wszystko, co ma od rodziców, nawet jeżeli to było wspaniałe, cudowne. O czym mówisz? Czy to są jakieś, nie wiem, zwyczaje w domu, czy to są jakieś cechy, czy to są jakieś zachowania?
0: Najczęściej to jest tak naprawdę wszystko. To też jest bardzo indywidualne, kwestia pewnie też temperamentu. Natomiast dziecko ma prawo odrzucać, ale im większy nacisk, żeby nie odrzucało, pojawia się większy bunt. Czyli brak akceptacji na to, że ty teraz sobie sprawdzasz. Odrzucasz to, nie chcesz z nami pojechać na wycieczkę na Bali, wybierasz takich, a nie innych znajomych, masz jakieś hobby, które nam się nie podoba, które uważam, że jest beznadziejne, nie chcesz się uczyć i tak dalej, i tak dalej. Chcesz inaczej. I im bardziej my naciskamy jako rodzice, że ma być tak, jak my chcemy, no tym pojawiają się większe emocje i większy bunt. Większe oddalenie od rodzica.
1: Brzmi

0: niebezpiecznie znajomo, ale wszystko to, o czym mówiłaś, to jest taka sytuacja z punktu widzenia psychologii rozwojowej chyba zupełnie standardowa. Tak po prostu jest w momencie, kiedy zaczyna się wyłaniać tożsamość, kiedy człowiek wyodrębnia się z tego domowego świata, trochę to tak uproszczę, no ale gdzieś na tej mapie jest jeszcze możliwość, że te różne przejawy buntu, niepanowanie nad emocjami, wybuchy, że to są jednak jakieś trudności związane na przykład z zaburzeniami neurorozwojowymi. Czy rodzice sami są w stanie to rozróżnić, czy tutaj są już potrzebni specjaliści?
1: Teraz jest tak, że mamy dużo pomocy w szkołach, jest bardzo dużo specjalistów, którzy zwracają uwagę na to, że jednak są te różnice w rozwoju i trzeba udać się na diagnostykę. Teraz to jest jakby bardzo powszechne i myślę sobie, że mamy bardzo wykwalifikowanych psychiatrów dziecięcych, psychologowie dziecięcy. To jest ta kadra, która jak najbardziej może sprawdzić, czy to jest rozwojowe, czy to już jest atypowe.
0: Pytam o to też dlatego, że mam wrażenie, że ostatnio ten temat się trochę wybił właśnie, jeżeli chodzi o różnego rodzaju zaburzenia uwagi, na przykład ADHD. O tym się mówi coraz więcej i czy to oznacza, że po prostu my ten temat sobie normalizujemy, że tak się zdarza? Czy masz też wrażenie ze swojego gabinetu, że dzieci, które się z takimi zaburzeniami borykają, przybyło?
1: Ja myślę, że dzieci obecnie mają po prostu inne wyzwania, ponieważ są na pewno bardziej przebodźcowane. Na pewno żyją w szybszym świecie, więc myślę, że dzieci są takie same, tylko środowisko jest inne.
0: Przypominam sobie taką sytuację. Opowiadała mi o niej koleżanka, która mówiła, że jej syn kiedyś urodził, kiedy był zupełnie mały, był właśnie z dzieckiem bardzo płaczliwym, bardzo nerwowym, które się trudno uspokajało, mało spało. Bardzo źle znosił jeżdżenie wózkiem. No i ona, zdarzało się, że wychodziła na spacer i szła z dzieckiem pod pachą, bo tak płakało, pchała wózek i wtedy ludzie zaczynali komentować, że to trzeba położyć, że czemu tak, że dziecko rozwydrzone, że dziecko rozpaskudzone. Społecznie wyrozumiałość na takie zachowanie jest bardzo niewielka.
1: Tak, dlatego że wychowywaliśmy się jeszcze w takich czasach, gdzie raczej o dyscyplinie, bo generalnie dyscyplina, słowo dyscyplina pochodzi od łacińskiego słowa nauka.
0: Łaciny jeszcze nie miałam w drogowskazach, ale to super.
1: No właśnie, nauka. A myślę sobie, że kiedyś wychowanie polegało na tym, że to miało działać, to miało się sprawdzać. To miało się sprawdzać na tu i teraz. Czyli ja mam, jako rodzic, mam zrobić tak, żeby to dziecko było cicho. I obecnie wyobrażam sobie, bo mam to w swoim gabinecie, te wszystkie problemy rodziców, którzy chcą świadomie wychować to dziecko i gubią się w tym. Mnie wychowywano tak, czyli mnie wychowywano na strachu. Na tym, że to miało działać. Często słyszę takie komunikaty, że tak, kiedyś ojciec to był ojciec, on stawiał granice. Ale ja zadaję pytanie, ale jak stawiał te granice? No ja się musiałem ojca bać. Był ten pas w domu i to działało. A teraz współcześnie rodzice zastanawiają się i mówią, ja nie chcę, żeby to działało tu i teraz. Ja już chcę wychować to dziecko, żeby ono autonomicznie wiedziało, co jest dobre, a co złe i żeby potrafiło wyregulować swoje emocje nawet wtedy, kiedy nikt na nie nie patrzy.
0: Bardzo się cieszę, że o tym wspomniałaś, zwłaszcza, że twoja odpowiedź zbiega się z końcem pierwszej części naszej rozmowy, ale w kolejnej bardzo chciałabym ten środek ciężkości przesunąć właśnie na rodziców, którzy stoją przed nowymi wyzwaniami, którzy nie mają wzorców, bo tak jak mówiłaś, te metody wychowawcze sprzed 20-30 lat były zupełnie inne. Jest nawet sporo żartobliwych memów o milenialsach, którzy teraz wychowują dzieci, nieustannie podkreślając, że są ważne, że mają prawo do swoich emocji. To jest pół żartem, pół serio, ale ostatecznie wydaje mi się, że to są działania podejmowane z dobrą intencją, z dobrym zamierzeniem. W jaki sposób oni to wszystko odczuwają? Czego czasem potrzebują i w jaki sposób mogą o siebie zadbać? To są pytania, które będę kierowała do Pauliny Dyrdy, która jest psychologiem i psychoterapeutą dzieci i młodzieży. Dzisiaj opowiada, no właśnie, zaczęłyśmy od, w cudzysłowie, niegrzecznych dzieci. Temat okazał się dużo szerszy, natomiast okazuje się, że tych niegrzecznych dzieci samych w sobie, zwłaszcza celowo, chyba nie ma. Chyba trzeba trochę zmienić optykę i sposób patrzenia. Tym bardziej cieszę się, że ten temat w dzisiejszych drogowskazach się pojawił, no i że za chwilę będziemy go rozwijać. Dlatego zostańcie z nami, zostańcie z drogowskazami i słyszymy się za kilka minut. Aleksandra Galant.

0: Eska Rock. Drogowskazy.
1: Drogowskazy wracają na antenę Eski Rock. Witam się z wami po raz drugi. Po raz drugi też się przedstawię. Nazywam się Aleksandra Galant, a naprzeciwko mnie siedzi Paulina Dyrda, która jest psychologiem i psychoterapeutą dzieci i młodzieży. Zaczęłyśmy rozmowę od zastanowienia się, kim są i czy w ogóle są niegrzeczne dzieci. Ale dzieci, które pojawiają się w twoim gabinecie, nie pojawiają się same. Pojawiają się z rodzicami, opiekunami, którzy mówią, że jest problem. Być może opisują sytuacje, o których już rozmawiałam. Te wszystkie zachowania, które starałaś się przybliżyć, a co dla nich, jako rodziców, jako opiekunów, jest największym problemem?
2: Problemem jest presja. Problemem jest presja, którą nakładają inni, rodzina, szkoła. Problemem jest to, że oni też nie mają narzędzi i nie wiedzą tak naprawdę, co już jest normą, a co już nie jest normą. Problemem też jest to, że już wiedzą, że chcą wychować to dziecko w sposób bezpieczny, zdrowy, natomiast nie mają narzędzi. I myślę sobie, że zachowanie dziecka bywa problemem, oczywiście. I też przychodzą osoby, które chciałyby pomóc temu dziecku, żeby ono też potrafiło zachowywać się tak, żeby było też społecznie przyjmowane, jak wśród rówieśników i tak dalej, i tak dalej. Ale głównymi takimi moimi założeniami jest to, nie żeby dawać gotowe rozwiązania, co należy zrobić w danym momencie, w danej godzinie, przed snem, żeby to dziecko inaczej się zachowywało, tylko uświadomić rodziców, co jest ważne, jeśli chodzi o rozwój takiego dziecka.
1: Utrudniasz sprawę, bo podejrzewam, że wszyscy idąc do specjalisty mamy nadzieję na krótkie recepty, proste rady, konkretne, dosyć intuicyjne do wdrożenia. Niestety rzadko to w ten sposób wygląda, bo też chyba nie o to chodzi. Kiedy mówiłaś o różnych rozwiązaniach, to mam wrażenie, że wiele z nas słyszy rady, które mają tyle samo zwolenników, co przeciwników. Czasami człowiek się gubi, nie wie, co przyjmować, co, jak rozumieć, interpretować. No i oczywiście chyba takim ważnym zaleceniem czy hasłem, które się pojawia, to jest stawianie granic.
2: Myślę sobie, że chodzi o takie poukładanie sobie w głowie tego mindsetu. Co to jest granica? Granica to są takie barierki na moście. Czyli możemy wejść na ten most, ale musimy mieć barierki, żeby nie spaść.
1: W tym kontekście bardzo dobrze widać, jak ta granica jest ważna.
2: Bardzo ważna. Najważniejsza. Granica, może to taki wstęp, granica bez relacji powoduje bunt, a relacja bez granic powoduje chaos.
1: Muszę sobie to przyswoić, muszę się nad tym zastanowić. No ale czy granica polega na tym, że mówię to słynne nie i koniec?
2: To jest dosyć obszerny temat, dlatego że dziecko przede wszystkim potrzebuje miłości, oczywiście, uwagi i trzecia, chyba najważniejsza rzecz, to jest poczucie bezpieczeństwa, a granice dają dziecku poczucie bezpieczeństwa. Kiedy stawiamy dziecku granice, to przede wszystkim musimy pamiętać, że tylko i wyłącznie granica zadziała, jeżeli my będziemy w relacji z tym dzieckiem i kiedy my będziemy mieć szacunek do tego dziecka. Dlatego, że układ nerwowy dziecka, generalnie mózg rozwija się od dołu, czyli w pierwszej kolejności działa ten tryb alarmowy, a ta samoregulacja, czy ta logika, ona wtedy nie działa. I nam się wydaje, że podczas tego całego trudnego wydarzenia, kiedy to dziecko zaczyna krzyczeć, głównie to pewnie o tym mówimy, to niegrzeczne dziecko, czyli takie, które bardzo głośno, teatralnie o czymś krzyczy, mówi i tak dalej. Lub no bije, ma jakieś zachowania, które nie są społecznie akceptowalne. I jeżeli byśmy popatrzyli na w ogóle rozwój dziecka i jego układu nerwowego, to w pierwszej kolejności, kiedy dziecko czuje złość, to uruchamia się jego układ alarmowy. Więc my wtedy nie rozmawiamy z tą logiką dziecka na ten moment rozwoju, tylko my rozmawiamy z tym układem alarmowym i my się wtedy z dzieckiem nie dogadamy. Dlatego chodzi o to, że pewnie jest też takie społeczne teraz przekonanie, że rodzice są zbyt pobłażliwi, dlatego że chcą rozmawiać z tym dzieckiem. Tylko że my musimy zrozumieć, że to nie chodzi o to, że to jest pobłażliwość, tylko najpierw trzeba nazwać uczucie dziecka i zabezpieczyć to dziecko i sprawić, żeby ono poczuło się bezpiecznie, by ten układ alarmowy przestał dawać głos i wtedy dopiero, żeby uruchomił się ten układ logicznego myślenia. I my już wtedy możemy z dzieckiem rozmawiać, kiedy ono nas słyszy.
1: wszystko, co mówisz, brzmi dla mnie bardzo spójnie. Myślę cały czas o tej sytuacji, kiedy dziecko rzuca się po podłodze z płaczem. I nie wnikam w to, czy to jest w domu, czy w sklepie. Jest ten moment, kiedy włączył się układ alarmowy, szans na rozmowę żadną nie ma. Domyślam się, że taka rada sprzed lat, chociaż nie wiem, czy bardzo wielu, zostaw go samego, niech się wykrzyczy.
2: Ojej.
1: No właśnie, czyli to był dobry domysł, z tej rady nie korzystamy, te czasy mamy już szczęśliwie za sobą. No dobrze, ale słyszę drugi głos w swojej głowie. Z terrorystami się nie dyskutuje, nie pogadasz teraz z tym dzieckiem, bo ono jest w zupełnie innym wymiarze. No to co mam zrobić? Wiem, że nie możesz nam tu radzić i sprzedawać gotowych rozwiązań. Nie o to zupełnie tu chodzi, ale to pytanie się nasuwa samo w sobie.
2: Wiem? Trzeba zadbać o to dziecko. Trzeba je przytulić, trzeba dać mu jak najwięcej ciepła. To dziecko wtedy nas najbardziej potrzebuje. Kiedy ono czuje w sobie bardzo dużo emocji, a to ta mama przede wszystkim w pierwszych w ogóle latach życia jest bardzo ważna, bo to mama uwewnętrznia jego stany emocjonalne. Wiesz, jak dziecko ma 2 latka i się przewróci, to ono tak naprawdę patrzy na mamę i to mama, kiedy reaguje taką paniką, to dziecko wie, że aha, to coś się stało. A kiedy mama jest spokojna, to on dobra, idzie dalej. Bo reakcje mamy odzwierciedlają dziecko. Mama ma za zadanie odzwierciedlać dziecko. I to jest bardzo ważne. Więc to, czego potrzebuje dziecko w danym momencie, to jest zadbanie w ogóle o nie. Uspokojenie, przytulenie, zadbanie o bezpieczeństwo. Później z kolei pamiętajmy o tym, że te granice, też rola taty jest bardzo ważna, rola ojca, bo ten tata jest od świata zewnętrznego, tak jak już wcześniej mówiłam, więc to on pokazuje dziecku, że świat zewnętrzny, nie ten z mamą, tylko ten zewnętrzny jest bezpieczny. Więc jeżeli, nie wiem, na przykład dziecko bije mamę, bo to jest bardzo częste na początku, nie, że to dziecko bije mamę, to jedno to trzeba po prostu najpierw uspokoić, a potem jasno i w sposób bezpieczny z szacunkiem do tego dziecka powiedzieć, że nie, na to nie ma zgody. Rozmowa przychodzi w trzecim etapie, ale to takie nie w momencie, kiedy pojawia się ta agresja, jest bardzo ważne. No i też to chyba jest dla mnie najważniejsze, że regulacja emocji dziecka nigdy nie będzie ponad umiejętność regulacji emocji samego rodzica. Bo dziecko uczy się poprzez neurony lustrzane, czyli uczy się poprzez naśladowanie. I trudno, jeżeli my podczas tego krzyku tego dziecka to my krzyczymy, to uczymy to dziecko, no dobrze, to może zadziała na tu i teraz, ale uczymy, że silniejszy wygrywa. I teraz jeżeli dorosły nie reguluje swoich własnych emocji w sposób konstruktywny, to dlaczego chcielibyśmy oczekiwać, że dziecko samo będzie wiedziało, jak to robić?
1: Kiedy mówiłaś, to zarysowałaś kilka sytuacji, których ja byłam świadkiem albo w których ja brałam udział. Dlatego jestem zaskoczona, bo podejrzewam, że one są w takim razie dosyć powszechne. To jest być może pytanie bardziej z zakresu, nie wiem, neurologii czy jakiejś takiej biomechaniki mózgu, funkcjonowania układu neurologicznego, ale czy z dzieckiem o tym momencie, kiedy krzyczało, kiedy się rzucało, kiedy nie było z nim tak naprawdę kontaktu, można rozmawiać?
2: Oczywiście.
1: To znaczy, chodzi o to, czy to, co się dzieje, jest pod jakąkolwiek jego kontrolą?
2: W danym momencie nie. Ale im wcześniej zaczniemy w ogóle dyskutować, rozmawiać, przedstawiać, uznawać to dziecko jako odrębną jednostkę, przypominać mu w ogóle, że takie zachowania nie są okej, ja gwarantuję, że to zaprocentuje.
1: No a rozmowa? Mówiłaś, że to jest co prawda ten trzeci etap, ale to, że nie jest pierwszy w kolejności, nie oznacza, że nie jest ważny. Jak rozmawiać?
2: Nazywać to, co się z tym dzieckiem dzieje. Dlatego, że wiesz, jeżeli dziecko jest na placu zabaw i tak bardzo dobrze się bawi i jest sytuacja, w której trzeba wracać do domu na obiadek, automatycznie dziecko zaczyna pokazywać, że źle się z tym czuje, czyli płacze, no, komunikuje się tak, jak potrafi. Ma prawo do płaczu, tak? No płacz jest okej. I to dziecko płacze i nie chce wracać i tak dalej. I teraz to, co jest podstawowym zadaniem rodzica, to jest nazwać dziecku to, co ono czuje, bo dziecko nie wie, co się z nim dzieje. A to my dobrze by było, żebyśmy byli na tyle kompetentni, żebyśmy chcieli w ogóle nazywać. Zobacz, teraz czujesz smutek, dlatego że na czymś ci zależy, coś jest dla ciebie ważne i musisz to stracić na ten moment, musisz stąd iść. I teraz płaczesz, bo czujesz smutek, czyli kontaktujemy dziecko z jego emocjami i nazywamy mu, teraz to przeżywasz. Dziecko dostaje sygnał, moje uczucia są ważne. ja jestem ważny dla ciebie i to, że ja się muszę stosować do zasad, to, że mama jest no nieugięta, no bo tak trzeba, bo to jest też o granicy i o tym, że tak świat funkcjonuje, że no teraz mamy porę na obiad, no i nie możemy z tego zrezygnować, czy mamy jakieś ważne wydarzenie. Więc to jest o granicy, ale też o szacunku i o tym, że ja ciebie widzę, dziecko, które czuje się ważne, ono tego potrzebuje najmocniej na świecie.
1: Czy jest wiek, od którego takie rozmowy mają sens? Bo sama się z tym spotkałam. Nie ma sensu w ten sposób do niego mówić, bo on tego nie rozumie, bo jest za mały.
2: Ja myślę, że nie podam ci konkretnej daty, od której wolno i nie wolno.
1: Ja to bardzo doceniam i mam wrażenie, że ta rozmowa w ogóle jest gdzieś poza czy obok dyskusji o tym, co wolno, czego nie wolno. I myślę, że byłoby fajnie, gdybyśmy przy tym zostały. Na koniec zapytam cię znów o coś, co przyszło mi do głowy, niezależnie od tego, jak sobie planowałam tę rozmowę. Skąd rodzice mają to wszystko wiedzieć? Kilka minut temu rozmawiałyśmy o tym, że teraz małe dzieci najczęściej mają ci słynni milenialsi. Oni stają w obliczu różnych wyborów, ale też często o nich mówi się, że to są osoby, które nie miały szansy, których nikt nie uczył analizowania, rozpoznawania swoich własnych emocji. Ta słynna inteligencja emocjonalna, nie kładziono na nią nacisku, kiedy był na to czas, to znaczy w dzieciństwie i tak dalej. Więc jak w ten sposób pracować z własnymi dziećmi?
2: Na pewno wgląd własny. Własna umiejętność regulacji. Mam dużo takich mam na terapii, które przyszły z innym zamysłem. Chciałabym naprawić dziecko, może jakieś moje zachowania, które nie do końca dziecku służą, ale to było w kontekście właśnie naprawienia. To nie chodzi o to, żeby naprawiać, bo my co do zasady nie jesteśmy zepsuci. Tylko często mamy nieuświadomione pewne rzeczy, nie mamy wglądu bardzo często i często nie rozumiemy, dlaczego my tak, a nie inaczej automatycznie reagujemy. I te automatyzmy, no dzieją się właśnie z tego, że po pierwsze mamy schematy, które wynieśliśmy z domu, mamy własne mechanizmy obronne, które nam kiedyś pozwalały przetrwać, a teraz jakby my dorastamy, a niestety nie dorastają te mechanizmy razem z nami. Więc myślę sobie, że ta samoświadomość, samoregulacja, umiejętność w ogóle samoregulacji i też pamiętanie o tym, że można być przeciążonym. Rodzice też bardzo często, mamy, są często przeciążone, zmęczone, sfrustrowane, oglądają niestety świat Instagrama, który jest perfekcyjny, czyli tak zwana ta presja, o której wcześniej mówiłam. Ale też dużo myślę sobie, że uczę swoje pacjentki wyrozumiałości do siebie, tego, że dziecko nie potrzebuje perfekcyjnego rodzica, potrzebuje obecnego rodzica. I ta rodzina nie jest okej, która nie ma konfliktów, tylko ta, która potrafi po konflikcie wrócić do bliskości.
1: Bardzo ważne słowa. Cieszę się, że padły na naszej antenie, cieszę się, że padły w drogowskazach, które mam przyjemność prowadzić. Kiedy pozbędziemy się tej skorupy właśnie oczekiwań, myślenia o perfekcjonizmie, to te słowa nabierają bardzo dużego znaczenia. Te słowa przed momentem wypowiedziała Paulina Dyrda, która jest psychologiem i psychoterapeutą dzieci i młodzieży. Na początku rozmawiałyśmy zwłaszcza o dzieciach, które borykają się z różnymi problemami, które objawiają się w sposób, który nie zawsze jest dla nas prosty do zaakceptowania i na których chcielibyśmy umieć reagować. Przed momentem skupiłyśmy się na tym, w jaki sposób możemy reagować, bez jednoznacznej recepty, natomiast wskazując kierunki. A za moment zajmiemy się rodzicami. Trochę rozwiniemy to, co Paulina przed momentem powiedziała, że wszyscy się czasami potykamy, wszyscy czasem mamy dosyć, mamy ochotę wyjść z siebie, stanąć obok, eksplodować i obudzić się za 3 dni. Nie da się tego zrobić, natomiast warto przyjrzeć się sobie temu, co czujemy i zastanowić się, jak można się sobą zaopiekować, bo warto to robić. Dlatego zostańcie z nami, zostańcie z drogowskazami. Słyszymy się za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galan.
0: SK Rock Warszawa.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: Finałowo odsłona drogowskazów rozpoczyna się na antenie SK Rock. Cieszę się, że ponownie mogę się z wami przywitać. Ja się nazywam Aleksandra Galant i po raz kolejny przedstawiam wam Paulinę Dyrdę, psychologa, psychoterapeutę dzieci i młodzieży. Trudno byłoby mi w jednym zdaniu podsumować to, o czym do tej pory rozmawiałyśmy, bo mam wrażenie, że zahaczamy o bardzo ważne i też bardzo obszerne tematy, ale rozmawiamy przede wszystkim o tym, w jaki sposób dziecko odczuwa sytuacje, które my, dorośli, interpretujemy jako trudne, w których jesteśmy gotowi pomyśleć, że dziecko jest niegrzeczne, nieusłuchane, nie chcesz mnożyć tych słów, bo są bardzo nieprzyjemne i tak jak powiedziałam, wydaje mi się, że mało trafne. Paulina opowiadała o tym, w jaki sposób można w tej sytuacji się zachować, tak żeby doprowadzić do jej rozwiązania, ale przede wszystkim, żeby zadbać o dziecko. Ale my też potrzebujemy o siebie zadbać. Mówię tu o dorosłych, którzy też bywają rodzice sfrustrowani, zmęczeni, bezsilni. I coś, o co chciałabym cię zapytać, to jest poczucie winy. Nie wiem, czy do twojego gabinetu przychodzą rodzice, którzy także się z tym borykają, bo czasami mają dosyć, bo są zmęczeni, bo zastanawiają się, dlaczego to ich dziecko takie jest, a potem pojawia się poczucie winy. Przecież to jest moje najukochańsze dziecko. Nie daj Bóg, ono czuje, co ja pomyślałem.
2: No tak, i kiedyś ta mama też była dzieckiem i też miała swoje neurony lustrzane i też uczyła się, jak radzić sobie ze złością. I też obserwowała, jak jej mama radzi sobie ze złością. To poczucie winy, rozumiem, że jest, bo jesteśmy bardziej świadomi, ale też ja często mówię o takiej wyrozumiałości. Name it to tame it, czyli nazwij, żeby oswoić. Jeżeli ja wiem, że mam problem w związku z tym, że jeżeli się złoszczę, to reaguję w taki, a nie inny sposób, używam na przykład agresji, krzyczę, to też kiedyś ktoś mnie tego nauczył. I myślę sobie, że ta wyrozumiałość do siebie może nas zaprowadzić do tego, żeby też sięgnąć po pomoc, a nie skupiać się tylko na tym, że ja mam poczucie winy, bo ja nie potrafię inaczej. Bo myślę sobie, że każdy z nas korzysta z tych wszystkich strategii, które zna.
1: Zdarza ci się słyszeć w gabinecie, że jestem złą matką, jestem złym ojcem?
2: Oczywiście. Chociaż też zdarza mi się często usłyszeć, że moje dziecko jest złe i proszę je naprawić.
1: Nie powinnam się śmiać, bo rozumiem, że to też jest wyraz jakiejś bezsilności, natomiast pozwoliłam sobie na to, dlatego że w drugiej i pierwszej części dosyć sporo rozmawiałyśmy o tym naprawianiu dzieci. No ale właśnie bezsilność, czyli próby, które nie zawsze przynoszą rezultaty albo przynoszą rezultaty, ale one nie są zbieżne z naszymi oczekiwaniami albo z tym, co gdzieś wyczytaliśmy, co powinno się zadziać. Jak sobie z bezsilnością radzić? Czy to jest to słynne, trzeba zagryźć zęby?
2: To jest samokontrola. Samoregulacja jest o czymś innym. Samokontrola jest o zaciskaniu zębów, samoregulacja jest o opiekowaniu się swoimi emocjami i o wewnętrznej umiejętności radzenia sobie z nimi. Potrzebujemy to my, jako dorośli, i potrzebujemy tego uczyć naszych dzieci. Natomiast wracając, mówisz o bezradności, bezsilności i myślę, że w dużej mierze, jak mówię bezsilność, to w głowie mam częściej ojców niż mamy. Jawi mi się obraz ojca, który wie, że on już nie chce używać agresji, bo wie, że to nie jest okej. Wie, że jest jego rolą jako ojca, czyli tego człowieka, który ma pokazać dziecku świat zewnętrzny i ma pokazać, że świat jest bezpieczny. On chciałby umieć stawiać granice, chciałby wiedzieć jak, ale nie dostał narzędzi, niestety.
1: Tu wracamy do tematu braku wzorców, tego, że przed mężczyznami stoją takie wyzwania szczególne, bo być może oni są tym pierwszym, drugim pokoleniem ojców, którzy w ogóle takie próby podejmują. No ale czy taka świadomość tego, że będzie trudno, albo że tych narzędzi nie ma, wydaje mi się, że nie zwalnia z ich poszukiwania.
2: Z odpowiedzialności. Dokładnie. Czym jest odpowiedzialność? Odpowiedzialność jest wtedy, kiedy my mamy świadomość tego, że chcemy inaczej, że rola taty jest mimo wszystko inną rolą niż rola mamy. Mama ma biologiczną jakąś funkcję, by uwewnętrzniać dziecku jego uczucia, a tato jest tym jakby zewnętrznym światem, to już mówię chyba trzeci raz, ale to jest bardzo ważne, bo od tego, gdybyśmy wyszli i uświadomienie sobie, że ta rola ojca i rola mamy się różni, to chciałoby się wtedy zastanowić, jak ten tato może mieć relację z tym nastolatkiem czy z tym dzieckiem, bo to chodzi o to, że wszystkie te nasze oddziaływania, które my chcemy wdrażać, jeżeli już Po pierwsze, wiemy, że okej, dziecko, które powiedzmy, że się zachowuje niezgodnie z zasadami, to znaczy, że on coś komunikuje. Więc próbujemy zdiagnozować, okej, jakie to dziecko ma potrzeby, czy jakie uczucie, którym trzeba się zaopiekować. Okej, wiemy to. Później chcemy na ten temat najpierw mu postawić granice, najpierw go uspokoić, później postawić granice, powiedzieć nie, nie wolno bić i później z nim o tym rozmawiać. Ale żeby to wszystko mogło mieć jakieś ręce i nogi, to my potrzebujemy mieć relacje z tym dzieckiem. I teraz, co to znaczy budowanie relacji z dzieckiem? To znaczy, że my mamy być uważni na to dziecko i rozumieć, że ono nie musi spełniać naszych oczekiwań, żebyśmy darzyli je szacunkiem, zaufaniem i uznaniem. I na bazie też mojej pracy w gabinecie, tego, z czym ja się mierzę często w pracy z nastolatkami, kiedy rozmawiam z rodzicami czy z ojcami, też w mojej głowie powstał taki projekt obozu sportowego na bazie sportu walki. Obóz, który ma wzmacniać i budować lub odbudowywać relacje ojca z synem, gdzie poprzez działanie, poprzez wspólne aktywności, poprzez zauważenie siebie, poprzez branie odpowiedzialności, potem oddawanie odpowiedzialności na przykład temu synowi, poprzez różne rozmowy, czyli działanie, ojcowie mogą zobaczyć to dziecko i zobaczyć, że to nie chodzi o bycie perfekcyjnym, tylko chodzi o to, żeby być obecnym w życiu tego dziecka, ale też nie tylko na swoich zasadach, tylko żeby też uznać świat dziecka, który jest na pewno inny i na pewno nie jest taki, jak był kiedyś, ale dobrze by było, żeby się zainteresować tym światem dziecka. I myślę, że szukanie czynników zewnętrznych na pewno nie pomaga, czyli bo to wszystko przez ten internet, bo to wszystko przez ten telefon i on siedzi tylko w tym telefonie. Okej, być może tak jest, teraz taki mamy świat i teraz mamy takie wyzwania dla tych młodych ludzi, ale budowanie relacji z dzieckiem to są wspólne aktywności i zainteresowanie się światem dziecka.
1: Wspomniałaś o internecie i telefonie i to oczywiście są bardzo realne problemy i wyzwania, ale czasem zbyt łatwo przypisujemy im odpowiedzialność za wszystko. Także o tym wspomniałaś. To obowiązuje nie tylko w kontekście, nie tylko w przypadku dzieci. Media społecznościowe to jest też coś, o co potykają się rodzice. Pewnie najczęściej mówi się o tym w kontekście młodych matek, które obserwują Instagrama, które obserwują nie tylko prywatne profile kobiet, matek, które funkcjonują w sposób idealny, mają beżowe dzieci i zawsze czystą kuchnię, ale to dotyczy też różnego rodzaju ekspertów, specjalistów, którzy pokazują, jak powinno być, nie zostawiając za bardzo marginesu na to, że czasami bywa jednak inaczej, albo czasami jest trudno te zalecenia, bo tam się pojawiają konkretne zalecenia. No i wtedy w głowie robi się trochę bałaganu. Pojawia się chyba wszystko to, o czym rozmawiałyśmy. Bezsilność, poczucie winy, żal.
2: Bardzo cieszę się, że o tym mówisz. Myślę, że tego właśnie na koniec brakowało. Porównywanie swojego zaplecza do cudzej sceny to jest bardzo częste niestety, czyli pani, która stawia coś na Instagram, ona pokazuje nam jedną minutę ze swojego życia, akurat do nagrania rolki posprząta sobie w domu lub ktoś jej posprząta ten dom. Wiemy, na czym polega content, musimy troszeczkę od tego odbiec i musimy sobie też odpowiedzieć uczciwie, że życie to nie jest Instagram, to nie są rolki na Instagramie. Życie to jest zmęczenie, to jest często też smutek. I to, o czym też mówimy, że autentyczność w relacji z dzieckiem jest bardzo, bardzo ważna. Rodzic ma też za zadanie pokazać dziecku wszystkie emocje. Nie tylko jakoś nazywać tylko te emocje, o czym wcześniej mówiłyśmy, ale też kontaktować dziecko z tym, że zobacz, mama teraz jest smutna i to jest okej. Czyli poczucie bezpieczeństwa i dawanie zgody na to, że ty możesz czuć wszystko, ja mogę czuć wszystko, ja mogę czuć bezsilność i bezradność, ale cały czas jest to bezpieczne i cały czas jesteśmy w kontakcie ze sobą. Bo dziecko, kiedy też przekracza te granice, to ono to też jest w ogóle rozwojowe, żeby przekraczać granice, żeby sprawdzać, gdzie są te granice, bo ono też sprawdza, czy rodzic wytrzyma jego emocje, czy ono pozostanie z nim w kontakcie, czy ono go odrzuci. Nie? To są potem te wszystkie sytuacje, w których później dorośli ludzie wybierają na przykład niedostępnych emocjonalnie ludzi, nie? No bo ktoś nie wytrzymuje ich emocji, wcześniej nie wytrzymywał, więc teraz dla nich to jest naturalne środowisko. Eksponowanie siebie w swoich emocjach i tym, że my się nie rozpadamy w związku z tym, że czujemy smutek, że my czujemy bezradność, jest nam czasem ciężko, to też jest o autentyczności, ale też o tym, że miłość buduje się w autentyczności, że relacja buduje się w autentyczności, że o czym jest bliskość? O tym, że ja mogę zobaczyć ciebie z wszystkimi twoimi wadami, z wszystkimi twoimi emocjami i wcale nie muszę cię w związku z tym odrzucać, bo nie jest to dla mnie zagrażające. Więc dziecko też dobrze, żeby się uczyło i patrzyło, że rodzice ze sobą też się nie zgadzają. Bo my często myślimy, że konflikt jest od razu o tym, że latają talerze. Konflikty są bardzo ważne i potrzebne, no bo bywają konflikty interesów. Mi jest może tutaj w tym studiu za gorąco, tobie jest za zimno, mogłybyśmy mieć konflikt. Ale czy my musimy w związku z tym zacząć być agresywne? No nie. I właśnie to trochę o to chodzi, że ten realny świat nie jest idealny. Ale myślę sobie, że idealnym byłoby być ciągle w obecności z tym dzieckiem, w realnej bliskości.
1: Piękne jest to, co mówisz. I myślę sobie, że mimo pytań, które chciałabym jeszcze zadać, w tym miejscu zakończymy naszą rozmowę. Również dlatego, że wydaje mi się, że to, co powiedziałaś, warto, żeby wybrzmiało i jakoś tak spuentowało naszą rozmowę. Rozmowę, którą zaczęłyśmy od rozważenia tego mitu czy stereotypu niegrzecznego dziecka, kończymy na miłości, na autentyczności, na bliskości, czyli na tym, co chyba w życiu jest najważniejsze. Ale zanim wejdę na jakieś patetyczne, zbyt wysokie tony, to po prostu bardzo ci podziękuję za twój czas i za to, że podzieliłaś się z nami swoją wiedzą i doświadczeniem.
2: Dziękuję.
1: Waszym i moim gościem była dzisiaj Paulina Dyrda, psycholog, psychoterapeuta dzieci i młodzieży. Tak jak mówiłam, w cudzysłowie, niegrzeczne dzieci, sposoby rozwiązywania ich i swoich problemów, zmęczeni rodzice, którzy szukają rozwiązań. I tak w dużym telegraficznym skrócie mogłabym powiedzieć, o czym dzisiaj rozmawiałyśmy. Oczywiście wątków było wiele, wiele więcej i ja bardzo zachęcam was do tego, żeby przyjrzeć im się bliżej, żeby się nad nimi trochę zastanowić. Możecie to zrobić, dlatego że na Spotify i na YouTubie ta rozmowa już jest dostępna. Ona trafiła do naszego archiwum i możecie ją tam odnaleźć. Gdybyście z kolei chcieli dowiedzieć się, kto w przyszłości, zupełnie nieodległej, pojawi się w drogowskazach, kto i o czym będzie tutaj w radiowym studiu Jeski Rok rozmawiał, mówił, to możecie wejść na naszego drogowskazowego Facebooka i tam takich informacji poszukać. A dzisiaj to myślę, że jest już wszystko. Tych informacji, treści i tak było bardzo dużo, więc powiem jeszcze tylko, że niezmiennie mam nadzieję, że słyszymy się już niedługo. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
0: Drogowskazy.

0: Przegląd wydarzeń.
1: Michał Przybyła, zapraszam. Znaki drogowe w Polsce wymagają zmiany, apeluje Warsaw Enterprise Institute. Zdaniem fundacji znaków jest za dużo, co ma rozpraszać kierowców. W eksperymencie przeprowadzonym przez badaczy na 20-kilometrowej trasie w Warszawie kierowcy mogą mijać blisko 500 znaków drogowych.
2: Biorąc pod uwagę ilość czasu, 0,6 sekundy, jakie ludzkie oko potrzebuje do zapoznania się i przetworzenia informacji wynikającej ze znaku, dochodzimy do wniosku, że na 25 minut jazdy 5 minut jest potrzebne do tego, aby zapoznać się ze wszystkimi znakami. Przez 1/5 czasu kierowca, zamiast patrzeć na drogę, musi patrzeć się dookoła na znaki, tak aby zastosować się do wszystkich wskazówek.
1: Mówi Wojciech Wyszomierski z fundacji. Problemy ze znakami drogowymi widzi też Najwyższa Izba Kontroli. W badaniu z zeszłego roku na 63% skontrolowanych odcinków dróg organizacja ruchu była niezgodna z przepisami.
3: Żaden ze skontrolowanych podmiotów nie realizował w pełni prawidłowo zadań w zakresie oznakowania dróg publicznych. Na 63% kontrolowanych odcinków dróg wystąpiły przypadki niezgodności wprowadzonych projektów z przepisami prawa. Z kolei na niemal połowie odcinków umieszczano znaki, których nie ujęto w zatwierdzonych projektach organizacji ruchu.
1: Mówi Bartłomiej Pograniczny z Najwyższej Izby Kontroli. Za zarządzanie ruchem i montaż znaków w Polsce odpowiada aż 331 różnych podmiotów. Studenci nie mają gdzie mieszkać, wynika z najnowszego raportu firmy JLL. Brakuje blisko 400 tysięcy miejsc, z czego 60 tysięcy w samej Warszawie. O szczegółach Olek Ruszkowski.
4: Sytuacja na rynku mieszkaniowym dla osób wybierających się na uczelnię jest wyjątkowo ciężka. Brakuje akademików, a ceny najmu są często poza zasięgiem przeciętnego studenta.
5: Mam wrażenie, że faktycznie spora część mieszkań, szczególnie gdzieś na lewym brzegu, strasznie dużo kosztuje. Jako student nie jestem w stanie sobie na to pozwolić.
4: Mówi nam Jagoda, studentka trzeciego roku z Warszawy. Coraz popularniejsze stają się natomiast akademiki prywatne.
6: W ostatnim roku oddano nieco ponad 3 tysiące nowych miejsc i do 2030 roku spodziewamy się, że będzie to 24 tysiące miejsc.
4: Komentuje Patryk Pospiech z JLL. Wynajem kawalerki w Warszawie to obecnie wydatek od 3 do nawet 4 tysięcy złotych miesięcznie.
1: Szacuje się, że w Polsce blisko 500 tysięcy osób rozpocznie w tym roku naukę na studiach. Nowa rzeczywistość na stacjach benzynowych. Po wygaszeniu programu CPN kierowcy płacą około złotówki więcej za litr paliwa. Dlatego minister energii przypomina, że rząd ma w planach kolejny projekt o podatku od nadmiernych zysków koncernów paliwowych. Wcześniejszą ustawę prezydent Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego, blokując jej wejście w życie.
7: Pan prezydent godzi się na to, żeby w tej sytuacji największego globalnego kryzysu nadzwyczajne straty notowali obywatele, a nadzwyczajne zyski koncerny. Ja się na to nie godzę i będziemy przygotowywali kolejne ustawy dotyczące podatku od nadzwyczajnych zysków.
1: Pakiet CPN obowiązywał do końca sierpnia. W jego ramach kierowcy korzystali m.in. z obniżonego 8% VAT-u i maksymalnych cen benzyny oraz oleju napędowego. Dwuletni okres próbny, bezwzględny limit 0 promila alkoholu oraz obowiązek jazdy z opiekunem dla 17-latków. Dziś weszły w życie nowe zasady dla młodych kierowców. Z kursantami w Świętokrzyskiem rozmawiała Weronika Wawrzyk.
8: Młodzi adepci do zmian podchodzą z dystansem, choć rozumieją potrzebę kontroli, surowych konsekwencji i okresu próbnego, obawia się 16-letni Szymon.
9: Ogranicza nas to troszkę i sprawia, że nie możemy się czuć pewnie na drodze.
8: Z kolei starsi kursanci w pełni popierają nowe regulacje. Zdaniem pani Agnieszki to niezbędny krok.
10: Młodzi kierowcy powinni się stosować.
8: Przekroczenie 12 punktów karnych w pierwszym roku oznaczać będzie skierowanie na obowiązkowe szkolenie na płycie poślizgowej.
1: Z kolei uzyskanie 20 punktów karnych skutkować będzie natychmiastowym cofnięciem uprawnień. Ostry dyżur na chirurgii dziecięcej w Płocku wciąż zawieszony. Rodzice swoje pociechy muszą wozić do innych szpitali, czasami nawet 100 kilometrów. Wszystko wskazuje na to, że sytuacja szybko się nie zmieni.
11: No niestety robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby zdobyć kadrę lekarską. Natomiast na tą chwilę nie udało się tego zrobić. Nadal mamy bardzo duży niedobór lekarzy. W związku z tym też zostały podjęte decyzje o przedłużeniu zawieszenia ostrego dyżuru do końca października. My się kontaktujemy z lekarzami, natomiast do tej pory żaden lekarz nie skorzystał z naszej oferty.
1: Mówi dr Michał Kurnatowski, zastępca dyrektora szpitala do spraw lecznictwa. Oddział został zawieszony w połowie lipca tego roku. Żeby wznowić pracę ostrego dyżuru na chirurgii dziecięcej, potrzeba co najmniej 4 lekarzy. Sytuacja nie najlepiej wygląda również w Ciechanowie. Do pracy w specjalistycznym szpitalu wojewódzkim nie zgłosił się żaden chirurg dziecięcy.

0: Reklama.
1: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Zoliborzu, w Parku Żeromskiego, podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku, na bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
2: Suempol. Odkryj ryby na nowo. Zdrowie i smak w każdym kęsie. Łosoś jak nigdy dotąd.
3: Na siłowni, w szkole czy w ogrodzie. Easy Workout. Najlepszy sprzęt do kalisteniki. www.easyw.pl.
0: Reklama. SK Rock Warszawa.
4: Zginęły 4 osoby, jest zarzut dla sprawcy wypadku na autostradzie A1. Premier apeluje do prezydenta o odrzucenie weta. Chodzi o kryptowaluty. Głuchy telefon w szkołach. W raporcie zapytamy uczniów, co myślą o zakazie.
5: SK Rock. Raport.
4: 6. Anna Kruszyńska, zapraszam. Nieumyślne spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym. Taki zarzut usłyszał sprawca wtorkowego wypadku na autostradzie A1 pod Częstochową. Mężczyzna wjechał ciężarówką w pojazd techniczny drogowców. 4 osoby zginęły, 4 zostały ranne. 32-latek przyznał się do winy, jednak twierdzi, że nie pamięta momentu zdarzenia. Śledczy wnioskują o jego tymczasowe aresztowanie.
6: Do sądu wniosek o zastosowanie wobec Dominika D. tymczasowego aresztowania, gdyż takie przestępstwo jest zagrożone karą do 8 lat pozbawienia wolności, a także uzasadnioną obawą matactwa z jego strony.
4: Mówi prokurator Tomasz Ozimek z prokuratury okręgowej w Częstochowie. Dziś sąd ma się zająć wnioskiem w sprawie aresztu.
7: To jest raport.
4: Premier apeluje do prezydenta i posłów opozycji w sprawie kryptoaktywów. Chodzi o prezydenckie weto dla ustawy o regulacji, które jutro spróbuje przegłosować w Sejmie rządowa koalicja. Donald Tusk rynek kryptowalut wiąże z działaniami sabotażowymi Rosji. Jak podkreśla premier, blokowanie tej ustawy to nie tylko ochrona partyjnych interesów.
8: Zwracam się z tym apelem do wszystkich odpowiedzialnych za ten stan rzeczy. Musimy w piątek przyjąć tę ustawę. Także po to, aby utrudnić Rosji działania na terytorium naszego kraju. Tak, żeby utrudnić mechanizm finansowania tego typu aktów.
4: A tymczasem w Sejmie awantura o aferę zonda krypto i wzajemne oskarżenia koalicji rządowej z politykami PiSu o odpowiedzialność za brak regulacji dla branży krypto.
9: Kasa od branży dla Ziobro, spotkanie na Ibizie posła PiS, poprawki korzystne dla branży, poprawki nie przechodzą, weto prezydenta.
10: Krypto, afera PiSu, rozwoju PiSu i Konfederacji.
9: Odświeżam wam pamięć, bo afera zonda krypto to afera dokładnie Donalda Tuska i Włodzimierza Czarzastego.
11: Mam takie wrażenie, że prokurator się zbliża.
4: Mówili Zbigniew Konwiński i Konrad Frysztak z Koalicji Obywatelskiej oraz były poseł PiSu Janusz Kowalski i marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Jutro Sejm będzie głosował nad odrzuceniem prezydenckiego weta. Teraz Płocki, wciąż zawieszony ostry dyżur na chirurgii dziecięcej. Rodzice swoje pociechy muszą wozić do innych szpitali oddalonych nawet o 100 kilometrów. Wszystko wskazuje na to, że sytuacja szybko się nie zmieni.
12: No niestety robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby zdobyć kadrę lekarską. Natomiast na tą chwilę nie udało się tego zrobić. Nadal mamy bardzo duży niedobór lekarzy. W związku z tym też zostały podjęte decyzje o przedłużeniu zawieszenia ostrego dyżuru do końca października. My się kontaktujemy z lekarzami, natomiast do tej pory żaden lekarz nie skorzystał z naszej oferty.
4: Mówi Michał Kurnatowski, zastępca dyrektora szpitala do spraw lecznictwa. Oddział został zawieszony w połowie lipca.
7: Słuchacie raportu w SC Rock.
4: Zakaz używania smartfonów to bardzo dobra decyzja, tak uważają rodzice uczniów z Nowego Sącza. Przepisy już obowiązują w szkołach podstawowych, a co na to uczniowie?
13: Powinni nas uczyć, jak na przykład korzystać, żeby przed hakerami się bronić.
14: Bardzo dobrze. Więcej edukacji.
15: No troszkę tak źle. Bo jak nie wolno zadzwonić do rodziców.
16: A ja myślę, że to jednak nic nie zmienia, bo ja nie używałem telefonów w szkole.
4: Uczniowie mogą przynieść do szkoły telefon, ale nie mogą go używać podczas przerw czy lekcji. Mogą z niego skorzystać tylko za zgodą nauczyciela.
0: Pogoda.
17: Nie chcę nic mówić, ale redaktor Olszewski wrócił do Polski i pogoda się od razu skiepściła.
18: To prawda, ale zobacz, spójrz na jego twarz. Spójrz, jaki on jest opalony. Zobacz, nawet torsu kawałek widzę. I ten tors też jest opalony, już nie mówiąc o łydkach, no które skórka też ma opalone. Reszty nie widzę.
17: Panie Konradzie, są też pytania z sali. Gdzie są drewniane penisy?
18: Słuchacze pytali, czy ty ciągle bawisz się drewnianymi penisami na plaży?
19: Ja wiedziałem, że będzie bardzo wesoło, jak wrócę do radia. Ja od razu wiedziałem. Wczoraj wieczorem tak sobie nawet pomyślałem, kurde, ja lubię tę robotę, chciałbym tutaj ponownie być.
18: Już ci się nie chciało.
19: Ale kiedy rano o 5 zadzwonił budzik, pomyślałem...
20: Jesus fucking Christ, co za gówno!
21: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
22: Eskarok 6 na 9.
23: Zielarska, Olszewski, Góralski.
22: Od 6 do 9
23: w Eskarok.
17: To jeszcze tylko krótko, dzisiaj pochmurno, deszczowo, do 14 stopni o poranku, do 24 w ciągu dnia.
19: Najtrudniejsze pytanie, jakie dzisiaj usłyszałem, gdzie są drewniane penisy?
18: No właśnie o tym samym pomyślałem. Wojtkowi można zadać trudne pytanie. Wyspałeś się?
17: Jak zawsze, proszę Państwa, 4,5 godzinki.
19: Dzisiaj, drodzy Państwo, najtrudniejsze pytanie, jakie w życiu usłyszeliście, o tym sobie porozmawiamy, co w raportach?
4: Pierwszy i jedyny w Polsce samolot elektryczny to na lotnisku w Katowicach.
19: No to lecimy.

0: to nie chlapać. No to proszę tu nie siedzieć. No i takie właśnie dyskusje na wakacje bywają.
1: Jakbyś tam była.
0: No kurczę, widzisz?
1: Myśleliśmy, że Kondziu pojechał na wakacje, ale on kręcił drugą część Tydzień Świra.
2: Trochę tak było. Drodzy Państwo, dzień dobry, witajcie. 14 minut po godzinie 6 jesienią w Warszawie. Nie tylko zresztą, bo dzisiaj jak jechałem pierwszy raz od pewnego czasu do pracy, no to zdziwiłem się, bo w ogóle słońca nie ma, chmury same, czarno, ciemno no, i jeszcze kropki.
1: Prawda, w ogóle jak wstajemy rano, to jest po prostu już ciemno. Nieważne czy w Warszawie, czy we Wrocławiu, czy w Poznaniu, a im bardziej na zachód, tym ciemniej o 5 rano.
2: Dokładnie.
0: Brawo, chłopaki, naprawdę, po prostu brawo.
1: Proszę Państwa,
0: jesteście absolutnie dzisiaj mistrzami świata Walery Sałata.
1: Zobacz, co się będzie działo za tydzień, tak. Jak ciebie nie będzie. Proszę Państwa, to był rok 1999, dokładnie 3 września na antenie telewizji TVN zostało wyemitowane premierowe wydanie polskiej wersji teleturnieju Milionerzy i od wtedy zaczęliśmy słyszeć różne dziwne, trudne pytania i do tego zawsze były podsuwane 4 odpowiedzi. No i na końcu padało, czy mam zaznaczyć definitywnie? Mm-hmm. Ostatecznie?
2: Tak.
1: I dlatego dziś rozmawiamy o tych najtrudniejszych pytaniach, z jakimi w życiu musieliście się mierzyć.
2: Tak, Ewę wysłaliśmy na miasto i dostaliśmy takie oto obrazki.
3: Najtrudniejsze pytanie, jakie pan w życiu usłyszał?
4: Czy się ze mną ożenisz?
3: I co pan odpowiedział?
4: Że wolę dziewczyny.
1: Gdzie jest dalszy ciąg tej rozmowy?
2: Nie ma!
5: 6 na 9 w Esce Rock.

0: Reklama.
1: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
1: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój 6 butelek 1,5 litrowych 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W stylu, który naprawdę lubisz i z dodatkami idealnie dobranymi do swoich potrzeb. W Castoramie ci takie zaprojektujemy. Teraz zaaranżujesz z nami nie tylko kuchnię i łazienkę, ale całe wnętrze. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów. Zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: O nie! Gdzie moja kasa?
6: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
8: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
9: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
8: Polecam Michel Moron.
9: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
0: Reklama. Eska Rock Warszawa.

0: Zdaje się, że pan Wojciech ma jakąś ciekawostkę a propos pracy zdalnej. Taką najchętniej bym wykonywał w tej chwili, siedząc gdzieś na greckiej wyspie, ale niestety nie znam to dane póki co.
1: Proszę państwa, pojawiło się badanie, które sugeruje, że praca zdalna wbrew obiegowej opinii pozytywnie wpływa na pracowników, w tym na ich psychikę i przywiązanie do miejsca pracy, bo wtedy są w domu, więc się bardziej przywiązują. Naukowcy przeanalizowali pochodzące z 2023 roku dane dotyczące ponad 7700 pracowników jednej z amerykańskich organizacji, więc wiadomo, że byli to amerykańscy naukowcy. Badali ich pod kątem relacji w pracy, dobrostanu i skłonności do odejścia z pracy. A jak się siedzi w domu, to trudno z niego odchodzić. Ponadto porównali odpowiedzi udzielone w badaniu przez osoby pracujące zdalnie, hybrydowo i stacjonarnie. No i jak wynika z badania, pracownicy zdalni wykazywali najwyższy poziom dobrostanu.
2: Myślę sobie, rzucam papierem, odchodzę do kuchni, ale tak zastanawiam swoją drogą, jak ja sobie pojadę do tych Włoch, to myślicie, że mogę sobie tam zostać już na amen i pracować zdalnie i mieć swój dobrostan?
1: Nie.
3: 6 na 9. Estero.
0: Zdania są podzielone

0: Słuchajcie, takie pytanie otwarte do wszystkich. Teraz jest bardzo modne hasło Nepo Baby, nie? Jeżeli na przykład gdzieś się pcha dziecko znanego rodzica, czyli na przykład dziecko znanego aktora występuje w filmie, mówi, że Nepo Baby. A jak jest, kiedy sytuacja się odwraca, kiedy dajemy rodzica tego znanego dziecka?
1: No, czekaj, no.
2: Nepo Daddy.
0: No to zapraszam do kawałków mojego życia dzisiaj wieczorem.
3: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
4: Some Girls, taki jest tytuł. Słuchaj, to jest utwór, który ma dwa aspekty, które mężczyznę napędzają. Jeden to jest rodzący się rytm, krążący bum, bum, bum, bum. I on potem łagodnieje, a rzecz dotyczy dziewczyn.
3: Kawałki mojego życia.
4: Tytuł? Kawałki mojego życia. Czy życie ma kawałki? To się dzisiaj okaże. Włodzimierz Świętarski, dzisiaj będę miał zaszczyt pomówić o kawałkach mojego życia i kawałkach moich piosenek.
3: Kawałki mojego życia. Już dziś o 21 w SC Rock. Autopromocja.
5: SK Rock. Raport.
6: Anna Kruszyńska, zapraszam. Ofiary wybierał przypadkowo 19-latek zatrzymany w związku ze zbrodnią w Kędzierzynie-Koźlu. Miał dokonać napaści także w Opolu. Jakub L. usłyszał dwa zarzuty. Zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem 49-letniej kobiety w Kędzierzynie-Koźlu oraz usiłowanie zabójstwa mężczyzny w Opolu. Przyznał się do winy, grozi mu dożywocie. Nie ma zagrożenia, w środku były płaskie baterie. Wczoraj Straż Miejska otrzymała zgłoszenie o pakunku z przewodami na jednej z ławek przy Żupniczej w Warszawie. Ulica została wygrodzona przez policję, a ruch wstrzymany. Służby sprawdzały podejrzane pakunki.
5: To jest raport.
6: Kranówka w Braniewie zanieczyszczona, w wodociągach wykryto bakterie grupy coli. Miejscowy sanepid wydał ważne zalecenia dla mieszkańców. Z wody można korzystać tylko po przygotowaniu. Bakterie wykryto podczas rutynowej kontroli stacji uzdatniania wody w podbraniewskich Rogitach.
7: Ta stacja uzdatniania jest szczelna i my nic tam żeśmy ostatnio nie robili, także nic nie było otwierane, także no jest dziwne to dla nas.
6: Mówi Bartłomiej Fita, prezes braniewskich wodociągów, a dziś będą pobrane kolejne próbki do badań.
5: SK Rock Sport.
6: 4 mecze i 4 porażki. Nieudany dzień dla polskich tenisistów podczas US Open. Kamil Majchrzak po zaciętym meczu przegrał w 4 setach z Valentinem Vacherotem. Wcześniej także w drugiej rundzie odpadł Hubert Hurkacz, który po 4 partiach i świetnym meczu przegrał z Benem Sheltonem. Z turniejem pożegnały się też Magda Linet i Magdalena Fręch. Mileta Rajowicz opuszcza Legię. Napastnik został wypożyczony do końca sezonu do wicemistrza Danii FC Midtjylland. Umowa zawiera opcję wykupu piłkarza, który w barwach Legii rozegrał 50 spotkań, w których strzelił 10 bramek.
3: Sześć na dziewięć. Ziętarska, Olszewski.

0: Pobudka! Dawaj śpiochu patentowany! Koniec świata z takim śpiochem! Wstawaj!
1: Eskaro.

0: A jakie to było ograniczenie, kiedy wjeżdżam na OPP? Albo tata daleko jeszcze? To są te najtrudniejsze pytania, które w samochodzie po prostu zawsze musimy ktoś zadać.
1: Szlak człowieka trafia, to prawda. Ale aczkolwiek ja jednak śmiem twierdzić, że jedno z najtrudniejszych pytań to jest wyjdziesz za mnie. I to nie jest łatwe, zwłaszcza wtedy, kiedy człowiek nie bardzo chyba chce wychodzić za kogoś albo się z kimś żenić. Jest takie, poczekaj, bo...
0: Ale Asia, wiesz co, dwie strony mają wtedy niełatwo, powiem ci szczerze.
1: Niełatwo, ja sobie to wyobrażam.
0: Taka, wiesz, presja na to, żeby zadać to pytanie, ja wcale nie mam ochoty go zadawać.
2: Niemożliwe, naprawdę czułeś presję w tej sprawie?
0: Nie, wcale.
2: U mnie było tak, że jedni znajomi już jechali ten drużyny też i ten od żony słyszę, a my kiedy? Ja mówię, kiedy? Jak przyjadą Szwedy? I słuchajcie, rok 2016, we Wrocławiu Mistrzostwa Europy w piłce ręcznej, przyjechała reprezentacja Szwecji.
0: Naprawdę?
2: Rok później brałem ślub.
0: I prosiłeś ją o rękę podczas tego meczu?
1: Potop, panie.
0: Szok i niedowierzanie, drodzy państwo. Najtrudniejsze pytanie, jakie w życiu słyszeliście, o to państwa dzisiaj pytamy. W mieście pytała o to Ewa. Ewka.
3: Najtrudniejsze pytanie, jakie w życiu usłyszałaś.
4: Co chcę robić w przyszłości?
3: A co chcesz robić w przyszłości?
4: Nie mam pojęcia.
0: No to jest też prawda.
2: Jak to nic.
0: Kończymy te różne etapy naszej nauki. Jest szkoła podstawowa, średnia, później jakieś studia i ciągle nie wiemy, co chcemy robić. Ja do dzisiaj tak mam.
1: Błagam się, ja też nie wiem, kim będę, gdy dorosnę.
0: Otóż to.
5: 6 na 9 w Esce Rock. Reklama. Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45, cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca. Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
12: Wzorowe ceny czekają na Allegro. Teraz Kubuś Water smak malinowy 12,5-litrowych butelek tylko 26,54. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 29,49. Cena nie zawiera kaucji za opakowanie.
5: Reklama.

0: You're unbelievable. Szelongowska projektantka mówi, że szelongowską pisarkę to ona, no po grochole tak naprawdę, to ona wcisnęła do telewizji. A jak to było, Aśka, u was?
1: Poczekajcie, bo teraz jest ekstra, bo teraz ja mogę powiedzieć, że wcisnęłam ojca do radia.
2: Tak, przypominam dzisiaj, proszę państwa, w audycji Kawałki mojego życia możemy użyć hasła Włodzimierz Dziętarski Westerok.
0: Otóż to.
1: To jest niezłe, naprawdę, bardzo mi się podoba.
0: I nasi słuchacze zwracają na to uwagę.
3: Jak miło było słyszeć pana Włodka na waszym kanale, wow.
0: Ale to też jest pytanie do Asi.
4: Pani Joanno, pani wie, kim pani zostanie? Mi się wydaje, że pani została córką swojego ojca. Pozdrawiam.
0: Słuchaj, wszyscy osiągnęliśmy ten sukces.
2: Tak? Ja nawet więcej, no, bo zostałem synem swojej mamy.
1: Słuchajcie, no.
0: Poczekaj, musimy się pokleić.
1: Dzieci mamy z żoną, taty, jak to, ja nie wiem, pogubiłam się.
0: Ja to jeszcze jestem ojcem mojego dziecka, chociaż nie.
1: Co ty mówisz? A poczekaj, wiesz co, no właśnie.
0: Dobra,
1: dobra,
0: cofam.
5: Poranne 6 na 9 w SC Rock.
6: Mamusiu, a tatuś mówi jakieś dziwne rzeczy w radiu, możemy to sprawdzić?

0: Na tych głupich wakacjach najbardziej brakowało mi kawy w radiu i szkoda gadać.
1: Szkoda szczepić ryja, naprawdę.
0: Ciąg dalszy, dramy z kontynuacją Nigdy w życiu. Tosi nie zagra Jabłczyńska, nie zagra Niklińska, nie zagra nawet Tosia Szalongowska. Czy to się kiedyś skończy? Nigdy w życiu.
2: A ja już ci widzę, jak ty tam na tej plaży, to te drewniane penisy i przerzucasz te wszystkie szmatławce na bank. U mnie z kolei zakochani George i Amal Clooneyowie wybrali się na romantyczną kolację. Żona aktora zamiatała ulicę sukienką z frędzlami. I ja już wiem, gdzie oni byli. Na bank na Sycylii. Tam wszystkie ulice wymagają zamiatania.
3: No to wracamy do Polski. Pozbawiona implantów Ewelona analizuje swoje ciało i wymienia, co jeszcze robiła. I mówi, dolną wargę mam swoją. Pytanie tylko, o którą dolną wargę chodzi.
1: To jest jakaś porażka.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
5: Reklama.
6: W waszym domu widać kobiecą rękę?
7: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
8: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
10: No.
9: A tamta to jest mega.
10: Mega.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
12: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Żoliborzu, w Parku Żeromskiego, podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku, na bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
13: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
14: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
16: No, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Reklama. Rok Warszawa.
4: Akcja służb w sprawie zonda krypto. Wśród zatrzymanych były współpracownik Suszka. Eksmisja na osiedlu maltańskim w Poznaniu i siłowe wejście w asyście policji ma wyznaczyć nowy kierunek w raporcie Katowice i jedyny w Polsce samolot elektryczny.
3: SK Rok. Raport.
4: 7. Anna Kruszyńska, zapraszam. Przesłuchania w sprawie zonda krypto zakończone. Dziś prokuratura ma informować o dalszych czynnościach. A wczoraj w związku z aferą zonda zostały zatrzymane 3 kolejne osoby. Wśród nich były współpracownik Sylwestra Suszka, inwestor giełdowy Rafał Zaorski. Śledczy badają nie tylko wątek oszustw na giełdzie, ale także sprawę zaginięcia Suszka. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
2: Prokuratura połączyła śledztwa dotyczące oszustw związanych z zonda krypto oraz zaginięcia Sylwestra Suszka. Jak wynika z informacji resortu sprawiedliwości, śledczy przyjmują, że Suszek nie żyje i badają okoliczności jego zaginięcia. Właśnie w tym kontekście znaczenie mogą mieć 3 kolejne zatrzymania.
10: Zdaniem prokuratury mają kluczowe informacje i dowody także na temat zaginięcia pana Suszka.
2: Mówi Waldemar Żurek. Minister Sprawiedliwości podkreślił również, że śledczy zabezpieczyli gotówkę, biżuterię i luksusowe samochody, które mogą zostać wykorzystane w sprawie odzyskiwania pieniędzy przez osoby oszukane w sprawie zonda krypto.
3: To jest raport.
4: Kolejna eksmisja na osiedlu maltańskim w Poznaniu to efekt sprzedaży działek należących do kurii deweloperowi. Jedną z lokatorek, która nie chciała opuścić swojego domu, była pani Sandra. Wczoraj doszło do siłowego wejścia w asyście policji. O szczegółach Ari Habir.
5: Atmosfera była niezwykle napięta. Ponad 60 osób zabarykadowało działkę pani Sandry w ramach protestu. Komornik wraz z policją siłowo wszedł na posesję. Służby wyniosły najpierw protestujących, a potem mieszkanka opuściła swoją parcelę.
16: Parę osób zostało typowo podurbowanych. Kolega tutaj dostał na przykład sekatorem.
5: Mówiła jedna z protestujących. Zdaniem rzecznika wielkopolskiej policji Andrzeja Borowiaka wszystko przebiegło zgodnie z procedurami, choć byli poszkodowani.
17: Mam informację o dwóch osobach, którym karetka pogotowia, która przyjechała na miejsce, udzielała pomocy.
5: W sumie wylegitymowano 62 osoby, a finalnie eksmisja doszła do skutku.
4: To była prawdziwa bitwa o Kraków. Za nami debata kandydatów na prezydenta tego miasta zorganizowana przez Super Express. W majowym referendum krakowianie odwołali Aleksandra Miszalskiego. Za niecały miesiąc znów staną przed wyborem nowego włodarza. W debacie wziął udział bezpartyjny Łukasz Gibała, Monika Piątkowska popierana przez KO i PSL, Daria Gosek-Popiołek z Lewicy, Aleksandra Owca z Partii Razem, Michał Drewnicki z PiS i Bartosz Bocheńczak z Konfederacji. Wszystko prowadził nasz dziennikarz Marek Balawajder. Niektóre pytania z quizu o Krakowie zaskoczyły kandydatów.
19: Jaką powierzchnię ma Kraków?
20: Liczby nie podam.
19: Jakie jest w przybliżeniu obwód krakowskich plant?
21: Około 20 kilometrów. No, obwód.
19: Tak.
22: To matura z matematyki.
19: 4 kilometry. W którym roku Kraków był europejską stolicą kultury?
20: Nie pamiętam.
19: Który z krakowskich kopców jest największy? Najwyższy, żeby była jasność.
22: Najwyższy.
19: Tak.
22: Kopiec Kościuszki.
20: Piłsudskiego.
19: W którym roku Kraków został miastem literatury UNESCO?
20: Nie wiem.
19: Miałem trochę szczęścia, bo na niektóre z pytań, które zostały kontrkandydaci, też bym nie znał odpowiedzi.
4: A pierwsza tura wyborów prezydenckich w Krakowie w niedzielę 27 września.
23: Słuchacie raportu w SC Rock.
4: Pierwszy i jedyny w Polsce samolot elektryczny pojawił się na lotnisku Muchowiec w Katowicach. Maszyna trafiła w ręce uczniów Zakładu Doskonalenia Zawodowego. Ma wyznaczyć nowy kierunek dla szkolenia lotniczego w Polsce.
24: Sprawdza, czy silnik osiąga pełną moc. Ten hałas, który mamy w tej chwili zgenerowany przez śmigło, będzie na pas i wystartuje. Natomiast ani nie generuje w tej chwili spalin, ani żadnego hałasu.
25: No ja na przykład skończyłem szkolenie na tego elektryka. Mogę powiedzieć, na pewno jest cichy bardzo w środku, bo jedyne co słychać to jest pęd wiatru z tego śmigła.
26: Przez to, że te samoloty elektryczne są cichsze, będą chcieli właśnie ludzie w to iść, ponieważ nie będzie to zakłócało spokoju, tak jak właśnie te tradycyjne samoloty.
27: Samolot, maksymalna masa startowa to 600 kg, lata on z prędkościami przelotowo rzędu 150-160 km na godzinę, zasięg lotu godzina.
4: Zdaniem ekspertów elektryfikacja lotnictwa przestaje być koncepcją przyszłości, a staje się rzeczywistością również w polskim systemie edukacji.
28: Pogoda.
29: Dzisiaj, proszę Państwa, od rana dosyć pochmurno, gdzieniegdzie także deszczowo i te opady deszczu mogą nam towarzyszyć również w godzinach popołudniowych, szczególnie na zachodzie naszego kraju, województwo lubuskie, zachodnie pomorskie. Później też ten deszcz będzie przesuwał się do centralnej Polski, a na termometrach w ciągu dnia zobaczymy od 22 w Gdańsku i Olsztynie, 23 w Bydgoszczy, najcieplej w okolicach Warszawy, Katowic i Krakowa do stopni 24.
30: Jesień idzie.
31: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
32: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w SCRO.
33: Dzisiaj o trudnych pytaniach sobie rozmawiamy. Kandydaci na prezydenta Krakowa dostali trudne pytania. No jak odpowiedzielibyście na pytanie, jaki kopiec najbardziej lubisz?
34: Kreta.
30: Nie no, to się musiało wydarzyć, prawda. Jeśli chodzi o trudne pytania, ile trudnych pytań zadałeś obsłudze samolotu, którym leciałeś?
33: Nie pytaj. Co tam w raportach?
30: Krakowia.
33: Co z nią?
30: No, to się okaże. No.

0: ponieważ na naszych korytarzach radiowych od pewnego czasu pojawia się mnóstwo piesków, takich niewielkich gabarytów, zastanawiamy się a propos najtrudniejszego pytania. Czy można do pracy przyjść z Dobermanem na przykład?
1: No, ale albo z Bernardynem. Ja miałam Bernardyna, przecież opowiadałam o nim, nazywał się Audi i rzeczywiście był tak wielki, że no naprawdę, ale tak miał w papierach. Słuchajcie, przysięgam, w rodowodzie tak miał. To w ogóle nie nasza sprawa.

0: perspektywy czasu chyba powinienem powiedzieć, że najtrudniejsze pytanie to zadał mi ojciec, kiedy dowiedział się, że kobieta, z którą sypiam ucznie, jest w ciąży. Zapytał, czy na pewno chce brać ślub i czy nie lepiej może jest po prostu uznać dziecko, bo dziecko to nie powód do ślubu. No i muszę powiedzieć, że źle odpowiedziałem, bo powiedziałem, że wezmę ślub. Rozwiązałem się po 8 latach, więc pytanie było na dany moment dla mnie zbyt ciężkie najwyraźniej, a ojciec klasycznie miał rację.
1: U mnie to była krótsza rozmowa. Tato mówi, synu, wysłucham. A, sam zobaczysz.
2: 6-9.
3: Tak, dziecko to nie powód do ślubu, ale kredyt mieszkaniowy wspólny już tak.
4: O, to prawda. Boże, jakie wam współczuję.

0: Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
4: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągnięcia.

0: Magdaleną Kuprę. Do zobaczenia.
1: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Drogi słuchaczu, to prawda, przyznaję się do winy. Przyłapali mnie właśnie na lewych interesach. Nikt mnie do niczego nie zmusił. Ktoś mi wręczył kopertę, to ją wziąłem. Gdybyś nie wziął, każdy by wziął. Tylko jak się teraz z tego wszystkiego wyplątać? Lewe interesy. Nowa farsa kryminalna w Teatrze Kapitol. Jacek Lenartowicz, Tomasz Dedek, Olga Łasak, Piotr Zeld, Bartosz Obuchowicz i ja, Mikołaj Krawczyk. Kup bilet na www.teatrkapitol.pl. Zapraszam.
4: Mieszkania w Warszawie? Nie oglądaj tylko w internecie. Zobacz je na żywo. Gotowe osiedle, klucze od ręki i specjalna oferta tylko na miejscu. Już 4 i 5 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte osiedla U na Białołęce. Kameralna zabudowa, dużo zieleni, plac zabaw i tylko 10 minut od metra. Czekamy na Ciebie przy ulicy Skarbka z Gór 47 w piątek od 9 do 18, a w sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
5: Reklama. SK Rock Warszawa.
6: Gramy dla Was najlepszą klasykę rocka.

0: dzisiejszych kartonów to Wojciech był Spiritus Movens, a idź do diabła.
1: Kartony.
2: Kartony?
3: Kartony.
4: Kartony?
5: Eski Rock. Spiritus być może tak. Proszę Państwa, dzisiaj w kartonach do zdobycia gadżety Eski Rock są chyba jeszcze gacie kąpieliczne, są koszulki 6x9, są gadżety związane z Eską Rock i dorzucamy dla Państwa jeszcze piękną książkę. To jest taki romans Tamte dni, tamte noce, nawiązujący do filmu o tym samym tytule, żebyście sobie mogli jeszcze popołudniami czy wieczorami we wrześniu poczytać.
6: Historia miłosna. Inaczej fakt, że Wojtek wymyślił coś absolutnie łajdackiego. Ja akurat nie usłyszałam tego hasła i nie wiem, o co chodzi, ale przesłuchałam pierwsze dwa dźwięki i dalej nie wiem, o co chodzi.
2: Asia, ja usłyszałem to hasło i też nie wiem, o co chodzi.
6: Okay.
5: No to państwo, może wy będziecie wiedzieli.
2: Drodzy państwo, cztery dźwięki, po kolei je gramy. Państwo już po pierwszym możecie zacząć zgadywać.
5: Oczywiście,
2: Eski Rock do waszej dyspozycji. Tam czekamy na wasze głosówki. Jeżeli wiecie po pierwszym, no to gratulacje. To jeszcze raz? Już.
5: To może zrazimy kategorii na dobry początek, tak?
6: Proszę
5: Dawaj.
6: Cię.
5: Kino.
4: Eski Rock.

0: Jak do tego doszło? Nie wiem, ale jest 7.30 punktualnie. Raport Westerogi, Anna Kruszyńska.
1: SK Rock. Raport.
2: Zapraszam. Od dziś młodzi kierowcy pod większą kontrolą wchodzą nowe zasady. Za poważne przewinienia będzie można szybciej stracić prawo jazdy. Po zdobyciu uprawnień 18-latek przez 2 lata będzie na okresie próbnym. W przypadku 17-latka potrwa on 3 lata. W tym czasie trzeba będzie szczególnie uważać na punkty karne. Po przekroczeniu 12 punktów kierowcę czeka dodatkowe szkolenie praktyczne. A do tematu wrócimy o 8.
1: To jest raport.
2: Teraz niebezpieczne znalezisko pod Płońskiem. Podczas prac polowych rolnik natrafił na niewybuchy z II wojny światowej. Wezwał służby, a te zabezpieczyły ponad 700 niebezpiecznych przedmiotów.
3: Saperzy zabezpieczali m.in. 271 sztuk amunicji strzeleckiej, 109 granatów ręcznych, 56 zapalników i 174 pociski do granatników. Łącznie zabezpieczono aż 710 niebezpiecznych przedmiotów, które zostały zabrane przez patrol saperski.
2: Relacjonuje Eliza Koźlicka z policji w Płońsku. Powojenne niewybuchy znajdowały się w ziemi zaledwie około 20 metrów od zabudowań gospodarczych. Jeszcze tylko dziś osoby deklarujące start w wyborach na prezydenta Krakowa mogą zbierać podpisy poparcia dla swojej kandydatury. Do godziny 16 mają czas na złożenie w Miejskiej Komisji Wyborczej co najmniej 3000 podpisów wraz z danymi takimi jak PESEL i adres.
1: SK Rock Sport.
2: Piłkarski Puchar Polski zbiera żniwo wśród drużyn Ekstraklasy. We wtorek już w pierwszej rundzie pożegnały się z rozgrywkami 3 zespoły z niej: Wisła Kraków, Zagłębie Lubin i Legia Warszawa, a wczoraj do tego grona dołączyła Krakowia, która po karnych przegrała ze Zniczem Pruszków. Z kolei w starciu 2 zespołów najwyżej klasy Widzew przegrał z Koroną Kielce 0-1. Siatkarki Włoch pokonały Szwecję 3-1 w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. W półfinale zmierzą się ze zwycięzcą dzisiejszego spotkania Polska-Holandia. Wcześniej awans do najlepszej czwórki turnieju wywalczyła Serbia.
4: Ziętarska, Olszewski, Góralski w ESC Rock 6 na 9.

0: Kartony.
1: Eski rok. Jakby co, reklamacje do Wojtka, jeśli chodzi o dzisiejsze kartony, bo to nie będą łatwe kartony, ale jeden dźwięk już znamy. Ja tylko przypomnę, że mamy cały zestaw i jeszcze mamy gaci kąpieliczne przewspaniałe. Przecież się mogą komuś przydać. Mnie się na przykład przydadzą
2: to
1: przez
2: prawda,
1: następne dwa tygodnie.
2: Gaci kąpielicznych przyda się na pewno też lektura, taka komiksowa, tamte dni, tamte noce. Takie romansidło lekkie na wieczór, na dzień, na weekend.
1: A taki komiks w ogóle, wiesz, tak, widziałam te rysunki wczoraj.
2: Dla dorosłych.
1: No.
3: Gacie, drodzy Państwo, chciałem powiedzieć, przetestowane.
1: No i co?
3: I w słonej wodzie, i w słodkiej wodzie nic nie wypada, super ekstra.
2: Teraz ktoś Państwa je otrzyma i zobaczymy, jak się mają.
3: To może zacznijmy od dźwięku.
1: Może mi też nic nie wypadnie, przepraszam.
3: To zależy, jak wysoko sobie je podciągniesz. Numer jeden dźwięk. I Państwa odpowiedzi.
4: Eddie Murphy i niespodziewana zamiana miejsc.
5: Czyś by przeminęło z wiatrem?
6: A może to chodzi o przeminęło z wiatrem?
7: Czy odpowiedź na dzisiejsze kartony to Timmy Burton?
8: Egzorcysta.
9: Czy kartony to wichrowe wzgórza?
3: Mamy jeszcze sporo takich.
10: Dobra, czy chodzi o przeminęło z wiatrem? Pozdrawiam.
11: Wind of change.
12: Czy kartoniki dzisiejsze to przeminęło z wiatrem?
13: W sprawie konkursu siema, czy to chodzi o wichrowe wzgórza?
14: Miasto Aniołów.
15: Kino Moskwa.
16: Ja w sprawie konkursu, czy może to jest przeminęło z wiatrem?
3: Brawo, chcielibyśmy Państwa wszystkich nagrodzić, niestety źle.
2: To na pewno nie jest przeminęło z wiatrem, na pewno nie wichrowe wzgórza, to nie jest żadna z tych odpowiedzi, ale kategoria kino, przypominamy.
3: Tak, jak najbardziej. Teraz się bardzo wiele rozjaśni, prawda?
1: To prawda, bo wszyscy poszli w ten wiatr. No i co dalej, co
3: dalej,
1: co dalej?
3: Dźwięk numer dwa.
17: Turba duży.
3: No, to może raz jeszcze do kupy za przeproszeniem?
17: Turba duży.
2: No i teraz. Kto to wymyślił?
1: Ja tylko chciałam powiedzieć, że ja Państwu współczuję.
3: My też.
0: Reklama.
18: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
19: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
18: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
19: W końcu będę miał kieszonkowe.
18: A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
16: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
0: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
5: Teraz w

0: mówiłaś, że już nic nie kupujesz.
1: No tak.
0: A teraz jedziemy do Factory.
1: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam. Factory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Factory, Annopol i Ursus.
2: Mieszkania w Warszawie? Nie oglądaj tylko w internecie. Zobacz je na żywo. Gotowe osiedle, klucze od ręki i specjalna oferta tylko na miejscu. Już 4 i 5 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte osiedla U na Białołęce. Kameralna zabudowa, dużo zieleni, plac zabaw i tylko 10 minut od metra. Czekamy na Ciebie przy ulicy Skarbka z Gór 47 w piątek od 9 do 18, a w sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
3: Reklama.

0: Kartony.
1: Kartony?
2: Kartony.
1: Kartony? Eski rok.
3: Turba duży.
4: To jest ten moment, kiedy Wojtek stracił rozum i postanowił zrobić państwa wszystkich lekko w bambuko i zadać wam takie kartony, żeby zgadnięcie ich było naprawdę bardzo trudne.
5: Powiedzenie, że ktoś coś stracił, zakłada, że no, w ogóle wcześniej miał, posiadał, nie?
4: Właśnie, ale trudno stracić coś, czego nie ma. Chodzi nam tutaj teraz o rozum.
6: Ja tu jestem.
5: A jest, czekaj, jest Wojtas. No dawaj, dawaj. O co my dzisiaj gramy i dlaczego?
7: Proszę państwa, gramy dzisiaj no nie tylko o przekonanie, ale też o wspaniały zestaw gadżetów Eski Rok. Do tego dorzucamy taką książkę bogato ilustrowaną, wręcz można powiedzieć, że to komiks, Tamte dni, tamte noce. Ale dzisiaj przede wszystkim państwo głowicie się nad tym, jakie hasło ukryło się w kategorii kino pod tymi oto dźwiękami.
5: No otóż to, bo najtrudniejsze pytanie, jakie w życiu słyszałeś, to jest temat przewodni naszego dzisiejszego programu.
6: Tak.
5: I jak się okazuje, to najtrudniejsze pytanie to mogą być te dźwięki, które państwo usłyszeliście od nas. To raz jeszcze, lecimy.
3: Turba duży.
5: I co państwo na to?
8: Święty Franciszek.
9: To jest skorpion.
10: Czy odpowiedź dzisiejszych kartonach to jest tytuł filmu Gdzie jest Nemo?
11: Może chodzi o film Festiwal Pieśniaszy z 22 roku?
12: Czy w dzisiejszych kartonach to będzie Twister?
13: Dzisiejsze kartony to Cztery pancerni i pies.
14: Czy w kartonach dzisiaj chodzi o Piotra Kuźniaka?
4: To nie jest Gdzie jest Nemo, tylko Gdzie jest rozum.
7: Dobrze, dorzućmy trzeci dźwięk. Ja myślę, że on wiele państwu rozjaśni.
5: No to wiemy, po kolei.
3: Turba duży.
4: Łezka ci się wokół zakręciła, co?
5: Troszkę tak.
1: Ach. Eski rok.
7: Wspomnienie o tych penisach pewnie.
5: Macie karę.

0: Szkoda gada, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Drodzy Państwo, tak ten czas zasuwa, że kolejne szkoda gadać przed nami. Szybko sięgam po karteczkę, gdzie ona była.
2: Gdzie ona jest? Jej, dobra.
1: Jest tutaj. Ewa Chodakowska rozstała się z mężem. Przypomnę, to był Grek. Ja też się wczoraj rozstałem z Grecją.
3: Po 17 latach?
2: Chciałby. Jakub Rzeźniczak przysnął przy stoliku na spotkaniu z żoną i ze znajomymi. Impreza nie dopisała. Rzeczywiście widziałam to zdjęcie, on normalnie po prostu kimnął. Ciekawa jestem tylko, czy chrapał.
3: Patrycja Komorowska z kolei chwali się nową narodzoną córeczką. Paweł Denung spisuje się dobrze jako tata? Takie pytanie zadaje Pudelek. O, Pudelek, oczywiście, że się dobrze spisuje, bo najważniejsze u rodziców jest, co? Silna psychika.
4: Jaki ty jesteś twardy.
5: Jestem człowiekiem z miasta.
4: Ale ty masz silną psychikę.
5: Zbiście silną.
0: To jest jakaś porażka.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
7: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: No ale jak już to wszystko razem zrobili, to stwierdzili, dobra, potrzebujemy fajnego drivera i wzięli, wiecie kogo? Sterlinga Mossa.
7: Łukasz Bąk.
8: Teraz jest elektrykiem, który ma 11 kWh energii w baterii i może przejechać nawet 160 km.
7: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
9: Drifterzy! Nowy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
7: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00. Autopromocja. Reklama.
10: Bo w Media Expert taniej masz. O tak! Taniej masz!
11: W Media Expert wyprzedzaj.

0: w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
2: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
1: A pan wie, jak to objechać?
3: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.um.warszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Mieszkania w Warszawie? Nie oglądaj tylko w internecie. Zobacz je na żywo. Gotowe osiedle, klucze od ręki i specjalna oferta tylko na miejscu. Już 4 i 5 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte osiedla U na Białołęce. Kameralna zabudowa, dużo zieleni, plac zabaw i tylko 10 minut od metra. Czekamy na Ciebie przy ulicy Skarbka z Gór 47 w piątek od 9 do 18, a w sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
7: Kameralne koncerty, wybitni artyści i atmosfera, której nie znajdziesz na wielkiej scenie. Odkryj Live Music. Nowy cykl kameralnych koncertów w zabytkowych podziemiach hotelu Belotto w samym sercu Warszawy. 24 września Natalia Niemen Trio i niezwykły pełen emocji głos Natalii. 21 października Myrcze, Głęba i Jarzmik. Jazz, improwizacja i energia na żywo. Dwa wyjątkowe wieczory w miejscu, gdzie muzyka spotyka się z bliskością. Daj się zaprosić do świata muzyki i kup bilet na hotelbelotto.pl.
8: Reklama.

0: SK Rock Warszawa.
1: Dokonał napaści także w Opolu zarzuty dla 19-latka za zbrodnie w Kędzierzynie-Koźlu. W raporcie o kryptoaktywach i sejmowym głosowaniu nad odrzuceniem prezydenckiego weta. 0 promila i 5 lat bez prawa jazdy. Od dziś nowe zasady dla młodych kierowców.
2: SK Rock. Raport.
1: 8.1, Anna Kruszyńska, zapraszam. Ofiary wybierał przypadkowo 19-latek zatrzymany w związku ze zbrodnią w Kędzierzynie-Koźlu. Miał dokonać napaści także w Opolu. Jakub L. usłyszał dwa zarzuty. Zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem 49-letniej kobiety w Kędzierzynie-Koźlu oraz usiłowanie zabójstwa mężczyzny w Opolu. Przyznał się do winy, grozi mu dożywocie.
3: Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Konieczne będzie badanie Jakuba L. przez biegłych lekarzy psychiatrów celem oceny jego poczytalności.
1: Mówi Stanisław Bar z prokuratury okręgowej w Opolu i dodaje, że podejrzany obie ofiary wybrał przypadkowo.
3: Podejrzany po jego zatrzymaniu, zatrzymującym go funkcjonariuszom policji oświadczył, że to on stoi za incydentem, który miał miejsce w Opolu, gdzie zaatakował nieznaną mu osobę, uderzając ją młotkiem w głowę.
1: Do zabójstwa 49-letniej Diany R. doszło w piątek w lesie na przedmieściach Kędzierzyna-Koźla. Ofiara wyszła na spacer z psem. Przyczyną śmierci były najprawdopodobniej rozległe rany głowy. Zaatakowany w Opolu mężczyzna wciąż przebywa w szpitalu i na razie nie może zostać przesłuchany.
2: To jest raport.
1: Premier łączy regulacje rynku kryptoaktywów z powstrzymaniem rosyjskich aktów sabotażu i apeluje o przyjęcie ustawy, którą zawetował prezydent. Jutro w Sejmie głosowanie nad odrzuceniem prezydenckiego weta. Wszystko wskazuje jednak na to, że to głosowanie nie pójdzie po myśli rządowej koalicji, a ustawy o rynku kryptoaktywów nadal nie będzie w polskim prawie. O czym więcej z Sejmu nasz reporter Michał Rawa.
4: Zdaniem Donalda Tuska ustawa o rynku kryptoaktywów bardzo utrudniłaby finansowanie działań terrorystycznych w Polsce i dlatego premier apeluje o przyjęcie ustawy.
5: Sposób rozliczania, wynajmowania zamachowców oparty jest o kryptowaluty. Brak ustawy powoduje, że na tym rynku można buszować zupełnie bezkarnie, bez żadnej kontroli.
4: W Sejmie w tym temacie nie ma zgody. Była za to awantura o odpowiedzialność za aferę Zonda Krypto.
6: Krypto, afera PiSu, rozwoju PiSu i Konfederacji.
7: Dlaczego nie ostrzegliście Polaków, których kral prawdopodobnie okradł na miliony złotych?
4: I wiadomo już, że w Sejmie politycznych cudów nie będzie. PiS, Rozwój Plus i Konfederacja nie zagłosują za odrzuceniem prezydenckiego weta, co oznacza, że nie będzie do tego wymaganej większości.
1: Dodajmy, że wczoraj zatrzymano w sprawie Zonda Krypto 3 kolejne osoby. Wiadomo, że jedną z nich jest inwestor giełdowy Rafał Zaorski. Miał on według medialnych doniesień związki z zaginionym Sylwestrem Suszkiem. Dwuletni okres próbny, bezwzględny limit 0 promila alkoholu oraz obowiązek jazdy z opiekunem dla 17-latków. Od dziś wchodzą w życie nowe zasady dla młodych kierowców. Z kursantami w Świętokrzyskiem rozmawiała Weronika Wawszczyk.
8: Młodzi adepci do zmian podchodzą z dystansem, choć rozumieją potrzebę kontroli, surowych konsekwencji i okresu próbnego, obawia się 16-letni Szymon.
9: Ogranicza nas to troszkę i sprawia, że nie możemy się czuć pewnie na drodze.
8: Z kolei starsi kursanci w pełni popierają nowe regulacje. Zdaniem pani Agnieszki to niezbędny krok.
10: Młodzi kierowcy powinni się stosować.
8: Przekroczenie 12 punktów karnych w pierwszym roku oznaczać będzie skierowanie na obowiązkowe szkolenie na płycie poślizgowej.
1: Z kolei uzyskanie 20 punktów karnych skutkować będzie natychmiastowym cofnięciem uprawnień.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Muzyka, płyty i instrumenty z PRL-u. To wszystko na nowej wystawie w Muzeum Historii Polski. Ekspozycja Za czym kolejka ta stoi PRL w muzycznym zwierciadle pokazuje rzeczywistość tamtych lat, w której artyści musieli mierzyć się z cenzurą.
11: To jest wystawa, gdzie jest prezentowana muzyka naprawdę. Można zobaczyć artystów, którzy robili specjalne nagrania dla naszej wystawy.
1: Mówił pomysłodawca i jeden z kuratorów wystawy Marek Stremecki.
12: Pogoda.
13: Za czym kolejka ta stoi? Po szarość.
14: No ale nie jest szarość, bo jak patrzę za okno, to jest jasność.
13: Ale po południu będzie pochmurność, a nawet deszczowość.
15: Gdzie nie chcę przynajmniej.
14: Świetnie nam idzie. Ja to powiedziałam niby, że jesień.
15: Poczekaj,
14: Powiedziałam, że jesień. I powiedziałam i mam za swoje teraz.
15: Słuchaj, moja żona zawsze tak skanduje. Przedłużaj!
14: No i
15: nie wychodzi. No i państwo to jesieni.
16: Dwa słowa do prowadzącej. Jesień sresień.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
18: 6 na 9. Ziętarska, Olszewski.
0: Góralski od 6 do 9.
14: Ale powiem ci, że jak żona do ciebie krzyczy: przedłużaj, przedłużaj, przedłużaj, to musicie mieć niezły ubaw w domu.
13: Proszę państwa, prowadzący do zwolnienia, ale słuchacza jak zwykle top.
15: Tak, ja do chirurga mówiłem kiedyś: przedłużaj, przedłużaj, albo chociaż pogrubiaj. To w raportach?
1: Czeki turystyczne elektryzują w Podlaskiem. Pierwsza tura rozeszła się zaledwie w minutę i 15 sekund.
14: Dobrze, że jesteś.
15: To trzy razy!
13: Ale rzeczywiście, ten nos masz jakiś taki większy.

0: Siema, nie mam pojęcia, o co chodzi w tych dzisiejszych kartonach. To jakaś kuziwa grecka hydrozagadka.
1: Kartony? Eski rok.
2: No nie grecka hydrozagadka, ale nie jest pan daleko od prawidłowej odpowiedzi.
3: Nie jest tak źle. Do kogoś na pewno po gacie kąpielicznej, może jeszcze koszulkę gdzieś znajdziemy i bardzo ciekawy komiks, książka Tamte dni, tamte noce. Taki romans dla dorosłych. Może nie czytajcie tego dzieciom?
2: No zdecydowanie nie. Tamte dni, tamte noce. Kto zdobędzie, to się zaraz przekonamy. Wiemy też, że dźwięki już trzy brzmią tak.
4: Turba duży.
3: No, bardzo pięknie. I znaczy, było trochę złych jeszcze odpowiedzi, prawda?
5: Łaj złych było mnóstwo.
3: Łaj złych!
6: Tonda krypto.
7: Czy odpowiedź to Mamma Mia?
8: To chodzi o wielką majówkę.
9: Myślę, że będzie to spacer w chmurach z Keanu Reevesem.
5: Ale prawdą jest też to, że pojawiło się sporo dobrych odpowiedzi, z tym, że no, wiadomo, wybieramy zawsze osobę, która jako pierwsza wpadła na poprawną odpowiedź.
3: To prawda, a my mieliśmy jeszcze czwarty dźwięk, prawda? Mieliśmy jeszcze? Mieliśmy?
5: No, za moment pan Wojtek będzie tłumaczył, może najpierw sprawdźmy, co jest rozwiązane. Zdaniem, dobra?
3: Dobra.
5: No to, drodzy państwo, to jest odpowiedź jedyna, słuszna, poprawna.
10: Cześć, odgaduję kartony, moje wielkie greckie wesele.
2: Tak, to jest dobra odpowiedź!
5: No! I teraz, panie Wojtku, tłumacz się, proszę państwu.
2: Proszę, słowo po słowie.
5: Słowo po słowie, a tym ostatnim sobie zakończymy, tak się umawiamy?
2: No, skoro tak powiedziałeś, niech tak będzie.
5: To lecimy.
2: Zespół Scorpions, wokalista Klaus Meine. Majne,
3: czyli
2: moje.
3: Majne, moje.
5: Moje!
2: No proste.
5: Lećmy dalej.
10: Turbo duży,
2: czyli jaki? Wielki.
5: Bardzo
2: moje
5: dobrze.
2: Wielkie.
5: Moje wielkie. No tu było jasne.
2: Greckie, tak?
5: No wszystko się zgadza. Normalna rzecz. Jeszcze, drodzy państwo, na koniec posłuchajcie nie tego. Jak pan Wojciech wyobraża sobie wesele.
1: Kartony. Eski rok.
5: Co tam było weselne?
3: Ale to było weselnego?
2: Pyton. Nie znacie tego?
3: Pyton?
2: Pan Sławomir pyton? To śpiewa.
3: Weselny, ale po co to jest weselny pyton?
2: Taki wąż, który się robi i się jedzie. Tak jak w Noki kiedyś miała.

0: Bierzmy się do roboty, bo przez te kartony cały dzień nam uciekł, tak naprawdę.
1: To prawda, no ale wiesz co, dzisiaj jesteśmy, słuchajcie, w fazie tego, jakie jest najtrudniejsze pytanie, jakie usłyszałeś w życiu. I kartony zdecydowanie dzisiaj do tego należały.
2: Jakie jeszcze trudne pytania zdarzyło się Państwu rozwiązywać? Słuchamy.
3: To moim najtrudniejszym pytaniem było, kiedy dziekan na politechnice spytał mnie, dlaczego mam nie skreślać z listy studentów.
2: A dlaczego tak? A dlaczego
1: właśnie,
2: nie?
1: Właśnie, ale dlaczego?
0: Bo to jest właśnie jedno z najtrudniejszych pytań, prawda? Dlaczego?
2: No. Kurczę! Słuchajcie, ja miałem także przystanek Woodstock, kilka tysięcy samochodów, wychodzimy z tego pola, gdzie są koncerty i żona mówi, ty pamiętasz, gdzie zaparkowałeś?
0: Nie pamiętam.
2: Nie pamiętam.
0: Dlaczego?
4: O. Poranne 6 na 9 w SCRO. Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy? Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto. To w ogóle możliwe? Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung, kawa mielona, 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Mieszkania w Warszawie? Nie oglądaj tylko w internecie. Zobacz je na żywo. Gotowe osiedle, klucze od ręki i specjalna oferta tylko na miejscu. Już 4 i 5 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte osiedla U na Białołęce. Kameralna zabudowa, dużo zieleni, plac zabaw i tylko 10 minut od metra. Czekamy na Ciebie przy ulicy Skarbka z Gór 47 w piątek od 9 do 18, a w sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
11: Siemka, muzyka poważna, klasa czy obciach?
12: Klasa, a nawet klasyka.
11: A rap?
12: Też klasa.
13: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
14: Do zobaczenia w Warszawie, Dzimek.
13: Alior Bank, pewni swego rytmu.
4: Reklama. Eska Rock Warszawa.

0: Złośliwi mogą powiedzieć, że raport jest spóźniony, ale my po prostu daliśmy wybrzmieć muzyce. 8:31 na zegarach, czas na raport Eski Rock.
1: Eska Rock. Raport.
2: Anna Kruszyńska, zapraszam. Co najmniej 17 osób, w tym troje dzieci, zostało rannych. To na Ukrainie. Rosjanie zaatakowali Odessę. Uszkodzony został budynek mieszkalny, a także samochody. Rosjanie uderzyli też w obwód charkowski. Celem było 10 miejscowości. Z kolei w obwodzie kijowskim zaatakowane zostały budynki magazynowe. Łącznie w ostatnich godzinach w Ukrainę uderzyły 163 drony. Alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa otrzymali mieszkańcy powiatu kolskiego w Wielkopolsce. Powiadomienia dotyczą ćwiczeń z wykorzystaniem syren. Odbędą się dziś w godzinach 9:14 na terenie miasta Koło, ale też gminy Koło. Służby zaapelowały o zachowanie spokoju.
1: To jest raport.
2: Po zmroku na górskie wędrówki się nie wybierajcie, apeluje do turystów TPN i przypomina, że nocą poruszanie się po górach jest zabronione. Mimo że pogoda jeszcze dopisuje, to dzień staje się coraz krótszy i trzeba to wziąć pod uwagę przy planowaniu wycieczek, ostrzega Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
3: Jasno robi się przed godziną 6:00, tak realnie, natomiast ciemno około 19:30 tego dnia nam rzeczywiście było. Jak chcemy wyjść na rysy, na Orloperć, no to oczywiście musimy wziąć to pod uwagę. Warto spakować latarkę do plecaka, ale starajmy się szanować te przepisy Parku Narodowego, poruszać się w tych wyznaczonych ramach od świtu do zmierzchu.
2: Bo poruszanie się po zmroku jest w górach zabronione ze względu na ochronę przyrody. Noc zarezerwowana jest dla tatrzańskich dzikich zwierząt.
1: SK Rock Sport.
2: Polskie siatkarki mogą dziś zrobić duży krok w stronę medalu Mistrzostw Europy. W ćwierćfinale turnieju w Stambule Polki zmierzą się z Holandią. To dobrze znany rywal biało-czerwonym. Ostatnio obie reprezentacje mierzyły się ze sobą w Lidze Narodów, w której dwukrotnie lepsze były Polki. Mecz rozpocznie się o 15:00, a w półfinale na wygranego czekają już Włoszki. Za to w Nowym Jorku Iga Świątek powalczy o awans do trzeciej rundy wielkoszlemowego US Open. O 17:00 zaplanowano jej mecz z argentyńską tenisistką Nadią Podorowską. Świątek jest ostatnią Polką, która gra jeszcze w rywalizacji singlowej.
4: Sześć na dziewięć w Esce Rock.

0: A dzisiaj pytamy Was o najtrudniejsze pytania, jakie w życiu usłyszeliście, no i trochę tego jest.
1: Zupełnie jakoś tak się to wszystko nam poukładało, że dużo pytań jest związanych z naszymi partnerami, a zwłaszcza z partnerkami. Na przykład ja zawsze czuję się niezręcznie, kiedy wracam do domu i żona mówi, no jak? Pytałeś o podwyżkę? Słuchaj, kochanie...
0: Kochanie, tak.
1: To nie jest takie łatwe.
0: Słuchaj, ja to zrobię, tylko przyjdzie taki moment i wiesz, i wtedy jak odpocznę, a wtedy to przyjdzie ten czas, ale kochanie. Wiesz,
2: słuchaj, nasz przełożony też wraca do chaty i mówi, najtrudniejsze pytanie, jakie dzisiaj usłyszałem, jak mnie pytali o tą podwyżkę.
0: Podwyżkę, no.
1: To prawda.
3: Mam odpowiedź zapisaną na ręku, zawsze nie,
2: ale wkurzają mnie te pytania, a państwa?
4: Dla mnie jedno z trudniejszych pytań to jest pytanie żony, która pyta, jak wygląda w tej sukience. I choćby nie wiem, jak wyglądała, to i tak wiesz, że jedyna poprawna odpowiedź to po prostu dobrze. Jeżeli chcesz żyć, oczywiście.
1: To prawda. I to w ogóle nie jest śmieszne.
0: Ale poczekaj się, no jeśli te kobiety w to wierzą potem, tak? Jak za każdym wiesz, ależ kochanie, oczywiście, ależ tak pięknie wyglądasz, kochanie.
2: Ja już się nauczyłem, że moja żona pyta do skutku. To znaczy, dopóki nie uzyska takiej odpowiedzi, jakiej oczekuje.
1: Najlepsze, żeby była realna, prawdziwa, żebyś ty naprawdę myślał to, co ona chce usłyszeć.
2: Tak, dokładnie właśnie tak. O co jeszcze państwo jesteście pytani?
5: Witam, dzień dobry. Takim najtrudniejszym pytaniem, żeby odpowiedzieć, co zawsze było, jak żona się mnie pytała, powiedz mi tak szczerze, czy ty już coś dzisiaj wypiłeś?
2: Ja to słyszałem przez ostatnie półtora tygodnia i jeszcze do Wojtka telefonik.
6: Wojtek, drogi przyjacielu, jaki ty miałeś dzisiaj powiew wyobraźni? Wiem, wielcy rockmeni tworzyli pod wpływem, ale twój mózg dzisiaj zrobił salto w tył. Trzeba zmienić Felczera na normalnego lekarza. Niech coś wreszcie przepisze. Bez urazy. Pozdrawiam.
0: Oczywiście. Nie, no spoko. Wiesz co, no naprawdę, do weterynarza można.
1: Poczytuj to jako komplement. Dziękuję.
2: Życzymy ci tylko dobrych lekarzy.
7: Proszę państwa, wysoki sądzie, to jest profesor Rafał Wilczur.
8: Poranne 6 na 9 w SC Rock.
9: Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
10: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
11: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
12: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W stylu, który naprawdę lubisz i z dodatkami idealnie dobranymi do swoich potrzeb. W Castoramie ci takie zaprojektujemy. Teraz zaaranżujesz z nami nie tylko kuchnię i łazienkę, ale całe wnętrze. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów. Zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
13: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
14: No.
13: A tamta to jest mega.
14: Mega, mega.
15: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
16: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
17: Mieszkania w Warszawie? Nie oglądaj tylko w internecie. Zobacz je na żywo. Gotowe osiedle, klucze od ręki i specjalna oferta tylko na miejscu. Już 4 i 5 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte osiedla U na Białołęce. Kameralna zabudowa, dużo zieleni, plac zabaw i tylko 10 minut od metra. Czekamy na ciebie przy ulicy Skarbka z Gór 47 w piątek od 9 do 18, a w sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
18: Reklama.

0: Dzisiaj rozmawiamy o najtrudniejszych pytaniach, jakie w życiu usłyszałeś. Ja mam prośbę, czy mógłbyś, taki telefon mamy z lotniska o celnikach.
1: Proszę bardzo.
2: Najtrudniejsze pytanie w życiu usłyszałem, jak wracałem z Kolumbii z wakacji i na lotnisku w Miami amerykański celnik popatrzył mi głęboko w oczy i spytał: to pańska walizka? I serce mi wtedy stanęło.
0: No tak, bo strasznie dużo mąki pan wiózł. A teraz przyznaj się, Kondzie, co ty wsadziłeś szwagrowi do walizki, jak wracałeś z Grecji?
1: Mnie to zastanawia to, dlaczego do niego celnik w Stanach powiedział: czy to pana walizka?
3: No, pewnie mu się bardzo spodobała.
1: Dokładnie.
3: Gdzie ją pan kupił?
1: Asia, ja sprawdziłem, co można przewozić w bagażu rejestrowanym i nierejestrowanym, i tego przewozić nie wolno. Dlatego powiem tylko, pewnej małej Polce lat 7, może 8 mniej więcej. Czekaj. Nie, a może nawet więcej?
0: A mówi o swojej córce.
1: Udało się znaleźć, to chyba się bełt nazywa, do kuszy, ale takiej kuszy podwodnej. Nie wiem, czy to również są bełty. I on ma takich pięć trójzębów, to też dobre na końcu. I taki długi, taką prowadnicę długą. Ale szwagrowi do bagażu wcisnęliśmy.
0: 5 razy 3 to 18 zębów ma.
4: Słuchajcie, ja kiedyś jechałem na wakacje i widziałem w samolocie 3 takich Polaków. Siedzieli na samym końcu i jeden też miał bełt w walizce.
5: Rock. Mówimy twoim głosem.

0: ciężkiego pytania. Nie wiem, czy znacie ten kawałek, to dwóch kolegów rozmawia. Jeden mówi do drugiego: posłuchaj, zrobiłem badanie, ankietę wśród 100 swoich sąsiadek, jakiego żelu pod prysznic używają. Uwierz mi, 98% z nich odpowiedziało mi, jak to wlazłeś.
1: Nie wiemy, drodzy państwo, jak tu wleźliśmy, ale wiemy, że za moment stąd wyleziemy.
2: No i wiemy też, że na przykład ja policzyłam 5 razy 3 i wyszło mi 18.
1: Kądziu powiedział, że jego córka ma między 7 a 12 lat. A to ja jestem ten najgorszy, tak? Dziękuję wam bardzo.
3: Do jutra.
4: To było 6 na 9 w Esse Rock.
5: Ja nie jadę. To znaczy nie jadę dzisiaj. Mam tu jeszcze sprawy do załatwienia.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit Six.
7: Reklama.
8: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
9: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
10: No.
9: A tamta to jest mega.
10: Mega, mega.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
12: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią cię o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
13: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
14: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung, kawa mielona, 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni, 37,99. A Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni, 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Reklama.
15: Wczoraj usłyszeli zarzuty, dziś kolejne przesłuchania w sprawie zonda krypto. Seria groźnych wypadków w Kujawsko-Pomorskim. Przewróciła się ciężarówka przewożąca zwierzęta. W raporcie czeki turystyczne. Pierwsza tura w Podlaskiem rozeszła się w minutę 15 sekund.
16: SK Rock. Raport.
15: 9.1, Anna Kruszyńska zapraszam. Dziś kolejne przesłuchania trzech osób zatrzymanych w sprawie zonda krypto. Jak się dowiedzieliśmy w prokuraturze, wczoraj ta trójka usłyszała zarzuty. Wśród zatrzymanych jeden z najbardziej znanych inwestorów giełdowych w Polsce, Rafał Z. Te czynności są związane ze sprawą Sylwestra Suszka, założyciela poprzedniczki zonda krypto, czyli giełdy BitBay. O tym więcej nasz reporter Michał Rawa.
17: Wczorajsze przesłuchania trwały do późnego wieczora, dzisiaj będą kontynuowane, a śledczy przekażą informacje o treści zarzutów. Z doniesień medialnych wiadomo, że Rafał Z. miał związki z Sylwestrem Suszkiem, który jest uznany za zaginionego od marca 2022 roku. Pozostali zatrzymani to Jaromira W. i Anna P., żona i współpracowniczka Mariana W., pseudonim Maniek, głównego podejrzanego w sprawie zaginięcia Suszka. Śledczy zakładają, że założyciel BitBaya nie żyje.
18: Prowadzimy także postępowanie w kierunku wykrycia tych osób, które odpowiadają być może za śmierć właśnie pana Suszka.
17: Mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, który dodał, że po przesłuchaniach tych trzech osób, będą znane dalsze kroki prokuratury.
16: To jest raport.
15: Seria groźnych wypadków o poranku w kraju na autostradzie A2 w rejonie Pruszkowa. To niedaleko Warszawy dachował samochód osobowy. Na miejscu pracują służby. Są utrudnienia w ruchu w obu kierunkach. Groźne zdarzenie też w Kujawsko-Pomorskim na drodze krajowej 91 na trasie Toruń-Węzeł Świecie Zachód w miejscowości Kończewice. Pojazd ciężarowy przewożący zwierzęta przewrócił się na pobocze. W wypadku jedna osoba została ranna. W kierunku Gdańska obowiązuje ruch wahadłowy. Zarzut udziału w bójce usłyszał 17-latek podejrzany w sprawie brutalnego pobicia 36-letniego mężczyzny na osiedlu willowym w Hucie w Krakowie. Nastolatek został zatrzymany na Słowacji, mówi Tomasz Waszczuk z prokuratury okręgowej w Krakowie.
3: Mężczyzna został zatrzymany, doprowadzony do prokuratury. Tam przedstawiono mu zarzut udziału w pobiciu. I dzisiaj odbyło się posiedzenie sądu w tym przedmiocie. Sąd uwzględnił wniosek prokuratora i tymczasowo aresztował tego mężczyznę na okres 3 miesięcy.
15: Słowackie służby zatrzymały w związku ze sprawą łącznie 3 osoby, które po śmiertelnej bójce uciekły za naszą południową granicę. 2 nadal czekają na przekazanie polskim służbom. Prokuratura zdecydowała o przedstawieniu im zarzutów udziału w bójce z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Przypomnijmy, do pobicia 36-letniego mężczyzny związanego z Hutnikiem Kraków doszło w nocy z 20 na 21 sierpnia na osiedlu willowym. Mężczyzna zmarł w drodze do szpitala. Wcześniej w sprawie zatrzymano 19-latka, który również usłyszał zarzuty i został tymczasowo aresztowany.
16: Słuchacie raportu w SC Rock.
15: Czeki elektryzują turystów. Ruszył program dopłat do wypoczynku we wschodnich regionach Polski. W Podlaskiem pierwsza tura rozeszła się w zaledwie minutę i 15 sekund. W Lubelskiem nawet szybciej. Na Warmii i Mazurach pierwsza pula ruszy 29 września o 10. Czy kraina Tysiąca Jezior to dobry kierunek na odpoczynek?
7: Mieszkając tutaj na Warmii i Mazurach, to w sumie my mieszkamy na wakacjach.
10: Ja jestem któryś raz. Wiktoria jest pierwszy raz. Jesteśmy tak naprawdę oczarowani. Jest ładnie.
19: Jedno z lepszych, jakie może być. Zdecydowanie.
20: Jest pięknie, sielsko, także bardzo lubię takie klimaty.
21: Nie dość, że mamy najlepsze miejsce do odpoczynku, to mamy zarówno niedaleko, nad morze i nie najdalej w górę.
15: Mówili mieszkańcy regionu i turyści. Czek turystyczny gwarantuje dopłatę w wysokości 300 zł do pobytu obejmującego co najmniej 2 noclegi w obiekcie, który będzie uczestniczył w programie. W Podkarpackiem program startuje 14 września.
16: Pogoda.
15: Dziś zachmurzenie umiarkowane, miejscami przelotne opady deszczu, a lokalnie na wybrzeżu oraz na południowym wschodzie także burze. Temperatura na przeważającym obszarze kraju od 20 do 23 stopni. Cieplej na południowym wschodzie 26 kresek, a najchłodniej nad morzem oraz Suwalszczyźnie, tam około 18 stopni. Ciśnienie w południe wyniesie 1004 hektopaskale.
4: A teraz kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: abstrahując od ekologiczności dawnych aut, to śpiewanie o 2400 jest zdecydowanie bardziej sexy, niż gdyby miała powstać piosenka o hybrydzie albo elektryku. No, niech sami Państwo przyznają. 13 minut po 9, pan Jaro mówi dzień dobry, zapraszam na kultowe historie.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Tak, jestem już wiekowym człowiekiem, ale przy tych młodzieńcach to jeszcze jestem dzieckiem. The Rolling Stones.

0: Is This Love, zespół White Snake w Estrog. A teraz wspomnimy już nieżyjącego Perry'ego Beaumonte.
1: Kultowe kawałki, kultowe historie w Estrog.
0: Mogą Państwo nie kojarzyć, no to ja od razu wyjaśniam, cóż to była za postać. Mówię w czasie przeszłym, bo umarł niestety w grudniu 2025 roku. Początkowo pracował jako członek ekipy technicznej zespołu The Cure, było to pod koniec lat 80., a oficjalnie muzykiem formacji został w roku 1990. No i był do roku 2005, przez 15 lat nieustannie, potem jeszcze wrócił na chwilę w roku 2022. Grał na gitarze, sześciostrunowym basie oraz instrumentach klawiszowych. Perry miałby dziś urodziny, gdyby żył. 66.

0: Mam takie wspomnienie z numerem Losing My Religion z roku 91, że w zasadzie miałem wrażenie, był wszędzie. No oczywiście pojawił się teledysk w oglądanym przeze mnie wtedy bardzo chętnie MTV, no ale jeżeli chodzi o stacje radiowe, to ten numer leciał w każdej, absolutnie każdej. Jedna z pierwszych piosenek, która podbijała serca i umysły, no i myśli wszystkich absolutnie ludzi na świecie. Zespół R.E.M. pojawił się na antenie Eski Rock, a za moment zagrają dla Państwa T-Love.
1: Reklama.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
5: Nie czytasz, tylko śledzisz tekst. Zazwyczaj nie przypuszczasz, a podejrzewasz? Nigdy niczego nie szukasz, tylko jesteś na tropie? To te studia są dla Ciebie. Kryminologia i kryminalistyka w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Uczyń zawód z hobby. Szczegóły na www.uth.edu.pl.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: Czas zrobić formę.
8: Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty.
7: Wow, ale okazja!
9: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
10: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
11: Aha.
12: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow.
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
14: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
15: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
16: Reklama.
17: Hi, this is John Entwistle.
18: And this is Pete Townsend.
17: Of The Who.
19: Hi, this is Carlos Santana.
20: Hey, my name is Skin.
21: And I'm Cass, and we are Skunk and Nancy on Mescal Rock.

Love na bruku. Na bruku był też chwilę w swoim życiu Ringo Starr, gdy w roku 68 puszczał zespół The Beatles. Pamiętacie, pokłócił się trochę i też uważał, że jest najmniej potrzebny, więc wyjechał z rodziną na Sardynię. Tam zastał go telegram, w którym chłopcy prosili go, by wrócił, że jest najlepszym perkusistą na świecie. A gdy wrócił, zastał perkusję zasłaną, usłaną kwiatami, no i też swojego kumpla George'a Harrisona, który w czasie nieobecności pozostałej trójki robił swoją piosenkę dla The Beatles. While my guitar gently weeps.

0: Hej, czy nie wiecie, nie macie władzy na świecie. Piosenka, którą odbieramy jako taki apel, uwaga do polityków, ale tak nie do końca chyba jest, bo Kazik mówił o tym, że numer opowiada o szatanie. Cokolwiek miałoby to oznaczać. Za moment 10. O szatanie chyba nie będzie w raporcie, ale o politykach jak najbardziej. Teraz wiadomości, a potem wrócimy z muzyką. The Offspring, Hate That.
1: Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale no? W Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: W tym domu nigdy nie zwalnia.

0: Fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera. Play.
1: Siemka, muzyka poważna. Klasa czy obciach?
2: Klasa, a nawet klasyka.
1: A rap?
2: Też klasa.
3: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
4: Do zobaczenia w Warszawie. Dzimek.
3: Alior Bank. Pewni swego rytmu.
5: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna Marinero. 4,99 za 100 gramów. Oraz mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,49 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 9,99 za kilogram. Biedronka.
6: Lepsze Mazowsze?
7: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
6: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
7: czekają na twój głos.
6: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
7: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
6: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
7: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
8: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Żoliborzu, w Parku Żeromskiego, podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku, na Bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
9: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
10: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
11: Pan Rębiszewski?
12: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
13: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Mieszkania w Warszawie? Nie oglądaj tylko w internecie. Zobacz je na żywo. Gotowe osiedle, klucze od ręki i specjalna oferta tylko na miejscu. Już 4 i 5 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte osiedla U na Białołęce. Kameralna zabudowa, dużo zieleni, plac zabaw i tylko 10 minut od metra. Czekamy na Ciebie przy ulicy Skarbka z Gór 47 w piątek od 9 do 18, a w sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
15: Halo, tu Polsat. Robimy Ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
16: Reklama.
17: W Monachium nieudana próba podpalenia w pobliżu siedzib firm zbrojeniowych. Nocna akcja w Tatrach. Ratownicy sprowadzili turystę, który doznał urazu nogi. Autopoprawka przyjęta. Jest decyzja rządu w sprawie najmu krótkoterminowego.
18: SK Rock. Raport.
17: 10. Anna Kruszyńska zaprasza, a zaczynamy od doniesień z Monachium. Nieudaną próbą podpalenia zakończyło się wyrzucenie ładunków zapalających z samochodu. Do ataku doszło w nocy w dzielnicy Berg am Laim, blisko niemieckich form zbrojeniowych. Policja zatrzymała dwie osoby, to obywatele Bułgarii. Obecnie niemieckie służby sprawdzają ewentualny motyw polityczny tego zdarzenia.
18: To jest raport.
17: Teraz nocna akcja w Tatrach. Ratownicy Topr sprowadzili turystę, który na szlaku na Rysy doznał urazu nogi. Utknął na wysokości ponad 2000 metrów. Akcja rozpoczęła się o 20.30, a skończyła o 5.30 rano. Turysta wędrował w towarzystwie drugiej osoby, która wezwała pomoc, informują toprowcy. Ze względu na późną porę nie było możliwości wykorzystania śmigłowca ratunkowego. Z rejonu Morskiego Oka wyruszyło na pomoc 12 ratowników. Podczas akcji wykorzystano także drona, za pomocą którego dostarczono poszkodowanemu pakiet grzewczy. Topr przypomina, że mimo słonecznej pogody panującej w Tatrach, warunki w wyższych partiach gór mogą być wymagające, a dni są coraz krótsze.
19: Jasno robi się przed godziną 6, tak realnie. Natomiast ciemno około 19.30 tego dnia nam rzeczywiście ubyło.
17: Mówił Tomasz Zając z TPN. W nocy temperatura na szczytach spada do zaledwie kilku stopni powyżej zera. Planując wycieczkę, należy odpowiednio dobrać trasę i godzinę wyjścia, aby wrócić przed zmrokiem. Rząd przywraca samorządom możliwość tworzenia stref wolnych od najmu krótkoterminowego. Pozwala na to przyjęta autopoprawka do nowelizacji. Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe będą mogły uchwałą zakazać takiego najmu w swoich nieruchomościach. Mieszkańcy oraz zarządcy będą też mogli wnioskować o kontrolę obiektów w związku z naruszeniem porządku i bezpieczeństwa. A szczegóły zna Mateusz Gołębiewski.
11: Autopoprawka przywraca też samorządom możliwość tworzenia stref wolnych od najmu krótkoterminowego. Rada gminy na wniosek wójta, burmistrza albo prezydenta miasta będzie mogła ograniczyć lub zakazać najmu na określonym obszarze. Zakaz może dotyczyć całej strefy, konkretnych obiektów albo tylko wybranych okresów, na przykład dni szczególnie obciążonych ruchem turystycznym.
20: Od samego początku mówiliśmy, że jeszcze będziemy pracować nad tymi rozwiązaniami, żeby tam dołożyć takie przepisy, które są ważne z punktu widzenia obywateli, i ta autopoprawka jest dokładnie o tym.
11: Mówił rzecznik rządu Adam Szłapka. Nowe przepisy mają obowiązywać od początku 2028 roku.
17: Wcześniej jednak muszą przejść przez ścieżkę legislacyjną.
18: Eskarok Biznes.
17: 23% VAT na paliwa oznacza wysokie rachunki za tankowanie, ocenili dziś analitycy portalu epetrol.pl. Podali, że średnia ogólnopolska cena benzyny 95 wzrosła w ciągu tygodnia o złotówkę i 6 groszy do 7 zł 63 groszy za litr, a olej napędowy poszedł w górę o 88 groszy do 8 zł 39 groszy. Ponad 300 tysięcy złotych kary dla Centrum Dotacji OZE i 100 tysięcy złotych dla osoby zarządzającej tą spółką. To decyzja Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Chodzi o telemarketing bez zgody konsumentów. 42% Polaków nie odczuwa zmiany swojej sytuacji finansowej względem ubiegłego roku, a 24% uważa, że ich sytuacja się poprawiła. Wynika z badania na zlecenie Santander Consumer Banku. Wraz z wiekiem spada odsetek osób wskazujących na polepszenie się sytuacji. Jeszcze aktualne kursy walut. Dziś za dolara trzeba zapłacić 3,72 zł, za euro 4,32 zł. Aktualny kurs franka to 4,60 zł, a funta 5 zł i 3 grosze.
18: Pogoda.
17: Czwartek z umiarkowanym zachmurzeniem, miejscami przelotne opady deszczu, a lokalnie na wybrzeżu oraz na południowym wschodzie także burze. Temperatura na przeważającym obszarze kraju od 20 do 23 stopni, cieplej na południowym wschodzie 26, a najchłodniej dziś nad morzem oraz w Suwalszczyźnie, tam około 18 stopni. Ciśnienie w południe wyniesie 1004 hektopaskale.

0: Nie wiem, czy chodzą Państwo na solowy koncert Agnieszki Chylińskiej? Pewnie tak. I co, czekają Państwo na te jej piosenki, czy te śpiewane z czasów, gdy była w składzie ONA? No, ja raczej wybieram opcję numer 2. I jak Państwo znam, macie tak samo. 12 minut po 10, czas na nową piosenkę projektu z Ameryki, z pustynnych rejonów środkowych tego pięknego kraju. Queens of the Stone Age.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Numer oparty oczywiście o piosenkę The Clash, Guns in Brixton. What's Your Number, zespół Cypress Hill w Esterock. A teraz będziemy wspominać wydarzenie, nawet można powiedzieć dwa wydarzenia, ale skupimy się na jednym, które były związane ze śmiercią Taylora Hawkinsa.
1: Kultowe historie w Esterock.
0: Bo zwykle mówimy o jednym koncercie ku czci, a były w sumie dwa, bo było przecież Kia Forum w Los Angeles. Ten drugi koncert tak naprawdę miał miejsce 27 września, 4 lata temu, a pierwszym było oczywiście spotkanie gwiazd na stadionie Wembley w Londynie. I ten koncert odbył się dokładnie 4 lata temu, 3 września. Na scenie obok członków Foo Fighters pojawiła się plejada największych osobistości światowej muzyki rockowej, ale też i popowej. Byli Brian May, Roger Taylor z Queen, byli muzycy formacji Rush, był Liam Gallagher, był Lars Ulrich z Metallica, był Geezer Butler z Black Sabbath, byli też na przykład Trent Reznor czy Chris Novoselic. Jednym z ważniejszych momentów tego pożegnania Taylora Hawkinsa był moment, gdy My Hero zagrali Foo Fighters razem z nastoletnim synem Taylora, Seanem, który zagrał na perkusji. Piękny to był koncert. Są oczywiście z tego koncertu filmy, które mogą Państwo zobaczyć na YouTubie. Wyjątkowy moment. My wspomnimy go sobie jeszcze grając Foo Fighters na żywo, z czasów, gdy Hawkins bębnił tam aż miło. All My Life.
2: All right. Thanks. We love you.

0: Ta piosenka kojarzy mi się z polską piosenką, która brzmi mniej więcej tak, a teraz idziemy na jednego. No tyle, że u nas jest to bardzo prosta historia, która opowiada o tym, co się zamierza zrobić, w tym konkretnym przypadku zamoczyć gębę. A tutaj historia jest nieco głębsza, bo to przecież jest opowieść o rozbójniku, który napada na różnego rodzaju urzędy, a potem zostaje zdradzony przez swoją ukochaną. Stara piosenka, która w latach 70. została wypromowana przez grupę Thin Lizzy, a potem w latach 90. także przez grupę Metallica. Whiskey in the Jar. Joy Division za moment, a potem będziemy wspominać o pewnej płycie, która za moment skończy 25 lat.
1: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
2: Siemka, muzyka poważna. Klasa czy obciach?
3: Klasa, aha, nawet klasyka.
2: Arab?
3: Też klasa.
4: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
5: Do zobaczenia w Warszawie, Dzimek.
4: Alior Bank. Pewni swego rytmu.
6: Pan Rębiszewski?
7: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
8: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Mówiłeś, że już nic nie kupujesz.
12: No tak.
11: A teraz jedziemy do Factory.
12: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
13: Factory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Factory, Annopol i Ursus.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od czwartku. Mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 49. Cena poza promocją 3,30. Teraz tylko 99 groszy za opakowanie przy zakupie 6. A wszystkie produkty chemiczne do zmywania. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
10: Lidl, to się opłaca.
15: Drogi słuchaczu, to prawda, przyznaję się do winy. Przyłapali mnie właśnie na lewych interesach. Nikt mnie do niczego nie zmusił. Ktoś mi wręczył kopertę, to ją wziąłem. Gdybyś nie wziął, każdy by wziął. Tylko jak się teraz z tego wszystkiego wyplątać? Lewe interesy. Nowa farsa kryminalna w Teatrze Kapitol. Jacek Lenartowicz, Tomasz Dedek, Olga Łasak, Piotr Zelt, Bartosz Obuchowicz i ja, Mikołaj Krawczyk. Kup bilet na www.teatrkapitol.pl. Zapraszam.
16: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno, bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
18: Mamo, gotujemy się na bitki?
19: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z delikatesów centrum.
20: Do soboty. Schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A jutro i pojutrze masło kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
21: Reklama.
22: Eskarok. Eskarok. Radar.
23: Zapraszam. Michał Prokopowicz.
0: Niemiecka machina Accept działa bez zarzutu i ani myśli zwalniać obrotów. Gitarzysta Wolf Hoffman zapowiedział, że zespół szykuje się do powrotu do studia, by nagrać w niedalekiej przyszłości następcę albumu Humanoid. Jak mówi, przedstawienie musi trwać, dopóki czerpiemy z tego radość, a więcej o powrocie Accept przeczytacie na skrock.pl.
21: Skrock Radar.
22: Hey, I'm Jared from 30 Seconds to Mars. I'm Slash.
23: Witam wszystkich, nazywam się Kazik Staszewski, a wy słuchacie radia SK Rock. I słuchajcie go nadal, a źle na tym nie wyjdziecie, mówię wam przecież.

Love Will Tear Us Apart, zespół Joy Division. Każdy artysta, absolutnie każdy, nagrywając płytę, jakiś materiał, piosenkę, ma nadzieję, że to będzie to, co powali świat na kolana. Bo przecież kocha to, co robi i ma prawo tak myśleć. No i czasem nagrywasz płytę i tak naprawdę idziesz po swoje. Ale czasem nie spodziewasz się, jakie to zrobi zamieszanie. Kiedy tysiące fanów więcej, kilka tysięcy więcej niż się spodziewano, pojawiło się na darmowym koncercie System of a Down na pewnym parkingu w Los Angeles. Równie tylko 25 lat temu, 3 września 2001 roku, no to zespół przycierał oczy ze zdumienia. Władze nie pozwoliły zespołowi System of a Down wejść na scenę, no i wybuchły zamieszki. Ich sprzęt został zniszczony, 6 osób zostało aresztowanych. Ten koncert, który miał się odbyć równo 25 lat temu, miał uczcić wydanie ich albumu Toxicity, zaplanowane na następny dzień. Toxicity.

0: pani Edyta Bartosiewicz. Ogłosiła niedawno w social mediach, że będzie teraz bardziej zapracowana nie koncertowo, tylko telewizyjnie, bo w jednym z programów, w którym poszukuje się talentów muzycznych, młodych, nie młodych, w każdym razie obiecujących, zostanie trenerem. No, gdybym do takiego programu się dostał, gdybym umiał śpiewać, no to pewnie bym się właśnie do pani Edyty zapisał, do jej drużyny. I 11 i raport Eszki Rock, a potem The Clash.
1: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Piosenka Piotrka Franceskiego, Chłopcy z mojej ulicy. To jest tak cholernie nostalgiczna piosenka i z tych chłopców z naszej ulicy powoli ubywa.
1: Kawałki mojego życia.
2: Tytuł? Kawałki mojego życia. Czy życie ma kawałki? To się dzisiaj okaże. Włodzimierz Świętarski, dzisiaj będę miał zaszczyt pomówić o kawałkach mojego życia i kawałkach moich piosenek.
1: Kawałki mojego życia. Już dziś o 21:00 w SC Rock. Autopromocja. Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.

0: Od czwartku kawa rozpuszczalna Jacobs 23,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A ręcznik papierowy Foxy Tornado. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi gratis. 4 na osobę. Kaufland.
1: Marzy Ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią Cię o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na Ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
2: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
3: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Wszystko, czego dziś chcę,
5: to z kartą Moje Intermarché. Litrowe mleko wypasione. Złoty 79 przy zakupie 6. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów. 23,89.
6: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
7: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Bricomarché, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarché.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
8: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty z kartą Moja Biedronka. Ser żółty Gouda Światowicz 400 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego wszystkie parówki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie chłodzone produkty z kurczaka Jemy. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Biedronka. Codziennie niskie
9: ceny. Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
10: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
11: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Reklama.
13: Tragiczny wypadek na A1. Jeszcze dziś wniosek o areszt dla kierowcy. Maciej Berek o krok od Trybunału Konstytucyjnego. Za chwilę szczegóły. W Lasach pierwsze grzyby. Senepid przypomina o podstawowych zasadach.
14: SK Rock. Raport.
13: 11. Anna Kruszyńska, zapraszam. Na początek jednak dramatyczne doniesienia z Hiszpanii. Ponad 80 osób, w tym niemowlę, zmarło na łodzi, która 26 dni temu wyruszyła z Gambii na Wyspy Kanaryjskie. Na pokładzie było w sumie 128 osób. Do dryfującej jednostki hiszpańskie służby dotarły dziś nad ranem. W chwili akcji ratunkowej na pokładzie pozostawało już tylko 45 osób oraz 5 ciał.
14: To jest raport.
13: Jest podejrzane o spowodowanie tragicznego wypadku na autostradzie A1. Jeszcze dziś sąd rozpatrzy wniosek o areszt dla kierowcy ciężarówki. We wtorek wjechał w pracowników obsługi autostrady. Zginęły 4 osoby, a 4 trafiły do szpitala. Szczegóły zna Przemek Kopiejka.
15: Częstochowska prokuratura postawiła kierowcy zarzut nieumyślnego sprowadzania katastrofy i ukrywania kart dwóch innych kierowców. Dominik D. przyznał się do tego pierwszego zarzutu i powiedział, że nie pamięta okoliczności tego zdarzenia. Podejrzanemu grozi kara od 6 miesięcy do 8 lat więzienia. Jednym z badanych przez śledczych wątków jest też zabezpieczenie prac prowadzonych na autostradzie. Policja apeluje do kierowców, którzy posiadają nagrania konfiguracji ciągu pojazdów firm remontujących ten odcinek drogi, o niezwłoczny kontakt.
13: Maciej Berek o krok od Trybunału Konstytucyjnego. Sejmowa komisja pozytywnie zaopiniowała jego kandydaturę na nowego sędziego Trybunału. Negatywną ocenę uzyskał zaś zgłoszony przez PiS Artur Kotowski. To właśnie posłowie PiSu podczas obrad komisji głośno krytykowali Macieja Berka, nazywając go prawą ręką Donalda Tuska.
12: Ta kandydatura potwierdza, że hipokryzja o odpolitycznieniu Trybunału Konstytucyjnego wybija poza skalę.
16: Mamy po raz pierwszy, proszę państwa, taką sytuację, że prosto z ław rządowych trafia prawa ręka premiera, polityk do Trybunału Konstytucyjnego.
13: Mówili Paweł Szrot i Marcin Warchoł z PiSu. Politycy rządowej koalicji odpowiadali, że to rząd PiSu umieścił w Trybunale byłych posłów, a sam Maciej Berek już po decyzji komisji dodawał.
17: Osoby, które stawiają zarzut, że zgodnie z ustawą, którą uchwalił ten Sejm, a która ta ustawa nie weszła w życie, bo nie zgodził się na nią prezydent Duda, powinna być 4-letnia karencja pomiędzy okresem pełnienia funkcji, takiej jak moja ministerialnej, a kandydowaniem do Trybunału. To jest ustawa, która nie obowiązuje, przeciwko której głosowała opozycja parlamentarna.
13: A o tym, czy Maciej Berek zostanie sędzią Trybunału Konstytucyjnego, Sejm zdecyduje jutro. Rosja zamyka oddziały niemieckiego Instytutu Goethego. To odpowiedź Moskwy na zamknięcie rosyjskiego domu w Berlinie oraz rosyjskiego konsulatu w Bonn. Niemieckie władze zdecydowały się na ten krok po ustaleniu, że za incydent dronowy na lotnisku w Lipsku odpowiadała Rosja. Szef rosyjskiego MSZ Siergiej Ławrow stwierdził, że w ten sposób Niemcy sami pozbawili się kulturalnej obecności w Rosji.
14: Słuchacie raportu w SC Rock.
13: W lasach pojawiają się pierwsze grzyby. Bezpieczne grzybobranie to podstawa, przypomina sanepid w Kaliszu.
18: Wybieramy się zawsze z przewiewnym koszykiem, absolutnie z żadnymi foliowymi reklamówkami, plastikowymi, nieprzewiewnymi pojemnikami, dlatego że grzyby mają swoją wilgotność i źle przechowywane mogą stać się grzybami niejadalnymi.
13: Mówi nam Maria Wiśniewska, klasyfikator grzybów w sanepidzie w Kaliszu, i dodaje, że jeśli nie jesteśmy pewni, jakie grzyby zebraliśmy, możemy skorzystać z pomocy specjalisty.
18: Trzeba przyjść z wszystkimi grzybami zebranymi. Nie może to być tak, że przynosimy jednego grzyba i mówimy, że każdy inny, który został w domu, jest identyczny. Grzyby przynosimy zawsze w całości, czyli musi być i kapelusz, i trzon grzyba.
13: A grzyby najlepiej przetworzyć w ciągu 24 godzin.
3: Pogoda.
13: Czwartek z przyjemną temperaturą od 20 do 23 stopni, najcieplej na południowym wschodzie 26 kresek, a najchłodniej nad morzem i Suwalszczyźnie około 18 stopni. Na wybrzeżu słabe burze, opady deszczu pojawią się także na Warmii i Mazurach oraz Suwalszczyźnie, a także na południowym wschodzie. Deszczowo także w centrum, ale to pod koniec dnia, a w nocy dość obficie powada na Mazowszu i wschodzie.
3: Rock.
19: Kultowe kawałki,
3: kultowe historie.
19: Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: oryginale Manu Chao, a raczej Manu Nagra, bo to się nazywało wtedy jako grupa, a nie solowym, to było dziełem Manu Chao. Piosenka Out of Time, a w wersji T-Love to Syn Miasta. Rok 94? Dobrze pamiętam? Pamiętam, że byłem jeszcze w każdym razie w liceum, a to było naprawdę bardzo dawno temu.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Teraz moje młodsze dziecko jest w liceum. Ciekawe, czy będzie po latach wspominać na przykład 10 over 10 Royal Bloods. To nowość z tego roku.

0: Always, zespół Bon Jovi. A teraz będziemy mówić o koncertach. Teraz jak chodzimy, to zwykle spotykamy się z wspaniałą technologią, którą widać chociażby na wielkich telebimach, które zwykle pojawiają się po bokach scen. I zadam Państwu pytanie, kiedy zaczęła się ta nowoczesność na koncertach? Nie wiem, czy Państwo pamiętają, albo zgadną. Oj, dawno temu.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Otóż w roku 82, 3 września rozpoczęła się pierwsza z dwóch, jak się potem okazało, jeszcze potem było rok później, edycja festiwalu Us, czyli my. To miała być ta nazwa podkreśleniem opozycji do dekady Me, czyli do tej dekady, jak mówił Steve Wozniak, czyli współzałożyciel Apple, w czasie których to lat, szczególnie chodziło mu o dekadę lat 70., ludzie byli po prostu egoistami. Teraz miała nadejść ta dekada, miała rozpocząć się nowa epoka czasu, kiedy mieliśmy być zjednoczeni. No i stąd festiwal, w którego nazwie było My. Rok 82 i innowacje technologiczne, które pojawiły się na tym festiwalu, który odbywał się w San Bernardino w Kalifornii. Wielkie telebimy, gigantyczne telebimy Diamond Vision oraz nowoczesny system nagłośnienia, jakiego wcześniej nigdy na koncertach nie było. Na festiwalu obok muzyków, o których słów kilka za moment, pojawiały się oczywiście także pawilony z najnowszym sprzętem komputerowym, no i innymi technologiami, którymi handlował Steve Wozniak. No dobrze, a teraz do brzegu, czyli do tego najważniejszego. 400 tysięcy uczestników w ciągu 3 dni na tej pierwszej edycji Us Festiwalu, a na scenie Ozzy Osbourne, U2, Van Halen, David Bowie, Fleetwood Mac, Talking Heads, The Clash, czy ci panowie z The Police.

0: Miewam takie momenty, że faktycznie cieszę się ciszą, w szczególności kiedy człowiek wraca z jakiegoś festiwalu i obiecuje sobie, że na kolejny koncert pojedzie dopiero za miesiąc, a potem człowiekowi znowu zaczyna grać w krwi, we krwi rockowa muzyka. I taką Państwu obiecuję jeszcze przed godziną 12:00, za moment pojawią się Queen i We Are The Champions, a potem wspomnienie człowieka, który miałby dzisiaj 62. urodziny.
1: Reklama.
2: Marian, o czym myślisz?
1: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
1: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Marzy Ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią Cię o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na Ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
8: Pan Rębiszewski?
9: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Lody Bongelati 900 i 1000 ml. 1 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Lepsze Mazowsze?
14: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
13: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
14: czekają na twój głos.
13: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
14: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
13: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w Twoim regionie.
14: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
15: Mówiłeś, że już nic nie kupujesz.
16: No tak.
15: A teraz jedziemy do Factory.
16: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
17: Factory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Factory, Annopol i Ursus.
18: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci Cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: Letnia energia, wrześniowe korzyści. W salonach Grupy Krotowski czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu i marki możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet serwisowy, pakiet przeglądów lub promocyjną polisę. Oferta ważna do końca września lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi, Volkswagen, Volkswagen Samochody Dostawcze przy ulicy Radzymińskiej 301 w Ząbkach pod Warszawą. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
1: Reklama.
20: Hey, what's up? This is Fred. Fred Durst, the worst band in the world, Limp Bizkit.
21: Cześć, tu Kuba z grupy Happy Set. Słuchajcie Eski Rock.

We Are The Champions, zespół Queen. Teraz o człowieku, o którym zwykle mówię, kiedy jest rocznica jego śmierci, bo jego śmierć była rzeczywiście bardzo tragiczna. Umierał w samochodzie w wypadku 23 czerwca 2000 roku, czyli 26 lat temu. Ale nie będziemy wracać do tego, co stało się pod Płońskiem, a do tego, co wydarzyło się w Krakowie 3 września roku 64. A więc kiedy przychodził na świat Bogdan Łyszkiewicz, miałby dzisiaj 62 urodziny. Człowiek nazywany polskim Johnem Lennonem ze względu na charakterystyczną fryzurę, okulary oraz ogromną inspirację twórczością czwórki z Liverpoolu. Ale człowiek, który wcale tak bardzo nie trzymał się linii melodycznej swoich ulubieńców. Niech pojawi się teraz na antenie w jednej z tych najpiękniejszych piosenek, jakie nagrał. Kiedy już będę dobrym człowiekiem. Chłopcy z Placu Broni.

0: Objazdowe niemie kino, a więc historia z kopalnią Wujek w tle i stanem wojennym. Kopalnią Wujek, która zresztą też ostatnio jest tematem gorącym, bo jak Państwo pamiętają, zakończyła już wydobycie węgla, no i oficjalnie skończyła działalność w kwietniu. Choć temat tam jest, zdaje się, bardzo gorący. I to tyle ode mnie. Jarosław Pierajewicz mówi do usłyszenia. Nie do jutra, do niedzieli. Jutro zrobię sobie wolne.
1: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert, taniej
2: masz. Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Ubezpieczenie samochodu w banku?
4: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943 / A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
5: Studiowanie to zazwyczaj takie nudne waletowanie.
6: Lecz ja mam inne zdanie.
7: Pierwsze i jedyne w Polsce takie studia. Motorsport w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Kierunek do nowych technologii, inżynier motorsportu. Do praktyk w branży i na torze. Sprawdź na uth.edu.pl.
8: Pan Rębiszewski?
9: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
10: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Mówiłaś, że już nic nie kupujesz.
12: No tak.
11: A teraz jedziemy do Faktory.
12: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
13: Faktory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Faktory Annopol i Ursus.
14: Drogi słuchaczu, to prawda, przyznaję się do winy. Przyłapali mnie właśnie na lewych interesach. Nikt mnie do niczego nie zmusił. Ktoś mi wręczył kopertę, to ją wziąłem. Gdybyś nie wziął, każdy by wziął. Tylko jak się teraz z tego wszystkiego wyplątać? Lewe interesy. Nowa farsa kryminalna w Teatrze Kapitol. Jacek Lenartowicz, Tomasz Dedek, Olga Łasak, Piotr Zelt, Bartosz Obuchowicz i ja, Mikołaj Krawczyk. Kup bilet na www.teatrkapitol.pl. Zapraszam.
15: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
16: Mieszkania w Warszawie? Nie oglądaj tylko w internecie. Zobacz je na żywo. Gotowe osiedle, klucze od ręki i specjalna oferta tylko na miejscu. Już 4 i 5 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte osiedla U na Białołęce. Kameralna zabudowa, dużo zieleni, plac zabaw i tylko 10 minut od metra. Czekamy na Ciebie przy ulicy Skarbka z Gór 47 w piątek od 9 do 18, a w sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
17: Reklama.
18: MSZ wezwało rosyjskiego ambasadora. Tajemnicza śmierć na gdyńskiej plaży.
19: SK Rock. Raport.
18: Minęła 12, Michał Przybyła, zapraszam. Rosyjski ambasador wezwany do MSZ. Georgij Michno ma pojawić się w resorcie w związku z ostatnimi incydentami w Niemczech. Chodzi m.in. o próbę dronowego ataku na ukraiński samolot transportowy na lotnisku w Lipsku. Berlin oskarża o te działania Moskwę.
20: Polska też wezwała ambasadora Rosji po to, aby wyrazić nasze stanowcze potępienie dla terroryzmu państwowego autorstwa Federacji Rosyjskiej. Bo to, co jest problemem jednego z sojuszników, jest problemem całego sojuszu.
18: Zaznacza szef polskiego MSZ Radosław Sikorski. Rosja Putina pozostaje jednym z najważniejszych zagrożeń i musimy przeciwdziałać temu, dodaje minister spraw zagranicznych.
20: Nie zgadzamy się na bezkarne testowanie naszych granic i wrogie działania na naszych terytoriach. Nie ma zgody na podpalenia, ataki na kolej, morderstwa i inne prowokacje.
18: Rosja odrzuca wszystkie oskarżenia w sprawie sabotażu w Lipsku. Władimir Putin nazwał to, tu cytat, kryzysem w polityce wewnętrznej Berlina.
19: To jest raport.
18: Kryminalni w akcji na gdyńskiej plaży. O poranku policjanci dostali zgłoszenie o 33-letnim mężczyźnie znalezionym w namiocie. Na miejsce ściągnięto mundurowych z grupy dochodzeniowo-śledczej i technika kryminalistyki.
8: Policjanci zabezpieczyli miejsce zdarzenia oraz przeprowadzili niezbędne czynności procesowe. Ciało mężczyzny zostało przewiezione do zakładu medycyny sądowej, gdzie zostaną przeprowadzone dalsze czynności, w tym badania, mające pomóc w ustaleniu przyczyny zgonu.
18: Mówi Marek Kobiałko z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni. Mundurowi zajmą się sprawą pod nadzorem prokuratury.
19: To jest raport.
18: Utrata prawa jazdy po 20 punktów i 3 lata okresu próbnego dla najmłodszych kierowców. Dziś wchodzą w życie nowe przepisy.
17: Ja uważam to za dobrą zmianę, jednak limit punktów niestety troszeczkę bym zwiększył. Wydaje mi się naprawdę rygorystycznie bardzo teraz do tego podeszli. Jest dużo kierowców, którym nie do końca jeszcze wychodzi na drodze na początku, więc mam nadzieję, że potem coś się zmieni.
21: Ja uważam, że gorzej. No, każdy kierowca według mnie jest równy. Tak samo, nieważne czy młody, czy starszy, ponieważ spójrzmy nawet na drogę, często takie niebezpieczne sytuacje stworzą też dużo starsi kierowcy, więc uważam to za niepotrzebny zabieg.
18: Rozmawiał Krystian Halica.
22: SK Rock Biznes.
18: Grupa InPost ma już 100 tysięcy punktów out of home w Europie, w tym 70 tysięcy paczkomatów. W Polsce jest to blisko 30 tysięcy automatów. Firma planuje w tym roku uruchomić kolejnych 19 tysięcy urządzeń na wszystkich rynkach. Ceny usług związanych z obsługą biznesu wzrosły w drugim kwartale o 3% rok do roku, podał GUS. W ujęciu kwartalnym ceny zwiększyły się o 0,8%. Najbardziej, bo prawie o 7% podrożały usługi nadawania programów radiowych i telewizyjnych. Ponad 400 tysięcy złotych kar za nielegalny telemarketing. UOKiK ukarał spółkę Centrum Dotacji OZE. Firma dzwoniła do klientów bez wymaganej wcześniejszej zgody, korzystając m.in. z kupionych bez numerów i numerów generowanych losowo.
22: Pogoda.
18: Przelotnych opadów trzeba dziś spodziewać się właściwie w całej Polsce, na wybrzeżu oraz na południowym wschodzie może również zagrzmieć i właściwie wszędzie termometry będą wskazywać powyżej 20 stopni. Najcieplej na południu, tam w okolicach 25 kresek. W nocy na południowym zachodzie będzie około 17, wreszcie kraju odrobinę chłodniej.

0: To już od lat. Za każdym razem, kiedy słyszę ten utwór, kiedy słyszę ten tekst, no to słyszę weekend, weekend. No tak, to już naprawdę niedługo, jutro o tej porze, tak mniej więcej. Będziemy się witać z gąską, jak to mawiają, pierwszy wrześniowy, pełny weekend. YouTube Ordinary Love już za nami w Esterok. Póki co witam Państwa w czwartkowe popołudnie, wczesne popołudnie, bo 10 minut po 12 w tym momencie. 3 września w kalendarzu. Michał Cieślik z tej strony. Kłaniam się i polecam na te 3 popołudniowe godziny w Esterok.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: I będę Państwu grał. Ładnie. Obiecuję. Będę też podrzucał nowe utwory zapowiadające na przykład płyty, które tej jesieni mają się ukazać, bo przecież jesień to taki wzmożony okres premier płytowych. Jedną z nich będzie nowy album zespołu Nickelback z tym kawałkiem na trackliście. Utwór zatytułowany jest Leave Me Behind.

To był zespół POD i Alive w Westerok. To jest grupa pochodząca z miasta San Diego w Kalifornii, a na tym drugim krańcu Stanów Zjednoczonych, na tym drugim wybrzeżu, wybrzeżu wschodnim, odbywa się wielkoszlemowy US Open. To oczywiście coś dla miłośników, fanów, kibiców tenisa ziemnego i to jest polski dzień na US Open właśnie o godzinie 17 w korcie głównym. Iga Świątek powalczy z Nadią Podorską o awans do kolejnej rundy tego właśnie wielkoszlemowego turnieju. No, jeszcze chwila pozostaje do tego meczu, więc chwila pozostaje też, żeby nastroić dłonie i kciuki do trzymania mocno za naszą tenisistkę. Właśnie. To od 17, także będziemy kibicować, nie inaczej. Iggy Pop za chwilę na naszej antenie, teraz po polsku gramy oddział zamknięty.

0: można je pomyśleć, że to utwór oparty na czterech akordach jedynie. Proszę bardzo, kolejny przykład na to, że minimalizm i prostota to naprawdę słuszny kierunek. Iggy Pop przy okazji z takim nawiązaniem do poezji Jima Morrisona. The Passenger. No i fajnie tak czasami być po prostu pasażerem i gapić się przez okno na te zmieniające się krajobrazy. Iggy Pop. Już za nami w SC Rock. Pół godziny pozostaje do 13, a jeszcze w tej godzinie naszego spotkania będę miał dla Państwa m.in. Republikę.
1: Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega.
1: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
5: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy, serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu Nie patrz w dół 2 w kinach. Poleca SK Rock.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
6: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Żoliborzu, w Parku Żeromskiego, podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku, na Bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
2: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
3: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
4: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Brie Comarche, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na briecomarche.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
5: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
6: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
9: Letnia energia, wrześniowe korzyści. W salonach Grupy Krotowski czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu i marki możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet serwisowy, pakiet przeglądów lub promocyjną polisę. Oferta ważna do końca września lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi oraz Volkswagen w Wolicy przy Alei Katowickiej 47. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
10: Reklama.
11: Eska Rock Radar.
12: Zapraszam, Michał Prokopowicz. Limp Bizkit jest kolejnym utworem, który przekroczył magiczną barierę. Ten numer na przełomie wieków zdefiniował brzmienie nu metalu. Teraz wielki hit Limp Bizkit oficjalnie przekroczył miliard odtworzeń na Spotify. To najlepszy dowód, że ich muzyka wciąż rozpala fanów do czerwoności. A więcej o tym wyróżnieniu dla Rollin przeczytacie na eskarok.pl.
11: Eskarok Radar.
13: All right, this is Kirk from Metallica.
14: Hello, I'm David Gilmour.
15: Hello, I'm Richard Wright.
16: And I'm Nick Mason of Pink Floyd.
17: Hello, this is Dave Grohl from the Foo Fighters, and you're listening to...

To był Aerosmith, Young Blood, który zdaje się jest wyznawcą zasady, że nie ma miękkiej gry, trzeba walczyć. W wakacje złamał sobie nogę, ale to mu absolutnie nie przeszkodziło w koncertach i we wszelkich scenicznych aktywnościach, więc szacunek za to poświęcenie. No i ciekaw jestem, czy inspiracją dla artysty był Dave Grohl z Foo Fighters, któremu parę lat temu przydarzyła się podobna sytuacja. Także panie Dominiku, trzymam kciuki za powrót do formy, no i proszę na siebie uważać, po prostu. My Only Angel, Aerosmith, Young Blood to już za nami w ST Rock. Teraz Republika.

0: To był zespół Jam, który melduje się na finiszu tej pierwszej godziny naszego czwartkowego spotkania. Za chwilę będzie 13:00, pora na najnowszy raport i już za chwilę Michał przedstawi te najświeższe informacje, to punktualnie o 13:00, a ja potem zaproszę Państwa na drugą odsłonę naszego dzisiejszego spotkania, którą rozpoczniemy od Red Hot Chili Peppers. By the way, już za parę minut na naszej antenie.
1: Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu produkty do czyszczenia Ludwig. Płyn do mycia naczyń, różne rodzaje, 1,35 kg. I płyn uniwersalny, różne rodzaje, 1 litr. Jedynie 7,99 za sztukę, aż 20% taniej. Najniższa cena z 30 dni, 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Siemka, muzyka poważna. Klasa czy obciach?
9: Klasa, a nawet klasyka.
8: Arab?
9: Też klasa.
10: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
11: Do zobaczenia w Warszawie. Dzimek.
10: Alior Bank. Pewni swego rytmu.
12: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla ciebie.
13: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
14: Hej! Tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
15: Kaufland jest fresh.
16: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku awokado Hass dojrzałe tylko 4,49 za sztukę przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. A winogrona jasne opakowanie 500 gramów jedynie 4,49 przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Żoliborzu, w Parku Żeromskiego, podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku, na bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
18: Dobry dzień! Zaczyna się od śniadaniowej, a najlepsze kawałki? Palma. Przepis na sukces.
19: Bakerville. Bagietki, rogaliki i nowość. Bułki hamburgerowe high protein. Bakerville. Tak tworzy się smak.
20: Znowu niespodzianka?
21: Teraz w aplikacji Rosplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
22: Skąd ta piana, kochanie?
21: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na Rosplan.pl. Regulaminy.
23: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
24: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
23: Polecam Michel Moron.
24: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
1: Reklama.
0: Głosowanie w sprawie kryptowalut już jutro. Dzieci biegały nago przy ruchliwej ulicy, rodzice byli pijani. Interwencja ratowników Topry w Tatrach.
2: SK Rock. Raport.
0: Minęła 13, Michał Przybyła, zapraszam. Apele premiera nie wystarczą. Rządowej większości brakuje w Sejmie głosów, by odrzucić prezydenckie weto. Dzisiaj około 17.30 posłowie będą debatować nad ustawą o kryptowalutach, a jutro zaplanowano głosowanie w tej sprawie. Ten temat wywołuje w Sejmie wiele emocji. O tym z Wiejskiej nasz reporter Michał Rawa.
5: Tak jest, dzień dobry. Jeśli rządowa koalicja liczyła na głosy posłów, którzy z PiS-u odeszli do Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego, to ta wypowiedź Marcina Horały nie pozostawia złudzeń.
15: To jest po prostu zła ustawa, jest lepsza ustawa prezydencka, ją by należało przyjąć.
5: Także w samym PiS-ie będzie pełne poparcie dla prezydenckiego weta.
22: Będziemy w tej sprawie popierać prezydenta.
5: Zapewnia prezes partii Jarosław Kaczyński. To w praktyce oznacza, że weto Karola Nawrockiego nie zostanie w piątek odrzucone. By do tego doszło, konieczne jest uzyskanie większości kwalifikowanej, czyli 3/5 wszystkich głosów.
0: A o to, aby Sejm także głosami opozycji odrzucił prezydenckie weto, apelował premier Donald Tusk. Jak stwierdził, z pomocą kryptowalut finansowani są na przykład rosyjscy sabotażyści działający w Polsce. Wskazał, że to jeden z głównych argumentów dla uregulowania tego rynku.
2: To jest raport.
0: Dwulatka i trzylatek biegały nago przy trasie. Ich rodzice byli pijani w domu. Policja o maluchach przy ruchliwej drodze krajowej numer 78 w Zawierciu zaalarmowali świadkowie. Okazało się, że dzieci same wyszły z mieszkania, w którym spali nietrzeźwi rodzice.
25: Policjanci, którzy weszli do mieszkania, ujawnili dwójkę rodziców oraz trzecie dziecko roczne. Niezwłocznie zostały poinformowane tutaj służby, takie jak MOPS oraz PCPR. Na miejscu był również zespół ratownictwa medycznego.
0: Mówi Konrad Kluska z policji w Zawierciu. Matka dzieci miała prawie 0,5 promila, ojciec prawie 2. Zostali zatrzymani. Grozi im 5 lat więzienia. Dzieci znajdują się pod opieką babci.
2: To jest raport.
0: W Rosji postrzelony został generał związany z rosyjskim lotnictwem strategicznym. Jak donoszą tamtejsze media, chodzi o Nikołaja Warpachowicza, dowódcę 22. Dywizji Lotnictwa Ciężkich Bombowców. Nieznany mężczyzna podjechał motocyklem pod jego dom i otworzył ogień. Następnie uciekł. Jest poszukiwany przez policję. Generał w ciężkim stanie trafił do szpitala. Dowodzona przez niego jednostka brała udział w atakach rakietowych na Ukrainę. Jest między innymi wskazywana w związku z atakiem na kijowski szpital dziecięcy i miasto Umań, gdzie zginęło ponad 20 osób.
2: To jest raport.
0: 11 ratowników Topr przez całą noc sprowadzało dwójkę turystów, którzy utknęli na szlaku na Rysy w Tatrach Wysokich. Zanim ratownicy dotarli do potrzebujących pomocy, wykorzystali drona, który podwiózł do turystów potrzebny ekwipunek. Mówi Łukasz Stępek, ratownik dyżurny Topr.
26: Dwie osoby wzywały pomocy na Grzędejsu, ponieważ jedna z nich doznała urazu kolana. I w związku z tym, że też nie mieli za dużo ciepłych ubrań, dron dostarczył im pakiety grzewcze. Dodatkowo też mieli słabe źródło światła, nie mieli czołówek, tylko zwykłe słabe latarki, więc dostarczyliśmy też źródło światła i łączność, żeby był kontakt.
0: Na szczęście okazało się, że turysta nie musiał być znoszony. Przy wsparciu ratowników zszedł o własnych siłach do schroniska nad Morskim Okiem, skąd dalej został przewieziony do Zakopanego samochodem Topr. Wyprawa zakończyła się o 5.30 rano.
27: Pogoda.
0: Najcieplej teraz w Warszawie, Krakowie i Lublinie, bo termometry pokazują tam 23 stopnie. Nieco mniej jest na Dolnym Śląsku i na Opolszczyźnie. W Gorzowie i Zakopanem teraz najchłodniej, bo w okolicach 18 kresek. W całym kraju dziś dość pochmurnie i właściwie wszędzie trzeba spodziewać się deszczu. A na zachodzie i wybrzeżu prognozowane są burze. W czasie ich trwania wiatr może przekraczać 60 km na godzinę. Kolejne dni również pod znakiem opadów, także parasol warto mieć pod ręką.

0: plecakach język węgierski u wielu wywołuje taki lekki uśmieszek na twarzy. No ale proszę bardzo, jak pięknie może zabrzmieć utwór wykonywany w tym właśnie języku. Absolutnie klasyczny utwór Dziewczyna o perłowych włosach, to już po naszemu. Pozwolą Państwu, że sobie podaruję cytowanie tytułu w oryginale. To był zespół Omega w SC Rock. Jest 14 minut po 13. Ja mówię dzień dobry po raz drugi. W czwartek, 3 września. Michał Cieśli. Kłaniam się i zapraszam na kolejną godzinę naszego dzisiejszego spotkania.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: A w tej godzinie będę miał dla Państwa między innymi wielkie hity od AC/DC, R.E.M., Gansi też się pojawią. Między 13 a 14 na adres utwór, który cały czas pachnie świeżością. Never Gonna Change to jego tytuł. Billy Morrison, czyli sprawca tego zamieszania. Muzyk współpracujący z Billy Idolem między innymi. Oraz Dexter Holland, wokalnie, czyli facet, który śpiewa na co dzień w grupie The Offspring. Never Gonna Change.

To był zespół Hey, byłabym w ST Rock. Za chwilę Gansi na naszej antenie w repertuarze nie swoim, na Kingdom's Heaven's Door, to lada moment. No a teraz będzie takie nagranie, którego historia nawiązuje do połowy lat 80. i do pewnego wydarzenia, które właśnie wtedy wydarzyło się w Nowym Jorku. Otóż doszło wtedy do ataku na znanego dziennikarza CBS, Dana Rothera. Mężczyzna wracał do domu, kiedy zaatakowało go dwóch napastników, z których jeden zadał mu dziwne pytanie. Kenneth, what is the frequency? Na całe szczęście obyło się bez większych obrażeń. Dopiero po latach zidentyfikowano jednego z napastników. No ale to wydarzenie i to pytanie tajemnicze zadane dziennikarzowi przez napastnika posłużyło jako inspiracja dla zespołu R.E.M. przy okazji jednego z ich największych hitów, który na singlu ukazał się 5 września 1994 roku, czyli pojutrze miną 32 lata od premiery tego właśnie utworu, który znalazł się potem na płycie Monster. What's the frequency? Kenneth, R.E.M. przed nami Westerok.

0: Dokładnie za dwa tygodnie kultowe płyty Guns N' Roses, Use Your Illusion 1 i 2 skończą 35 lat. Przypomnę, na dwójce znalazła się tę wersję wielkiego hitu Boba Dylana. Knocking on Heaven's Door. Gansi, już za nami Westerok, za 23 minuty będzie 14. Oasis jeszcze zmieścimy w tej godzinie.
1: Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Siemka, muzyka poważna. Klasa czy obciach?
5: Klasa, a nawet klasyka.
4: A rap?
5: Też klasa.
6: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
7: Do zobaczenia w Warszawie. Dzimek.
6: Alior Bank. Pewni swego rytmu.
8: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
9: No.
8: A tamta to jest mega.
9: Mega, mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
11: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
12: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
11: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
13: Power Food Festival. W sobotę spotykamy się w Warszawie, na Żoliborzu, w Parku Żeromskiego, podczas setnych urodzin Placu Wilsona. A w niedzielę widzimy się w Płocku, na bulwarach Wiślanych, gdzie czekają na Was zawody kalistaniczne. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania, konkursy i nagrody dla całej rodziny. Wpadnij, spróbuj i ruszaj się z nami. Power Food Festival. Jedz zdrowo, trenuj mocno, żyj fit.
14: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolno rosnący, schowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
15: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
16: Mamo, gotujemy się na bitki?
17: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z delikatesów Centrum.
18: Do soboty. Schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A jutro i pojutrze masło kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
19: 3, 17, 41.
20: Co tak liczysz?
19: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
20: O, ja też umiem liczyć.
21: 8, 11.
22: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
23: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
24: Lidl, to się opłaca.
25: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
26: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
25: Polecam Michel Moron.
26: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
0: Reklama.
27: This is Noel Gallagher from Oasis.
28: Hi everyone, this is Ray Luzier and I play for the band Korn.
29: Hi Poland, we are Royal Blood on Esker Rock.

To była Luxterpeda w Escerogi. Lubię się. No tak, 2 lata temu bracia Gallagher znowu się polubili i reaktywowali działalność Oasis. Ruszyli w transę koncertową. No i w przyszły piątek, to będzie 11 września, w kinach zadebiutuje film o kulisach tego właśnie wielkiego powrotu, tej wielkiej reaktywacji. Myślę, że bardzo ciekawa propozycja i warto będzie rzucić okiem na ten świetnie zapowiadający się film. Don't Look Back in Anger, to jego tytuł oczywiście. No a teraz posłuchamy utworu zatytułowanego Wonderwall. Oasis przed nami, Westrock.

0: To był Myslowicz w Esce Roga, a tymczasem nieco ponad 2 tygodnie pozostają do premiery nowego solowego albumu Artura Rojka. Chciałbym urodzić się, żeby latałem, tak też sobie pan Artur tym razem wymyślił. 18 września premiera tej właśnie płyty. A przed chwilą pan Artur z Myslowicz zaśpiewał Asiland. I tak kończymy tę kolejną godzinę naszego czwartkowego spotkania. Za chwilę 14, za chwilę najnowszy raport. Zapraszamy.
1: Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Expert.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
2: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
3: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
4: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
5: Play.
6: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
7: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
6: Znaczy Frostę kupiłeś?
7: Prościej się nie da.
8: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
9: Tutaj, szybko! Mamy go!
10: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
11: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
12: Wszystko, czego dziś chcę.
13: To hit okazje z Intermarché. Jak herbata Lipton, 92 torebki, druga gratis. A polędwica Sopocka Pekpol za pół ceny. Kilogram 14,99.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Hej! Tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
15: Ale jesteś zadowolony.
16: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
15: Wow!
16: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
15: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
17: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
18: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
19: Lidl, to się opłaca.
18: Mieszkania w Warszawie? Nie oglądaj tylko w internecie. Zobacz je na żywo. Gotowe osiedle, klucze od ręki i specjalna oferta tylko na miejscu. Już 4 i 5 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte osiedla U na Białołęce. Kameralna zabudowa, dużo zieleni, plac zabaw i tylko 10 minut od metra. Czekamy na Ciebie przy ulicy Skarbka z Gór 47 w piątek od 9 do 18, a w sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
20: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach 5 plus 2 albo 10 plus 5 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Harry Potter, Snoopy, Hello Kitty, Square Style 2 plus 2 na drugi tańszy produkt. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
21: Reklama.
22: Śledczy chcą przesłuchać prezydenta, jest wniosek do Karola Nawrockiego. Rosyjski samolot rozpoznawczy nad Bałtykiem, zarzut dla pijanej matki z Kutna.
23: SK Rock. Raport.
22: Jest 14, Michał Przybyła, zapraszam. Prokuratura chce przesłuchać prezydenta. Śledczy zwrócili się do Karola Nawrockiego o wskazanie dogodnego terminu i miejsca. Miałby odpowiedzieć jako świadek na pytania w postępowaniu dotyczącym niedopuszczenia sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania. O szczegółach Olek Ruszkowski.
24: Sprawa musi zostać wyjaśniona do spodu, napisał w mediach społecznościowych minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Śledztwo dotyczy czterech sędziów wybranych do Trybunału Konstytucyjnego, od których prezydent Karol Nawrocki nie odebrał odebrał ślubowania i którzy nie zostali dopuszczeni do orzekania. Do tej pory w sprawie przesłuchano ponad 40 świadków. Jak pisze Waldemar Żurek, przesłuchanie prezydenta jest kolejnym niezbędnym krokiem.
22: Sprawa dotyczy sędziów wybranych przez Sejm 13 marca. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa złożyło dwóch sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
0: To jest raport.
22: Kolejny incydent nad Bałtykiem z udziałem rosyjskiego samolotu. Polskie myśliwce przechwyciły 40 km na północ od Ustki rosyjski Il-20. Maszyna nie miała włączonych urządzeń identyfikacyjnych i mogła zagrażać cywilnemu lotnictwu. Polska przestrzeń powietrzna nie została jednak naruszona, poinformował Władysław Kosiniak-Kamysz. Podobna sytuacja miała miejsce w poniedziałek.
0: To jest raport.
22: Jest zarzut dla 40-letniej matki z Kutna. Kobieta była pijana, gdy jej 3-letnia córka weszła na parapet okna na pierwszym piętrze.
1: Matka usłyszała zarzut narażenia dziecka, na którym ciążył na niej obowiązek opieki, na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Za to przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.
22: Mówi Daria Olczyk, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Kutnie. Do zdarzenia doszło wczoraj. Policję wezwali zaniepokojeni sąsiedzi. Dzięki szybkiej reakcji służb dziecku nic się nie stało. W mieszkaniu mundurowi zastali nietrzeźwą matkę oraz jej partnera. Decyzję w sprawie dalszej opieki nad dzieckiem podejmie sąd rodzinny.
21: Eskarok Biznes.
22: Bilion złotych, tyle w ciągu najbliższej dekady ma trafić na inwestycje w polską energetykę. Zapowiedział to minister aktywów państwowych Wojciech Balczun. Jak podkreślił, rząd chce, by na tych inwestycjach w jak największym stopniu korzystały polskie firmy. LOT uruchomi bezpośrednie loty z Warszawy do Turynu. Połączenie wystartuje 16 stycznia i będzie działać do 27 marca 2027 roku. Samoloty będą latać raz w tygodniu, w każdą sobotę. LOT potrwa około 2 godzin i 15 minut. Holandia przeniosła 86 ton swoich rezerw złota z Nowego Jorku i Ottawy do Londynu. Bank centralny tłumaczy, że chodzi o lepsze zabezpieczenie kraju na wypadek poważnego kryzysu. To około 27% holenderskich zapasów złota przechowywanych dotąd w Ameryce Północnej.
21: Pogoda.
22: Dziś pogoda w kratkę. Chwilami słońce, ale miejscami też przelotny deszcz, a na wybrzeżu i południowym wschodzie także możliwe burze. Termometry pokażą od 18 stopni nad morzem i na Suwalszczyźnie do 25 na południowym wschodzie. Momentami może też dość mocno wiać, a w nocy temperatura będzie wahać się od 12 stopni na północnym wschodzie przez 15 w centrum do 17 na południowym zachodzie.

0: When I'm Gone i Thrillers Down Westerok, wcześniej The Hooters, Johnny B. I tak rozpoczynamy tę trzecią i ostatnią godzinę naszego czwartkowego spotkania. Jest 12 minut po 14. Z tej strony Michał Cieślik. Ja mówię dzień dobry raz jeszcze i polecam się do godziny 15, czyli do momentu, kiedy tutaj na moim miejscu pojawi się Dawid Zygmunt i zaprosi na kolumnę Zygmunta, innymi słowy. Także polecam się do 15 raz jeszcze.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: No i teraz będzie Bear McCreary, do tego jeszcze kilka mocnych muzycznych osobowości ze Slashem, Duffem McKaganem i Chadem Smithem w rolach głównych. No i proszę bardzo, jak się panowie dogadują. No, członkowie obsady kolejnej części Nigdy w życiu normalnie mogliby się uczyć. No, to są Cool Kids, innymi słowy. No to lecimy. Bear McCreary, cała reszta.

Creedence Clearwater Revival i Fortunate Son w Ester Rock. Wspominałem dzisiaj o Idze Świątek, która o godzinie 17 będzie walczyć w US Open. No to teraz też o takim sporcie, gdzie siatka odgrywa główną rolę, czyli siatkówka, innymi słowy, siatka i piłka, o może w ten sposób, ponieważ za trochę ponad pół godziny polskie siatkarki zagrają z Holandią w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Jak się mówi, to dla nich najważniejszy mecz w tym sezonie, no i nie ma się czemu dziwić, no bo Polki mają szansę po raz pierwszy od 7 lat na awans do strefy medalowej wielkiego turnieju. No, kiedyś były nasze złotka siatkarskie, no to nie mielibyśmy nic przeciwko temu, gdyby reprezentantki tej właśnie kadry poszły w ślad swoich nieco starszych koleżanek. Kibicujemy od godziny 15. Nasze. 24 minuty po drugiej w tym momencie. Agnieszka Chylińska za chwilę pojawi się w Ester Rock. Teraz gramy Aerosmith. Jaded przed nami.

0: winna. No i Agnieszka Chylińska, która, jak słyszeliśmy, uważa, że nie jest źle. No w sumie, to za chwilę w kontrze, że nie jest dobrze, będzie. Depeche Mode, Westerrock. It's no good. Już lada moment na naszej antenie. Ale wcześniej, między nimi, Radar w Westerrock.
1: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Some Girls, taki jest tytuł. Słuchaj, to jest utwór, który ma dwa aspekty, które mężczyznę napędzają. Jeden to jest rodzący się rytm, chodzący bum, bum, bum, bum, bum. I on potem łagodnieje, a rzecz dotyczy dziewczyn.
1: Kawałki mojego życia.
2: Tytuł? Kawałki mojego życia. Czy życie ma kawałki? To się dzisiaj okaże. Włodzimierz Świętarski, dzisiaj będę miał zaszczyt pomówić o kawałkach mojego życia i kawałkach moich piosenek.
1: Kawałki mojego życia. Już dziś o 21 w SC Rock. Autopromocja. Reklama.
3: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Lepsze Mazowsze?
8: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
7: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
8: czekają na twój głos.
7: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
8: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
7: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
8: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
9: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
15: Uszkodzona szyba? Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
14: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: Kameralne koncerty, wybitni artyści i atmosfera, której nie znajdziesz na wielkiej scenie. Odkryj Live Music. Nowy cykl kameralnych koncertów w zabytkowych podziemiach hotelu Belotto w samym sercu Warszawy. 24 września Natalia Niemen Trio i niezwykły pełen emocji głos Natalii. 21 października Myrczek, Łępa i Jarzmik. Jazz, improwizacja i energia na żywo. Dwa wyjątkowe wieczory w miejscu, gdzie muzyka spotyka się z bliskością. Daj się zaprosić do świata muzyki i kup bilet na hotelbelotto.pl.
17: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
18: Lidl. To się opłaca.
1: Reklama. Esta Rock. Radar.
19: Zapraszam. Michał Prokopowicz. Mary Austin zabrała głos na temat śmierci Freddiego Mercurego, choć niektórym wciąż może być ciężko w to uwierzyć, w tym roku minie 35 lat od śmierci wokalisty Queen. Do ostatnich chwil przy artyście obecna była też jego partnerka i przyjaciółka, właśnie Mary Austin. Jak brzmiały ostatnie słowa, które wypowiedział do niej Freddie? Szczegóły znajdziecie na skrock.pl.
1: Skrock. Radar.

To był Michael Stipe i Andrew Watts. No i utwór, który można usłyszeć w serialu HBO zatytułowanym Rooster w roli głównej Steve Carell, czyli odtwórca legendarnego Michaela Scotta z amerykańskiej wersji serialu The Office. I Play the Fool. To już za nami w Easter Rock. Jeżeli chodzi o kolejny utwór, powiem szczerze, że nie kojarzę, by kiedykolwiek w jakimś serialu był wykorzystany, ale my teraz go niecnie wykorzystamy. No i z dziką radością posłuchamy tych właśnie dźwięków. Memory Remains. Przed nami Metallica.

0: To był zespół Turbo i Dorosłe Dzieci już na koniec naszego spotkania. Za chwilę 15, raport, lada moment, a tu z Łatem Dawid i czwartkowa kolumna Zygmunta. Ja pięknie dziękuję za wspólnie spędzone 3 godziny. Jutro słyszymy się trochę wcześniej niż zazwyczaj, bo już po 9 to przy okazji piątkowych kultowych historii, więc zapraszam bardzo gorąco na jutro na przedpołudnie. Michał Cieślik, zmykam i tymczasem.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Nie wiemy, drodzy Państwo, jak tu wleźliśmy, ale wiemy, że za moment stąd dobre. Wyleziemy.
3: No i wiemy też, że na przykład ja policzyłam 5 razy 3 i wyszło mi 18.
2: Kądziu powiedział, że jego córka ma między 7 a 12 lat. A to ja jestem ten najgorszy, tak? Dziękuję Wam bardzo. Jutra.
3: Wojtek wymyślił coś absolutnie łajdackiego. Ja akurat nie usłyszałam tego hasła i nie wiem, o co chodzi, ale przesłuchałam pierwsze dwa dźwięki i dalej nie wiem, o co chodzi.
2: Asia, ja usłyszałem to hasło i też nie wiem, o co chodzi.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w Este Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Mamo, gotujemy się na bitki?
8: Gotujemy? Od razu dusimy. Delikatniutki schabik z Delikatesów Centrum.
9: Do soboty. Schab wieprzowy bez kości kilogram 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 19,99. A jutro i pojutrze masło kanka 2,99. Limit 2 sztuki na Delikartę. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
10: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
11: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
12: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
11: Od czwartku w Kauflandzie szynka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 5 kilo na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój, 6 butelek 1,5 litrowych, 9,54. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: 3, 17, 40.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty winogrona jasne na wagę 5,99 za kilogram. Tak, teraz winogrona jasne 5,99 za kilogram, a do tego kurki 200 gramów 8,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
18: Codziennie niskie ceny.
19: Halo, tu Polsat. Robimy Ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
20: Wszystko, czego dziś chcę,
21: to z kartą Moje Intermarché. Litrowe mleko wypasione, złoty 79 przy zakupie 6. A kawa rozpuszczalna Nescafe Crema 200 gramów, 23,89.
22: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
1: Reklama. SK Rock Warszawa.
23: Nowe fakty w sprawie tragedii na A1. Kierowca ciężarówki był pod wpływem narkotyku. Rosyjski ambasador wezwany do MSZ.
24: SK Rock. Raport.
23: Jest 15, Michał Przybyła, zapraszam. W chwili zdarzenia był pod wpływem narkotyków. To nowe informacje w sprawie kierowcy, który spowodował śmiertelny wypadek na autostradzie A1 niedaleko Częstochowy. 4 osoby zginęły, 4 są ranne. Kierowca usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Dziś nowe fakty w sprawie przynoszą wyniki badań toksykologicznych.
25: Był
0: pod wpływem substancji psychotropowej w postaci klefedronu. I to stężenie stwierdzone miało wpływ na psychomotorykę, tak to w skrócie powiem.
2: A wiadomo, panie prokuratorze, jakie dokładne było stężenie tego klefedronu?
0: Nie, niestety nie mam. Alkohol czysto.
2: Czy ten kierowca powiedział, kiedy, w jakich okolicznościach zażył te psychoaktywne?
0: Z wyjaśnień jego w ogóle nie wynika, że zażywał. Nie ma jeszcze zmienionego zarzutu, no bo nie było po prostu możliwości fizycznych, żeby go przesłuchać. Ponownie, bo on już został przekazany do dyspozycji sądu.
23: Mówi prokurator Tomasz Ozimek z prokuratury okręgowej w Częstochowie w rozmowie z naszym reporterem Darkiem Brąboszem. Zatrzymany Dominik D. wczoraj przyznał się do spowodowania katastrofy, przekonywał jednak, że nie pamięta, jak doszło do zdarzenia. Jeszcze dziś sąd ma wydać decyzję w sprawie jego tymczasowego aresztowania. Przypomnijmy, do tragedii doszło we wtorek. Ciężarówka wjechała w grupę pracowników drogowych.
24: To jest raport.
23: Pojawi się w resorcie w związku z incydentami w Polsce i Niemczech. Usłyszy wyraźny sprzeciw. Rosyjski ambasador zostanie pilnie wezwany do MSZ. Przed Ministerstwem Spraw Zagranicznych jest Mateusz Chłystun. Mateuszu, czego Georgi Michno może spodziewać się po tym spotkaniu?
3: Rzecznik MSZ przekazał jedynie, że ambasador usłyszy wyraźny sprzeciw wobec działań Rosji na terenie Polski. Sam szef tego resortu nie doprecyzował jednak, jakie konkretnie kroki zostaną w tej sprawie podjęte.
5: Rzeczywistość jest taka, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji pewnie nawet nie wie o rozkazach i działaniach, jakie otrzymuje i wykonuje GRU.
3: Mówił Radosław Sikorski. Wezwanie rosyjskiego dyplomaty ma być też wyrazem solidarności z Niemcami, których rząd po atakach na lotnisko w Lipsku czy elektrownię niedaleko Chocieburza oskarżył o nierosję i zamknął konsulat w Bonn. Na razie rosyjski dyplomata nie pojawił się jeszcze w MSZ. Przed budynkiem gromadzą się dziennikarze, a obiektywy kamer skierowane są na niewielki parking, na który najprawdopodobniej przyjedzie samochód dyplomaty.
23: A do sprawy będziemy wracać.
24: To jest raport.
23: Nauczyciele będą uczyć się, jak poskromić sztuczną inteligencję. Centrum Nauki Kopernik rusza z kursem AI dla dydaktyków. Szkolenie obejmuje m.in. naukę pisania promptów, weryfikacji informacji tworzonych przez sztuczną inteligencję oraz gotowe scenariusze lekcji.
15: To są narzędzia wspierające nauczycieli, by byli realnie tymi przewodnikami, by mieli wsparcie i by umieli zadawać dobrze przygotowane pytania. To nie są odpowiedzi, to jest przygotowanie do krytycznego myślenia, krytycznej analizy danych na bardzo wysokim poziomie. Bardzo też będzie interesujący ten komponent badawczy.
23: Mówi Barbara Nowacka, minister edukacji. Poleganie wyłącznie na sztucznej inteligencji może mieć negatywny wpływ na wyniki uczniów, wynika z badań przeprowadzonych w Chinach. Uczniowie wykorzystujący AI przy pracach domowych osiągali na egzaminach wyniki o 30% gorsze od rówieśników, którzy pracowali samodzielnie.
25: Bardzo ciężkie jest zadanie przed nami. Sztuczna inteligencja famę ma w tym momencie mocno średnią wśród tej najmłodszej generacji, która zresztą paradoksalnie często obficie z tej technologii korzysta, ale uważa ją za taką szkodliwą siłę. Być może uważa big tech to za szkodliwą siłę.
23: Mówi profesor Aleksandra Przegalińska z Uniwersytetu Leona Koźmińskiego. Zapisy na kursy AI dla nauczycieli ruszają dziś i potrwają do 13 września.
21: Pogoda.
23: Ciemne deszczowe chmury idą teraz w kierunku wybrzeża i tam oraz na zachodzie może zagrzmieć, a w czasie burzy trzeba spodziewać się podmuchów wiatru przekraczających 60 km na godzinę. W niemal całym kraju trzeba spodziewać się też przelotnych opadów i niemal wszędzie notujemy temperatury powyżej 20 stopni. Najcieplej jest teraz na południu, termometry pokazują tam 24 kreski.
21: Kolumna Zygmunta w Esce Rock.
26: Dzień dobry Polsko. Dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta. Kolumna w składzie Przybyła raportuje.
23: Dzień dobry, będę raportował.
26: Dzień dobry, Andrzejewski kręci, a ja jestem Zygmunt i to, co nas łączy, to fakt, że żadne z nas nie jest Tosią. Niebezpiecznie zaczniemy jednak dzisiejszą kolumnę od głosu Antoniego, a później dołączy pan Rogucki i będą żarty, komentarze i liczymy też na wasz głos. Esca Rock. Razem do 18. Dawid Zygmunt, witajcie.

Cardigans w Radiu SK Rock. A za chwilę na naszej antenie U2, zespół, który kończy w tym roku 50 lat i coś tam się u nich dzieje, ale liczymy, że będzie jeszcze głośniej. U nas będzie kawałek Street of Dreams z tego roku, co by nie mówić, roku jubileuszowego. I jeszcze szybciutko o innej rocznicy, bo dzisiaj urodziny obchodzi pan Piotr Rubik. Pewnie państwo pamiętają i pamiętacie pewnie żart, że twoja stara klaszcze u Rubika, dlatego z tej okazji poprosiłem moją starą, żeby zaklaskała. Mamo!

0: Dzień dobry, drogi Dawidzie Zygmuncie. Dzień dobry. Tydzień mija bardzo dobra, forma bardzo dobra, bo słucham najlepszego radia w mieście Brana, tak więc co zrobić? To potrzeba jeszcze troszkę deszczyku, żeby na weekend udać się na grzybobranie. Trzymaj się, Dawidzie, na razie.
1: Do Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiroo lub zadzwoń na numer 691-613-613.
2: Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Teraz w Biedronce.

0: plus jeden gratis. Sprawdź więcej okazji na festiwalu wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W stylu, który naprawdę lubisz i z dodatkami idealnie dobranymi do swoich potrzeb. W Castoramie ci takie zaprojektujemy. Teraz zaaranżujesz z nami nie tylko kuchnię i łazienkę, ale całe wnętrze. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów. Zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
2: Drogi słuchaczu, to prawda, przyznaję się do winy. Przyłapali mnie właśnie na lewych interesach. Nikt mnie do niczego nie zmusił. Ktoś mi wręczył kopertę, to ją wziąłem. Gdybyś nie wziął, każdy by wziął. Tylko jak się teraz z tego wszystkiego wyplątać? Lewe interesy. Nowa farsa kryminalna w Teatrze Kapitol. Jacek Lenartowicz, Tomasz Dedek, Olga Łasak, Piotr Zelt, Bartosz Obuchowicz i ja, Mikołaj Krawczyk. Kup bilet na www.teatrkapitol.pl. Zapraszam.
3: Reklama.

0: 30 sekund do Marsa. Tak nazywa się ten zespół. A do raportu około 60 sekund, a w nim m.in. informacje sportowe, a mamy na przykład emocje siatkarskie, bo nasze siatkarki walczą z Holandią w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. To już brzmi dumnie, a szanse na półfinał są duże. Na pewno większe niż wtedy, gdy w innej dyscyplinie mieliśmy w składzie pana Krychowiaka. Oczywiście pozdrawiam pana Grzegorza. Tyle się mówiło, że nasza kadra piłkarska nie ma stylu, a wystarczyło, żeby pan Grzegorz otworzył swoją szafę. 30 sekund do raportu.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: No ale jak już to wszystko razem zrobili, to stwierdzili, dobra, potrzebujemy fajnego drivera i wzięli, wiecie kogo? Sterlinga Mossa.
1: Łukasz Bąk.
3: Teraz jest elektrykiem, który ma 11 kWh energii w baterii i może przejechać nawet 160 km.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12. Autopromocja.
5: Eska Rock. Raport.
6: Do groźnego wypadku doszło na przejeździe kolejowym w Gdańsku-Lipcach. Pociąg zderzył się tam z samochodem ciężarowym. Na miejscu pracuje 7 zastępów straży pożarnej, 4 osoby są lekko ranne.
5: To jest raport.
6: Zaproś kominiarza, zanim przyjdzie strażak. Przed sezonem grzewczym strażacy przypominają o kontroli kominów.
7: Przygotować się do sezonu zimowego poprzez konserwację wszystkich pieców na różne paliwa, czyli począwszy od pieca na paliwo stałe, gazowe, płynne. Trzeba zrobić konserwację tych urządzeń, sprawdzić przewody kominowe. No i oczywiście zgodnie z czasokresami robić przeglądy tych przewodów kominowych, tak jak przepisy to mówią.
6: Mówi szef strażaków w Ostrowie Wielkopolskim Łukasz Frontczak. Przed sezonem grzewczym warto zaopatrzyć się w czujniki dymu i czadu. Jeśli już je mamy, pamiętajmy, by wymienić w nich baterie na nowe.
5: SK Rock Sport.
6: Polskie siatkarki mogą dziś zrobić duży krok w stronę medalu Mistrzostw Europy. Polki w ćwierćfinale turnieju w Stambule grają właśnie z Holandią. To dobrze znany rywal biało-czerwonym. Ostatnio obie reprezentacje zmierzyły się ze sobą w Lidze Narodów, w której dwukrotnie lepsze były Polki.
8: Dla mnie osobiście znaczy to bardzo dużo, bo jest to też moja pierwsza docelowa impreza, więc bardzo się cieszę, że mogę tutaj z dziewczynami być i wierzę, że to jest ten turniej, w którym będziemy w stanie napisać nową historię i przybierzemy stąd medal.
6: Mówiła przed meczem rozgrywająca Alicja Grabka. Polki wygrały pierwszego seta 25-16, teraz jest 3-2 dla Polek. W Nowym Jorku Iga Świątek powalczy o awans do trzeciej rundy wielkoszlemowego US Open. O 17 zaplanowano jej mecz z argentyńską tenisistką Nadią Podorowską. Świątek jest ostatnią Polką, która gra jeszcze w rywalizacji singlowej.

0: Richard Ashcraft w kolumnie Zygmunta w Radiu SK Rock. To jest kawałek Heavy News, a gdyby Państwo chcieli podrzucić jakiś news, to proszę się nie krępować. 691-613-613 tu się dzwoni, albo się mówi do Messengera i wiadomość z Messengera od pana Patryka, który jedzie na zebranie rodziców. Panie Patryku, jeśli będzie wybierana trójka klasowa, to proszę nie jechać, ale jeśli już pan jedzie, to mam radę. Ona działa tylko za pierwszym razem, ale podobno działa. Kiedy chcą cię wybrać do trójki klasowej, to mówisz, że niedawno wyszedłeś z więzienia i jeszcze nie jesteś gotowy na taką odpowiedzialność. Podobno działa.
1: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Siemka, muzyka poważna. Klasa czy obciach?
3: Klasa, a nawet klasyka.
2: Arab?
3: Też klasa.
4: Z Alior Bankiem odkryjesz muzykę, która łączy różne światy w jednym rytmie. 12 września na lotnisku Bemowo usłyszysz rapowe klasyki z symfoniczną oprawą. Bądź częścią wielkiego finału historii polskiego hip-hopu.
5: Do zobaczenia w Warszawie. Dzimek.
4: Alior Bank. Pewni swego rytmu.
6: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy. Serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu Nie patrz w dół 2. W kinach. Poleca SK Rock.
7: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
8: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
9: Mówiłeś, że już nic nie kupujesz.
10: No tak.
9: A teraz jedziemy do Factory.
10: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
11: Factory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Factory, Annopol i Ursus.
12: Reklama. Eskaro.

0: oni są? Nie zabrakło, nie zabrakło. Gdzie oni są? Już odpowiadam, są po drugiej stronie głośnika, a są z nami między innymi pan Jacek. Razem do 18. Jacek, witajcie. Dzisiaj w pracy taka wiadomość z Messengera, a jest też z nami Ola, która czujnie nasłuchuje i oczekuje na depeszów albo na Heja. Chyba coś się znajdzie dla pani po godzinie 16, ale wcześniej posłuchają państwo najważniejszych informacji. O tym, co poważne, będziemy mówić już za chwilę, za 3 minuty 16, za 3 minuty raport.
1: Reklama.
2: Jeżeli student rusza z punktu A, czyli z początku studiów, do punktu B, czyli uzyskania tytułu inżyniera, to co i gdzie studiuje? Oczywiście, transport w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. To właściwy kierunek studiów dla pasjonatów kolei, lotnictwa, transportu i logistyki. Więcej na uth.edu.pl.
3: Lepsze Mazowsze?
4: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
3: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
4: czekają na twój głos.
3: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
4: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
3: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
4: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Drogi słuchaczu, to prawda, przyznaję się do winy. Przyłapali mnie właśnie na lewych interesach. Nikt mnie do niczego nie zmusił. Ktoś mi wręczył kopertę, to ją wziąłem. Gdybyś nie wziął, każdy by wziął. Tylko jak się teraz z tego wszystkiego wyplątać? Lewe interesy. Nowa farsa kryminalna w Teatrze Kapitol. Jacek Lenartowicz, Tomasz Dedek, Olga Łasak, Piotr Zelt, Bartosz Obuchowicz i ja, Mikołaj Krawczyk. Kup bilet na www.teatrkapitol.pl. Zapraszam.
8: Mówiłaś, że już nic nie kupujesz.
9: No tak.
8: A teraz jedziemy do Faktory.
9: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
10: Faktory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Faktory, Annopol i Ursus.
1: Reklama.

0: SK Rock Warszawa.
1: Jest odpowiedź prezydenta na wezwanie do prokuratury. Groźny wypadek na przejeździe kolejowym. Mieszkańcy Częstochowy pójdą do urn.
2: SK Rock. Raport.
1: Minęła 16, a Michał Przybyła, zapraszam. Prezydent Karol Nawrocki reaguje na decyzję prokuratury, która chce przesłuchać go w charakterze świadka. Chodzi o śledztwo dotyczące niedopuszczenia 4 sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania. Prokuratura zwróciła się do prezydenta o wskazanie dogodnego terminu i miejsca przesłuchania. Jaka jest reakcja prezydenta? To wie nasz reporter Mateusz Gołębiewski, który jest przed Pałacem Prezydenckim.
3: Tak, jestem, dzień dobry.
1: Mateuszu, czy prezydent przyjdzie na przesłuchanie?
3: Prezydent w rozmowie z dziennikarzami przed Pałacem Prezydenckim zapowiedział, że spotka się z prokuratorami. Jak podkreślił, nie zamierza unikać odpowiedzi na pytania śledczych. To kolejne przesłuchanie Karola Nawrockiego. W tym postępowaniu prokuratura przesłuchała dotąd ponad 40 świadków.
1: A do sprawy będziemy wracać.
2: To jest raport.
1: Jedna osoba w szpitalu po poważnym wypadku na przejeździe kolejowym w Gdańsku-Lipcach. Samochód ciężarowy zderzył się tam z pociągiem. Siła uderzenia była tak duża, że uszkodzone zostały oba pojazdy, a ich elementy rozsypały się wzdłuż torów. Do szpitala trafił kierowca ciężarówki. Pasażerom pociągu nic poważnego się nie stało.
4: Na szczęście nie stwierdziliśmy osób ciężko rannych. Kierowca tira samodzielnie opuścił kabinę. On oskarżał się na pewne dolegliwości i po przebadaniu przez PRM został przewieziony do szpitala. Spośród pasażerów kilka osób zgłaszało drobne urazy, jak również kierownik pociągu, ale po przebadaniu te osoby wstępnej reakcji zostały zakwalifikowane do przewozu do szpitala.
1: Mówi Jacek Jakubczyk z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku. Na miejscu pracuje 6 zastępów Straży Pożarnej, które zabezpieczają rejon zdarzenia.
2: To jest raport.
1: To już pewne. Mieszkańcy Częstochowy pójdą do urn. W niedzielę 25 października odbędzie się referendum w sprawie odwołania prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka i Rady Miasta. Na urzędującym gospodarzu miasta ciążą zarzuty korupcyjne. Decyzją prokuratury został on zawieszony w obowiązkach służbowych, objęty zakazem pełnienia funkcji oraz zakazem wstępu do Urzędu Miasta. Czas zmobilizować ludzi do udziału w głosowaniu, mówi Arleta Lizoń-Klama z Komitetu Referendalnego.
5: Ruszamy z kampanią profrekwencyjną. Mieszkańcy podpisywali się chętnie. Trzeba jednak sprawić, by te 46 i 48 tysięcy częstochowian i częstochowianek poszło na referendum i zagłosowało za lub przeciw.
6: On za dużo ma swoich kumpli. Ja będę kumpli, to już wydawno.
7: Myśli pan, że honorowo dla niego byłoby, gdyby zrezygnował ze stanowiska?
8: Tak.
9: Ale prezydent Częstochowy nie ma honoru, bo gdyby miał honor, to by się zupełnie inaczej zachowywał.
10: Co z tego miasta jest, jak pan mi powie? Jedno kiedyś z najbogatszych miast w Polsce. Co teraz jest?
1: Mówili w rozmowie z naszym reporterem Darkiem Brąboszem mieszkańcy Częstochowy. Referendum odwoławcze w Częstochowie będzie ważne, jeśli weźmie w nim udział co najmniej 3/5 liczby wyborców, którzy głosowali w poprzednich wyborach samorządowych. Jeśli się to uda, to o losie władz miasta zdecyduje zwykła większość, ponad 50% ważnych głosów na tak.
0: Pogoda.
1: Powolutku robi się coraz chłodniej, a noc zapowiada się pochmurna i deszczowa. Na północy prognozowane są także burze. Termometry pokażą od 11 stopni na północnym wschodzie do 18 na zachodzie. Jutro temperatury będą wahać się od 17 do 26 stopni. Nad morzem będzie mocno wiać.
0: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
11: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie, to jest Kolumna Zygmunta i drogi kontaktu dla chętnych, dla odważnych, dla tych, co to nie mają hamulców. Messenger nasz radiowy, tam można wysłać głosówkę albo można zadzwonić 691-613-613. Można mówić do radia.
0: SK Rock!
11: Razem do 18:00, Dawid Zygmunt, witajcie, witajcie.

0: Stillness of Heart. Selena Kravitz, te dźwięki to początek XXI wieku. I zostańmy na chwilę w tamtych czasach i zajrzyjmy do kopalni.
1: Kopalnia odkrywkowa. Kopalnia odkrywkowa w kolumnie Zygmunta.
0: Kopalnia odkrywkowa, czyli miejsce, gdzie odkurzamy numery, których dawno na naszej antenie nie było i w tym tygodniu kompozycja, o której pan słuchacz powiedział tak.
2: Cześć, do widzenia, Adam się kłania z tej strony.
0: Dzień dobry, Adamie.
2: Dzięki za odgrzebywanie takich fajnych kawałków, bo tego jest cała masa i, że tak powiem, warto.
0: To prawda, warto. Ma pan stuprocentową rację.
2: Miłego w takim razie.
0: Pozdrawiam gorąco.
2: Hej.
0: Bardzo dziękuję i już pewnie o tym nieraz wspominałem, ale jedną z najważniejszych polskich płyt w moim życiu jest Miłość w czasach popkultury zespołu Mysłowic. I na tym albumie znalazł się m.in. utwór Kraków. Utwór, który zyskał nowe szaty, nowy charakter i jeszcze bardziej krakowską atmosferę, kiedy został nagrany z Markiem Grechutą. Artur Rojek powiedział po latach: Marek Grechuta to dla mnie największy polski artysta. Artysta, którego twórczość przeżyła swój czas i równie mocno działa dzisiaj. No i ta wersja też działa. Kraków. Marek Grechuta, Anawa, Mysłowic w kopalni odkrywkowej.

deszcz może przez tą mgłę, ale w każdej twarzy ciągle widzę cię. Wśród turystów rynek tonie znów. Ktoś zakrzyknął głośno, błysnął flesz. Na gołębi twój płaszcz zaczepił mnie w wystawowym oknie w tłumie.

0: zobaczyłem do gdzie. Albo przegapiłem, albo nie było zaproszenia do meldowania się. Więc się melduję bez zaproszenia, jeśli takiego nie było. Patryk melduje się nocą. Jolo?
1: Przy próbie wyboru do trójki klasowej proponuję też, niestety muszę odmówić, ale ze względu na RODO nie mogę podać przyczyny.
2: Mundo Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613. Reklama.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
6: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które def-

0: Przyprawią cię o dreszcze. Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
1: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
2: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
3: Reklama.

0: zmienić. Ona nie może mnie zmienić. Ale za to może przypierniczyć w ataku i już jest zmiana wyniku. Polska-Holandia. Siatkarki grają w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. W pierwszym secie wszystko zgodnie z naszym planem. W drugim secie trochę się posypało, ale w trzecim na razie dla nas jest bardzo dobrze. A więcej nie tylko o sporcie, już za chwilę w raporcie.
1: Autopromocja. Melina SC Rock.
2: Chciałem spytać o twoją interpretację niedawnego dwumeczu Lecha Poznań z Duńczykami. Uśmiechasz się.
3: Za bardzo uwierzyliśmy w wielkość tej drużyny po tym pierwszym meczu. Jest jakiś mimo wszystko wciąż coraz lepiej ukrywany, ale jednak gen takiego, no, przegrywu, mówiąc brzydko, Lecha Poznań. Znów uwierzenie w wielkość, ale całej ekstraklasy, bo niektórym się wydaje, że jak myśmy awansowali na 12 miejsce czy na 11 w rankingu, to jesteśmy taką ligą tak mocną, a nie jesteśmy.
1: Melina.
4: A w najbliższej Melinie Paweł Paczul.
1: Melina w SC Rock. Premiera już dziś o 18 na kanale YouTube SC Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja.
5: SC Rock. Raport.
6: Już dziś zapraszam śledczych. Prezydent Karol Nawrocki odpowiada na decyzję prokuratury, która chce przesłuchać go w charakterze świadka. Chodzi o śledztwo dotyczące niedopuszczenia 4 sędziów Trybunału Konstytucyjnego do orzekania.
7: Zaproszę panią prokurator czy pana prokuratora na przesłuchaniu i usłyszy ode mnie, że wszystkie decyzje podejmuję osobiście, więc dojdzie z całą pewnością do takiego przesłuchania.
6: Mówił prezydent podczas spotkania z dziennikarzami przed Pałacem Prezydenckim.
5: To jest raport.
6: Jest areszt dla kierowcy ciężarówki podejrzanego o spowodowanie wypadku na A1. Dominik D. w chwili zdarzenia był pod wpływem klefedronu. Potwierdziły to badania toksykologiczne. Dziś Sąd Okręgowy w Częstochowie podjął decyzję w sprawie aresztu dla mężczyzny. Za kratami zostanie przynajmniej do 30 listopada.
5: SK Rock Sport.
6: Ekstra klasa nadrabia zaległości. Dziś wieczorem przełożony mecz 5. kolejki PKO BP Ekstra Klasy. Lecz Lech Poznań podejmie u siebie Jagiellonię Białystok. Emocji na pewno nie zabraknie. O tym, na co mogą liczyć kibice, Julia Łata.
8: Kibice na pewno mogą liczyć na ciekawy pojedynek. Zmierzą się ze sobą zespoły, które reprezentują Polskę w tegorocznych rozgrywkach Ligi Europy. Ponadto drużyny notują dobre wyniki w Ekstraklasie. Lech z dorobkiem 10 punktów jest drugi. Jagiellonia traci do poznaniaków tylko jedno oczko. Do składu Lecha po kontuzji wraca Iszak, z kolei Jagiellonia w ostatnim tygodniu pozyskała skrzydłowego i obrońcę. Wieczorne starcie rozstrzygnie, kto wiedzie prym na ligowych boiskach.
6: Mecz Lecha z Jagiellonią rozpoczyna się o 20:30. 5 Polaków wystąpi w finałowym mityngu Diamentowej Ligi w Brukseli. Natalia Bukowiecka pobiegnie na 400 metrów, Pia Skrzyżowska na 100 metrów przez płotki, a Klaudia Kazimierska na 1500 metrów. Wystąpią też oszczepnik Dawid Wegner i skoczek wzwyż Mateusz Kołodziejski. Zawody dziś jutro od 20:00.
1: To jest kolumna Zygmunta w SC Rock. Zaprasza Dawid Zygmunt.

0: miło panią poznać. Thank you. A na antenie kolumny Zygmunta miło mi jest pozdrowić Anię, Bartka, Marka, Krzyśka i Grześka. To ostatnie osoby, które dołączyły na Messengerze. A już za około 20 minut dołączy do nas pan Piotr Rogucki. Pretekstem naszego spotkania 30-lecie drogi artystycznej Piotra. No drogi krętej, drogi, która zaczęła się w Łodzi. Później ta droga przelatywała przez mieszkanie w krakowskiej piwnicy, a skończyła się i cały czas trwa na największych scenach w Polsce. Pogadamy o tym po godzinie 17.
1: Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale no? W Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
6: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
5: A pan wie, jak to objechać?
7: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
8: Halo, tu Polsat. Robimy ci poranek. Pozytywna energia, ciekawe rozmowy, inspiracje i porady. Wszystko, czego potrzebujesz na dobry początek dnia. Oglądaj Halo, tu Polsat w piątek, sobotę i niedzielę od 8.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Mieszkania w Warszawie? Nie oglądaj tylko w internecie. Zobacz je na żywo. Gotowe osiedle, klucze od ręki i specjalna oferta tylko na miejscu. Już 4 i 5 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte osiedla U na Białołęce. Kameralna zabudowa, dużo zieleni, plac zabaw i tylko 10 minut od metra. Czekamy na Ciebie przy ulicy Skarbka z Gór 47 w piątek od 9 do 18, a w sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
14: Reklama.

0: Red Hot Chili Peppers w Radiu SK Rock śpiewał Anthony Kiedis. Pan Anthony! No, gdyby był kobietą, to byłby Tosią. Mam nadzieję, że pani Jabłczyńska tego nie słyszała. A my już za chwilę posłuchamy najważniejszych informacji. Za 3 minuty 17, za 3 minuty raport.
1: Reklama.
2: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
3: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
4: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
5: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
4: A pan wie, jak to objechać?
6: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.um.warszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
7: Fajnie się żyje, gdy masz dom z wnętrzem dopasowanym do siebie. W stylu, który naprawdę lubisz i z dodatkami idealnie dobranymi do swoich potrzeb. W Castoramie ci takie zaprojektujemy. Teraz zaaranżujesz z nami nie tylko kuchnię i łazienkę, ale całe wnętrze. Przyjdź do naszego nowego studia projektowego w Westfield Mokotów. Zainspiruj się stylowymi aranżacjami i porozmawiaj z projektantami o pomysłach na przestrzeń dla siebie. Castorama. Liczy się wnętrze. Sprawdź w sklepach i na castorama.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Mówiłaś, że już nic nie kupujesz.
11: No tak.
10: A teraz jedziemy do Faktory.
11: No bo zasada jest prosta. Ja nie kupuję, tylko oszczędzam.
12: Faktory znaczy outlet. Najlepsze marki tylko w Faktory, Annopol i Ursus.
13: Reklama.
14: SK Rock. Gramy dla was kawałki, których nie...

0: Warszawa. Debata w Sejmie w sprawie zonda krypto i poszukiwania zaginionego operatora filmowego w Gorzowie.
1: SK Rock. Raport.
0: Minęła 17, a Michał Przybyła zapraszam. W Sejmie za pół godziny ruszy debata na temat ustawy o kryptowalutach. To po tym jak nie, powiedział jej Karol Nawrocki. Teraz prezydenckie weto chce odrzucić rządowa koalicja. Prawdopodobnie nie pozwoli jednak na to sejmowa arytmetyka. Rządzący nie mają wystarczającej liczby posłów, by ustawa ostatecznie weszła w życie. Wiadomo, że za utrzymaniem weta będą posłowie Konfederacji, PiSu, ale i Rozwoju Plus.
2: To jest po prostu zła ustawa. Jest lepsza ustawa prezydencka, ją by należało przyjąć. Zresztą ta ustawa akurat z kwestią zonda krypto ma niewiele wspólnego, poza tego, że i to dotyczy kryptowalut. To znaczy, gdyby ta ustawa była na przykład tam, nie wiem, półtora roku temu przyjęta, cała afera zonda krypto przy tej bierności państwa, służb, prokuratury, jaka była, wydarzyłaby się tak samo.
0: Mówi Marcin Chorała z Rozwoju Plus, ale zupełnie inne zdanie mają w rządowej koalicji.
3: Ja przypomnę, rozmawiamy o przestępczości zorganizowanej, rozmawiamy o potencjalnym morderstwie, rozmawiamy o grubych pieniądzach, o łapówkach. W związku z tym, jeżeli to weto zostanie po raz kolejny nieodrzucone, to moim zdaniem pan prezydent Nawrocki naprawdę będzie musiał się zacząć z tego wszystkiego tłumaczyć.
0: Podkreślał marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Prezydenckie weto można odrzucić głosami 3/5 posłów. Głosowanie jutro rano.
1: To jest raport.
0: 3,5 tysiąca zawiadomień od poszkodowanych w sprawie zonda krypto to nie ostateczna ich liczba, przekazała naszemu reporterowi rzeczniczka prokuratora generalnego. Do katowickich śledczych, którzy prowadzą tę sprawę, już wpłynęła ich kolejna spora pula. Ze szczegółami nasz reporter Mateusz Chłystun.
4: W katowickiej prokuraturze jest co najmniej kilka kartonów z dokumentami od poszkodowanych,
5: które trzeba rozpakować, przejrzeć, zarejestrować.
4: A to, jak wyjaśnia prokurator Anna Adamiak, oznacza, że liczba zawiadomień może się zdecydowanie zwiększyć. Dla śledczych, jak usłyszałem, wątek poszkodowanych klientów jest w tej sprawie priorytetem, choć pojawiają się w niej jeszcze inne elementy.
5: Nazwiska ze świata polityki to jest tylko taki element polityczny, natomiast sama sprawa jest poważną sprawą kryminalną.
4: Powiedziała mi prokurator Anna Adamiak. Sprzed Prokuratury Krajowej Mateusz Chłystun.
0: Przypomnijmy, w sprawie afery zonda krypto zatrzymano do tej pory 4 osoby. Wszystkie usłyszały zarzuty.
1: To jest raport.
0: Sprzęt, psy, mundurowi i filmowcy szukają zaginionego operatora filmowego. Działania trwają od wczorajszego poranka, gdy pojawiło się zgłoszenie o zaginięciu. Mężczyzna nie przyszedł do pracy. W Gorzowie i okolicy kręcony jest serial. Działania prowadzone są z lądu, wody i powietrza, mówi Martyna Litka z Komendy Policji w Sulęcinie.
6: Wykorzystywany jest między innymi policyjny śmigłowiec, drony z termowizją, sonary, kłady, a także specjalistyczne grupy poszukiwawczo-ratownicze i pies tropiący z przewodnikiem. Naszym celem jest jak najszybsze dotarcie do mężczyzny.
0: Ktokolwiek ma informacje, powinien zgłosić je pod numer alarmowy 112.
7: Pogoda.
0: Zapowiada się deszczowa noc, ale przynajmniej w lasach grzyby będą. Jutro, wychodząc do pracy, też warto wziąć parasol, bo opady prognozowane są niemal w całym kraju. Padać nie powinno, jedynie na południu, a temperatury będą wahać się od 17 do 25 stopni.
7: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
8: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna czwartkowa i Przybyła raportuje. Antoszewski kręci, ja jestem Zygmunt, a do studia już dociera pan Piotr Rogucki. Piotr zaczyna świętowanie, 30 lat działalności artystycznej. Piękny jubileusz, świetna okazja, żeby sobie o tej drodze pogadać. I pogadamy. Szybkie, krótkie, Måneskin i gadamy. A ja z wami do 18. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: 7 po 17, czas na gościa.
1: Kolumna Zygmunta w Esce Rock.
0: Gość w kolumnie Zygmunta, Piotr Rogucki. Dzień
2: Jestem.
0: Dobry.
2: Dzień dobry państwu.
0: Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry.
0: I wszystkiego najlepszego z okazji 30-lecia działalności artystycznej.
2: Jezu, no tak, ten czas zleciał, człowiek nawet się nie obejrzał, a tu już czask, prask, 30 lat minęło.
0: Tak, jeden dzień?
2: Jak? No...
0: Od jakiego momentu, Piotrze, liczymy? Bo musi być chyba jakiś impuls, jakieś wydarzenie, od którego to wszystko się zaczęło?
2: Tak, zaczęło się od moich pierwszych występów, powiedzmy sobie, publicznych, czyli konkursów.
0: Miałeś 18 lat, tak wynika przynajmniej z biografii, bo jak odejmiemy...
2: No tak, tak, jak odejmiemy...
0: Poleję może.
2: Dobrze, się trochę uspokoję. No tak, no po prostu w tamtym okresie zacząłem jeździć na festiwale i występować ze swoimi piosenkami, a czasami z piosenkami, które tworzyłem do tekstów poetów, i to były tak zwane wówczas bardzo dobre miejsce do tego, żeby wystartować. Festiwale poezji śpiewanej i piosenki turystycznej. Poza tym nie było właściwie nic, no bo nie było telewizji, która miała programy rozrywkowe typu Idol, bo to był pierwszy taki w Polsce. No można było ewentualnie na własną rękę założyć kapelę, rozwiesić plakaty w mieście i spróbować zebrać ludzi, żeby przyszli na koncert, co również w moim przypadku się wydarzyło.
0: A dlaczego to się wszystko wydarzyło? To moją uwagę przykuła twoja wypowiedź. Poszedłem w stronę sztuki dlatego, że nienawidziłem technikum.
2: No, to tak. Już... Znaczy ja chciałem iść wcześniej do szkoły plastycznej, miałem takie zapędy, niestety rodzice się nie zgodzili. Poszedłem do technikum elektrycznego, bo w końcu stwierdziłem, że no okej, okay, może dobrze jest mieć zawód, że będę naprawiał te pralki. Na drugim roku już wiedziałem, że pralek już nikt nie naprawia, ale też strasznie znielubiłem po prostu ten jakby klimat wokół przedmiotów technicznych, no i stwierdziłem, nie, walę to za wszelką cenę, chcę tworzyć swoje rzeczy.
0: 5 razy próbowałeś się dostać do szkoły aktorskiej?
2: Nie.
0: 4?
2: Tak, 4.
0: 4. Wybacz. Podoba mi się teoria, że nie przyjmowali cię do szkoły aktorskiej, bo źle się uśmiechałeś.
2: Oj, miałem taki przykład mi dawali, że po pierwsze źle się uśmiecham, a po drugie mam zęby za długie i spiłowałem te zęby, nie? I następnego roku również mnie nie przyjęli, a powiedzieli, że coś mam z wędzidełkiem. No to sobie uciąłem to wędzidełko i kurwa, znowu mnie nie przyjęli.
0: Przepraszam, bo jesteśmy na żywo, więc ja nie zdążyłem.
2: A, przepraszam, nie zdążyłem zostać poinformowany, że ten...
0: A jakby ci powiedzieli, że masz coś nie tak z przyrodzeniem, to byś sobie uciął przyrodzenie?
2: Nie chciałbym poruszać tego tematu.
0: Masz rację, to poruszmy inny temat. Kiedy studiowałeś zaocznie w Łodzi, pracowałeś jako stróż nocny w muzeum, będąc już w Krakowie, przez jakiś czas mieszkałeś w piwnicy.
2: Tak, w Krakowie w piwnicy było bardzo tanie mieszkanie, no.
0: Pod ziemią?
2: No, widziałem przez okno ludzkie nogi stojące na przystanku, który był naprzeciwko naszego okna.
0: Wiesz, co to underground?
2: Dokładnie, totalna alternatywa.
0: Piotrze, znamy cię z filmów, znamy cię z seriali, nasi słuchacze kochają cię za Komę, był Karaś i Rogucki, masa innych projektów. Teraz swoje 30-lecie będziesz świętował pod szyldem Piotr Rogucki i Normalni Ludzie. Stąd rodzi się pytanie... Czy ty się identyfikujesz jako osoba normalna?
2: No właśnie, my chyba chcemy znaleźć nową tożsamość po prostu i nowy zakres semantyczny dla tego określenia, czyli normalni. Bo no, nie jesteśmy do końca normalni, ale to, co proponujemy, sprawia, że łączymy ludzi, nie? I że jakby to takie na pozór nienormalne spotkanie powoduje, że wszyscy nagle jesteśmy jednością i tak wyglądają nasze koncerty. Ja bym dorzucił jeszcze hasło transmutacje, bo tak będzie się nazywała i nasza płyta, która za chwilę wychodzi koncertowa i właśnie trasa koncertowa. Więc my tak normalnie stając na scenie razem z ludźmi przechodzimy jakąś drogę, nie? Gdzieś tam transformujemy i się przeistaczamy i no i mamy na to bardzo precyzyjny plan.
0: O przystankach na tej drodze za moment jeszcze sobie pogadamy, ale jeszcze chciałbym wrócić do twojego życiorysu, bo twój życiorys jest pełen zaskakujących zwrotów akcji. Zostałeś artystą, choć mogłeś być elektrykiem. 4 razy zdawałeś do szkoły aktorskiej, po czym bardzo umiejętnie wkurzałeś profesorów. Zrezygnowałeś z ciepłej posadki jurora w Must Be The Music, odrzucałeś rolę w serialach, ale zagrałeś na przykład w reklamie chipsów. Wymyśliłeś jeden z najbardziej niesamowitych tytułów w historii polskiej muzyki, czyli Zaprzepaszczone siły Wielkiej Armii Świętych Znaków. Potraktuj to, Piotrze, jako komplement, ale ty jesteś trochę nienormalny.
2: O, dziękuję.
0: Czy ty nie mógłbyś zagrać Tosi w nowej ekranizacji Nigdy w życiu i zakończyć w dość oryginalny sposób tę całą dramę?
2: Nie rozumiem.
0: Okej, wróćmy do jubileuszu. Tak myślałem, że nie będziesz chciał o tym rozmawiać.
2: Ale nie, bo wiesz co, ja nie wiem,
0: nie
2: o co
0: wiesz?
2: Chodzi. No.
0: Kim
2: ja
0: jest
2: nie słyszałem
0: Tosia?
2: O czymś takim jak Nigdy w życiu, ani Tosia.
0: Nie słyszałeś o tym Nigdy w życiu?
2: Nie.
0: Nie?
2: Nie.
0: Nie wierzę, że pani Joanna twierdzi, że jest tosią, po czym córka pani Grocholi mówi, że to ona jednak jest tosią?
2: Dobra, słyszałem o biednej Agnieszce Żylewskiej, mojej koleżance.
0: Która ma być tosią?
2: Serdecznie pozdrawiam, Boże, że coś tam z jakąś rolą. A w dupę z tym, wiesz, bo to nie są tematy, którymi trzeba się przejmować. Myślę, że są ciekawsze rzeczy.
0: Wróćmy do świętowania. Piotr Rogucki, zespół Normalni Ludzie, 30-lecie działalności artystycznej pana Piotra. Zaraz pogadamy o tym, co będą wyprawiać z tej okazji, a na razie posłuchamy, co wykombinowali z utworem Los Cebula i Krokodyle Łzy. Państwo sobie posłuchają, a my tymczasem napijemy się wody.
2: I pogadamy o tym serialu, tak?
0: Panie Piotrze, ma pan kubek?

0: Brawo. Brawo. Brawo. Pani Joanna napisała, że była ciekawa, czy puścimy na antenie Los Cebula w nowej aranżacji Roguckiej Normalni Ludzie. Brawo dla nas.
1: Czytamy w myślach.
0: A jak? I brawa dla pana Piotra. Do rozmowy wracamy za moment.
2: Reklama.
3: Marzy ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią ci o dreszcze? Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
6: Drogi słuchaczu, to prawda, przyznaję się do winy. Przyłapali mnie właśnie na lewych interesach. Nikt mnie do niczego nie zmusił. Ktoś mi wręczył kopertę, to ją wziąłem. Gdybyś nie wziął, każdy by wziął. Tylko jak się teraz z tego wszystkiego wyplątać? Lewe interesy. Nowa farsa kryminalna w Teatrze Kapitol. Jacek Lenartowicz, Tomasz Dedek, Olga Łasak, Piotr Zeld, Bartosz Obuchowicz i ja, Mikołaj Krawczyk. Kup bilet na www.teatrkapitol.pl. Zapraszam.
7: Mieszkania w Warszawie? Nie oglądaj tylko w internecie. Zobacz je na żywo. Gotowe osiedle, klucze od ręki i specjalna oferta tylko na miejscu. Już 4 i 5 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte osiedla U na Białołęce. Kameralna zabudowa, dużo zieleni, plac zabaw i tylko 10 minut od metra. Czekamy na ciebie przy ulicy Skarbka z Gór 47 w piątek od 9 do 18, a w sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
2: Reklama. SK Rock Warszawa. Kolumna Zygmunta. SC Rock.
0: 30-lecie działalności artystycznej pana Piotra Roguckiego. Z tej okazji jest z nami Piotr Rogucki. Piotr, który z zespołem Normalni Ludzie ruszy w trasę. Tak. Zapowiadają się piękne wydarzenia, panie Piotrze. Co to za wydarzenia?
1: Tak, bo dokładnie to będzie, nie będą to zwykłe koncerty, ale dzięki mojemu 30-letniemu doświadczeniu w różnych dyscyplinach artystycznych będą to takie interdyscyplinarne widowiska, bo i mamy zaprojektowaną scenografię przez Zosię Kozłowską, bo mamy wspaniałe wizuale zrobione przez Tomka Kuczmę, bo będziemy mieli specjalną instalację.

0: otwarcie na brzmienia, które są dla ciebie przyszłością.
1: No dokładnie.
0: Czyli
1: tak.
0: Jakie?
1: Czyli połączenie elektroniki z gitarami o brzmieniach shoegaze'owych i kawałki, które nie są dyktowane, powiedzmy sobie, tak zwanym nurtem radiowym, czyli robimy muzę na koncerty. Chcemy stworzyć misterium, chcemy stworzyć trans, chcemy stworzyć refleksję i na razie nam się to udaje. Więc na nową płytę, która w przyszłym roku wyjdzie, już studyjna, nie koncertowa, jak w tym, szykujemy kawałki, które będą trwały od 6 do 8, może nawet 10 minut, więc nie ograniczamy się.
0: Z tego co wiemy, to ten miks osobowości różnych muzycznych języków i energii majstruje przy twoich numerach, ale podobno prowadzi was też do nowych numerów i one, jak rozumiem, znajdą się...
1: Tak, no to nie jest tak, że myśmy tylko przekształcili utwory, które robiłem przez tych 30 lat w Komie, Karaś, Rogucki czy solowo, ale już pracujemy i pokazujemy też premierowo utwory, które znajdą się na naszej studyjnej płycie w przyszłym roku i na pewno będzie ich już chyba w sumie z 5 na tej trasie Transmutacje.
0: A propos trasy, październik, Gdańsk, Kraków, Łódź, listopad, Wrocław, Katowice, Warszawa, a to z tego co wiemy, panie Piotrze, nie koniec, bo ta impreza to ma trwać długo. No pan się nie oszczędza.
1: Zaplanowałem, że jeżeli obchodzić obchody 30-lecia, to trzeba zrobić dłużej niż jeden rok, więc 3 lata.
0: Okej.
1: No co?
0: Bardzo długi jubileusz.
1: Planować imprezy to takie, żeby się nacieszyć.
0: Wesela na Podlasiu potrafią trwać 3 tygodnie, a ty stwierdziłeś, że jubileusz potrwa 3 lata.
1: Dokładnie, no pewnie na Podlasiu też będziemy.
0: Los Cebula i Krokodyle Łzy przy tym już pomajstrowali, Piotr Rogucki, Normalni Ludzie, a z tego co wiem, to w połowie września szykuje się kolejny zmajstrowany twój numer, Kilka Westchnień.
1: Tak, tym razem z duetu Karaś Rogucki.
0: Karaś Rogucki, dobrze, a później koncerty, przypomnijmy, bo ja lubię przypominać o tym, co fajnego się będzie działo. Gdańsk, Kraków, Łódź, październik, Wrocław, Katowice, Warszawa.
1: Mogę coś powiedzieć jeszcze?
0: Oczywiście.
1: Bo doszedł Cieszanów. Przepraszam, Ciechanów 28.
0: Dobrze,
1: w listopadzie.
0: Pojechał do Cieszanowa, a ty
1: no
0: byś...
1: tak.
0: Ale pamiętam...
1: Ciechanów, tak... proszę państwa, także Ciechanowianie, szykujcie się.
0: Przepraszam, bo przypomniała mi się taka historia, bo ja studiowałem bardzo długo w Lublinie.
1: Okay.
0: I tam się, wiesz, bujaliśmy po tych knajpach, chodziliśmy na wasze koncerty, jeszcze do poziomu, potem do graffiti
1: cool.
0: I tak dalej. Cool. Dobrze. My tam siedzimy w knajpie i przyszła jakaś parka właśnie i że oni... No, że tutaj na piwko i że oni na koncert zespołu Laocze. No, a barman mówi, ale w tym tygodniu nie ma w Lublinie koncertu zespołu Laocze. Oni no wiedzą, bo im się Lublin z Lubinem pomylił.
1: Stary, ale to ja mam taką samą anegdotę, tylko dotyczącą zespołu Koma. Wyjechaliśmy z miasta Łodzi i poinstruowaliśmy naszego kierowcę, że ma jechać do Lubina na koncert, który mieliśmy grać o 22 u jakiegoś blacharza, który wystawił scenę i dopiero przed Lublinem zorientowaliśmy się, że to nie jest ta granica Polski, więc musieliśmy jechać z powrotem do Lubina, będąc na łączach właśnie z naszymi fanami i oni poczekali na nas 4 godziny i ten koncert się odbył.
0: Jezu. Dobra, to doprecyzujmy jeszcze na koniec. Cieszanów czy Ciechanów?
1: Wiesz co, wszystko będzie na naszych social mediach.
0: Na pewno Gdańsk, Kraków, Łódź, Wrocław, Katowice, Warszawa. Plany na jesień pana Piotra Roguckiego. Impreza ma trwać do 2028 roku, także państwo się nie martwią, na pewno się załapiecie. I coś czuję, panie Piotrze, że jeszcze się spotkamy. Za dzisiaj bardzo, bardzo dziękuję.
1: Zachęcam i dziękuję.
0: Piotr Rogucki. Kolumna Zygmunta. Kolumna Zygmunta.

0: Aerosmith w programie
1: Kolumna Zygmunta w Esterok.
0: Jak Państwo słyszą, to są crazy dźwięki, ale crazy było też przy siatce. Panie Michale, było crazy.
2: Oj tak, były emocje.
0: No właśnie, bo jeszcze godzinę temu, Szanowni Państwo, kiedy się łączyliśmy i mówiliśmy o tym, to nasze siatkarki walczyły w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Możemy już delikatnie zaspoilerować, że to już nieaktualne. Więcej na ten temat już za chwilę w raporcie.
3: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
4: A jak nazywają się psy u mojej mamy? No. Mazda, Nissan i Honda.
5: A jakbym miał na przykład pieska takiego japońskiego Akita Inu, to jak powinienem go nazwać?
4: No na przykład właśnie Mazda. Lubisz Mazdę? Lubisz Mazdę. Mazda do nogi.
6: Chyba,
4: Mazda.
6: Że suczka to Suzuki.
7: Pani została córką swojego ojca.
5: Wszyscy osiągnęliśmy ten sukces.
8: Tak? Ja nawet więcej, bo zostałem synem swojej mamy.
5: Poczekaj, musimy to wykleić.
4: Dzieci mamy z żoną, taty, jak to... Ja nie wiem, pogubiłam się.
5: Ja to jeszcze jestem ojcem mojego dziecka, chociaż nie.
4: Co ty mówisz? Ale poczekaj, wiesz co, no właśnie.
5: Dobra, cofam.
3: 6 na 9. Od 6 do 9 w Esterok. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja.
9: Esterok. Raport.
10: Przed Ministerstwem Energii i budynkiem zarządu Polskiej Grupy Górniczej w Katowicach jutro pojawią się górnicy i hutnicy. Demonstracja startuje o 10:00. To ma być przypomnienie o nierozwiązanych i gigantycznych problemach, m.in. w branży górniczej.
11: Chciałbym zaprosić wszystkich, którym leży dobro górnictwa i dobro kopalń, do udziału w tej manifestacji. Musi to ministerstwo usłyszeć, gdzie te pieniądze idą, jak to wygląda, a potem się górnikom i górnictwu zarzuca, że jest nierentowne. No bo jak ma być rentowne, skoro parę firm czy parę kolesi chce jakieś geszefty czy jakieś interesy na boku robić, żeby jeszcze ciągnąć te pieniądze na boku, tak?
10: Z Piotrem Kupiszem z sierpnia 80 rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz.
9: To jest raport.
10: 55 kg kokainy przechwycili gdyńscy policjanci. Narkotyki były ukryte w kontenerach wypełnionych złomem. Do Polski przypłynęły z Brazylii. Wartość rynkowa narkotyków to blisko 20 milionów złotych.
9: SK Rock Sport.
10: Polki w półfinale Mistrzostw Europy. Nasze siatkarki wygrały z Holenderkami 3-1. W półfinale zagrają z Włoszkami. Ten mecz w sobotę o 15:00. Czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie sportowym Robert Korzeniowski ogłosił start w wyborach na prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. W tym samym czasie sportowiec zakończył współpracę z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Argentyński Związek Piłki Nożnej podjął decyzję, że mecze ligowe, które odbędą się w weekend, zostaną przerwane w 10 minucie gry. W ten sposób kibice i zawodnicy oddadzą hołd Messiemu, który ogłosił zakończenie swojej kariery reprezentacyjnej.
3: Kolumna Zygmunta w Esterok.

0: Nothing But Thieves w Radiu SK Rock. Illusion. Koncert tego zespołu na początku przyszłego roku. A co w tym roku? Co w tym miesiącu? Co w tym tygodniu? No, nasz dzisiejszy gość Piotr Rogucki rusza jutro do Torunia, bo tam festiwal Lada. Oprócz Komy na scenie także m.in. zespół Mysłowic. Jutro także w Trójmieście startuje Gdynia Blues Festival, a dzisiaj zaczyna się Summer Dying Loud w Aleksandrowie Łódzkim. Przemocarna impreza. Headlinerami Trypticon, Satyricon, Nevermore. I jak to mówili u mnie na wsi, jak się skończą żniwa, to czas na Młódzkę.
1: Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
6: Lepsze Mazowsze?
7: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
6: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
7: czekają na twój głos.
6: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
7: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
6: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
7: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Mieszkania w Warszawie? Nie oglądaj tylko w internecie. Zobacz je na żywo. Gotowe osiedle, klucze od ręki i specjalna oferta tylko na miejscu. Już 4 i 5 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte osiedla U na Białołęce. Kameralna zabudowa, dużo zieleni, plac zabaw i tylko 10 minut od metra. Czekamy na Ciebie przy ulicy Skarbka z Gór 47 w piątek od 9 do 18, a w sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
13: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Nie poganiaj mnie, to tracę oddech, nie poganiaj mnie, bo gubię rytm. No pora taka, że już nie będziemy poganiać. Zwalniamy, zwalniamy i powolutku zmierzamy do raportu o 18:00 po raporcie Radar, a ja już bardzo, bardzo dziękuję. To była kolumna Zygmunta na antenie Eski Rock. Wnioskuję, że ten pan mnie chyba nie szanuje. Nic nie szkodzi. Bardzo Państwu dziękuję za obecność, bardzo dziękuję za energię. Słyszymy się jutro, piątkowo, o 15:00. Dawid Zygmunt, do usłyszenia, pa, pa.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: No ale jak już to wszystko razem zrobili, to stwierdzili, dobra, potrzebujemy fajnego drivera i wzięli, wiecie kogo? Sterlinga Mossa.
1: Łukasz Bąk.
3: Teraz jest elektrykiem, który ma 11 kWh energii w baterii i może przejechać nawet 160 km.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! Nowy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00. Autopromocja. Reklama.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Zarządzaniem jest jak z wychowaniem. Inni nie idą za Twoją radą, ale za przykładem. Bądź najlepszy. Przygotuj się do tej roli podczas studiowania zarządzania w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Inwestuj w siebie i innych ludzi, a potem porywaj ich za sobą. www.uth.edu.pl.
7: Marzy Ci się tropikalny relaks pod palmami? A może szukasz emocji, które przyprawią Cię o dreszcze?
8: Wszystko, czego szukasz, znajdziesz w Santago, największym zadaszonym parku wodnym w Europie. 32 stopnie, ponad 700 palm, 3 strefy tematyczne i 35 zjeżdżalni już na Ciebie czeka. Jesteś studentem? Złap 30% zniżki na bilety całodniowe do 3 stref z kodem STUDENT30. Wejdź na santago.com i skorzystaj z promocji już dziś. Szczegóły promocji na santago.com w zakładce regulaminy.
9: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
10: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
9: A pan wie, jak to objechać?
11: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
12: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Już od 24 tysięcy złotych w pożyczce 3x33. RRSO 0%. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
13: Reklama. Eska Rock. Gramy dla Was.

0: Są wnioski o areszt dla zatrzymanych w sprawie zonda krypto. Areszt również dla kierowcy tira po śmiertelnym wypadku na A1. Związki zawodowe chcą odwołania dyrektora szpitala w Sanoku.
1: SK Rock. Raport.
0: Jest 18, Michał Przybyła, zapraszam. Są wnioski o areszt dla wszystkich trzech osób zatrzymanych wczoraj w sprawie afery zonda krypto. Chodzi o Annę P., Jaromira W. i Rafała Z. Anna P. i Jaromira W. usłyszały zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Rafał Z. zarzut przywłaszczenia powierzonego mienia. Jak informuje prokuratura, pierwsza z podejrzanych Anna P. może być również zamieszana w zaginięcie Sylwestra Suszka.
2: Dokonała demontażu nagrania i zabrała nagranie monitoringu z miejsca, gdzie pan Sylwester Suszek był po raz ostatni widziany.
0: Poinformowała rzecznik prokuratora generalnego, prokurator Anna Adamiak. Podejrzanym może grozić w zależności od zarzutu od 8 do 10 lat więzienia.
1: To jest raport.
0: 3 miesiące aresztu dla kierowcy ciężarówki, który spowodował śmiertelny wypadek na A1. Mężczyzna wjechał w grupę pracowników drogowych. Był pod wpływem narkotyków. O szczegółach Dariusz Brombosz.
3: Badania toksykologiczne potwierdziły, że kierowca był pod wpływem narkotyków, kiedy rano 1 września doszło do tragicznego wypadku na śląskim odcinku autostrady A1 niedaleko Częstochowy. Zginęły 4 osoby, a 4 zostały ranne.
4: Był pod wpływem klefedronu i to stężenie stwierdzone miało wpływ na psychomotorykę.
3: Mówił prokurator Tomasz Ozimek z prokuratury okręgowej w Częstochowie. W środę Dominik D. usłyszał zarzuty nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Kierowca przyznał się do spowodowania katastrofy. Śledczym powiedział jednak, że nie pamięta, jak doszło do zdarzenia.
0: Grozi mu 8 lat więzienia.
1: To jest raport.
0: Związkowcy z sanockiego szpitala chcą odwołać dyrektor placówki. Zarzucają jej chaos i brak doświadczenia. Pracownicy skarżą się również na brak informacji o działaniach podejmowanych przez szpital i starostwo, a pacjenci nie ukrywają obaw.
5: Niestety my jako mieszkańcy, jako osoby żywo zainteresowane tym, jak będzie wyglądało nasze leczenie, chcemy znać odpowiedzi na pytania odnośnie planu naprawczego, odnośnie sytuacji finansowej i kadrowej szpitala.
0: Powiedział nam Duszan Augustyn, działacz społeczny z Podkarpacia. Szpital ma ponad 200 milionów złotych długu.
1: To jest raport.
0: Iga Świątek prowadzi w drugiej rundzie wielkoszlemowego US Open. Rywalką Polki jest Argentynka Nadia Podorska. Iga wygrała pierwszego seta 6-3, a polskie siatkarki awansowały do półfinału Mistrzostw Europy, wygrywając z Holenderkami 3-1. W półfinale zmierzą się z reprezentacją Włoch. Ten mecz w sobotę o 15:00.
6: Pogoda.
0: Jutro najwspanialszy dzień tygodnia, czyli oczywiście piątek, i humoru na pewno nie zepsuje nam pochmurny i deszczowy dzień. Najcieplej będzie na południu, bo termometry wskażą tam 25 stopni, w centrum 22 kreski, na północy około 18. Sobota zapowiada się podobnie, będzie jednak nieco chłodniej, w niedzielę zdecydowanie więcej słońca.
6: Radar.
7: A w tej godzinie naszego spotkania w radarze w końcu Noel przemówi w kontekście planów Oasis. Sprawdzimy także, jakie nowe wydawnictwo dla fanów szykuje legendarne The Doors. Ale zanim to wszystko, czas na pierwszy utwór napisany i nagrany na kultowy czarny album. To Enter Sandman. Michał Prokopowicz, taka garść informacji to tylko mały wierzchołek tej muzycznej góry lodowej, którą przygotowałem dla Was w dzisiejszym czwartkowym radarze. 4 po 18. Metallica Westerok. No to co? Zaczynamy.

dzisiaj to wydaje się takie logiczne, ale kiedy prawie 30 lat temu pani Meredith wypuszczała tę kompozycję, nie spodziewała się, że zredefiniuje sposób, w jaki mainstreamowe media zaczęły ukazywać kobiecą naturę. Zaczęły pojawiać się emocje, zaczęto mówić o złożoności kobiecej psychiki. Kobiety coś o tym wiedzą, my, mężczyźni, próbujemy coś zrozumieć. Jako człowiek, który już którąś dekadę próbuje zrozumieć, czym więcej wiem, tym mniej rozumiem, ale tak to już chyba jest z tą trudną nauką. To my, drodzy Państwo, teraz będziemy mówić o okrągłych, ważnych słowach, chociaż przyznam szczerze, że ja jestem bardzo daleki od tego, żeby pięknymi, okrągłymi słowami nazywać płytę, której dopiero znamy pierwszy singiel. Ale tak właściwie piszą media na całym świecie a propos nowego krążka formacji Royal Blood. Piszą o tym, że ta płyta stanie się hitem wszechczasów. Piszą o nowej erze zespołu. Trochę to prawda, bo panowie, kiedy weszli do studia w 2025 roku bez żadnego terminu, żadnych rozproszeń i z prostą ambicją zobaczyć, co można osiągnąć przy pomocy dwóch osób, 12 nut i nieskończonej liczby efektów, no zrobili taki efekt, który przypomina niestety, ale a może istety, te najlepsze lata zespołu Royal Blood, ponieważ to pokazuje, że panowie jeszcze mają ogromny potencjał, który w nich drzemie i będą nam to pokazywać w kolejnych tygodniach. Dead Company, tak nazywa się ta płyta i to właśnie z niej dosyć mocne uderzenie, jak na Royal Blood. I faktycznie jest bezkompromisowo. To 10 over 10, no i nowe Royal Blood.

0: Borysewicza, no i przede wszystkim także będziemy mogli naocznie zobaczyć właśnie na Netflixie narodziny kultowej formacji Ladypunk. Piękne muzyczne wydarzenie, bo co do tego, że muzyka tam osadzona będzie i to będzie dobra muzyka, to co do tego nie ma żadnych wątpliwości. 7 października debiut Mniej Obcy na Netflixie. Do tego tematu jeszcze będziemy wracać, natomiast jak już jesteśmy przy debiucie, to przyznam Państwu szczerze, że dzisiaj byłem pod wielkim wrażeniem, jak Till Lindemann, lider formacji Rammstein, podzielił się pięknym obrazkiem prosto z Krakowa. Pozwolicie, że do tego obrazka będziemy wracać bliżej 20, bo jest dosyć mocny, ale muzycznie teraz, jako że już zaczął się rok szkolny, proponuję powtórzyć angielski. Albo może w tym wypadku lepiej niemiecki?
1: Eins.
0: Najpierw może liczebniki, a później to już będzie trochę trudniej. Z płyty Mutter, sprzed 25 lat, to Rammstein i Zone.

0: Przypominam, że dzisiejszy czwartkowy radar zaczęliśmy Metallicą i kompozycją Enter Sandman. No i to jest piękna klamra, bo okazuje się, że całkiem niedawno lider zespołu Nickelback, pan Chad Kroeger, także wykonywał Enter Sandman od Metallicy na 78. urodzinach byłego muzyka formacji Van Halen, pana samego Hagara. No piękne to było wydarzenie, które nas dosyć mocno zaskoczyło, jeśli chodzi o muzykę pana Nickelback. No bo chyba inaczej nie można powiedzieć o panu, który zawie się Chad Kroeger. Chociaż warto wspomnieć o tym, że jeszcze nas będzie zaskakiwać nie tylko repertuarem Metallicy, ale przede wszystkim własnym repertuarem, dlatego że 30 października na sklepowych półkach pojawi się nowy krążek Nickelback, Everything Under the Sun. Za nami Bones for the Crows, to jest jeden z tych singli z nadchodzącej płyty. Bardzo zaskakującej płyty, bo tam miejscami jest tak mocno, że nawet sam zespół Nickelback nas nie przyzwyczajał do tak mocnych dźwięków.
1: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Some Girls, taki jest tytuł. Słuchaj, to jest utwór, który ma dwa aspekty, które mężczyznę napędzają. Jeden to jest rodzący się rytm, krążący bum, bum, bum, bum. I on potem łagodnieje, a rzecz dotyczy dziewczyn.
1: Kawałki mojego życia.
2: Tytuł? Kawałki mojego życia. Czy życie ma kawałki? To się dzisiaj okaże. Włodzimierz Świętarski, dzisiaj będę miał zaszczyt pomówić o kawałkach mojego życia i kawałkach moich piosenek.
1: Kawałki mojego życia. Już dziś o 21:00 w SC Rock. Autopromocja. Reklama.
3: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Ubezpieczenie samochodu w banku?
7: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
8: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Banany 57% taniej, 2,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 5 września. Cena przed obniżką 6,99.
10: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
11: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
10: A pan wie, jak to objechać?
12: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
13: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
14: Skąd ta piana, kochanie?
13: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
15: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska.
14: przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki. Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
15: Marian, o czym myślisz?
16: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
15: O mega okazjach w Media Expert.
16: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
17: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
18: W waszym domu widać kobiecą rękę?
19: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
20: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
21: Reklama. Dobrze rokuje.

Niesamowicie ten żółty, złoty i czerwony ze sobą współgrają, zerkając na najnowszą okładkę zespołu The Doors. Zespołu, który dzisiaj ogłosił swoją najnowszą koncertówkę, płytę Unbound and Dangerous. To jest płyta, która jest pokłosiem tej trasy koncertowej z 1970, a my 23 października i na płytach CD, na winylu dostaniemy właśnie ten koncert zarejestrowany kilkadziesiąt lat temu. To będzie 16 kompozycji, w tym największe przeboje właśnie zespołu The Doors. Dodam tylko, że bardzo pięknie wydane. Skoro już mówimy o pięknych wydawnictwach, to oddajmy głos facetowi, który pochodzi z Poznania. Jest bez wątpienia artystą bezkompromisowym. To Jędrzej w SC Rock.

0: I tak właśnie prezentuje się tytułowy symbol fikcyjnej, wszechobecnej korporacji, która sprzedaje złudne, dobre samopoczucie. Natomiast tego samopoczucia, a tym bardziej złudnego, nie było w połowie sierpnia, kiedy ten zespół pojawił się na poznańskiej Cytadeli. Nie zabrakło oczywiście nie tylko tego utworu, ale także innych ważnych z tego nostalgicznego czasu lat 90., czyli chociażby kompozycji Clint Eastwood. Ale także te nowe utwory, jak Orange County czy The Shadowy Light, także się pojawiły w tej setliście. No i musicie przyznać, że to, co panowie pokazali z zespołu Gorillaz, to piękne podsumowanie tych ponad 25 lat na scenie, kiedy to ten zespół przyzwyczaił nas do chowania się za animowanymi postaciami, a teraz za sprawą Damona Albarna i pozostałych muzyków, no potężny zespół instrumentalistów pokazał nam, że no to jest zespół naprawdę światowej klasy. I nic od lat się nie zmienia. Na szczęście.
1: Autopromocja. Melina. S-Rock.
2: Paweł Paczul.
3: Taka jest piłka nożna, że czasem zrobisz nawet wszystko dobrze i ci nie wyjdzie. Faktem jest, że jak osiągnęliśmy najwięcej, czyli w 2016 roku...
4: Mistrzostwa Europy.
3: Tak, no to nie był jego turniej. To był turniej Grosickiego, Błaszczykowskiego, Fabiańskiego, Pazdana. Ale nie był to Krychowiaka, nie był to turniej Lewandowskiego.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
6: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista kilogram. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Szukasz inspiracji na jesień? Odkryj nowy katalog Bricomarché, a w nim wyjątkowe rośliny, sprzęt ogrodowy, ogrzewacze tarasowe, domowe przetwórstwo i wiele więcej. Sprawdź nowości na bricomarché.pl, a na zakupy zapraszamy do sklepu. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
11: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek, krzeseł, po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
12: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie.
13: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
14: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
13: A pan wie, jak to objechać?
15: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
16: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
4: Mieszkania w Warszawie? Nie oglądaj tylko w internecie. Zobacz je na żywo. Gotowe osiedle, klucze od ręki i specjalna oferta tylko na miejscu. Już 4 i 5 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte osiedla U na Białołęce. Kameralna zabudowa, dużo zieleni, plac zabaw i tylko 10 minut od metra. Czekamy na Ciebie przy ulicy Skarbka z Gór 47 w piątek od 9 do 18, a w sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
7: Nie czytasz, tylko śledzisz tekst. Zazwyczaj nie przypuszczasz, a podejrzewasz? Nigdy niczego nie szukasz, tylko jesteś na tropie? To te studia są dla Ciebie. Kryminologia i kryminalistyka w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Uczyń zawód z hobby. Szczegóły na www.uth.edu.pl.
17: Reklama.
0: Radar. A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze podwójnie zahaczymy o kultowy zespół Rush. Zagramy nowe Kasabian, powiemy także o książce, która ładnie podsumuje pewien polski wątek Depeche Mode. Ale zanim to wszystko, czas na muzyczne wyznanie miłości od tej damy. Dodam, że damy rock'n'rolla. To John Jets, to I Love Rock'n'Roll. I to właśnie tak, witamy się w kolejnej godzinie naszego czwartkowego spotkania. Michał Prokopowicz, kłaniam się, no i zapraszam do 21:00.

dni temu przypadały 69. urodziny tego wyjątkowego artysty, który niestety zmarł 25 lat temu w wieku 44 lat. No myślę, że w 2001 roku te telefony i ta technologia wyglądała zdecydowanie inaczej. Natomiast Grzegorz Ciechowski uwielbiał technologię, chociaż myślę, że gdyby dowiedział się o tym, co właściwie wymyślili jego przyjaciele z Republiki, to wcale by mu się ten pomysł technologiczny nie spodobał. A przypominam, że to właśnie muzycy Republiki ostatnio planowali użyć sztucznej inteligencji do odtworzenia głosu Grzegorza Ciechowskiego, bo chcieli w ten sposób dokończyć i wydać 3 archiwalne, nigdy nie publikowane utwory. Na szczęście, drodzy Państwo, ktoś wpadł na pomysł, że to jednak nie jest najlepszy, najbardziej fortunny pomysł. No i zlikwidowano, drodzy Państwo, te propozycje. Wiemy, że w przypadku ostatnich dźwięków od Beatlesów i dokończenia kompozycji z Johnem Lennonem to się udało, natomiast w tym przypadku myślę, że byłoby to wręcz karkołomne. No ale z drugiej strony są też takie zespoły, które nie potrzebują żadnej sztucznej inteligencji, oni po prostu pamiętają, co mają robić. Mają sięgać po kolejne swoje power ballady, jak to właśnie robi teraz Nickelback na swojej nadchodzącej płycie. To Leave Me Behind i nowy Nickelback w ST.

To teraz zrobimy piękny, wielki ukłon w stronę perkusistów. I to za sprawą wyjątkowego dokumentu, którego dzisiaj zwiastun zobaczyliśmy. Chyba byłego perkusisty formacji Rush, pana Nila, nikomu przedstawiać nie trzeba. To o nim Chad Smith z Red Hot Chili Peppers, Stewart Copeland z The Police, Danny Carey z Tula, czy Gavin Harrison. Poza tym oczywiście Geddy Lee i Alex Lifeson, to oni wszyscy będą mówić w tym najnowszym dokumencie poświęconym właśnie Nilowi. Dokumencie, który jeszcze we wrześniu będzie miał swoją premierę. W ogóle to zaczyna się fascynująco, bo od słów Nila, kiedy mówi, że gdy miał jakieś 11 czy 12 lat, chodził po domu i tłukł w garnki oraz patelnie, a jego rodzice doszli wtedy do wniosku, że chyba lubi uderzać w różne rzeczy patykami. I tak zaczęła się ta wyjątkowa historia byłego bębniarza formacji Rush, wyjątkowego bębniarza. A dzisiaj już mamy nową odsłonę, ponieważ nie ma z nami Nila, jest pani Anika. Pani Anika, która właśnie, można powiedzieć, chyba że spełnia swoje muzyczne marzenie. W końcu bębni w formacji Rush dopiero od chwili, a już firma Tama zaprezentowała najnowszy werbel sygnowany nazwiskiem najpopularniejszej chyba obecnie perkusistki na świecie, czyli właśnie pani Aniki. Z drugiej strony, jak słyszymy, co dzieje się za kulisami i działo się za kulisami tych prób, które trwały wiele miesięcy, zanim pani Anika zastąpiła Anila, no to wiemy, że kluczowym momentem, drodzy państwo, był czwarty dzień prób, gdy muzycy pracowali nad Tomem Sawyerem. Anika musiała bardzo szybko zrozumieć ten charakterystyczny sposób gry Nila i to, czego Lee oraz Lifeson oczekiwali od niej pod względem feelingu. Jak powiedziała wtedy, 5 sekund przed tym przejściem pomyślała: dobra, jedziemy. Nie spieprz tego i ruszyła. No i ruszyła, drodzy państwo. My czekamy, aż ten zespół po raz pierwszy w naszym kraju ruszy także i pojawi się 27 marca w Krakowie. Trzymajcie się bardzo mocno, bo ja mam 4 minuty zapewnionych ciarek, a później jeszcze ten rezerwat, czyli łącznie ponad 8. Jakoś wytrzymamy, bo warto. Klękajcie, narody. To kultowy Tom Sawyer.

0: niewielu artystów jest w stanie pokazać nam muzykę swoimi oczami. Często oczami duszy, bo panowie z Kaleo tworzą na Islandii. Teledyski także są z Islandii, więc ta muzyka genialnie pasuje. A skoro już jesteśmy przy tych pięknych okolicznościach przyrody, to mam dla was podwójne zaproszenie na wyjątkowy film do Cinema City. Już jutro na ekranach kin będzie można obejrzeć, jak dwie przyjaciółki walczą o życie uwięzione setki metrów nad ziemią w górach Tajlandii. Mówimy, drodzy państwo, o pozostaniu uwięzionym na kruchej półce skalnej, 3,5 tysiąca metrów nad ziemią. Jeśli macie ochotę wraz z osobą towarzyszącą wybrać się na film Nie patrz w dół 2, proszę wysłać prywatną wiadomość na Facebooku Eski Rock. Bilety czekają.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: No ale jak już to wszystko razem zrobili, to stwierdzili, dobra, potrzebujemy fajnego drivera i wzięli, wiecie kogo? Sterlinga Mossa.
1: Łukasz Bąk.
3: Teraz jest elektrykiem, który ma 11 kWh energii w baterii i może przejechać nawet 160 km.
1: W każdą sobotę drifterzy eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! Nowy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12:00. Autopromocja. Reklama.
5: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
6: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
5: To w ogóle możliwe?
6: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
7: Kameralne koncerty, wybitni artyści i atmosfera, której nie znajdziesz na wielkiej scenie. Odkryj Live Music. Nowy cykl kameralnych koncertów w zabytkowych podziemiach hotelu Belotto w samym sercu Warszawy. 24 września Natalia Niemen Trio i niezwykły pełen emocji głos Natalii. 21 października Myrcze, Głęba i Jarzmik. Jazz, improwizacja i energia na żywo. Dwa wyjątkowe wieczory w miejscu, gdzie muzyka spotyka się z bliskością. Daj się zaprosić do świata muzyki i kup bilet na hotelbelotto.pl.
8: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
9: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
10: Mieszkania w Warszawie? Nie oglądaj tylko w internecie. Zobacz je na żywo. Gotowe osiedle, klucze od ręki i specjalna oferta tylko na miejscu. Już 4 i 5 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte osiedla U na Białołęce. Kameralna zabudowa, dużo zieleni, plac zabaw i tylko 10 minut od metra. Czekamy na Ciebie przy ulicy Skarbka z Gór 47 w piątek od 9 do 18, a w sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
1: Reklama.

To kompozycja inspirowana czasem spędzonym w namiotach tanecznych na całym świecie. Tak dzisiaj mówi lider zespołu Kasabian, pan Sergio Pizzorno, zapowiadając kompozycję There's Nothing Better Than This. To z ich najnowszej płyty, która 4 września będzie miała swoją premierę i do tego wydawnictwa na pewno jeszcze będziemy wracać. Ale teraz wracamy do tego zimnego deszczu, do gorących wspomnień, do tego, co działo się 25 lat temu na początku września 2001 roku. Fani Depeche Mode dokładnie pamiętają te 30 tysięcy fanów, dokładnie pamiętają to, co działo się na stołecznym Służewcu, a teraz przyjdzie nam także poczytać na temat tego, co działo się w tym 2001 roku w ramach tego wyjątkowego koncertu Depeche Mode. Czekamy na wyjątkową książkę, która to wszystko nam pięknie podsumuje i do tego tematu także książkowego a propos Depeche Mode na pewno będziemy wracać za sprawą książki pana Marcina Cywińskiego. Panie i panowie, to Free Love i Depeche Mode w SC Rock.

0: No skoro już tak trzymamy się tych dat za sprawą formacji Hej, to warto wspomnieć, że zerkając właśnie na te daty, że całkiem niedawno Kasia Nosowska dosłownie kilka dni temu miała swoje urodziny. Zapytana o te urodziny mówi, że lubi sobie wyobrażać, że w dniu urodzin człowiek ma jakieś specjalne moce, dlatego życzy nam, żeby było lekko, bezpiecznie, a nawet zachwycająco. Zapytana o ten swój wiek mówi, że Ula Dudziak powiedziała, że najlepszy wiek dla kobiety to między 50 a 100. Więc, jak mówi, postanowiłam wierzyć Uli. Wszystkiego dobrego, pani Kasiu, czekając oczywiście na pani wielki powrót z okazji 30-lecia, tak nawiązując do tej płyty solowej, która na dniach, no i przede wszystkim także tej trasy koncertowej, która już jesienną i zimową porą.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Nie wiemy, drodzy państwo, jak tu wleźliśmy, ale wiemy, że za moment stąd wyleziemy.
3: No i wiemy też, że na przykład ja policzyłam 5 razy 3 i wyszło mi 18.
2: Kondziu powiedział, że jego córka ma między 7 a 12 lat. A to ja jestem ten najgorszy, tak? Dziękuję wam bardzo.
4: Jutra.
3: Wojtek wymyślił coś absolutnie łajdackiego. Ja akurat nie usłyszałam tego hasła i nie wiem, o co chodzi, ale przesłuchałam pierwsze dwa dźwięki i dalej nie wiem, o co chodzi.
4: Asia, ja usłyszałem to hasło i też nie wiem, o co chodzi.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Kameralne koncerty, wybitni artyści i atmosfera, której nie znajdziesz na wielkiej scenie. Odkryj Live Music. Nowy cykl kameralnych koncertów w zabytkowych podziemiach hotelu Belotto w samym sercu Warszawy. 24 września Natalia Niemen Trio i niezwykły pełen emocji głos Natalii. 21 października Myrcze, Głęba i Jaszmik. Jazz, improwizacja i energia na żywo. Dwa wyjątkowe wieczory w miejscu, gdzie muzyka spotyka się z bliskością. Daj się zaprosić do świata muzyki i kup bilet na hotelbelotto.pl.
5: Letnia energia, wrześniowe korzyści. W salonach grupy Krotowski czekają samochody dostępne od ręki, a wraz z nimi atrakcyjne bonusy. W zależności od wybranego modelu i marki możesz otrzymać kartę paliwową o wartości 3000 zł, pakiet serwisowy, pakiet przeglądów lub promocyjną polisę. Oferta ważna do końca września lub wyczerpania zapasów. Zapraszamy do salonów Audi, Volkswagen, Volkswagen Samochody Dostawcze przy ulicy Radzymińskiej 301 w Ząbkach pod Warszawą. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
6: Mieszkania w Warszawie? Nie oglądaj tylko w internecie. Zobacz je na żywo. Gotowe osiedle, klucze od ręki i specjalna oferta tylko na miejscu. Już 4 i 5 września Marvipol Development zaprasza na dni otwarte osiedla U na Białołęce. Kameralna zabudowa, dużo zieleni, plac zabaw i tylko 10 minut od metra. Czekamy na Ciebie przy ulicy Skarbka z Gór 47 w piątek od 9 do 18, a w sobotę od 9 do 16. Szczegóły na marvipol.pl.
1: Reklama. SK Rock.
0: A w tej godzinie naszego spotkania w Radarze posłuchamy dzisiejszej nowości z Krakowa od wokalisty Rammsteina. Sprawdzimy, co to znaczy, że pan Satriani i Waj będą debiutować, a i nowy Brian się pojawi. Ale zanim to wszystko, czas na dźwięki od Davida Bowiego, które za sprawą pewnego koncertu już na zawsze weszły do kanonu grunge'u. Panie i panowie z MTV Unplugged, to oczywiście Nirvana i The Man Who Sold The World. I to właśnie tak rozpoczynamy ostatnią godzinę naszego dzisiejszego czwartkowego spotkania w Radarze. Spodziewajcie się wiadomości tych kinowych na Facebooku. Niebawem piszę właśnie do was.

Ewidentnie dzisiaj Mr. Bigiem okazał się pan Mirek. Byłem w trakcie wysyłania wam biletów do Cinema City. Pisałem do pani Małgorzaty, pani Aldony, pani Anety, no i do pana Mirka. Wysłałem bilety, a pan Mirek mi odpisał na Facebooku Jeski Rok. Wow, dzięki, byt wy, uwielbiam twoje audycje, Michale. Dziękuję, panie Mirku. Proszę mi tak nie słodzić, bo po 23 latach pracy w radiu pomyślę, że jeszcze robię jakąś karierę w mediach. I dopiero mi odwali. Mr. Big, to za nami te wyjątkowe dźwięki, chociaż mam wrażenie, że wyjątkowo to dopiero nam się zrobi za sprawą Tila Lindemana, czyli lidera formacji Rammstein, ponieważ koncert krakowski odbył się 1 grudnia ubiegłego roku. Dokładnie pamiętamy, co wtedy się działo. Niektórzy pytali, dlaczego tam jest 20 kamer. Niektórzy pytali, dlaczego są kamery GoPro. Dlaczego latają drony podczas tego koncertu. My już wiemy, dlaczego. Dlatego, że zbliża się wielkimi krokami wyjątkowy koncert i wyjątkowe wydawnictwo od pana Tila Lindemana, Live in Kraków. To będzie ta płyta, która 25 września pojawi się na CD, na Blu-rayu, na DVD, nawet na kasecie albo na winylu. Chociaż fani Tila Lindemana będą pewnie sięgać po limitowany fanbox, którego nakład to tylko 4000 egzemplarzy. A przed nami, panie i panowie, pokusiłem się dzisiaj właśnie o nowość od Tila Lindemana, o dzisiejszą jego kompozycję właśnie z Krakowa. To dzisiejsza nowość, to Duhast Kein Herz, Live in Krakow i nowy, dzisiejszy Till Lindemann.

panowie Zmysłowic pięknie nam sprzedali te marzenia. Natomiast marzenia gitarowe naocznie sprzedał nam Stevie Vai i Joe Satriani. I to jest niesamowita historia, historia, która inspiruje, bo pokazuje, że marzenia się spełniają. Trzeba tylko naprawdę mocno w to wierzyć. I ja wierzę w to, że kiedyś ktoś wpadnie na taki genialny plan, żeby zrobić film fabularny o tych dwóch wyjątkowych muzykach, których to historia zaczęła się w 73 roku. Trzymajcie się bardzo mocno, bo to jest naprawdę wyjątkowa historia. Kiedy to 13-letni, wówczas Stevie Vai, rozpoczął naukę gry na gitarze u swojego 4 lata starszego, 17-letniego nauczyciela z Long Island, czyli Joe Satrianiego. To było, drodzy Państwo, w 73 roku. Minęło ponad 50 lat. Panowie mają się świetnie i mam wrażenie, że mają się ku sobie muzycznie, bo to, że przy okazji słynnych trasy G-Free mogliśmy podziwiać to, co panowie potrafią zrobić, to reaktywacja tej trasy pokazała, że no muzycznie jest im bardzo po drodze. Wypuścili przecież dwa wyjątkowe numery, The Sea of Emotion Part 1 i Part 2, które mam wrażenie, że były też takim zarzewiem tego, że faktycznie trzeba stworzyć wyjątkowy zespół. No i powstał, drodzy Państwo, zespół, który nazywa się Saj Vai. No i panowie szykują swój debiut przy okazji właśnie płyty The Sea of Emotion. A propos właśnie tej kompozycji, o której wspominałem. Natomiast prawda jest taka, że oni zrobili tę płytę nie dlatego, żebyśmy my mieli jakąś radość, ale dlatego, że oni byli ciekawi samych siebie. Mówią dzisiaj, że największą niespodzianką było to, że każdy z nas pisze muzykę zupełnie inaczej i właśnie dlatego ten projekt był tak zabawny i interesujący. Oni po prostu chcieli się sprawdzić. A potrafią się sprawdzić, bo gitarowo ciężko szukać innych takich tust jak pan Joe Satriani czy Stevie Vai. I my przy panu Vaju pozostaniemy. To In The Wind.

0: powiedzmy o dwóch różnych szkołach. Jest szkoła, którą reprezentuje Piotr Rogucki, który dzisiaj pojawił się w kolumnie Zygmunta przy okazji nowej wersji Los Cebula i Krokodyle Łzy. Bardziej elektronicznie, ale są też panowie z Royal Republic, którzy wzięli na warsztat takie numery słynne popowo-dyskotekowe jak Venus, jak I'm So Excited i nadali im absurdalnego, przesadnie ciężkiego, energetycznego i disco-metalowego charakteru. No każdy może sobie wybrać, którą wersję woli. Czy branie takiego spokojnego i przerabianie na metalowy, czy jednak z metalowego na bardziej spokojny. Każdy wybierze to, co chce. Więcej a propos tego, co dzisiaj działo się także w kolumnie Zygmunta w kontekście Piotra Roguckiego, śledźcie na naszych socialach. Tam więcej informacji, a u nas muzycznie przygotowania do zaprezentowania nowego Briana Adamsa.
1: Autopromocja. Melina. S-Rock.
2: Paweł Paczul.
3: To miał na myśli trener Nikt Nie Widział, jak mówił, że my dobrze wiemy, co tam Paczul na mieście robił.
4: To jest o tyle dziwne, że nigdy ze mną nie był na tym mieście. Myślę może zbyt idealistycznie, że ludzie też mają trochę dość takiej głupoty nieskończonej w internecie. Chcą mieć też miejsce, w którym ktoś tę głupotę lepiej lub gorzej wypunktuje.
5: Bo po latach, po dekadzie pracy u kogoś.
4: Ale słuchaj, możemy mówić, że u Stanowskiego. Nie jest zakazane, co?
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
6: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
7: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
1: Reklama.

I niestety ten współczesny świat coraz bardziej maluje nam się w tych czarnych barwach. To The Rolling Stones, to Paint It Black, Western Rock, ale są też takie elementy, elementy nadziei, które trzeba kultywować i właśnie robi to pan Brian Adams, sięgając po singiel The Ballad of Terry Fox. To jest kompozycja inspirowana życiem i spuścizną Terry'ego Foxa, która opowiada historię jego historycznego maratonu nadziei. Maratonu o długości 5373 km. To była naprawdę bardzo wyjątkowa historia, którą śledził w telewizji pan Brian Adams i dzisiaj opowiada o tym ważnym bohaterze Kanady. To Brian Adams, jego najnowsza kompozycja.

0: I kto by pomyślał, że już w listopadzie będziemy świętować 20-lecie ukazania się tej wyjątkowej kompozycji od zespołu Billy Talent. I tym talentem, kanadyjskim talentem, kończymy nasze dzisiejsze czwartkowe spotkanie w Radarze. Michał Prokopowicz, bardzo dziękuję za dzisiaj. Polecam się także jutro po 18:00, no i z tego miejsca przyjemnego piątku Wam życzę. Do usłyszenia, pa, pa.
1: Autopromocja. Kawałki mojego życia. Kawałki mojego życia. To audycja, w której goście opowiadają o muzyce mającej wielki wpływ na ich życie prywatne i zawodowe.
2: Piosenka Piotrka Franceskiego, Chłopcy z mojej ulicy. To jest tak cholernie nostalgiczna piosenka i z tych chłopców z naszej ulicy powoli ubywa.
1: Kawałki mojego życia.
2: Tytuł? Kawałki mojego życia. Czy życie ma kawałki? To się dzisiaj okaże. Włodzimierz Świętarski, dzisiaj będę miał zaszczyt pomówić o kawałkach mojego życia i kawałkach moich piosenek.
1: Kawałki mojego życia. Już dziś o 21:00 w SC Rock. Autopromocja. Reklama.
3: W Carrefourze ostatni dzwonek na szkolne okazje. 3 plus 3 gratis na artykuły piśmiennicze, zeszyty i artykuły do prac plastycznych z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Tylko od 3 do 5 września. Nie przegap okazji. Carrefour. W sumie najlepszy.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Reklama. Kawałki mojego życia w SC Rock.
5: Dzień dobry, dobry wieczór, Wojtek Góralski, zapraszam na kawałki mojego życia. Dzisiaj, proszę Państwa, chyba historyczny moment, bo mogę powiedzieć zdanie Włodzimierz Ziętarski w SC Rock. Dzień dobry.
2: No ja się bardzo cieszę, bo tym bardziej, że tu jest i moja córka już, więc moja obecność tutaj ma taki rodzinny charakter.
5: Bardzo się cieszę. Jest tak naprawdę to dla mnie zaszczyt, bo my się dzisiaj dopiero poznaliśmy. Widzę, bo przeszliśmy na ty, więc no, mamy małą różnicę wieku, więc dla mnie kolejny zaszczyt.
2: Różnica wieku nie, ale zawód nasz.
5: Zawód to łączy. No, dla mnie to właściwie jakby cała moja młodość, dzieciństwo, to są wszystkie te programy i rozrywkowe, i motoryzacyjne, w których nazwisko Ziętarski się pojawiało. Myślę, że dla wielu naszych słuchaczy też tak to wygląda, więc tym bardziej jakby jestem dumny z tego, że możemy dzisiaj sobie i o motoryzacji, i o muzyce przede wszystkim porozmawiać tutaj.
2: O czym więcej?
5: No zobaczymy, o życiu, nie?
2: Proszę bardzo.
5: Głównie o muzyce. Myślę, że motoryzacja siłą rzeczy gdzieś też się będzie pojawiała, a jak ten program się potoczy, to sam jestem ciekaw. Kawałki mojego życia, właściwie kawałki twojego życia, 10 utworów, które z jakiegoś powodu dzisiaj usłyszymy. Zapraszam, od czego zaczniemy?
2: O takiej piosenki, którą właśnie fragment filmu, który mnie ukształtował. Ja w tym facecie, w sensie artystycznym, zakochany jestem do dzisiaj, bo to jest człowiek, który śpiewa genialnie, tańczy i stworzył pewien cudowny styl takiego stepowania. Było to przed wojną. Nazywał się facet Fred Astaire. I jest taka piosenka Chick,

0: Jesteśmy, proszę Państwa, to są kawałki mojego życia. Włodzimierz Ociętarski dzisiaj razem ze mną w SC Rock, podkreślam. Kawałek numer dwa. Co dalej?
1: Kraków. Był rok 70 któryś. Pracowałem wtedy w dzienniku telewizyjnym jako reporter i robiłem takie kawałki muzyczne bardziej. Pierwsze teledyski tam wtedy powstawały naprawdę w moim wydaniu. I pamiętam, robiłem film o Wigilii z różnymi wspaniałymi aktorami. No, powiem szczerze, że cała czołówka tam występowała i pomyślałem sobie tak, gdybym chciał wrócić do tego nastroju w Krakowie, do tych cudownych ulic, do wieczornu, to Wigilia wtedy miała być, do tego fiakra z Gałczyńskiego, to sobie pomyślałem, że najbardziej wzruszyła mnie wtedy piosenka, która została wprowadzona przez Owe Marczyk. Nie wiem, czy pamiętasz taką piosenkę, ma tytuł francuski Sur le pont d'Avignon, czyli na moście w Avignon. To jest tak skomponowana piosenka, w której jest wszystko, rytm, nostalgia, w której jest zamyślenie, trochę łzy nawet. Słuchajcie, wczujcie się w tę muzykę, w tę piosenkę, bo ta piosenka daje przeniesienie od razu w inny klimat. Zamknijcie oczy, w radiu możecie, zamknijcie oczy, chyba że jesteście w samochodzie. I wtedy, poczujecie, że jesteście w świecie bajki.
0: I słuchamy po takiej pięknej zapowiedzi.

0: kawałki mojego życia w SC Rock.
1: Wracając do Ewy Demarczyk, już jesteśmy po tym utworze. To jest około 130 któryś odcinek kawałków mojego życia. Spośród wszystkich gości, tak jak pamiętam, tylko chyba Krzysztof Cugowski zaproponował Ewę Demarczyk właśnie ten kawałek, myślę, że to zacne grono. Tak?
2: Kocham go jeszcze bardziej.
1: Tak mi się wydaje, mam nadzieję, że nie przekłamałem. Zapraszam, przypominam, dzisiaj Włodzimierz Dziętarski razem z nami. Lecimy kawałek numer 3. O czym tym razem posłuchamy?
2: Dobra, jedziemy dalej wobec tego. Dotknie to spraw to ten temat ciebie, wielu z państwa, mnie. Ty się wychowywałeś w mieście czy na wsi?
1: Ja na wsi się wychowywałem.
2: Na wsi. Ale miałeś tam swoją ulicę, przy której mieszkałeś.
1: No tak, tak, to nie była aż taka wieś. Tak, była normalnie szkoła, kościół, sklep, wszystko było.
2: Kolegów.
1: Też, jak najbardziej. Ja, graliśmy w piłkę, razem na rowerach jeździliśmy.
2: Ja też miałem kolegów. Ja mieszkałem i w ciekawym mieście, ponieważ mieszkałem we Wrocławiu. A wiesz, w którym roku? W 1947. Wrocław był jeszcze wtedy bardzo zburzony, ale kolegów już miałem. Kolegów poznałem na Żużlu, bo tam jest stadion olimpijski.
1: Oczywiście.
2: I tam zaczął się ten Żużel. I wtedy pamiętałem, że kiedy przyjechałem kiedyś znowu do Wrocławia, to szukałem śladu moich kolegów, ale już ich nie było. Oni się rozpieszli gdzieś po świecie. A piosenka Piotrka Franceskiego, Chłopcy z mojej ulicy. To jest tak cholernie nostalgiczna piosenka i z tych chłopców z naszej ulicy powoli ubywa. Jak tak patrzę, odfajkowuję, to zamiast się martwić, że ich ubywa, to się cieszę. Dlatego, że paka, która będzie po tamtej stronie rzeczywistości, jest fantastyczna.
1: Pięknie. Wow. Ja nie chcę wypominać, ale ty masz 84 lata w listopadzie tego roku.
2: A właśnie dlatego mówię, że większość już
1: odeszła. Pod wrażeniem jestem.
2: No jest, to powiem szczerze. I tylko jedno pytanie, jakie sobie teraz zadaję. To kiedy muszę przestać jeździć samochodem, bo się zastanawiam, bardzo siebie analizuję, wszystkie swoje odruchy, wszystkie swoje błędy, które popełniam na drodze, bo wiem, że teraz, kiedy byłem świetnym kierowcą, nie miałem nigdy żadnego wypadku, a to nagle, kurczę, muszę uważać, żeby go nie było. I to jest ważne.
1: Ale samoświadomość też jest bardzo ważna.
2: Jest podstawą.
1: Słuchamy. Absolutnie fantastyczny Piotr Franceski. Zapraszam.

ulicę niedługą, nieładną, która dla mnie została stworzona. Na podwórku piłkarski stadion, przy śmietniku reduta Ordona. Kto na lody w upał pożyczy, na parasol, gdy pada deszcz? Tylko chłopak z naszej ulicy i dziewczyna czasami też. O te bruki potłukłeś kolana, grając dzielnie na lewej obronie. Tu dłużyła się noc przepłakana, gdy dozorca cię z pasem dogonił.

bez. Patrzą chłopcy z naszej ulicy i dziewczyny na chłopców też. Potem człowiek zdoroślał ze szczętem, został kimś, czyli zszedł na manowce. Już magistrem, czy może docentem, albo nawet obcokrajowcem. Lecz gdy sprawy masz zasadnicze, tak się składa, że zajrzeć chcesz do chłopaków na naszą ulicę i do dziewczyn

starszy pan, niegdyś z naszej ulicy. Starsza pani, czasami też.

0: Jesteśmy w kawałkach mojego życia. Piękne nawiązanie. Ja też miałem epizod, że mieszkałem we Wrocławiu przez kilka lat i na ten żużel tam regularnie chodziłem, a pochodzę z Zielonej Góry, z okolic Zielonej Góry, więc to jest miasto żużlowe.
1: Jesteś kibicem falubazu?
0: Absolutnie. I falubazu, i ze Stalu Koszykarskiego.
1: Walczyli razem przeciwko Lesznie.
0: Unia
1: Lesznie. Przeciwko Lesznie.
0: Tak, ale to
1: i może, o Jezu, jaki to był mecz.
0: I wygrali w ostatnim biegu.
1: Wygrali chyba dwoma punktami czy jednym.
0: Tak, to było trzy ostatnie biegi wygrali 5-1, ale przegrywali wcześniej 10.
1: To ja jestem bardzo za nimi, dlatego że to jest takie trochę nostalgiczne też miasto. Mhm. Piękne, zielone, pełne wina polskiego. Jak wiadomo, to jest centrum właściwie winiarstwa w Polsce. Mhm. Fajne. Dlatego myślę sobie, że ta piosenka będzie do nich bardzo pasowała.
0: A, to czego w takim razie posłuchamy?
1: No więc słuchaj, myślę sobie, że dzięki temu żużlowi dajmy napęd taki, jaki daje żużel. Przecież to jest w ogóle szaleńcza impreza. Motocykle, bez hamulców. Jeżdżą tylko w jedną stronę, tylko skręcają w lewo. W związku z tym, słuchaj, jest taka para, która już nie jest parą, ale była parą. I jest taka kobieta z tej pary, która jest ciągle starszą panią w moim wieku, chyba już nawet. Ale jak śpiewa, nazywa się ona Cher. Mm-hmm. A kiedy występowała Sony and Cher się mówiło, a piosenka jest The Big Goes On.
0: No to posłuchajmy pięknie.

0: Kawałki mojego życia w SC Rock.
1: Wow, wzruszyłem się. Jesteśmy z powrotem w kawałkach mojego życia, więc jakby nie było, będziemy nawiązywać sobie też do życia prywatnego. Mówiliśmy o tej Zielonej Górze. Ja jestem współorganizatorem takiego festiwalu podróżniczego, który się odbywa w Zielonej Górze. I w tym roku, w maju, zaprosiłem Aśkę właśnie na to wydarzenie. I ona zakochała się w Zielonej Górze. Mówi, że no piękne miasto, ono super rozkwita. W maju to w ogóle było wszędzie pięknie, już zielono.
2: Ale słuchaj, ja pochodzę w ogóle z Warszawy, się tu urodziłem. Ale wskutek tego, że mój ojciec był oficerem przedwojennej wojsku i ten podział do dzisiaj obowiązuje w rodzinach pomiędzy Piłsudczykami i Dmowskimi, że jest to inną grupą. I pamiętam, że kiedy mój ojciec przeciwstawił się Piłsudskiemu, ale mu to nie pomogło, odszedł z wojska, wydrukowali to w gazetach wtedy, że porucznik Ziętarski za znak protestu opuścił szeregi Wojska Polskiego. No ale nie pomogło to i po wojnie nie mógł znaleźć pracy. I pamiętam w 1946 chyba roku już, wiadomo, to był rok po wojnie, Wrocław był strasznie, bardzo, bardzo był zniszczony. Zapakował swoją żonę, czyli moją mamę, mnie i pojechaliśmy do Wrocławia. I to była szkoła życia, słuchaj. Ja się bawiłem prawdziwymi pistoletami, które poniewierały się jeszcze po schronach dookoła. Bawiłem się zabawkami dzieci, niemieckich dzieci, które uciekają z rodzicami, zostawili to w swoich domach. Myśmy w tym domu mieszkali. Ja pamiętam, że to było bardzo wzruszające i Wrocław kocham do dziś, ale dzięki temu poznałem Zieloną Górę też, bośmy jeździli z tatą na wycieczki. Bośmy jeździli na Sobótkę, potem jeździło się dalej, do Zielonej Góry też. To piękny kawał świata.
1: Piękne rejony, to prawda. Ale przecież Warszawa wtedy też była totalnie zniszczona, nie?
2: Tak, jeszcze bardziej. Jeszcze bardziej, ale to dla chłopca takiego, który ma wtedy 5 lat, podróże w takie zniszczone rejony, w tym czuło się jeszcze wojnę, to było tak, jakbyś wszedł do Dzikiego Zachodu i wszystko byłoby inaczej. Tak tam było inaczej. Smutne to było, ale zapamiętałem do dzisiaj pod Zieloną Górą takie fajne obrazki. Jechaliśmy, jak dziś pamiętam, renówką, taką śmieszną, taką otwartą paką, gdzie się na pace jeździło, nie było żadnych siedzeń i jechaliśmy takimi drogami podmiejskimi, które były wysadzane wiśniami i czereśniami. I to było coś genialnego, kiedy człowiek jechał, ręką zrywał sobie te czereśnie i jadł, nie zatrzymując samochodu. To były drogi dolnośląskie.
1: O rany, piękne wspomnienia. No dobrze, czas na utwór numer 5 w takim razie. Musimy odejść na chwilę od tej historii i przejść do historii muzycznej.
2: No dobra.

0: jesteśmy w kawałkach mojego życia, ale pięknie nastrojowość się zrobiła. Nigdy nie miałem wątpliwości, ale też znałem ciebie raczej z tej strony motoryzacyjnej, a tutaj po prostu jest, czuć tego wyjadacza, który pięknie prowadzi narrację muzyczną.
1: Będę miał dla ciebie piosenkę genialną do motoryzacyjnych spraw. Wiele razy robiliśmy, i robię z moim synem program motoryzacyjny w Polsacie, robiliśmy takie mini perełki muzyczno-obrazkowe. Czyli jak była jakaś relacja z salonu samochodowego, dokładaliśmy jakąś odpowiednią muzykę, która pasowałaby do tych opowieści z salonów samochodowych. I pamiętam, kiedyś szukaliśmy napędu, żeby było coś takiego, co jak tylko zaczniesz, to od razu będziesz wchodził w ten napęd. Jest taki zespół. Mm-hmm. Wiesz, jak się nazywa? Yellow.
0: O, to nie słyszałem.
1: Yellow, proszę ciebie, słuchaj. Yellow, to tacy bardzo bogaci starsi panowie. No, starsi, no, młodsi ode mnie. Ale dojrzali mężczyźni, którzy mieli kasy, ile chcieli. W związku z tym postanowili, że założą zespół.
0: Okay.
1: Tak sobie. I w związku z tym, proszę pana, bo lecimy sobie z zespołem Yellow. No taki utwory Bostik. Zobaczcie, jak to się napędza. Każdy utwór, jakbyśmy nie wzięli zresztą z Yellow. Możesz wyjąć sobie

0: Reklama.
1: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy. Serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu Nie patrz w dół 2 w kinach. Poleca SK Rock.
2: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
3: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
2: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od czwartku. Mleko 3,2% UHT Mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni złoty 49. Cena poza promocją 3,30. Teraz tylko 99 groszy za opakowanie przy zakupie 6. A wszystkie produkty chemiczne do zmywania. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. Miksuj dowolnie.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama. Kawałki mojego życia w SC Rock.
6: Wracamy do kawałków mojego życia. Włodzimierz Dziętarski dzisiaj razem z nami w SC Rock. Takie małe też wtręty z mojej strony, żeby cię nie wybijać z rytmu. A propos utworów bardzo muzycznych, pamiętam jak Adam Kornacki też był u mnie gościem w programie. No to właściwie każdą piosenkę sobie dopasowywał pod samochód, którym jeździł. Ale Metallica i One mu bardzo pasowało do takiej sportowej jazdy.
7: Tak, on jest młoda generacja, to jest co innego.
6: On też gra taką ostrą muzykę, nie? Bo on jest perkusistą, więc jakby temu ładnie grał. Ale to tylko taka mała anegdota ode mnie. Wracamy. Kawałek numer 7, panie Włodzimierzu. Przepraszam, Włodzimierzu.
7: No tak, nie wiem, bo mój wiek zawsze peszy. No więc dobrze. Chciałbyś muzykę kolejną, czy by...
6: No chętnie posłucham, po to się spotkaliśmy.
7: I coś takiego, co cię zaskoczy. Ja dzisiaj mam dość krótką brodę już, bo sobie już przycinam, żeby nie wyglądać jak taki jakiś upiór z Louvru. I pójdziemy sobie w brodaczy. Mm-hmm. Powiedz mi, jaki zespół tobie i państwu się kojarzy z trzema brodatymi facetami do pasa?
6: No jeszcze powiedz, że jeżdżę na motocyklach.
7: Jeżdżę na
6: motocyklach. To ZZ Top, wiadomo, może być ZZ
7: Top. ZZ Top, czego byś nie dał? Ale na przykład La Grange jest taki. Uch, to idzie dopiero.
6: To prawda, to prawda. To posłuchajmy.
8: Rumor spread around in that Texas town, about the shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

0: Jest to absolutnie klimatyczny utwór. No, to jest zespół, który aż się prosi o taki klimat, że są dziewczyny, są motocykle, są długie brody i jest jakiś stary, taki amerykański pub w tle i u nich mniej więcej zawsze to tak wygląda. Kawałek numer 8, Włodzimierz Jętarski, dzisiaj Westerok.
1: No, to gdybym chciał teraz coś zaproponować, powinniśmy robić jednak jakąś taką wielopolówkę. Ostrzej, ciszej z tą muzyką, ale myślę sobie, że jest taki zespół, niestety on jest również dość ostry, ale ponieważ dotyczy kobiet, Some Girls, taki jest tytuł, słuchaj, nie wiem, czy kojarzysz, nie kojarzysz jeszcze tego utworu, z samego tytułu, słuchaj, to jest utwór, który ma dwa aspekty, które mężczyznę napędzają. Jeden to jest rodzący się rytm, krążący bum, bum, bum, bum, bum. I on potem łagodnieje, a rzecz dotyczy dziewczyn. Tytuł tej piosenki Some Girls i sam rytm, to wszystko razem, proszę ciebie, składa się na bardzo ciekawy fragment erotyczno-muzyczny. Tak, a zespół się nazywa Racy. Racy.
0: Okej.

0: Kawałki mojego życia w SC Rock.
1: Wracamy. Jesteśmy w kawałkach mojego życia. Some Girls o dziewczynach, o tym, jak dziewczyny napędzają mężczyzn. Włodzimierz Niętarski dzisiaj opowiada swoje historie muzyczne. Dziewiątka.
2: Dziewiątka będzie wyzwaniem pogodzie. Słuchaj, to już teraz mamy taki dzień, dnie, już czuję się ten cholerną jesień. Już nie chcę iść tam do tego wspaniałego wiersza Tuwima Mimozami, jesień się zaczyna. Pamiętasz tę piosenkę?
1: No, oczywiście, że tak.
2: To śpiewał chyba Krawczyk?
1: Nie chcę strzelać, ale wiem, jakby mam to z tyłu w głowie, nie chcę też wyjść na ignorant.
2: Ale tego nie, to nie. Dajmy sobie coś takiego, co nie będzie jeszcze jesienne, a będzie wspomnieniem lata. I ja nie zapomnę kiedyś. Jechałem z moją przyszłą żoną samochodem bez klimatyzacji na Podlasie, samochodem marki DU Matiz. Matiz, nie, jeszcze mniejszy.
1: Tico.
2: I kochałem ten samochód, był cichutki, dość przestrzenny w środku, ale klimatyzacji nie miał. Ja pamiętam, jechaliśmy wszystkie, żeby były pootwierane, a szła tam muzyka, która naprawdę pasowała do tej chwili. Powiem wam, że był to zespół Big Day w dzień gorącego lata.
1: A, no to piękny klasyk.
2: I to takiego dnia, takich dni życzę państwu dużo.

0: Jesteśmy. No chyba czas na wielki finał. Strasznie szybko, pięknie nam ten czas zleciał. Deutico to też moje wielkie sentymentalne wspomnienie, bo to jest mój pierwszy taki samochód, którym ja jeździłem. Jak zrobiłem prawo jazdy, mając 18 lat, to było akurat w rodzinie Deutico, więc jeździliśmy wszyscy. Ja, brat, zajeździliśmy.
1: Ale to fajny samochód. Ja pamiętam, ja byłem zresztą twarzą bardzo dużego koncernu przez ostatnie 6 lat, już nie wymienię nazwy.
0: Mhm. Myślę, że wszyscy wiedzą.
1: Wszyscy wiedzą. Skończył się nam kontrakt, w związku z tym oddałem im samochód, którym jeździłem, tej danej marki, co się nie psuje. I muszę powiedzieć, że wtedy zastanawiałem się nad jedną rzeczą. Co sobie kupić małego do jeżdżenia na miasto? I od razu pomyślałem o Tico.
0: Bo poważnie?
1: Tak, oczywiście, bo on jest cichutki. On jest bardzo poręczny. On jest naprawdę słodki. Mini kombi taki. Mhm. Naprawdę ten samochód mnie ogromnie rozczulał. A ty byś chciał zapewne, żebyśmy się zastanawiali, w jakim nastroju chciałbyś, żebyśmy byli? Ostrzej czy...
0: No nie wiem, bo to już będziemy kończyć. To coś takie na chyba...
1: Ostatnie?
0: No to już ostatnie.
1: To jak ostatnie, to proszę pana,
0: na finał
1: to
0: takiego, ja takiego żeby przypieczętować tę wizytę.
1: Ha, co bym ci tutaj dał takiego fajnego? Nie, Dina Martina to nie, to całą Sawę będzie. No dobra, to pójdźmy w taką piosenkę, która miała swój drugą wersję. Pierwszą, nie wiem czy będzie Living Next Door to Alice. Mhm. Wiesz, co to śpiewał Smokey. Mhm. A potem powstała, przez nich zrobiona również, ta piosenka ze zmienionym tekstem trochę. I zapytali, gdzie jest ta, gdzie mieszka ta Alice? I tam weszły takie brzydkie słowa. Wtedy już nie będę cytował, bo zaraz zwolnią z pracy. W związku z tym Smokey i ta piosenka na koniec, bo ona jest i szybka, i nostalgiczna, i ta Alice, jak wygląda ta cholerna Alice, która mieszka obok.
0: Mm-hmm. Pięknie. Włodzimierzu Ziętarski, dziękuję ci bardzo za to, że się do nas pofatygowałeś, przybyłeś, poopowiadałeś o muzyce. Dla mnie to był wielki zaszczyt.
1: A tam.
0: I wielka przyjemność posłuchać sobie tych różnych historii. Pogadaliśmy, powspominaliśmy, okazało się, że mamy sporo punktów wspólnych.
1: No, no to co? Żużel na przykład.
0: Żużel.
1: No.
0: Dolny Śląsk, lubuskie.
1: To się mogę wam powiedzieć. Bardzo się cieszę, że mając tyle lat, jeszcze mogę promować takie ostre piosenki. Mm-hmm. W takim wieku to się powinno słuchać. Gdzie są chłopcy z tamtych lat? Marlena Dietrich przywała, pamiętasz to?
0: Znaczy nie pamiętam, ale Piotrek, wiem, że tak jest, bo to nie z moich lat.
1: Piotrek Franceski i tak dalej. No dobrze, a na koniec nie chcesz żadnej piosenki? Już. A jeśli nie masz pytań, to ja mam do ciebie.
0: Mm-hmm, to słucham.
1: Ile masz lat?
0: 34 w tym roku.
1: Dobrze, to jak miałeś 5-6 lat? Słuchałeś muzyki już?
0: No tak myślę, ale to czy nie zależy...
1: To jaką piosenkę pamiętasz w swoim młodym życiu, która utkwiła tobie z tamtych lat? No bo muzyka krasnoludki to już może nie, ale coś takiego dorosłego.
0: Nie wiem, czy mogę się przyznać. No. Ich Troje, wstań, powiedz, nie jesteś sam. Moja mama słuchała Ich Troje namiętnie, więc to było i to zapamiętałem, tak. Ale tak świadomie już jako z mojego wyboru był taki zespół Hurt i utwór Załoga G.
1: To moja prośba jest taka, puść to coś takiego, co tobie jest również miłe. W związku aha, bardzo okay. Proszę, żebyś zrobił sobie przyjemność.
0: Dobrze, proszę państwa, jeśli to się zmieści w tejże audycji, to jeszcze zamieszczę państwu utwór Załoga G. Bardzo mi miło z tej twojej propozycji. Proszę państwa, to dziękuję pięknie. Radiowo my już żegnamy, a my sobie jeszcze z Włodzimierzem pogadamy.
1: Oj, mamy o czym pogadać, proszę państwa. Piosenka i żużel na przykład zielone. Jak to ładnie. Piosenka Jeżużel w Zielonej Górze.
0: Mm-hmm, to prawda. Tym pięknym akcentem się żegnamy, kłaniamy i życzymy państwu udanego wieczoru. Dziękuję bardzo.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: To były kawałki mojego życia. Listę wszystkich utworów znajdziesz na skrock.pl. Reklama.
1: 3500 metrów nad ziemią oddech staje się płytszy. Serce przyspiesza, a lęk wysokości odcina ci drogę ucieczki. Kontynuacja wielkiego hitu Nie patrz w dół 2 w kinach. Poleca SKROK.
2: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
3: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
2: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec, 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
0: Reklama. SKROK Warszawa.

0: Elska Rock. Drogowskazy.
1: Cieszę się, że mogę się z wami przywitać i rozpocząć kolejne spotkanie na antenie Elski Rock. To są oczywiście drogowskazy. Ja się nazywam Aleksandra Galant i dzisiaj poruszymy temat, który myślę, że rozgrzewa do czerwoności nie tylko rodziców, ale wiele innych osób, które obserwują i przysłuchują się tej debacie. Statystyki mówią, że 40% rodziców dzieli się w internecie zdjęciami i filmami, na których są ich dzieci. Rocznie do sieci wrzucamy, mówię my, chociaż z dumą powiem, że staram się tego nie robić, rocznie wrzucamy 72 zdjęcia i 24 filmy z dziećmi. Tak naprawdę nie liczby mnie w tym wszystkim najbardziej zdumiały, co jeszcze jeden wniosek z przeprowadzonych badań, mianowicie większość z nas myśli, że widzą to tylko znajomi. Mamy 2026 rok, wydaje mi się, że dosyć sporo już o internecie wiemy, o mediach społecznościowych również. Dotyczy to również dosyć bolesnych historii osób, które doświadczyły tego, co tam się dzieje i takie założenie, że jeżeli wrzucimy coś do internetu, to ma z tym kontakt tylko grupa odbiorców, którą sobie wymyśliliśmy, jest dosyć naiwne, ale nie chcę być niesprawiedliwa. Faktem jest też, że sharenting, czyli zjawisko udostępniania zdjęć swoich dzieci przez rodziców, jest bardzo powszechne. Co ciekawe, cyfrowe życie dzieci rozpoczynają dziś jeszcze zanim fizycznie przyjdą na świat. Rodzice wrzucają zdjęcia USG, różnych innych badań. W związku z tym średnia wieku cyfrowych narodzin to jest 6 miesięcy. Możecie usłyszeć, że mówię z lekkim uśmiechem. Temat błahy nie jest, dlatego że zdjęcia w internecie mogą żyć własnym życiem. Co się z nimi dalej dzieje? Czy my mamy na to wpływ? Czy jakoś możemy się tego ustrzec? Czy jedyne, co przed nami stoi, to prosta rada: nie wrzucaj zdjęć dziecka do internetu? O to będę pytała pana Andrzeja Zorskiego, który jest adwokatem i wspólnikiem w kancelarii PZ Adwokaci. Witam w Drogowskazach.
2: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
1: Czy naprawdę tak jest, że niewinne zdjęcie, na którym chwalimy się pierwszym kroczkiem, pierwszym zębem, pierwszą trasą na rowerku, może sobie potem funkcjonować w internecie długo, długo, długo i to bez nas, naszego nadzoru i kontroli?
2: Tak, oczywiście. Odniosę się najpierw do dwóch rzeczy, które pani redaktor powiedziała. Do tego, że nawet przed urodzeniem zaczynamy naszą karierę w internecie. No to oczywiście pół żartem, pół serio. No, zdjęcie USG jeszcze praw do wizerunku nie ma, ale kiedy już się urodzimy, to oczywiście sytuacja diametralnie się zmienia. I druga kwestia, tak, oczywiście najprostsza odpowiedź na to jest po prostu nie wrzucać. Ale nie po to się tutaj dzisiaj spotkaliśmy, żeby takimi banałami rzucać, bo to oczywiście jest najprostsze i to wszyscy wiemy. Natomiast no, podstawowe pytanie brzmi, czy w ogóle możemy wrzucać zdjęcia dzieci do internetu. No więc trochę może teorii na początek. To może też truizm, ale często o tym zapominamy, że dziecko jest odrębnym bytem, a rodzice nie są jego właścicielami. To wszyscy w teorii wiemy, a w praktyce różnie bywa.
1: Ale są, mogę tak powiedzieć, nie wiem, zaryzykuję, dysponentami jego wizerunku?
2: Inaczej, rodzice powinni realizować dobro dziecka i to jest ich główny cel. Tak, zgodnie z życzeniem dziecka, no oczywiście dziecko, które ma pół roku, jeszcze żadnych życzeń nie ma, ale starsze dzieci już, moja pięciolatka ma bardzo wyraźne życzenia i pewnie byłbym w stanie otworzyć jej oświadczenie woli, mówiąc poprawniczemu. Natomiast głównym zadaniem rodziców jest realizowanie dobra dziecka, jakkolwiek je rozumieją. No właśnie, tu mamy konflikt dwóch praw. Bo artykuł 48 Konstytucji na przykład pozwala rodzicom na wychowywanie dzieci zgodnie z własnymi poglądami i przekonaniami. No, rozumiem, że rodzice, którzy dokonują sharentingu, czy słyszałem, że nawet fundacje powstają, które miały to promować, no mają prawo do decydowania o tym, jak dziecko wychować, ale niekoniecznie o tym, co robią z jego prawami. Tak jak mówiłem, dziecko nie jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, czyli nie jest odrębnym bytem, którego my jesteśmy właścicielami, tylko jest odrębnym bytem, którego nie jesteśmy właścicielami, tylko naszym zadaniem jest je chronić i realizować jego wolę tak, żeby ono było jak najszczęśliwsze, mówiąc w dużym skrócie. I możemy to też podzielić na nieodpłatne i odpłatne. Może w ten sposób to podzielmy. Czy ogólnie możemy wrzucać zdjęcia? Tak, ogólnie możemy wrzucać zdjęcia dzieci do internetu. Jeżeli obydwoje rodzice czy wszyscy opiekunowie prawni wyrażą na to zgodę, no to też jest bardzo ważne. Mamy, powiedzmy, trzy takie poziomy zarządzania dzieckiem. Możemy to w ten sposób ująć.
1: Brzmi to strasznie, dysponowanie dzieckiem, ale słucham z zaciekawieniem.
2: Pojęcie zarządu dzieckiem czy zarządu sprawami dziecka to jest pojęcie kodeksowe, chociaż rzeczywiście ja też uważam, że ono jest mało trafne, ale dawno temu skonstruowane. Mamy zwykłe sprawy dziecka, istotne sprawy dziecka i sprawy przekraczające zwykły zarząd. Zwykłe sprawy dziecka to jest to, co mu dajemy codziennie jeść, jakie bajki mu puszczamy. To są zwykłe sprawy dziecka. Istotne sprawy dziecka to jest to, gdzie idzie do szkoły, gdzie jedzie na wakacje, z którym rodzicem na przykład. No i mamy sprawy, które przekraczają zwykły zarząd, czyli takie sprawy na przykład, kiedy dysponujemy majątkiem dziecka, powiedzmy dziecko dziedziczy nieruchomość, to my jako rodzice nie możemy go sobie tak po prostu tej nieruchomości sprzedać, tylko musimy mieć zgodę sądu. No i właśnie, do tych spraw zwykłych, czyli do tego, czy dać dziecku chleb pełnoziarnisty, czy białą bułkę rano, to każdy z rodziców może dysponować bez zgody drugiego rodzica. Kiedy mamy sprawę istotną, jak na przykład publikowanie wizerunku dzieci w internecie, to musimy już mieć zgodę obydwojga rodziców, czy wszystkich prawnych opiekunów, no bo czasami jeden z rodziców ma wyłącznie prawa rodzicielskie na przykład. A kiedy już podpisujemy poważną umowę, to bywa, że musimy mieć nawet zgodę sądu rodzinnego i opiekuńczego. Więc mamy, no jeśli chodzi o wizerunek, to w zasadzie tylko dwie kwestie, czyli istotna sprawa dziecka i te sprawy przekraczające zwykły zarząd mają miejsce przy publikacji wizerunku. Powiedzmy, że sobie wrzucamy zdjęcie, nie wiem, z komunii i ono wędruje, no to jeżeli mamy zgodę obydwojga rodziców i nie narusza ono w jakiś sposób rażący praw dziecka, to mamy prawo to zrobić. Przynajmniej nieodpłatnie. Ale przecież też mamy wiele dziecięcych gwiazd, dzieci influencerów, na których influencerzy na przykład zarabiają też. No i to już nam się troszeczkę sytuacja zmienia, no bo jeżeli to jest robione w celach zarobkowych i rodzic ma z tego korzyść, no to tak naprawdę powinien się dzielić tym majątkiem z dzieckiem. To jest też bardzo ważne, bo to nie jest tak, że jeżeli mamy, no nie chcę podawać konkretnych przykładów z tego, co widziałem, są tacy rodzice, którzy gdzieś tam tworzą nawet konta razem ze swoimi dziećmi. No i moim zdaniem, jeżeli jest jakiś kontrakt reklamowy i ten rodzic otrzymuje z tego tytułu pieniądze, a tam mamy dziecko, no to co najmniej połowa tych środków powinna wędrować na osobne konto dziecka, którym on może albo rodzic dysponować wyłącznie na potrzeby dziecka, albo dziecko po osiągnięciu 18 roku życia będzie mogło sobie dysponować. Więc skracając, tak, nie jest zabronione po prostu wrzucanie zdjęć w internecie, ale jeżeli byśmy to robili nadmiernie, czytałem takie zjawisko oversharing, jak już sobie wchodzimy w anglicyzmy, to też jest takie zjawisko, gdzie codziennie bombardujemy internet tym zdjęciem. No to faktycznie wtedy może dojść do sytuacji, w której taki oversharing już narusza prawa dziecka. No tylko pytanie powstaje, kto ma zareagować, żeby ten rodzic przestał to robić. No bo jeżeli mamy rodziców w zgodzie, którzy powiedzmy obydwoje się na to zgodzą, no to problem jest taki, że tak naprawdę nie ma kto tego dziecka ochronić. Były różne koncepcje pełnomocnika praw dziecka, czy kogoś takiego, kto by te sprawy dziecka reprezentował na co dzień, no ale na razie powiedzmy to jest tylko w sferze marzeń.
1: To jest ciekawe, o czym pan mówi, zwłaszcza ten fragment, kiedy wspominał pan, że można publikować te zdjęcia w momencie, kiedy one nie naruszają praw dziecka. I ja w pierwszej chwili pomyślałabym, że no ale jak to rodzice mogą naruszać prawa dziecka, ale potem przypomniałam sobie, że czytałam o takim zjawisku, bądźmy przy anglicyzmach, to znaczy ogólnie nie bądźmy, natomiast tutaj polszczyzna jeszcze nie stworzyła sobie konkretnych określeń, że jest coś takiego jak troll parenting, czyli moment, kiedy rodzice wrzucają do sieci kompromitujące zdjęcia swoich dzieci. No cóż bardziej rozkosznego niż boba z zabrudzonej pieluszce? Cóż zabawniejszego niż maleństwo, które się wywróciło, płacze i tak rozkosznie krzywi buzię? Oczywiście mówię o tym w dużym cudzysłowie, dlatego że myślę, że z dużym prawdopodobieństwem moglibyśmy założyć, że gdyby ktoś tych dzieci zapytał, gdyby one miały szansę i były w stanie wyartykułować odpowiedź na to pytanie, to nie życzyłyby sobie takiej publikacji.
2: Moim zdaniem przed publikacją takich zdjęć i też granicą naruszania praw tych dzieci powinno być zawsze, jakby odpowiedziało na to pytanie moje dziecko, kiedy osiągnie 18 lat. Czy ono pozwoliłoby mi, czy każdy rozsądny nastolatek, 18-letni, młody dorosły powiedzmy, pozwoliłby mi na wrzucanie takich zdjęć? No jeżeli odpowiedź brzmi nie, to po prostu tego nie róbmy. I myślę, że to jest taki dobry wykładnik tego, czy my możemy takie zdjęcie wrzucić, czy nie. Ten troll parenting, uważam, że ono narusza prawa dziecka. No bo to jest tak naprawdę ośmieszanie. Jak mówił Korczak, to nie ma dzieci, są ludzie. Mali ludzie. I też pamiętajmy o tym, że oni mogą sobie tego nie życzyć. W przyszłości oczywiście, bo jak ja bym zapytał mojej pięciolatki, czy ona chce, żebym ja wrzucił jej śmieszne zdjęcie i żeby ciocie wujkowi mogli oglądać, to pewnie by powiedziała, że tak. Ale wyobrażam sobie, że kiedy osiągnęłaby 18 lat, no to już miałaby inny pogląd na ten temat, więc to chodzi nie o nawet wolę dziecka w jego aktualnym stopniu rozwoju, tylko jego wolę po tym, jak już naprawdę osiągnie jakąś dorosłość psychofizyczną. I ten troll parenting, moim zdaniem, to jest naruszenie praw dziecka, Natomiast oczywiście powstaje pytanie, jakich instrumentów używać, żeby tych rodziców przed tym powstrzymywać, no bo dziecko nie ma się jak bronić, bo nie ma nikogo poza rodzicami tak naprawdę.
1: No w mojej głowie pojawia się inne pytanie, skąd bierze się tak ogromna potrzeba dzielenia się nawet najbardziej intymnymi momentami z życia własnej rodziny, z życia dziecka. Za moment w drugiej części mam nadzieję, że porozmawiamy o tym, w jaki sposób to może być wykorzystane, choć miejmy nadzieję, że to się jednak zbyt często nie dzieje, ale sytuacja, przed którą wielu rodziców jednak staje, to jest moment, w którym zapisując dziecko do placówki, myślę, że teraz już niemal każdej, bo na pewno w żłobkach i przedszkolach tak jest, podejrzewam, że w szkołach przynajmniej podstawowych również, to jest formularz zgody na wykorzystanie wizerunku, czyli obrazując to sytuacja świąt Bożego Narodzenia, do grupy przychodzi Święty Mikołaj, Śnieżynka, robimy wspólne zdjęcia z prezentami, z choinką, z całą grupą, no i co się dzieje z tym jednym maluchem, albo z tą grupą maluchów, których rodzice się na takie zdjęcia nie zgodzili.
2: Wracając do początku pani pytania, no to ja ogólnie uważam, że dzielenie się swoim życiem, ja jestem staromodny pod tym względem, bardzo staromodny i nie przepadam za dzieleniem się swoim życiem prywatnym w internecie. Nie przepadam za wstawianiem zdjęć z wyjazdów czy z jakichś imprez.
1: My w Egipcie, więc... część pierwsza, druga, siódma, piętnasta, nie?
2: Ja tego zupełnie nie rozumiem, więc trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, bo ja tego po prostu nie rozumiem. Natomiast, no jak mówią psychologowie, prawdopodobnie to wynika z potrzeby chwalenia się, ale też koneksje pomiędzy ludźmi na tyle wygasły albo osłabły, że chyba jest to jedyny sposób, żeby inni ludzie mogli dowiedzieć się, co u nas słychać, bo coraz mniej rozmawiamy, coraz mniej piszemy do siebie, no już nie mówię o listach, ale nawet SMS-ów, w związku z czym, jeżeli nie mamy czasu albo nam się nie chce rozmawiać ze znajomymi, no to jest pewnie jakiś sposób komunikacji, który się bardzo zmienia, tak jak Indianie porozumiewali się znakami dymnymi, później mieliśmy listy, no to teraz mamy Instagram czy inne platformy społecznościowe służące do wymiany zdjęć i być może to też jest jakiś sposób, no nie mam czasu napisać do 200 cioci, wujków, babci i tak dalej, to wstawię, to nie wszyscy będą wiedzieli, co u mnie słychać, może to też jest tego rodzaju, no tylko problem jest taki, że poza tymi osobami, które są tym zainteresowane, trafia to też po prostu w internet i nie wiemy, co się z tym dalej zadzieje, no bo regulaminy tych platform społecznościowych są dość brutalne. Jeżeli nie zastrzeżemy jakichś ustawień prywatności, no to może pójść w internet w sposób zupełnie niekontrolowany. Natomiast wracając do drugiej części pytania pani redaktor, czyli do tych żłobków i przedszkoli, no to tak jak, no mam nadzieję, że nie zdradzę tajemnicy, tak jak rozmawialiśmy w windzie, no takie dziecko może poczuć jakiś ostracyzm. Jeżeli 12 rodziców wyraziło zgodę, a to 13 dziecko stoi gdzieś z boku i nie może być na zdjęciu, to mamy dwa, no albo rzeczywiście no to dziecko musi być obok, no ewentualnie widziałem też nakładanie gwiazdek na twarze tych dzieci, żeby te dzieci, których rodzice się zgodzili na publikację wizerunku, no to są, a te, których nie, no to po prostu mają gwiazdki.
1: Ale tutaj problemem jest to, że dziecko pojawi się na grupowym zdjęciu, które trafi do 12 innych rodziców i oni sobie tym zdjęciem mogą dowolnie dysponować, czy chodzi o to, że żłobek może to sobie wrzucić na swojego Facebooka albo stronę internetową. Nie wiem, czy żłobki mają już Instagramy, natomiast Facebook chyba coraz częściej.
2: Mają. W przedszkole mojej córki też ma. Bardzo dobre pytanie, właśnie też do tego zmierzałem. Moim zdaniem te zgody powinny być ograniczone. Czyli nie do publikacji w social mediach, na stronach i tak dalej, tylko do wewnętrznych aplikacji. Dzisiaj już przedszkola, które ja znam, mają takie wewnętrzne aplikacje, na których nauczycielki wstawiają zdjęcia, dzielą się tam informacjami z życia dzieci, tam są kalendarze i tak dalej. No i tutaj raczej rodzice moim zdaniem nie powinni mieć problemu, no bo to powiedzmy trafia do ograniczonej grupy tych rodziców i no mówmy się, nic wielkiego się z tym nie może stać. Natomiast ja rozumiem promocję, ale chyba lepiej by było, jeżeli żłobki czy przedszkola na swoich stronach, poza jakimiś takimi zdjęciami ogólnymi, jednak nie wstawiałyby zdjęć z codziennego życia dzieci. Różni ludzie oddają te dzieci do przedszkola. Część z nich może być zagrożona jakimś. No różne wykonujemy zawody. No ja też wykonuję zawód, który, no akurat ja spraw karnych robię mało, no ale wyobrażam sobie, że nie wiem, adwokaci sprzed 15 czy 20 lat, którzy zajmowali się sprawami karnymi, nie wiem, pruszkowymi i tak dalej, niekoniecznie życzyliby sobie, żeby przedszkole wrzucało zdjęcia jego dziecka, byłoby wiadomo, do którego przedszkola on chodzi i tak dalej. No to jednak w pewnym sensie może też być niebezpieczne. I oczywiście z zastrzeżeniem, że jeżeli mamy tą zamkniętą grupę, no to rodzice nie powinni dalej tych zdjęć dysponować, przynajmniej z wizerunkiem nie swoich dzieci.
1: Myślę, że każdy teraz wykonuje rachunek sumienia, czy jego zawód sprawia, że ktoś może być zainteresowany tym, żeby wpaść na jego trop. O tym, co mówią o nas zdjęcia, które wrzucamy do internetu, będę pytała w drugiej części naszej rozmowy, w której nadal będziemy zajmowali się tym, jakie konsekwencje może mieć wrzucanie do internetu zdjęć. Zdjęć przede wszystkim swoich dzieci, bo tak jak pan mecenas przed momentem powiedział, dzieci rzadko kiedy mają taką możliwość, żeby powiedzieć, że im to nie odpowiada, ale też zdjęć, które dokumentują nasze nasze życie rodzinne, no i sugerują osobom, które mogą je zobaczyć, że jesteśmy na wakacjach, a to oznacza, że na przykład nie ma nas w domu. W dalszym ciągu waszym i moim gościem będzie pan mecenas Andrzej Zorski, który jest adwokatem i wspólnikiem w kancelarii PZ Adwokaci. Zostańcie z nami, zostańcie z drogowskazami, wracamy na naszą antenę już za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
0: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Druga odsłona drogowskazów rozpoczyna się właśnie na antenie Eskirok. Ja się nazywam Aleksandra Galant i w dalszym ciągu goszczę mecenasa Andrzeja Zorskiego, adwokata i wspólnika w kancelarii PZ Adwokaci. Rozmawiamy dzisiaj o sharentingu, ale wydaje mi się, że mniej o samym zjawisku, a o konsekwencjach, jakie może ze sobą nieść dla różnych grup, powiem ogólnie. Tak mi się szkoda zrobiło tych dzieci, które nie dość, że same nie są w stanie powiedzieć, że coś im nie odpowiada, to też są obszary, w których za bardzo nie ma kto się upomnieć o to ich poczucie niesprawiedliwości. Tylko, że problem w tym, że rodzic wrzuca do internetu zdjęcie. Ja jednak wierzę, że z dobrymi intencjami, chcąc się pochwalić, pokazać światu, jakie ma świetne dziecko, no nie zawsze to zdjęcie trafia w dobre ręce, ale może nie od razu będę mówiła o tych bardzo niedobrych zamiarach, a zacznę tak trochę łagodniej od kwestii marketingowych, że przecież może się zdarzyć, że my tutaj sobie wrzucamy zdjęcie córki, która właśnie zrobiła pierwszy kroczek i minie parę lat i się okazuje, że

0: ale pokazuje, że on był jednak niezadowolony po wielu latach z tego, pozwał i wygrał. To, że jakaś poważna firma, no mówię poważna firma, czyli mówię o koncernach, ale wykorzysta zdjęcie naszego dziecka bez zgody rodziców i bez zgody tej osoby, jest raczej nieduża, bo te firmy na to uważają. No ale oczywiście nie da się tego wykluczyć. Natomiast oczywiście są też mniej poważne firmy, które oszczędzają na zdjęciach. I, no i oczywiście, no nie jest to wykluczone. Ja o takich przypadkach słyszałem rzeczywiście. No, firma, które wykorzystują cudze zdjęcia, myśląc, że jak to tam w internecie, to nikt do tego nigdy nie dojdzie. I rzeczywiście to się zdarza, więc na to też uważajmy. Ale a propos jeszcze takich anegdot, co się może stać, jak inni wiedzą, co robimy, to przypomniała mi się taka historia pewnego polskiego piłkarza. W tej chwili nie pamiętam dokładnie, kto był, nie chcąc skłamać, powiem tylko, że to polski piłkarz. On grał w jednej z lepszych hiszpańskich drużyn i kiedy grał mecz, to obrabowali mu dom, bo wiedzieli, że go tam nie ma. Więc tak a propos tego, co pani redaktor powiedziała jeszcze w poprzedniej części, to naprawdę nie są żarty, jak ludzie wiedzą, że nas w domu nie ma i że łatwiej nas wtedy okraść, szczególnie w dobie AI, który potrafi czesać i wydobywać różne informacje, to publikowanie zdjęć z wakacji, już niezależnie z dzieckiem czy bez, może mieć swoje konsekwencje i to nie są zupełnie abstrakcyjne konsekwencje, więc jeżeli nie macie państwo alarmu w domach, to też bym proponował rozwagę a propos tego, o czym często zapominam. W teorii to brzmi oczywiście i bardzo prosto, tylko w praktyce potem się okazuje, że niekoniecznie ludzie się do tego stosują.
1: Sztuczna inteligencja to jest wątek, który oczywiście także się już pojawił, ale mam nadzieję, że będzie go więcej w trakcie naszej rozmowy. Zatrzymam się przy zdjęciach, które publikujemy i chyba czasem nie zdajemy sobie sprawy, jak dużo można z takiego zdjęcia wyczytać. Informacja o tym, że nas nie ma w domu, bo właśnie jesteśmy w Egipcie i publikujemy te zdjęcia, to jest jedno, ale drugie to, że różne informacje się na tych zdjęciach pojawiają, na które nawet nie zwracamy uwagi, bo osią zdjęcia jest coś innego. Na przykład dziecko pierwszy dzień w szkole, znów inna sprawa, czy powinniśmy je publikować, które dumnie prezentuje legitymację. A na tej legitymacji cała masa informacji. To znaczy ja dawno nie widziałam szkolnej legitymacji, no ale jest to dokument, który dziecko posiada, więc informacje tam są.
0: Właśnie tak się zacząłem zastanawiać, czy one w ogóle są dzisiaj jeszcze papierowe, czy już plastikowe, szczerze mówiąc, nie wiem.
1: Nie wiem. Mam nadzieję taką boomerską, że jeszcze papierowe, ale nie wiem.
0: Mam podobną boomerską nadzieję. To jest kolejna kwestia, że mówimy o samym dziecku, a też nie wiadomo, co tam jest i przede wszystkim, co nawet sztuczna inteligencja potrafi z tego wyciągnąć. To raz, a dwa, jeżeli już jesteśmy przy sztucznej inteligencji, no to przecież też była dość głośna afera z jednym z popularnych też serwisów społecznościowych, którego wewnętrzna sztuczna inteligencja na komendę rozbierała zdjęcia.
1: Tak. To jest kolejny wątek, wydaje mi się, że bardzo ważny, że te zdjęcia, które, niewinne zdjęcia, które wrzucamy ku uciesze bliskich, którzy te zdjęcia oglądają, mogą posłużyć do takich bardzo niecnych zamiarów, chyba przestępczych, a przede wszystkim bardzo przemocowych wobec dziecka i każdej osoby, która na tym zdjęciu jest.
0: I problem musi być, bo warto zauważyć, że nasz ustawodawca, który na ogół jest co najmniej kilka lat za rzeczywistością, tutaj w kodeksie karnym już jest stypizowane w jednym, chyba z paragrafów artykułu 200 kodeksu karnego, właśnie wytwarzanie nagiego wizerunku za pomocą sztucznej inteligencji, czy przechowywanie takich zdjęć. I szczerze mówiąc, byłem pozytywnie zaskoczony, że już to ustawodawca odnotował. Pozytywnie, że to już zostało skodyfikowane, a negatywnie, że ten problem musiał być już na tyle duży, że Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego, która na ogół takie kwestie proceduje dość długo, już musiał ten problem być na tyle rażący i na tyle częsty w praktyce policyjnej czy prokuratorskiej, że już to odnotowali i spenalizowali. Co najlepiej świadczy o tym, że problem nie jest wyłącznie hipotetyczny. Statystyki też, które gdzieś znalazłem, przygotowując się do naszej rozmowy, pokazują, że nawet 50% treści pedofilskich znajdowanych przez organa ścigania pochodzą z ogólnodostępnych źródeł, bądź nieprzerobionych, albo właśnie przerobionych, którym sztuczna inteligencja odkrywa nagie części ciała. No co jest dość przerażające, że te treści w zasadzie dostarczamy częściowo sami. To jest bardzo niepokojące. Pamiętajmy też, że często też rzucamy zdjęcia dzieci nagie lub półnagie, uznając, że dzieci nie mają intymności. No bo są jeszcze na to za małe. No to też nie do końca jest prawda, a po drugie właśnie potem te zdjęcia mogą się znaleźć w takim, a nie innym miejscu. Pamiętajmy też, że mamy takie przestępstwo jak przechowywanie czy rozpowszechnianie wizerunku osoby nagiej, w szczególności osoby małoletniej. Więc zadajmy sobie pytanie, czy my zdajemy sobie sprawę, że przechowywanie zdjęć, nawet naszych dzieci nagich, może w jakiś w wyjątkowych wypadkach stanowić przestępstwo. To nie jest tak, że my nawet możemy zdjęcia swoich nagich dzieci przetrzymywać na telefonie, bo tam ustawa nie rozróżnia. Jakie to mają być osoby poniżej 18, przypominam, nie 15, tylko 18 roku życia. Więc też zróbmy rachunek sumienia, czy przypadkiem nie mamy jakichś zdjęć z wanny, z łazienki, bo teoretycznie, jeżeli kiedyś wpadlibyśmy na przeszukanie telefonu z jakiegoś innego nawet powodu, policjanci używają czasami takich programów antropologicznych, które przeszukują nasze telefony,

0: telefony i typują na przykład zdjęcia pornograficzne. I może się okazać, że znajdzie się tam zdjęcie naszego dziecka i zostaniemy w pewien sposób pociągnięci do odpowiedzialności. Nie jest to wprost, co prawda, wskazane w ustawie, czy własnych dzieci można, czy nie, ale trzeba na to na pewno uważać. Zresztą pamiętajmy też o tym, jak często zdarzają się włamania do chmur. A dzisiaj nasz każdy telefon, sekundę po zrobieniu zdjęcia praktycznie, wysyła to do chmury, które oczywiście są zabezpieczane, ale w sposób zdecydowanie niewystarczający. I czy my zdajemy sobie sprawę, że przechowywanie, w szczególności online, nagich zdjęć naszych dzieci, też może być przestępstwem, ale co chyba jeszcze ważniejsze, może wyrządzić mu krzywdę, bo może się za tydzień pojawić na jakichś portalach pedofilskich, czy to w drugim obiegu, w tych sieciach takich, które są niekontrolowane, czy tam jakichś innych, no to się może zdarzyć. I to naprawdę nie są hipotetyczne zdarzenia, bo ja je, takie sytuacje widziałem, również przy konfliktach rodzicielskich.
1: Wydaje mi się, że ten problem może być bagatelizowany, dlatego że ten świat, o którym pan mówi, jednak funkcjonuje w jakimś podziemiu. Ja nawet nie miałam pojęcia o istnieniach takich sieci, o których pan przed momentem powiedział. Ludzie, którzy w tym obszarze funkcjonują, wiedzą, że to jest przestępstwo, więc się z tym przesadnie nie afiszują. W związku z tym łatwo jest powiedzieć, że takie rzeczy się nie dzieją, bo przecież ich nie widzimy.
0: Tak, oczywiście, bo to jest taka sieć, której teoretycznie nie ma adresów IP, czyli że każdy jest w niej anonimowy. To była w ogóle taka presieć, kiedy no, już rządzący doszli do wniosku, że to trochę niebezpieczne, no to zrobili sieć www i mamy tam adresy IP, bardzo trudno jest to ukryć. Teoretycznie można, ale tak naprawdę każde służby na świecie, jeżeli się przyłożą, to są w stanie praktycznie dotrzeć, o ile ktoś nie jest jakimś wybitnym informatykiem, czy hakerem raczej. Natomiast w tych sieciach, gdzie nie ma tych adresów IP, no to dotarcie do kogoś takiego jest już dużo, dużo trudniejsze. I my oczywiście sobie z tego nie zdajemy sprawy, bo nie używamy na co dzień tego typu sieci, bo one nie służą raczej do wymiany informacji, tylko do komunikowania się przez międzynarodowe grupy przestępcze, terrorystyczne, przez handel narkotykami, czy właśnie zdjęciami dzieci. I być może niestety również naszymi, jeżeli takie zdjęcia publikujemy. A też jakość dzisiaj sztucznej inteligencji, no, jest już tak duża, że ja czasami nawet normalne filmiki nie jestem w stanie odróżnić. Często już widzimy komentarze pod filmami czy pod zdjęciami, no nie wiem, czy to jest prawdziwe, czy jaj. No więc być może część osób robi też na tym biznes. Może tak być, że bierze zdjęcia naszych półroznegliżowanych dzieci i niestety doprowadza to do końca i potem gdzieś to po internecie lata. No, to jest bardzo niebezpieczne. Też takie rzeczy zdarzają się no, już wśród nastolatków. Takie sprawy też widziałem, kiedy niestety no, koledzy koleżankom robią, czy koleżanki kolegom też, robią tego typu numery i też zdjęcia już doroślejszych dzieci rozbierają, rzucają na grupy klasowe. Zresztą takie też były chyba dość głośne sytuacje. No to też się kończy nie najlepiej, ale to już jest raczej pewnie uwaga do starszych dzieci, które już mają swoje social media i też rzucają tam zdjęcia.
1: Myślę, że to, co pan przed momentem powiedział, to jest taki wstęp do poruszenia wątku, którego jeszcze w naszej rozmowie nie było, mianowicie cyberprzemoc. Wrzucanie takich zdjęć oczywiście nie przesuwa na rodziców odpowiedzialności za to, że później dziecko doświadczy cyberprzemocy, natomiast chyba trzeba mieć takie poczucie, że różne zdjęcia, które publikujemy czasami bezrefleksyjnie, mogą w ten sposób zostać wykorzystane.
0: Prawnicy mówią o takiej teorii ujemnego skutku. Czy ta cyberprzemoc wobec dziecka by się wydarzyła, gdyby rodzice nie wrzucili tego zdjęcia? No i odpowiedź brzmi, no pewnie by się nie wydarzyła, bo nie miałaby na czym się wydarzyć, nie miałaby podstawy. Więc oczywiście, tak jak pani redaktor wspomniała, rodzice nie są współwinni tego, że ktoś potem coś z tym zdjęciem zrobi, no bo to już jest odpowiedzialność tej osoby, która się tego naruszenia dopuszcza. Ale bądźmy świadomi, że jeżeli my byśmy tego nie zrobili, to nasze dziecko nie stałoby się przedmiotem tej przemocy. Tylko pewnie niestety czyjeś inne, no ale wciąż, no my odpowiadamy za swoje dzieci, tak? Więc myślę, że powinniśmy o tym również myśleć w sytuacji, kiedy te zdjęcia wrzucamy. No bo też oczywiście jestem sobie w stanie wyobrazić, że w socialach tak naprawdę bardzo długo te zdjęcia się utrzymują. Że jakieś dziecko idzie do podstawówki i dzieci przeglądają na przykład konta rodziców tego dziecka i wyciągają z nich jakieś nieprzyjemne zdjęcia. I w sytuacji, kiedy dziecko jest lubiane, popularne i nie ma żadnych problemów z rówieśnikami, to prawdopodobnie nie wyrządzi to żadnej szkody. No, ale jeżeli jest, że tak powiem, i tak już w jakiś sposób szykanowane z różnych powodów, dzieci potrafią być też niestety okrutne. Na ogół nie jest to umyślne, tylko sobie z czymś nie radzą, wiadomo, ale efekt jest jaki jest. No to rozumiem, że takie zdjęcie może naprawdę temu dziecku no, nie pomóc, delikatnie mówiąc, jeżeli ktoś znajdzie jego zdjęcie, jak ma 2 lata i siedzi na przykład w toalecie.
1: Czyli szeroka perspektywa. Nie warto zawężać się do takiego internetowego tu i teraz, bo to jest już stwierdzenie, które dosyć długo funkcjonuje, że w internecie nic nie ginie. Chciałam zakończyć pytaniem o sztuczną inteligencję, dlatego że dużo zabezpieczeń, tak słyszałam, nie wiem, może to też wymaga weryfikacji. W momencie, kiedy włączymy w to sztuczną inteligencję, te zabezpieczenia przestają działać. Czy zasłonięcie się emotką może być skuteczne, skoro mówiliśmy przed momentem o modelu, który był w stanie generować czyjeś nagie ciało na podstawie zdjęcia, które było ubrane. Trzeba mieć świadomość, że możliwości sztucznej inteligencji nie są nieskończone, natomiast jeżeli są rozwijane, a obawiam się, że są w danym kierunku, to musimy się spodziewać, że te zabezpieczenia, które do tej pory stosowaliśmy, z czasem mogą stać się niewystarczające.
0: Znaczy, jeżeli to zrobimy źle, to na pewno. Ja sam czasami dostaję takie na przykład pliki w formacie PDF, który ktoś próbował dość nieumiejętnie zakryć część danych i wystarczy, że ja to po prostu myszką przesunę, tak? Natomiast, no są też sposoby, żeby usunąć treści trwale, natomiast na pewno przed czym się nie możemy zabezpieczyć, to przed tym, żeby sztuczna inteligencja zrekonstruowała w jakiś sposób twarz tego dziecka. No jeżeli damy jej dostęp na pewno do innych zdjęć tego dziecka, to ona na pewno na tym zdjęciu będzie w stanie lepiej czy gorzej zrekonstruować tę twarz. Myślę, że jeżeli sama twarz jest z niego zupełnie usunięta w sposób taki już docelowy i jest to dobrze zrobione, a sztuczna inteligencja nie będzie mieć dostępu do innych zdjęć tego dziecka, to ona jest w stanie tylko hipotetyzować, jak ono wygląda, jeżeli to jest dobrze zrobione. Natomiast jeżeli jest źle zrobione, to myślę, że jest to w stanie w sekundę odtworzyć, no i wtedy ta emotka czy ta gwiazdka już na niewiele się zda tak naprawdę, ale to tak jak rozmawialiśmy przy przedszkolach, to moim zdaniem te zgody powinny być jednak udzielane wyłącznie na wewnętrzną komunikację, a nie do publikacji wszędzie.
1: I w ten sposób kończymy drugą część dzisiejszego wydania Drogowskazów. Tak, myślę, że bardzo mocno ku przestrodze, trochę uchylając drzwi do świata, którego istnieniu staramy się nie myśleć, o którym bardzo często nie wiemy. Nie mówię, że trzeba żyć w poczuciu nieustannego zagrożenia, ale sądzę, że jednak świadomości, że nasze dobre intencje nie są jednoznaczne z tym, że wszyscy użytkownicy sieci internetu mają takie same. Andrzej Zorski, adwokat i wspólnik w kancelarii PZ Adwokaci, opowiada dzisiaj o sharentingu z punktu widzenia prawa, z punktu widzenia zmieniających się okoliczności. Do rozmowy wracamy już za kilka minut, ale myślę, że zajmiemy się osobami, które wkraczają w świat internetu, zyskują pewne możliwości w tym zakresie. Co więcej, sądzę, że coraz szybciej zaczynają się domagać tego, żeby konta w różnych portalach zacząć im zakładać. Czy możemy to robić i jakie znów mogą być tego konsekwencje? Aby się tego dowiedzieć, zostańcie z nami i zostańcie z drogowskazami. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
2: Reklama.
3: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
4: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
3: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
2: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Witam się z wami po raz trzeci, niestety po raz ostatni w dzisiejszych drogowskazach, ale pocieszam się, bo jeszcze cała jedna odsłona tej rozmowy jest przed nami. Ja się nazywam Aleksandra Galant, przedstawiam po raz trzeci także Andrzeja Zorskiego, adwokata i wspólnika w kancelarii PZ Adwokaci. Sporo dzisiaj mówimy o sharentingu, o tym, co dzieje się ze zdjęciami, które wrzucamy do internetu, jak wygląda ten ich drugi obieg i drugie życie, albo inaczej, jak może wyglądać, bo to też nie chodzi o to, żeby rysować wszystko w czarnych barwach, natomiast przedstawiamy możliwości, zresztą sytuacje, które, jak potwierdził mój dzisiejszy gość, rzeczywiście mają miejsce. Trochę ad vocem tego, o czym mówiliśmy do tej pory, trochę żeby to wszystko podsumować, zapytam, czym jest cyfrowy wizerunek?
2: By zacząć w ogóle od wizerunku, to w ogóle w polskim systemie prawa mamy trochę problem z wizerunkiem, bo wszyscy jak słyszą słowo wizerunek, to co im przychodzi pierwszego na myśl? Prawa autorskie, prawa pokrewne. Problem jest taki, że w Polsce wizerunek nie jest ani prawem autorskim, ani prawem pokrewnym, mimo że regulacje znajdują się akurat w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Ale to jest dość mylące, bo wizerunek jest tak naprawdę dobrem osobistym. Takim jak godność, jak dobre imię, jak zdrowie, czy jak prawo do niezakłóconego wypoczynku, który też orzecznictwo wypracowało. Jest jednym z dóbr osobistych. No i trochę mamy problem z jego komercjalizacją, czyli my nie możemy wizerunku wprost sprzedawać, nie możemy nim dysponować na takich zasadach jak prawo autorskie i kodeks cywilny, czy prawo autorskie, które są dość stare, no szczególnie w dobie zmieniającego się świata dość mocno i dość szybko. Wszyscy wiemy, czym jest wizerunek. Nasza twarz, nasz głos, że mamy prawo nim dysponować, ale trochę niejasne są dokładnie warunki, na jakich możemy nim dysponować, więc tak naprawdę musimy stosować do niego reguły ogólne. Czyli na to, na co się umówimy, to na takich zasadach ten wizerunek jest dalej dysponowany, ale w sytuacji, kiedy coś jest niedoprecyzowane, no to prawo nas nie chroni, to jest ten problem. Nie chroni w zasadzie żadnej ze stron, bo nie chroni ani osoby udzielającej wizerunek, ani tej, która tego wizerunku używa i często mamy sporo niewiadomych, na przykład na jak długo jest udzielany ten wizerunek. Doskonale wiemy w Polsce, na ile możemy udzielić licencji, jakie są zasady udzielania licencji na przykład, tak, czy przenoszenia praw autorskich. A co do wizerunku, to wiemy w zasadzie tylko tyle, że mamy do niego bezwzględne prawo, chyba że jesteśmy osobami znanymi i wykonujemy nasze czynności zawodowe, no to wtedy ktoś może nieodpłatnie naszym wizerunkiem dysponować, albo jesteśmy na przykład szczegółem całości i wtedy też jeżeli jesteśmy na zdjęciu, na koloniach jest nas 150 osób i nasze twarze są tylko szczegółami w ogóle, że tak powiem, no to faktycznie można bez naszej zgody ten wizerunek dysponować. Natomiast w pozostałym zakresie to jest tak, jak się strony umówią. No i cyfrowy wizerunek to jest po prostu nasza elektroniczna wersja wizerunku, czyli to, co wrzucimy do sieci. Natomiast to, na jakich zasadach będziemy nim dalej dysponować, zależy wyłącznie od nas i od drugiej strony tego stosunku, czyli no w tym, o czym rozmawiamy dzisiaj, no to bardzo dużo zależy od regulaminów i innych umów, które zawieramy de facto, zakładając konta na portalach społecznościowych. Bo nam się wydaje, że my sobie tam wchodzimy, klikamy jakieś checkboxy, ale my tak naprawdę zawieramy umowy, przystępujemy do umowy, przystępujemy do regulaminu i nasz wizerunek może być dystrybuowany na dokładnie takich zasadach, jakie znajdują się w regulaminach danych mediów społecznościowych, czyli na ogół w sposób zupełnie dowolny, tak naprawdę. Poza jego takim już, używając słownictwa potocznego, takim chamskim komercjalizowaniem, czyli no wiadomo, że Meta nie sprzeda naszych danych do reklamowania napojów gazowanych na całym świecie, natomiast tak naprawdę może z tym wizerunkiem robić bardzo dużo rzeczy i my tracimy nad nim kontrolę, bo właśnie nie ma też wystarczająco dużo regulacji ani w Polsce, ani w Unii Europejskiej.
1: Celowo zadałam tak szerokie pytanie na początek tej części naszej rozmowy, dlatego że w świetle tego, co pan powiedział, no rzeczywiście ogromne znaczenie zyskuje moment, w którym nasze dzieci ten swój cyfrowy wizerunek zaczną tworzyć same, to znaczy zaczną publikować w mediach społecznościowych. Oczywiście platformy, o których rozmawiamy, mają regulaminy, które mówią o tym, w jakim wieku muszą być użytkownicy, żeby z tych portali, z tych platform korzystać, ale mamy też rodziców, którzy taką możliwość swoim dzieciom dają wcześniej, a na pewno wcześniej słyszą pytanie, które pewnie wierca im się już w głowę i w mózg i czasami ulegają. I to jest pytanie, ulegać czy nie ulegać? Od kiedy dzieci, młodzi ludzie mogą z takich platform korzystać?
2: Odpowiem ulubioną odpowiedzią prawników, czyli to zależy.
1: Prawników, psychologów, już jest strach pytać.
2: No świat mamy tak skomplikowany, że nie mamy prostych odpowiedzi, zresztą proste odpowiedzi na ogół są błędne, no bo świat nie jest czarno-biały, no, natomiast oczywiście takie odpowiedzi są prostsze, ale
1: ale to dobrze, że zapytałam, bo ja przecież wiem, że w tych regulaminach bez problemu taką odpowiedź znajdę, natomiast tak jak pan powiedział, to wszystko nie jest aż tak oczywiste.
2: Regulaminy regulaminami, tam na ogół wiek zgody, czy wiek, w którym można zakładać konta, to jest, o ile dobrze pamiętam, 13 chyba lat w niektórych portalach, 16, no ale umówmy się, no jeżeli nie ma specjalistycznych narzędzi, żeby to weryfikować, bo przy niektórych, to do tego zaraz dojdę, przy niektórych portalach rzeczywiście są, ale powiedzmy, że w większości te, o których rozmawiamy, te najpopularniejsze, zwykłe portale społecznościowe, no takich nie mają, więc tam dziecko wystarczy, że wpisze, że się urodziło w 1980 roku i tak naprawdę wystarczy. Nie ma żadnej dalszej weryfikacji, którą na przykład wprowadzono w Australii. Moim zdaniem to zależy od stopnia rozwinięcia dziecka i niestety no, to muszą ocenić rodzice. To nie jest tak, że zawsze możemy powiedzieć, że zawsze każdy 13-latek, każdy 16-latek czy każdy 10-latek może albo nie może korzystać z mediów społecznościowych. Moim zdaniem, ale to już odpowiem bardziej jako rodzic niż jako prawnik, zabranianie jest gorsze niż dostateczna kontrola. Zabranianie nie ma żadnego sensu moim zdaniem, bo no, nie możemy zupełnie dziecka cyfrowo wykluczyć, bo z kolei spowodujemy, że ona z tego świata w ogóle wypadnie. O ile nie mieszkamy na jakiejś farmie i nie prowadzimy hipisowskiego stylu życia, no to ono jednak będzie musiało być częścią tego społeczeństwa, również w warstwie cyfrowej. Więc moim zdaniem, jeżeli już, to powinniśmy raczej tworzyć te konta tak, żebyśmy mieli nad nimi nadzór rodzicielski, z którego też powinniśmy korzystać rozsądnie, żeby dziecko nie przestało nam ufać, bo wtedy założy sobie drugie konto albo znajdzie sobie drugi telefon i będzie to robić gdzieś indziej, ale żebyśmy rozsądnie kontrolowali po pierwsze czas, jaki dziecko spędza, bo to jest równie groźne jak złe korzystanie z tych social mediów. No wszystkim powinniśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy według nas nasze dziecko jest na tyle gotowe już pod względem psychologicznym na wszystkie dobre, ale też przede wszystkim złe strony tych social mediów, na tyle, na ile można kontrolować to, co ono tam robi. No bo zabranianie moim zdaniem to nie tędy droga. Jeżeli już uznamy, że ono dorosło do tego, no to nie powinniśmy tego zabraniać moim zdaniem.
1: Też mam wrażenie, że to kiedyś już padło w drogowskazach. Ja nie zdawałam sobie z tego sprawy, że kiedyś było tak, że kiedy dzieci pokłóciły się w szkole, kiedy dochodziło do jakiegoś spięcia, kończyły się lekcje, był dzwonek, wracaliśmy do domów i sprawa trochę przysychała do następnego dnia rano, a teraz ona toczy się dalej w tych mediach społecznościowych. Pojawiają się zdjęcia robione z ukrycia, pojawiają się wpisy, komentarze na różnych grupach, nawet na tych grupach klasowych, które mają służyć trochę innym celom. Tym bardziej wydaje mi się, że to wykluczenie cyfrowe może mieć, choć mam nadzieję, że nie jest to reguła, takie bardzo bolesne konsekwencje.
2: Dziecko wypada z obiegu, mówiąc brzydko. Część tego życia coraz większa niestety, czy tego chcemy, czy nie. Szczególnie po pandemii, jak słyszę od rodziców dzieci już trochę starszych niż moje, no w bardzo dużej części przeniosła się do internetu. No mamy zupełnie inny styl życia. Ja jeszcze biegałem po podwórku, po osiedlu, ale no już dzisiaj nawet osiedla wyglądają inaczej. One już nie miałyby nawet gdzie biegać. To się też bardzo rozsiało, no bo kiedyś jak wszyscy chodziliśmy do podstawówki, to wszyscy mieszkaliśmy w promieniu 2 czy 3 kilometrów mniej więcej. Ja jestem z Warszawy, przynajmniej takie mam spostrzeżenia. No a dzisiaj dzieci często jeżdżą do szkół na drugim końcu miasta. Jak wracają do siebie, no to w jaki sposób one mają mieć kontakt z tymi rówieśnikami? Jeżeli ktoś ma 8 czy 9 lat i nie spotyka się na podwórku, no to w jaki sposób te dzieci muszą mieć ze sobą kontakt? Bo go potrzebują. Oczywiście, no lepiej byłoby na trzepaku czy na boisku, no ale umówmy się, no jest jak jest. Więc absolutnie zgadzam się z tym, że wykluczanie dzieci z tych grup czy z tego spowoduje po prostu ostracyzm, że ono nie będzie wiedziało rano, o co toczyła się w cudzysłowie awantura po godzinach i będzie z tego w jakiś sposób wykluczone i na pewno nie będzie to działać na jego korzyść, bo zamiast go od tego świata odseparowywać, to będzie go alienować, a nie odseparowywać.
1: Wspomniał pan kilka minut temu bardzo zgrabnie, że lepiej od zakazu działa kontrola. Nie powtarzam tego jeden do jednego, bo mi to umknęło. Czy zgodziłby się pan to rozwinąć? To znaczy, to jest tak naprawdę zakamuflowane pytanie o to, w jaki sposób zachęcać dziecko, czy uświadamiać, w jaki sposób w tych mediach społecznościowych zwłaszcza należy funkcjonować, żeby zachować dla siebie maksimum bezpieczeństwa.
2: Absolutnie uważam, że edukacja ponad zakazy. Dzieci są, myślę, że w większości przynajmniej na tyle rozsądne, że jeżeli pokaże im się drogę, jak z tego korzystać i poświęci im się wystarczająco dużo czasu na to, żeby one posiadły umiejętności, które też dla naszego pokolenia są trochę obce, ale powinniśmy się ich nauczyć, w jaki sposób ta netykieta, jeżeli już pozostajemy w tych analogizmach, to jak ta netykieta powinna wyglądać i jak bezpiecznie z tego internetu korzystać, bo jeżeli będziemy w dziecku wywierać takie wrażenie, że świat jest niebezpieczny, że media społecznościowe są niebezpieczne i złe, no to trochę mu wpoimy, moim zdaniem, złe wzorce, no bo ono będzie się tego świata bało, a powinno ten świat rozumieć. Czyli nie powinniśmy nim straszyć, tylko pokazywać, że umiar i rozsądne korzystanie nawet ze zdobyczy nowoczesnych rozwiązań technologicznych czy cyfrowych może być dobre, ale tylko pod warunkiem, że dobrze z tego korzystamy. Ja sam nie przepadam ogólnie za mediami społecznościowymi, więc ja nie jestem najlepszym adresatem tego pytania, ale no wiem, że bez tego się już funkcjonować nie da. wiem, że też na płaszczyźnie zawodowej moja kancelaria nie może nie mieć mediów społecznościowych, tak? No bo by po prostu zginęła w tłumie i to nie ma tak, że dobry adwokat może nie mieć reklamy. To już po prostu tak nie działa. Więc też rozumiem, że dzieci nie są w stanie już bez tego funkcjonować, no bo 99% rówieśników z tego korzysta i nie można ich tego pozbawiać. Uczyć, a nie zakazywać, jestem absolutnie tego zdania. No, zobaczę w praktyce, jak moja córka już będzie mieć więcej niż 5 lat, tylko dorośnie do tego wieku, gdzie te social media będą już wchodzić w grę, ale nie sądzę, żebym jej tego zakazywał i te zakazy nigdy na dobre nie wychodzą.
1: W trakcie naszej rozmowy zastanawialiśmy się nad tym, jak w mediach społecznościowych funkcjonują dorośli rodzice, co dostrzegają, czego nie dostrzegają. Mówiliśmy o dzieciach, czy młodszych nastolatkach, którzy swoją przygodę z mediami społecznościowymi dopiero zaczynają, ale są też nastolatkowie, którzy pewnym krokiem zmierzają w stronę dorosłości, przynajmniej tej metrykalnej. Na nich też tutaj czekają pewne zagrożenia. Chodzi mi tutaj przede wszystkim o wysłanie zdjęć, które mają być prywatne, które mają zniknąć, które mają być tylko na użytek tej jednej osoby, natomiast po czasie może okazać się, że one znów są wykorzystywane w sposób, który no jest dla nich po prostu zagrażający.
2: Takich spraw naprawdę prowadzę sporo, gdzie zdjęcia intymne nastolatków wysyłane, że tak powiem, nie w świat, tylko za pośrednictwem komunikatorów internetowych do siebie, no wędrowały od razu po całej klasie. To jest zjawisko niestety bardzo powszechne. Co prawda jeden z tych mediów społecznościowych, już też nie operując nazwami, miał taki pomysł, żeby te zdjęcia teoretycznie po jakichś tam sekundach 20 czy 30 znikały. Chyba następnego dnia powstała aplikacja, która obchodziła to i potrafiła te zdjęcia, nawet jeżeli nie można było zrobić zrzutu ekranu, no bo powiedzmy w tych smartfonach da się już to tak zrobić, czy w materiałach zabezpieczonych też przed prawem autorskim, jeżeli zrobimy screen ekranu, no to tam nie ma albo nic, albo jest czarny prostokąt, tak jest na przykład w niektórych telewizjach internetowych też. Natomiast oczywiście zawsze są sposoby, żeby to obejść. W internecie nic nie ginie i to jest wyświechtane, ale bardzo prawdziwe. Powiedzmy, nie zajmuję się na co dzień prawem nieletnich, czy prawem rodzinnym, nie jest to core mojej praktyki zawodowej, ale klienci, których obsługuję, bardzo często trafiają do mnie ze sprawami swoich dzieci właśnie tego typu. Czy to opublikowania nagich zdjęć, czy to takiego hejtu, czy przemocy związanego z tym. No, musimy naprawdę pamiętać, że w internecie nic nie ginie i niekoniecznie nasze dobre intencje muszą spotkać się z intencjami drugiej strony, a w tym wieku jeszcze pamiętam mniej więcej, jak to było. No naprawdę nie mamy jeszcze takich narzędzi, żeby to stwierdzić, jakie ktoś ma po drugiej stronie intencje. I mimo, że 15 czy 16-latkom doskonale wydaje się, że wiedzą, co robią, to na ogół też jako kiedyś 16-latek wiem, że często nie wiedzą, co robią. To nie dotyczy też koniecznie tylko wymian pomiędzy rówieśnikami, ale też trafiają do mnie często, naprawdę bardzo często, umowy przyszłych modeli, przyszłych modelek, przyszłych influencerów, których ci ludzie oddają na najbliższe 10 lat swój wizerunek, niezależnie od tego, gdzie pójdą. W Stanach Zjednoczonych, no tam nie jest tak łatwo kogoś zablokować. Tam były przecież też te afery z klubem Myszki Miki i z innymi dziecięcymi gwiazdami. No może tak być, że ten model, który ma 16 lat i się wybije, potem zostanie z jedną agencją za jakąś słabą stawkę. A to też jest częsty problem, bo tych influencerów młodych jest naprawdę dużo. Ten świat się zrobił naprawdę spory. Polecam uważać nie tylko przy takim niekomercyjne wykorzystanie swojego wizerunku, ale też przy komercyjnym, bo wbrew pozorom wielu nastolatków komercyjnie na swoim wizerunku zarabia albo niedługo będzie to robiło, że swoje pierwsze umowy też trzeba podpisywać bardzo rozsądnie i też na te powinni czuwać rodzice i niekiedy prawnicy.
1: To na koniec. Korci nas, żeby wrzucić zdjęcie do internetu, niezależnie od tego, ile mamy lat i czy przedstawia nas samych, nasze dzieci. Je zwłaszcza, bo to był taki impuls do tego, żebyśmy się dzisiaj spotkali. Jakie pytanie warto sobie zadać? Jak zawahać się być może w chwili tej ogromnej euforii, w momencie, kiedy chcemy się tym zdjęciem podzielić?
2: No przede wszystkim powinniśmy robić rachunek zysków i strat. Czy rzeczywiście to pochwalenie się znajomym, że wakacje w Egipcie, część pierwsza, czy to jest naprawdę warte tego, że nasz dom może zostać okradziony albo że nasze dziecko będzie mieć do nas pretensje. A pod względem publikowania zdjęć dzieci, to tak jak mówiłem w pierwszej części, zawsze powinniśmy zadać sobie pytanie, czy moje 18-letnie dziecko życzyłoby sobie, żebym je w takiej pozycji, czy w ogóle te zdjęcia wrzucał na swój profil, czy ono rzeczywiście by tego chciało i czy ja bym sam chciał, będąc dzieckiem, żeby takie zdjęcie znalazło się w internecie.
1: I kropka. Rozmowę spuentował Andrzej Zorski, adwokat, wspólnik w kancelarii PZ Adwokaci, który dzisiaj opowiadał o sharentingu z punktu widzenia prawa, ale także opowiadał o tym, co dzieje się z naszymi zdjęciami, co może wydarzyć się z naszymi zdjęciami, kiedy będziemy wrzucać je do internetu zbyt często i trochę bezrefleksyjnie. Bardzo panu dziękuję za to spotkanie.
2: Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu.
1: Mam nadzieję, że ci z was, którzy zdiagnozują u siebie nadmiarowe publikowanie zdjęć w sieci, wezmą sobie do serca wszystko, co w trakcie tej rozmowy padło, bo czasami mnie również łatwo jest zbagatelizować i pomyśleć sobie, jak takie jedno małe zdjęcie może tak dużo zmienić. Otóż okazuje się, że w skrajnych oczywiście przypadkach może. Gdybyście chcieli raz jeszcze wysłuchać tej rozmowy, przysłuchać się temu, co nasz dzisiejszy gość mówił, no to nic prostszego, wystarczy, że zajrzycie na kanały Drogowskazów na YouTubie, na Spotify. Tam znajduje się całe nasze całkiem już chyba bogate archiwum. Gdybyście z kolei chcieli dowiedzieć się, kto jeszcze pojawi się w Drogowskazach, z kim już wkrótce będziemy rozmawiać, no to do waszej dyspozycji jest nasze konto na Facebooku, gdzie takie zapowiedzi staramy się publikować. No a jeżeli chodzi o dzisiejsze spotkanie, to wydaje mi się, że to jest już wszystko, ale oczywiście niezmiennie. Mam nadzieję, że słyszymy się już niedługo. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
0: Drogowskaz. Program jest dostępny w formie podcastu na eskarok.pl, w aplikacji mobilnej Eskarok oraz na platformach streamingowych.

0: Reklama.
1: Pani Celinka z Kauflandu jest w śpiewającym nastroju.
2: Te hity cenowe przez cały tydzień mi chodzą po głowie.
1: Od czwartku piwa smakowe w butelkach i puszkach. Kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. A czteropak piwa Żywiec 11,96 za zgrzewkę przy zakupie dwóch. Kaufland.
0: Reklama.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: synu, mam z tobą do pogadania.
1: Tym razem jednak porozmawiamy. Naprawdę.
0: A nie tak jak zawsze. Sznur od żelazka niech wisi na razie. Wiem, że bywało różnie między nami. Często kurator przychodził z psami, ale ja cię biłem dla twego dobra, żebyś wiedział, co trzeba, a czego nie można. Zostawmy to, bo chodzi o życie, o twoje, synku, by ci było dobrze. Nie tak jak mnie. Chcę, żebyś pożył w luksusie, Lexusie, a ja tego dożył. Najpierw po flachę skocz do nocnego. Kup na mój dowód ojca swojego. Wiem, jeszcze stary, kartki zgubiłem. Czek się tramwaja,

się spotykasz z tą, bój się Boga. Elą z drugiego, co ma krzywe nogi. Ogólnie jakaś taka, wiesz jaka. Na razie jest dobra, ale nie na lata. Po trzecie chałupa za miastem, ale blisko. Pod lasem, z basenem i z rzeką czystą. Ogrodem zadbanym byś pokazał córce coś więcej niż matka plewi przy komórce. Bo w życiu, synu, trzeba planować, sprzedawać drogą.